0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Trzy kolejne osoby zatrzymane, a śledczy zabezpieczają majątek na poczet odszkodowań. To w sprawie śledztwa w związku z aferą z giełdą Zonda Krypto. Jedną ze zatrzymanych osób jest inwestor giełdowy i były współpracownik Sylwestra Suszka. Śledczy badają nie tylko wątek oszustw na giełdzie, ale też sprawę zaginięcia Suszka. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratura połączyła śledztwa dotyczące oszustw związanych z Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka. Jak wynika z informacji resortu sprawiedliwości, śledczy przyjmują, że Suszek nie żyje i badają okoliczności jego zaginięcia. Właśnie w tym kontekście znaczenie mogą mieć trzy kolejne zatrzymania.
2: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody także na temat zaginięcia pana Suszka.
1: Mówi Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości podkreślił również, że śledczy zabezpieczyli gotówkę, biżuterię i luksusowe samochody, które mogą zostać wykorzystane w sprawie odzyskiwania pieniędzy przez osoby oszukane w sprawie Zonda Krypto.
0: To był nasz reporter Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Dodam jeszcze, że z najnowszych informacji przekazanych przez prokuraturę w Katowicach wiemy już, że dzisiejsze przesłuchania zostały zakończone, a trzy osoby usłyszały zarzuty. Ofiarę wybierał przypadkowo. 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie Koźlu miał dokonać napaści też w Opolu. Jakub L. usłyszał dwa zarzuty. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 49-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu dożywocie.
3: Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
0: Mówi Stanisław Barre z Prokuratury Okręgowej w Opolu i dodaje, że podejrzany obie ofiary wybrał przypadkowo.
3: Podejrzany po jego zatrzymaniu, zatrzymującym go funkcjonariuszą policji oświadczył, że to on stoi za incydentem, który miał miejsce w Opolu, gdzie zaatakował nieznaną mu osobę, uderzając ją młotkiem w głowę.
0: Do zabójstwa 49-letniej Diany R. doszło w piątek w lesie na przedmieściach Kędzierzyna Koźla. Ofiara wyszła na spacer z psem. Przyczyną jej śmierci była najprawdopodobniej rozległa rana głowy. Zaatakowany w Opolu mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu i na razie nie może zostać przesłuchany. Prokuratura ma jeszcze wystąpić o areszt dla 19-latka, a ma to nastąpić jeszcze jutro. Nieumyślne spowodowanie katastrofy lądowej. Taki zarzut usłyszał sprawca wtorkowego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. Cztery osoby zginęły, a cztery kolejne zostały poważnie ranne. 32-latek przyznał się do winy, ale twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie, mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
4: Prokurator złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec Dominika D. tymczasowego aresztowania, gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
0: Wnioskiem w sprawie aresztu sąd ma się zająć w czwartek. 62 osoby wylegitymowane, to podczas interwencji służb, a dwie wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od poznańskiej policji po eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego. Protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu, mówi nam rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
5: Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte. W stosunku do tych wszystkich osób zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie, ponieważ utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczenie.
0: Na rzecznik policji odpowiada też na zarzuty, jakoby mundurowi podczas interwencji byli agresywni. Jak mówi, wszyscy funkcjonariusze byli wyposażeni w kamery nasobne.
5: Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, że zostały zastosowane nieprawidłowe zachowania, można złożyć skargę. Nasze służby kontrolne wszystkie te nagrania przejrzą i stwierdzą, czy tutaj wszystko było w porządku.
0: Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. W tamtejszych domach mieszkało około 400 osób. Część z nich skorzystała z propozycji zarządcy terenu i wyprowadziła się do nowych mieszkań. Zarzut udziału w bójce usłyszał 17-latek podejrzany w sprawie brutalnego pobicia 36-letniego mężczyzny na osiedlu willowym w Nowej Hucie w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi nam Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
6: Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do prokuratury. Tam przedstawiono mu zarzut udziału w pobiciu. I dzisiaj odbyło się posiedzenie sądu. w tym przedmiocie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę na okres 3 miesięcy.
0: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za naszą południową granicę. 2 nadal czekają na przekazanie polskim służbom. Prokuratura zdecydowała o przedstawieniu im zarzutów udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. A przypomnijmy, do pobicia 36-letniego mężczyznę związanego z klubem Hutnik Kraków doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia na osiedlu Willowym. Mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Wcześniej w sprawie zatrzymano 19-latka, który również usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Wciąż nie wiadomo, co dalej z mieszkańcami kamienicy przy ulicy Chorzej w Szczecinie. Budynek pęka i grozi zawaleniem. Kwestia przyszłości kamienicy i jej lokatorów była tematem specjalnie zwołanej sesji Rady Miasta. Na niej pojawiły się również rodziny, które musiały w trybie pilnym opuścić mieszkania przy Chorzej. Opinia specjalisty jest jednoznaczna. Nikt nie może wejść do kamienicy, póki ta nie przejdzie gruntownego remontu, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Loch.
7: Jeżeli nastąpi obsunięcie ściany szczytowej, pociągnie w części ściany zewnętrzne, a w szczególności pociągnie za sobą konstrukcję dachu.
0: Pierwsze pęknięcia mieszkańcy zauważyli już 6 lat temu, mówi nam jedna z mieszkanek.
8: W mieszkaniu dosłownie rozchodzi się każda ściana i wtedy mój 6-letni syn coraz częściej pyta mnie: mamo, a czy ja naprawdę mogę tu zginąć? Co mam mu odpowiedzieć? Chciałabym powiedzieć, że nie.
0: Miasto zapewniło lokatorom mieszkania tymczasowe. Sprawa kamienicy kontynuowana będzie na kolejnej sesji Rady Miasta. Komendant miejski policji w Jeleniej Górze odwołany. To reakcja na wydarzenia na stacji paliw w Wałbrzychu. Wideo z tego incydentu obiegło internet. Na nagraniu widać szarpaninę mężczyzn, do których podchodzi kolejna osoba i uderza pałką teleskopową. Potwierdzono, że udział w tych wydarzeniach brało 3 funkcjonariuszy, a wśród nich był już były komendant miejski z Jeleniej Góry.
9: Decyzją komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
0: Mówi nam Łukasz Dudkowiak z policji we Wrocławiu. Służby podkreślają, że czynności wyjaśniające są nadal prowadzone, a ich celem jest pełne ustalenie przebiegu zdarzenia i ewentualnej odpowiedzialności uczestniczących w nim funkcjonariuszy. 156 tysięcy złotych przeznaczy Podkarpacki Urząd Marszałkowski na pomoc dla rodzin ofiar i osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Pieniądze z budżetu województwa trafią do 9 gmin, m.in. do Jasła, Strzyżowa, Dukli, Brzozowa, Czutca i Lubeni. Wsparciem objętych zostanie natomiast 29 gospodarstw domowych, mówi Adrianna Butelewicz-Pyrzyńska z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
10: Maksymalna kwota to jest 6 tysięcy złotych dla jednego gospodarstwa domowego, dla jednej rodziny, a właściwie dla jednej osoby poszkodowanej, i tutaj to największe wsparcie zostanie skierowane do Strzyżowa, Czutca i przede wszystkim do gminy Lubenia ze względu na to, że stamtąd pochodzi najwięcej uczestników tego wypadku.
0: O wysokości konkretnego zasiłku zdecydują gminy, które znają sytuację poszkodowanych. Samorząd województwa chce podpisać umowy z gminami w przyszłym tygodniu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pieniądze trafią do potrzebujących najpóźniej do końca września. A przypomnijmy, autokar z polskimi pielgrzymami wraca z Meczugorje wpadł do rowu na autostradzie na Węgrzech. Pojazdem jechało niemal 60 osób, 12 zginęło. Na swoim polu znalazło kilkaset niewybuchów. W wiadomościach teraz o niebezpiecznym znalezisku pod Płońskiem w Mazowieckiem. Podczas prac polowych rolnik natrafił na niewybuchy z II wojny światowej. Wezwał służby, a te zabezpieczyły ponad 700 niebezpiecznych przedmiotów, mówi nam Eliza Koźlicka z policji.
11: Saperzy zabezpieczali m.in. 271 sztuk amunicji strzeleckiej, 109 granatów ręcznych, 56 zapalników i 174 pociski do granatników. Łącznie zabezpieczono aż 710 niebezpiecznych przedmiotów, które zostały zabrane przez patrol saperski.
0: Powojenne niewybuchy znajdowały się w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych. Chwila nieuwagi, 5-latek wsiadł do tramwaju w Bydgoszczy. Sporo strachu najedli się jego rodzice, gdy zauważyli, że chłopca nie ma z nim w sklepie. Dziecko przejechało tramwajem kilka przystanków. Zauważyli je nastolatkowie, którzy skojarzyli je z komunikatem o poszukiwaniach 5-latka w żółtej koszulce. Mówi nam Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.
12: Sporo stresu przeżyli rodzice 5-letniego chłopca, który oddalił się nim niepostrzeżenie ze sklepu obuwniczego. Malec w mierzonych butach nagle zniknął między regałami, wykorzystując nieuwagę opiekunów i, jak się okazało, opuścił centrum handlowe, a następnie skierował swe kroki na przystanek tramwajowy, po czym wsiadł do tego środka lokomocji.
0: Motorniczy powiadomił policjantów, a na miejsce przyjechała też mama 5-latka. Po kilkudziesięciu minutach chłopiec był już pod opieką rodziców. Pierwszy zarejestrowany w Polsce samolot elektryczny zaprezentowano w Katowicach. Velis Electro przeznaczony jest do krótkich lotów szkoleniowych. W powietrzu może spędzić około 50 minut, a lecieć może z maksymalną prędkością do 180 km na godzinę. Uwagę zwraca też fakt, że to bardzo cichy samolot. Powoduje hałas na poziomie 60 decybeli, czyli mniej więcej tyle co odkurzacz. Maszyna należy do Technikum Lotniczego w Katowicach i ma służyć do szkolenia uczniów. Ruszył program dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. W Lubelskiem nawet szybciej. Na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września o godzinie 10 rano. Czy Kraina Tysiąca Jezior to dobry kierunek na odpoczynek? O to mieszkańców dopytywała nasza reporterka.
13: Mieszkając tutaj na Warmii i Mazurach, to w sumie my mieszkamy na wakacjach.
14: Ja jestem któryś raz, Wiktoria jest pierwszy raz, jesteśmy tak naprawdę oczarowani. Jest ładnie.
15: Jedno z lepszych, jakie może być.
14: Zdecydowanie.
16: Jest pięknie, sielsko, także bardzo lubię takie klimaty.
14: Nie dość, że mamy najlepsze miejsce do odpoczynku, to mamy zarówno niedaleko, nad morze i nie najdalej w góry.
0: Czek turystyczny gwarantuje dopłatę w wysokości 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej dwa noclegi w obiekcie, który będzie uczestniczył w programie. Dodam jeszcze, że w Podkarpackiem program startuje 14 września. Kraków odlicza dni do wyborów na prezydenta miasta. Pierwsza debata z kandydatami na to stanowisko odbyła się w Superekspresie. Marek Balawajder przepytywał Łukasza Gibałę, Monikę Piątkowską, Darię Gosek-Popiołek, Michała Drewnickiego, Aleksandrę Owce i Bartosza Bocheńczaka. Jak odpowiadali na pytania, możecie zobaczyć na profilu Superekspresu na YouTubie. A przypomnijmy, że wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. No i zapraszamy też na czwartkową poranną rozmowę w ramach ósmej rundy. Minutę po godzinie ósmej na antenie Vox FM. Gośćmi naszego dziennikarza Mateusza Chłystuna będzie Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tematem rozmowy sprawa zonda krypto. A wcześniej już o 7.30 w ramach programu Poranny Ring rozmowa z Krzysztofem Mulawą z Konfederacji. Oba te spotkania do zobaczenia na Vox FM i na kanale Super Ring na YouTubie.

0: streszczenia lektur.
1: Mały książę to najsłynniejsza książka francuskiego pisarza Antoine'a de Saint-Exupériego, wydana w 1943 roku, która stała się światowym fenomenem. Sprzedano łącznie ponad 140 milionów egzemplarzy i weszła do kanonu lektur. Oznacza to oczywiście, że jej znajomość wymagana jest na wielu egzaminach. Jeśli zatem chcecie przyswoić treść Małego Księcia i zrozumieć sens oraz przesłanie tej filozoficznej przypowiastki, trafiliście pod właściwy adres. Przygotowaliśmy dla Was streszczenie i opis bohaterów, czasu oraz miejsca akcji, które pomogą Wam lepiej zrozumieć, co autor miał na myśli. Posłuchaj. Mały Książę, wbrew pozorom, nie jest książką dla dzieci. Antoine de Saint-Exupéry kieruje ją głównie do dorosłych, gdyż, jak sam stwierdził, tylko oni są w stanie zrozumieć wszystko, nawet książki dla dzieci. Jest to też niezwykle osobista książka dla autora, który sam ją zilustrował i przelał wiele z własnej osoby w postać pilota. Dlatego spotkanie tegoż z tytułowym Małym Księciem jest tak naprawdę rozmową pisarza z samym sobą. Co więcej, postać Róży inspirowana była żoną Exupériego, Consuelą. Bez zbędnego przedłużania poniżej prezentujemy opis bohaterów, czasu i miejsca akcji oraz szczegółowe streszczenie Małego Księcia. Na końcu omówimy sobie również problematykę i przesłanie kryjące się za fabułą. Mały Książę. Czas i miejsce akcji. Główna akcja Małego Księcia rozgrywa się w latach 30. XX wieku i obejmuje okres 8 dni. Miejscem akcji jest zaś Sahara, pustynia na planecie Ziemia. W książce znajdują się też jednak elementy fabularne rozgrywające się na licznych asteroidach, w tym na planecie Małego Księcia. Mały Książę, bohaterowie. Pilot, narrator inspirowany osobą pisarza. Samotny, niezrozumiany mężczyzna, który porzucił młodzieńcze marzenie o rysowaniu i został pilotem. Zatracił jednak swoje wewnętrzne dziecko. Jego życie zmienia się jednak, gdy spotyka na pustyni Małego Księcia, który przekazuje mu wiele morałów i prawd. Mały Książę. Główny bohater, mieszkaniec asteroidy B612. Mały, jasnowłosy chłopiec. Do podróży zmotywowały go fochy Róży, od której fochów chciał uciec. Po drodze spotkał jednak wiele osób, które przekazały mu liczne prawdy życiowe. Ostatecznie trafia też na Ziemię, gdzie rozmawia między innymi z pilotem. Rozumie wówczas, jak wyjątkowa jest jego róża i jak bardzo jest za nią odpowiedzialny. Pragnie więc wrócić na swoją planetę, by się nią zaopiekować. Róża. Piękna i świadoma swej urody, a także zadufana w sobie i żądna komplementów. Kocha Małego Księcia, lecz jednocześnie potrafi traktować go jak służącego. Król. Mieszkaniec asteroidy 325, czyli pierwszej planety, na której ląduje Mały Książę. To roztropny władca, który chętnie wykorzystuje swoją władzę. Wydaje wyłącznie takie rozkazy, które wie, że poddani będą w stanie wypełnić. Usiłuje namówić Małego Księcia, żeby pozostał na jego planecie. Zachowuje się jak dorosły. Próżny. Mieszkaniec asteroidy 326. Drugiej planety, na której ląduje Mały Książę. Czuje się niedocenionym geniuszem we wszystkich dziedzinach. Nie wysłuchuje żadnych pytań i skupia się wyłącznie na sobie. Zachowuje się jak dorosły. Pijak, mieszkaniec asteroidy 327, trzeciej planety, którą odwiedza Mały Książę. Jest smutny i samotny. Pije całymi dniami, żeby zapomnieć o swoich problemach z alkoholem. W oczach Małego Księcia zachowuje się jak dorosły. Bankier. Mieszkaniec asteroidy 328, czwartej planety, którą odwiedza Mały Książę. Jest zachłanny, swoją pracę uważa za najważniejszą i niezbędną. Całymi dniami liczy gwiazdy, twierdząc, że należą do niego. Mały Książę uważa, że jego praca nie ma sensu, a sam bankier zachowuje się jak typowy dorosły. Latarnik. Mieszkaniec asteroidy 329, piątej planety, którą odwiedza Mały Książę. Jego pracą jest zapalanie, a następnie gaszenie latarni. Jednak jego mała planeta zaczyna kręcić się coraz szybciej i dzień tam trwa zaledwie minutę. Praca latarnika nie pozwala mu zatem na chwilę odpoczynku, a ponadto nie ma za wiele sensu. Planeta jest bowiem bezludna. Mały książę dostrzega jednak piękno jego pracy i stwierdza, że król, próżny, pijak i bankier nie doceniliby jej. Geograf. Mieszkaniec asteroidy 330. Staruszek, który zajmuje się spisywaniem relacji odkrywców i potwierdzaniem ich autentyczności. Z uwagi na to, że nie jest badaczem, a biurokratą, jego praca również zostaje uznana za pozbawioną celu. To on sugeruje małemu księciu, by udał się na Ziemię. Lis. Przyjaciel małego księcia, który uczy go, co oznacza przyjaźń. Żmija. Mieszkanka pustyni, która opowiada małemu księciu o ludzkiej samotności, a następnie obiecuje mu, że wyśle go z powrotem na jego planetę, do Róży. Mały książę, streszczenie, rozdział pierwszy. Gdy narrator miał zaledwie 6 lat, przeczytał książkę o wężach boa, które połykają swoje ofiary w całości, a następnie zasypiają na 6 miesięcy, by przetrawić to, co połknęły. Chłopiec był małym artystą, który kochał rysować. Narysował więc węża trawiącego słonia, jednak ilekroć pokazywał dzieło dorosłym, ci zakładali, że to kapelusz. Podjął zatem drugą próbę. Narysował słonia wewnątrz węża, ale i to nie przyniosło oczekiwanych skutków. Usłyszał bowiem, że powinien zająć się czymś pożytecznym, jak matematyka, historia czy geografia. Ta ostatnia faktycznie mu się przydała. Narrator porzucił bowiem dziecięce marzenia o rysunkach i został pilotem. Stwierdził bowiem, że dorośli i tak niczego sami z siebie nie rozumieją, a próby tłumaczenia im wszystkiego są zbyt męczące. Zachował jednak pierwszy rysunek i gdy poznawał kogoś nowego, poddawał go próbie. Jeśli dorosły rozpoznał, co przedstawia obrazek, pilot rozmawiał z nim o rzeczach ważnych, jak węże czy gwiazdy, a jeżeli nie, to rozmawiali o przyziemnych, jak brycz czy polityka. Zniżał się wówczas do poziomu rozmówców, którzy paradoksalnie zawsze cieszyli się, że wreszcie spotkali kogoś mądrego i obytego. Rozdział drugi. Pilot wiódł samotne życie, gdyż nie miał z kim poważnie porozmawiać. To zmieniło się jednak, gdy musiał awaryjnie lądować na Saharze. Zapasów miał zaledwie na tydzień, więc stwierdził, że sam naprawi silnik. Wieczorem wyczerpany położył się na piasku i zasnął. Rankiem zbudził go mały chłopiec. Jego widok zdziwił pilota. Znajdowali się z dala od jakichkolwiek osad ludzkich, a dziecko nie było ani przestraszone, ani zmęczone. Poprosiło zaś o obrazek przedstawiający owieczkę. Pilotowi to życzenie wydawało się dziwne, ale spróbował je spełnić. Uprzedził jednak, że nie umie rysować i zamiast owieczki naskrobał swój ikoniczny rysunek. Jakież było jego zdziwienie, gdy chłopiec z miejsca rozpoznał, co on przedstawia. Zaprotestował bowiem, że nie chce słonia w wężu, bo węże są niebezpieczne, a słonie zbyt duże. Dlatego chce owieczkę. Pilot podjął kolejne próby, ale znów nie udało mu się zadowolić chłopca. Pierwsza owieczka wyglądała na chorą, druga była barankiem, trzecia zbyt stara, a jemu zależy, by długo pożyła. W końcu pilot wpadł na inny pomysł. Narysował skrzynkę i obwieścił, że w niej znajduje się owieczka. Chłopiec, zapewniony, że ukryte zwierzątko jest malutkie, był zachwycony. Tak właśnie narrator poznał małego księcia. Rozdział trzeci. Mały książę okazał się tajemniczą postacią i pilotowi zajęło wiele czasu, by dowiedzieć się podstawowych rzeczy, na przykład skąd przybył. Chłopiec zadawał wiele pytań, choć sam unikał udzielania odpowiedzi. Chciał wiedzieć, do czego służy samolot, a gdy pilot mu wyjaśnił, ten zdumiony zapytał, czy spadł on zatem z nieba. Dociekał również, z jakiej planety pochodzi nasz narrator. Gdy jednak usłyszał takie pytanie w swoim kierunku, znów nie odpowiedział. Wydedukował za to po wyglądzie samolotu, że pilot nie mógł przybyć z daleka. Następnie zamyślił się i zaczął oglądać rysunek namalowany przez nowego przyjaciela. Pilot podjął temat obcej planety i chciał wiedzieć, dokąd chłopiec zamierza zabrać owieczkę. Obiecał mu palik i sznurek, które pozwolą mu przywiązać owieczkę. Mały książę zdziwił się jednak i wyjaśnił, że u niego jest tak mało miejsca, że owieczka z pewnością nie ucieknie. Potem rzucił od niechcenia, że idąc prosto przed siebie, nie można zajść za daleko. Rozdział czwarty. Od ostatniego spotkania z małym księciem minęło 6 lat. Pilot tęskni za nim i nie chce o nim zapomnieć, dlatego właśnie spisuje tę opowieść. Kupił nawet kredki i farby, by spróbować sportretować swojego przyjaciela i jego owieczkę, ale stał się już zbyt podobny do dorosłych i przychodzi mu to z trudem. Dowiadujemy się również, że mały książę pochodzi najprawdopodobniej z asteroidy B612, którą w 1909 roku odkrył turecki astronom. Międzynarodowy Kongres Astronomów nie wysłuchał go jednak ze względu na śmieszny strój. Gdy w 1920 roku pojawił się już elegancko odziany, wysłuchano go. Narrator komentuje, że dorosłych obchodzą wyłącznie liczby i konkrety, dlatego postanowił od tego zacząć swoją opowieść, bo inaczej nikt by mu nie uwierzył. Rozdział 5. Każdego dnia spędzonego razem pilot dowiadywał się coraz więcej o życiu małego księcia. Chłopiec opowiedział mu co nieco o swojej podróży i kłopotach z baobabami, które stanowiły wyjątkowe zagrożenie dla jego planety. Kiedy zaczynały rosnąć, mogły podziurawić, a nawet rozsadzić planetę korzeniami. Mały książę musiał zatem codziennie oddzielać ich ziarna od innych, co było łatwą, lecz nudną pracą. Następnie poprosił narratora, by narysował planetę zniszczoną przez baobab, by ostrzec inne dzieci przed tym zagrożeniem. Rozdział 6. Czwartego dnia ich znajomości pilot dowiedział się, że mały książę uwielbia oglądać zachody słońca. Okazało się nawet, że na jego planecie można to robić w każdej chwili, wystarczy tylko przejść kilka kroków. Chłopiec wyznał, że smutni ludzie lubią patrzeć na zachodzące słońce, a on sam spoglądał kiedyś na nie aż 43 razy w ciągu jednego dnia. Rozdział 7. Piątego dnia nastąpił przełom. Chłopiec otworzył się przed pilotem. Wszystko zaczęło się od tego, że zapytał go, czy owce zjadają też kwiaty, na co narrator odparł, że zjadają wszystkie rośliny, nawet te z kolcami. Mały książę chciał zatem wiedzieć, do czego kwiatom służą kolce. Pilot był zajęty naprawianiem silnika i wściekaniem się, że kończy mu się woda pitna. Odburknął zatem tylko, że to zwykła złośliwość, z ich strony nic więcej. Chłopiec oburzył się z miejsca i zawyrokował, że kwiaty są słabe, a kolce dodają im po prostu odwagi. Jeszcze bardziej rozwścieczyło go, gdy pilot rzucił, iż zajmuje się w tej chwili poważnymi sprawami, co w ocenie chłopca zabrzmiało jak typowa wypowiedź osoby dorosłej. Pilot się zawstydził, a chłopiec dorzucił jeszcze bezlitośnie, że wszystko mu się już plącze. Następnie kontynuował swą tyradę. Obwieścił, że na jednej z planet poznał pana, który nigdy nikogo nie pokochał, nie widział gwiazd i nigdy nie wąchał nawet żadnego kwiatka. Był za to dumny i wyniosły, więc mały książę określił go mianem grzyba, nie człowieka. Chłopiec poczerwieniał ze złości, gdy zaczął rozmyślać nad sensem kwiatów i kolców. Skoro kwiaty wytwarzają kolce od milionów lat, a owce i tak je zjadają, to po co się męczyć? Po co wytwarzać coś, co nie przynosi pożądanego efektu? Wyznał wówczas, że na jego planecie znajduje się jedyny w swoim rodzaju kwiat, który kocha całym sercem i samo spoglądanie na niego zupełnie wystarcza mu do szczęścia. Zaczął obawiać się, że jak owieczka go zje, to zgasną dla niego wszystkie gwiazdy. Pilot nie miał pojęcia, jak pocieszyć małego księcia, więc przytulił go po prostu i obiecał, że nic takiego się nie stanie. Narysuje mu bowiem zbroję dla ulubionego kwiatka, a dla owieczki kaganiec. Rozdział 8. Pilot szybko rozszyfrował, jaki kwiat miał na myśli mały książę. Na planecie chłopca pojawiło się pewnego dnia nasionko przywiezione z dalekich stron, które z czasem, a czasu musiało minąć sporo, przemieniło się w piękną różę. Chłopiec pokochał ją od razu, lecz szybko odkrył, że nie grzeszy ona skromnością. Zaczęła też uprzykrzać mu życie swoimi zachciankami i niemiłymi odzywkami. Teraz, siedząc z pilotem na pustyni, mały książę zrozumiał jednak, że powinien był doceniać ją po czynach, a nie słowach. Nie dostrzegał bowiem czułości, która kryła się za jej wypowiedziami. Żałował, że nie kochał jej tak, jak powinien i zaczął rozpaczliwie tęsknić. Okazało się również, że to właśnie jej fochy pierwotnie skłoniły go do ucieczki z planety. Rozdział 9. Do swojej ucieczki chłopiec wykorzystał migrację ptaków. Zanim odleciały ze swojej planety, wyczyścił kratery i wygasły wulkan oraz rozprawił się z baobabami. Był przekonany, że już nigdy nie wróci do domu. Gdy żegnał się z różą, podlewając ją po raz ostatni i nakładając jej klosz, by nie zmarzła, ta przeprosiła go za swoje zachowanie, twierdząc, że była niemądra. Wyznała, że kocha go i fakt, iż on o tym nie wie, jest jej winą. Życzyła małemu księciu szczęścia i poprosiła, by nie przykrywał jej kloszem, gdyż ten nie jest jej potrzebny. Rozdział 10. Po ucieczce mały książę odwiedził asteroidy 325, 326, 327, 328, 329 i 330. Na pierwszej z nich mieszkał król, który choć nie miał poddanych, uważał się za władcę absolutnego. Chłopca powitał właśnie jako poddanego. Gdy ten ziewnął, król oburzył się. Mały książę wyjaśnił wówczas, że ma za sobą długą podróż, a król kazał mu ziewać na zawołanie. Gdy w odpowiedzi usłyszał, że nie można przecież ziewać cały czas, jego rozkazem było, by ten raz ziewał, a raz nie. Następnie chłopiec poprosił króla, by ten rozkazał, aby słońce zaszło. Król wyjaśnił jednak, że musi się z tym wstrzymać, bo od każdego należy wymagać tego, czego jest w stanie dokonać. Gdy mały książę zaczął się nudzić i obwieścił, że czas się zbierać, król spróbował skusić go posadą ministra sprawiedliwości. Miałby sądzić samego siebie, a następnie ambasadora. Ten odrzucił jednak tę propozycję i odszedł, stwierdzając, że dorośli są jacyś dziwni. Rozdział 11. Następną planetę, którą odwiedził mały książę, zamieszkiwał próżny. Nosił on kapelusz, który zaciekawił chłopca. Zadaniem próżnego było kłanianie się w podzięce za oklaski i komplementy. Książę zaczął więc klaskać, a mieszkaniec ukłonił się zadowolony, że wreszcie miał okazję to zrobić. Przybysz szybko się jednak znudził i zapytał, co należy zrobić, żeby kapelusz spadł. Próżny zignorował go jednak i zażądał, by chłopiec zachwycał się jego osobą. Książę początkowo uznał to za niedorzeczne. Skąd ma wiedzieć, czy próżny wprawia go w zachwyt, skoro sam zamieszkuje tę planetę, więc nie ma porównania. Spełnił jednak to życzenie i odszedł, zastanawiając się nad tym, jak dziwni potrafią być dorośli. Rozdział 12. Kolejna planeta była domem pijaka. Mały książę zastał go siedzącego samotnie nad stosem butelek. Gospodarz wyznał mu wówczas, że pije, by zapomnieć o wstydzie, a wstydzi się tego, że pije. Jego słowa zdziwiły chłopca. Rozdział 14. Następna, piąta planeta była najmniejszą z tych, które odwiedził mały książę. Zamieszkiwał ją latarnik, który wykonywał morderczą pracę. Każdego wieczora musiał zapalać latarnię, a rankiem ją gasić. Problem polegał jednak na tym, że planeta zaczęła kręcić się coraz szybciej i dzień trwał zaledwie minutę. Latarnik zatem ciągle gasił i zapalał lampę, nie mając czasu na odpoczynek. Co więcej, chłopiec zauważył, że na planecie nie ma innych ludzi, zatem praca latarnika jest bezużyteczna, ale jest chociaż piękna, bo świecąca latarnia przypomina gwiazdę. Księcia rozbawił też fakt, że podczas samej ich rozmowy upłynął już miesiąc. Chciał jakoś pomóc człowiekowi, którego spotkał i zasugerował, by ten przechadzał się po prostu po planecie tak, by ciągle trwał dzień. Latarnik odparł jednak, że to dla niego żadne rozwiązanie, bowiem odpoczywa jedynie wtedy, kiedy śpi. Chłopiec polubił latarnika, zwłaszcza, że był pierwszą z napotkanych osób, która nie myślała wyłącznie o sobie. Doszedł do wniosku, że jego poprzedni gospodarze gardziliby latarnikiem. Stwierdził również, że latarnik mógłby nawet zostać jego przyjacielem, ale planeta była zbyt mała, by mógł na niej zamieszkać. Opuścił ją zatem ze smutkiem, zdając sobie sprawę, że tutaj w ciągu zaledwie jednego dnia mógłby oglądać aż 1444 zachody słońca. Rozdział 15. Szósta planeta była 9 razy większa i mieszkał na niej geograf, stary pan, który szczycił się tym, że jest wielkim uczonym i zna położenie gór, mórz, rzek i pustyń. Mały książę ucieszył się, że w końcu spotkał osobę, która ma prawdziwy zawód. Zaczął wypytywać starego pana między innymi o rzeki, miasta na tej planecie, jednak geograf nie potrafił odpowiedzieć. Uznał, że jest zbyt ważną personą, by sprawdzać takie rzeczy osobiście. On zajmuje się spisywaniem dokonań odkrywców i badaczy oraz sprawdzaniem ich prawdomówności, ponieważ kłamstwa doprowadziłyby do katastrofy w podręcznikach geografii. Na jego planecie brakowało dobrych badaczy, więc zaproponował chłopcu pracę. Ten jednak nie był zainteresowany. Opowiedział jednak o swojej planecie, o wulkanach i róży. Geograf stwierdził,

tysięcy bankierów, 7,5 miliona pijaków i 311 milionów próżnych. Zanim wynaleziono elektryczność, około 462 tysięcy i 511 latarników zapalało wieczorami latarnie. Dwóch na obu biegunach pracowało tylko dwa razy w roku. Rozdział 17. Po wylądowaniu na Ziemi mały książę ku swojemu zdziwieniu odkrył, że nie ma na niej ludzi. Nagle spostrzegł coś wijącego się na podłożu i okazało się, że była to żmija. Zapytał ją, gdzie się znajduje i gdy w odpowiedzi usłyszał, że w Afryce, na Ziemi, mocno się zdziwił, podejrzewając, że na Ziemi nikogo nie ma. Żmija wyjaśniła mu jednak, że ludzie nie mieszkają na pustyni, a sama planeta jest ogromna. Mały książę przysiadł na kamieniu i wskazał swoją planetę. Opowiedział wężowi, że przez kłopoty z ukochanym kwiatem przybył na Ziemię. Nagle poczuł się samotny i zapragnął spotkać ludzi. Wąż powiedział, że to uczucie często dotyka również ludzi. Ostrzegł go jednak, iż między ludźmi nadal może czuć się samotnym. Mały książę przygląda się wężowi, stwierdzając, że jest niepozornym, dziwnym zwierzątkiem, cieniutkim jak palec. Wąż, obruszony tym stwierdzeniem, oświadczył, że jest potężniejszy niż palec samego króla, czym rozbawił chłopca. Owinąwszy się wokół nogi chłopca, wąż wyjaśnił, że każdy, kogo dotknie, wraca do ziemi, z której pochodzi. Chłopiec nie pochodził jednak z ziemi, a z gwiazd. Żmija współczuła chłopcu i obiecała, że gdy tylko zatęskni za swoją planetą, ona chętnie mu pomoże. Na pytanie, czemu zawsze mówi zagadkami, odparła zaś, że zawsze je rozwiązuje. Rozdział 18. Mały książę wędrował przez pustynię i spotkał zaledwie jeden kwiatek z trzema listkami. Zapytany o to, gdzie są ludzie, kwiat przypomniał sobie, że widział tu kiedyś karawanę i ludzi jest 6 albo 7, ale nie mają oni korzeni, więc wiatr przenosi ich na wietrze i nie wie, gdzie można ich spotkać. Chłopiec pożegnał się. Rozdział 19. Małego księcia zafascynowała wysokość ziemskich gór. Jego wulkany sięgały mu zaledwie do kolan. Wspiął się na jedną z nich, licząc, że zobaczy z niej całą planetę. Zobaczył jednak tylko ostre iglice skalne, a gdy krzyknął, odpowiedziało mu zaledwie echo. Chłopiec poprosił je, aby się z nim zaprzyjaźniło, bo czuł się bardzo samotny, ale echo powtórzyło jedynie jego wołanie. Mały książę stwierdził wówczas, że Ziemia to dziwna planeta, tak samo jak zamieszkujący ją ludzie. Gdy się do nich mówi, odpowiadają to samo, a jego róża zawsze odzywała się jako pierwsza. Rozdział 20. Po długiej wędrówce mały książę zawitał wreszcie do ogrodu pełnego kwiatów. Ku jego zdziwieniu okazało się, że to róże. Dotarło do niego wówczas, że jego róża, wbrew temu co twierdziła, wcale nie była wyjątkowa i jedyna na świecie. Patrzy przecież na 5000 pięknych róż, podobnych do siebie w każdym szczególe. Stwierdził nawet, że gdyby to teraz zobaczyła, byłaby gotowa pochorować się z wściekłości, by go tylko upokorzyć. Zdał sobie wówczas sprawę, że wcale nie jest bogatym księciem. Jego róża nie była jedyna w swoim rodzaju, a poza nią miał tylko 3 wulkany, w tym jeden wygasły. Świadomość tego doprowadziła go do płaczu. Rozdział 21. Następnie mały książę spotkał lisa. Przywitał się z nim i zaprosił do wspólnej zabawy, aby zabić samotność. Lis odparł, że niestety nie może, ponieważ nie jest oswojony, ale po krótkiej rozmowie zgodzi się, by go oswoić. Chłopiec wyznał, że szuka ludzi, jednak lis od razu powiedział, że ludzie sprawiają same kłopoty, a ich jedyną zaletą jest to, że hodują kury. Mały książę doprecyzował, że szuka przyjaciół. Lis na to, że oswojenie to właśnie silna więź sprawiająca, że ktoś staje się potrzebny. Mały książę stwierdził, że róża go oswoiła. Ciekawski lis wypytał chłopca o jego planetę, a na wieść, że nie ma na niej myśliwych, ucieszył się i zaczął namawiać księcia, by ten go oswoił i zmienił jego monotonne życie na lepsze. Po namowach mały książę zgodził się oswoić lisa, lecz nie ma zbyt wiele czasu, ponieważ musi zdobyć przyjaciół i poznać nowe rzeczy. Lis wyjaśnił chłopcu, że relacje, przyjaźń tworzy się długo i cierpliwie, a ludzie stale gdzieś pędzą. Jeśli chce mieć przyjaciela, to musi go oswoić. Opisał też, jak powinien wyglądać proces, a mianowicie codziennie chłopiec powinien siadać o tej samej porze w pobliżu lisa, każdego dnia zmniejszając dystans między nimi, bez rozmowy, odzywania się, ponieważ mowa jest źródłem nieporozumień. Stała pora natomiast ma sprawić, aby lis zaczął wyczekiwać miłego spotkania.
W końcu mały książę oswoił.

Lisa, jednak przyszedł czas rozstania. Rozżalony stratą przyjaciela, Lis przekazał chłopcu pewną mądrość. Dobrze widzi się tylko wtedy, kiedy patrzy się sercem, ponieważ najważniejsze jest dla oczu niewidoczne. Książę szybko zrozumiał znaczenie jego słów. Jego róża faktycznie była wyjątkowa, różniła się od innych zwykłych róż, ponieważ była oswojona, a za wszystko, co się oswoi, jest się odpowiedzialnym. Rozdział 22. Chłopiec ruszył w dalszą wędrówkę i spotkał zwrotniczego. Przywitał się grzecznie i spytał, co porabia. Ten wyjaśnił mu, że sortuje ludzi do pociągów i wysyła ich w różne strony świata. Gdy książę zapytał, dokąd ludzie się tak wiecznie spieszą, mężczyzna nie potrafił odpowiedzieć. Przyznał, że ludziom nigdy nie podoba się tam, gdzie są, ale nawet podczas podróży zwyczajnie się nudzą. Tylko dzieci z ciekawością wyglądają przez okna wagonów, bo, jak twierdził książę, jako jedyne wiedzą, czego szukają. Rozdział 23. Następnie mały książę spotkał na swojej drodze sprzedawcę, który oferował pigułki gaszące pragnienie. Wyjaśnił chłopcu, że taka pigułka to olbrzymia oszczędność czasu, rzędu aż 53 minut tygodniowo. Książę stwierdził jednak, że wolałby ten czas poświęcić na spacer do jakiegoś źródła. Rozdział 24. Od spotkania księcia i pilota minął tydzień i skończył się cały zapas wody. Ku zaskoczeniu narratora chłopiec nie był tym faktem ani trochę zmartwiony, ale przyznał, że też doskwiera mu pragnienie. Zaproponował więc, by poszukali studni, co pilotowi wydawało się absurdalne, byli przecież na pustyni. Książę wyjaśnił jednak po drodze, że piękno pustyni polega na tym, że gdzieś ukryta jest tu studnia. Narrator przyznał mu rację, stwierdzając, że piękne jest to, co niewidoczne. Gdy chłopiec opadł z sił, pilot wziął go na ręce i zaczął nieść. Zauważył wówczas, że przywiązanie do ukochanej róży czyni go jeszcze wrażliwszym i delikatniejszym. O wschodzie słońca dotarli wreszcie do studni. Rozdział 25. Studnia, którą znaleźli, wyglądała, ku zaskoczeniu pilota, jak typowa wiejska studnia, nie saharyjska. Mały książę zaczął pić uradowany i rozpoczął swój wywód na temat bezcelowości poczynań ludzi, którzy hodują tysiące róż, a nie znajdują w nich tego, czego szukają. Wyjaśnił, że należy patrzeć sercem, bowiem oczy są ślepe. Pilot ugasił pragnienie i zrozumiał, że coś jest nie tak. Książę poprosił go, by spełnił swoją obietnicę z narysowaniem kagańca dla owieczki, co też uczynił. Wówczas dowiedział się, że nazajutrz mija rocznica lądowania chłopca na Ziemi i znajdują się niedaleko miejsca, w którym zjawił się na naszej planecie. Mały książę poprosił pilota, by wrócił do samolotu i go naprawił, a następnie zjawił się tu jutro wieczorem. Narrator wspomniał wtedy słowa Lisa o oswojeniu, z którym często wiążą się łzy. Rozdział 26. Pilot naprawił samolot i zjawił się wieczorem w umówionym miejscu. Odkrył wówczas plan księcia. Żmija miała go ukąsić. Narrator zdenerwował się i wyciągnął rewolwer, jednak chłopiec go powstrzymał. Wyjaśnił, że musi wracać do swojej róży, a dziś w nocy jego gwiazda znajdzie się dokładnie nad miejscem, w którym wylądował tu przed rokiem. Żmija mu w tym pomoże. On wcale nie umrze, będzie tylko wyglądał, jakby umierał. Zrzuci z siebie ciężką powłokę ciała i wróci na swoją planetę. Poprosił wtedy pilota, by ten nie towarzyszył mu przy tym zdarzeniu, gdyż może być to dla niego zbyt trudne doświadczenie. Narrator nie chciał jednak zostawiać przyjaciela. Rozpaczał nad rozstaniem i wyznał, że będzie tęsknił za śmiechem księcia. Chłopiec obiecał mu, że ilekroć spojrzy w gwiazdy, wszystkie będą się do niego śmiały, gdyż on będzie na jednej z nich. W końcu plan chłopca został wprowadzony w życie. Na oczach pilota żmija okręciła się wokół kostki księcia, który chwilę później bezszelestnie padł na ziemię. Rozdział 27. Od tamtej chwili minęło 6 lat. Pilot naprawił samolot i wrócił do domu, jednak nigdy nie opowiedział nikomu o małym księciu. Lubił wpatrywać się w śmiejące się do niego gwiazdy, licząc, że przyjaciel faktycznie wrócił na swoją planetę. Nie znalazł bowiem jego ciała na pustyni. Czasem martwił się jednak, że nie dorysował kagańcowi skórzanego paska, przez co jest bezużyteczny. Pocieszał się jednak tym, że chłopiec tak kochał swoją różę, że z pewnością dbał o jej bezpieczeństwo i pilnował owieczki. Myśl o tym, że coś mogłoby się jej stać i chłopcu pękłoby serce, napawała go smutkiem, który poczułby każdy, kto, tak jak on, pokochał małego księcia. Mały książę, problematyka.
Mały książę opowiada o zepsuciu moralnym dorosłych i o tym, jak często nasze poczynania pozbawione są sensu. Pędzimy za czymś nieistotnym, nie ciesząc się życiem i nie dostrzegając tego, co ważne. Książka opowiada też o tym, że warto pielęgnować swoje wewnętrzne dziecko i nie patrzeć powierzchownie, bowiem to, co najpiękniejsze, ukryte jest w środku. Autor porusza też temat dojrzewania do miłości i lojalności oraz odpowiedzialności za więzi, które wytwarzamy.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Obowiązkowy pobór do wojska. Przywrócić czy nie przywrócić w Polsce? Co na to Polacy?
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być przywrócony? Pan był w armii?
3: Tak jest! Powinien być.
4: Nie.
2: Dlaczego nie?
4: Bo...
5: Do wojska brać chłopaków.
4: Wojsko to daje chłopakowi taką, wie pan, powagę mężczyzny.
6: Obowiązek według ojczyzny.
4: Mhm. No tak, no fajnie tak jest. No właśnie... Chciałem, czy byś poszedł do wojska.
7: Tak, będę walczył za Polską, bo tak? Jestem Polakiem.
6: No ja tak samo.
7: I tylko będę walczył za swoim krajem.
6: Ja tak samo.
7: No ale... i dobrze, szanuję pana.
8: O. Natomiast będziemy walczyli za kraj czy za polityków? No właśnie, nie?
9: Nie uważam, że powinni wszyscy mieć to przeszkolenie wojskowe. I tak większość osób będzie starała się uciec, co też pokazuje przykład naszych sąsiadów i dobrze robią, że uciekają.
2: Ale to tak właśnie na siłę młodych brać, to niektórzy tak nie są chętni, wie pani.
10: Bo to lewaki takie.
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być wprowadzony w Polsce również dla kobiet?
11: A to nie. Nie.
2: No ale takie czasy niespokojne, wie pani, więc
11: no,
2: niektórzy...
11: No chłop idzie, nie?
2: A co z równouprawnieniem, proszę pani, bo to przecież...
11: No ale te kobiety, jeśli chcą, to mogą iść do wojska.
2: A mężczyźni, czy chcą, czy nie chcą, to mają iść?
1: No właśnie, a co z kobietami? Czy kobiety też brać, czy nie brać do wojska obowiązkowo na rok lub dwa w kamasze? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Litwa, Łotwa, a wcześniej też Szwecja, kolejne kraje w naszym regionie przywracają obowiązkowy pobór do wojska. Finlandia, Norwegia i Estonia. Tamten obowiązkowy pobór trwa cały czas, nieprzerwanie. W Polsce zawieszony od 2009 roku. No to co z tym poborem? Odwieszać czy też nie odwieszać?
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być przywrócony? Pan był w armii?
3: Tak jest. Powinien być. Byłem w armii ponad 30 lat temu.
2: O, no i a pan teraz jest gotowy z bronią bronić ojczyzny?
3: Oczywiście. Mój syn nawet poszedł teraz do wojska, na zawodowego.
2: Ale co to daje właśnie młodemu człowiekowi? Co by to dało młodym ludziom?
3: Jakby poszedł do wojska?
2: Mhm.
3: Obowiązek. Obowiązek według ojczyzny.
2: Mhm.
4: No tak, no fajnie tak jest.
2: No właśnie...
4: Chciałem, czy byś poszedł do wojska? Czy poszedłbyś za ojczyznę walczyć?
7: Tak, będę walczył za Polską, bo tak? Jestem Polakiem.
6: No ja tak samo.
7: I tylko będę walczył ze swoim krajem.
6: Ja tak samo.
7: No ale... i dobrze, szanuję pana.
3: O. Ja tak samo, jestem Polakiem, 54 lata tutaj żyję. Ja mam 54 lata i mogę iść walczyć za ojczyznę.
2: A co, pan w razie gdyby, to by pan walczył za ojczyznę?
7: Tak, w razie gdyby, to bym walczył. Tak jakby była jakaś wojna w Polsce, by nas zaatakowali na przykład, bo dużo się mówi tak o tym, że Rosjanie po Ukrainie mogą wejść na nasz teren, to ja bym poszedł walczyć.
2: No ale pan ma jakieś przeszkolenie? Pan miał kiedyś karabin?
7: Nie mam przeszkolenia, nie miałem w ogóle karabinu, no, tak, ale...
4: No właśnie. To są się chęci, ale...
2: Jest chęć?
4: Jest chęć, jest
2: ale
4: chęć.
2: Nie ma umiejętności.
7: No, nie ma umiejętności, ale ważne, że jest chęci i walka z ojczyzną, tak?
2: No widzi pan, jest duch patriotyczny w młodzieży.
4: Druga wojna światowa była, powstanie warszawskie było tak samo, byli nieprzeszkoleni, nie ten... Młodzi szli i walczyli za naszą ojczyznę.
2: Dzięki.
4: Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki.
7: Dziękuję bardzo.
1: No, ciekawa dyskusja między takim 50-kilkuletnim rezerwistą a młodym człowiekiem. W razie co, to oni na pewno broniliby ojczyzny ramię w ramię, być może nawet w jednym okopie. No a co na to ci, którzy nie przebierają tak nogami, żeby szkolić się, nie chcą do armii.
0: Co ludzie powiedzą.
2: Czy taki obowiązkowy pobór do wojska powinien wrócić w Polsce? Młodzi ludzie, żeby...
8: Armia zawodowa.
2: Finlandia na przykład chwali się tym, że 80% obywateli w razie jakby coś, no to jest w stanie tam się przysłużyć w armii.
8: No dobra, ale macie wtedy odgroma ludzi, którzy też nie chcą brać udziału w walce. No. Więc będzie dezercja albo coś w tym stylu. No i to samo co na Ukrainie. Dużo ludzi po prostu będzie wykupywało sobie wyjazd.
2: Mhm.
8: Czy to ma sens?
2: Co, jakieś może zachęty bardziej, nie? Żeby ludzie, ci co chcą...
8: Ale zachęty do zabijania innych ludzi?
2: No, do przeszkolenia, żeby być w razie czego w stanie obronić siebie i tutaj, nie wiem, dom, rodzinę, wie pan.
8: Dobry argument, natomiast będziemy walczyli za kraj czy za polityków? No właśnie, nie? Więc to chyba zamyka temat poboru wojska.
2: Mhm. No też jako taki element odstraszania, może gdyby Polacy byli przeszkoleni, Rosja wiedziałaby, że jak tu wejdzie, to za każdego kamienia będą ich tam...
8: To czemu w takim razie nie mamy normalnego dostępu do broni?
2: A no to jest argument właśnie kolejny. Być może temat trzeba będzie zrobić, czy powinny być jakieś ułatwienia w dostępie do broni, żeby ludzie się uczyli, gdzie lufa, gdzie... Jak to działa?
8: Chociażby nie? Sama informacja dla kraju, który chciałby zaatakować, że każdy obywatel ma broń i potrafi jej użyć. Obowiązkowa służba wojskowa raczej nie, natomiast powszechny dostęp do broni tak. Żeby każdy mógł ewentualnie podjąć własną decyzję, czy chce brać udział w tym cyrku, czy nie. No bo w jaki inny sposób zachęcić ludzi, do żeby pójść do wojska? Stary, 10 tysięcy jak ci urwie nogę, zapiszcie.
2: Tak, to nie brzmi dobrze. Tak,
8: możesz strzelać sobie do ludzi ile chcesz. No, też fajna propozycja dla mnie, nie? Albo zawsze możesz powiedzieć, no to cześć dzieciaki, tata idzie na wojnę, więc jak coś, to będę w kawałkach. Jadę się rozerwać.
2: Chodzę, pytam, czy Polska pobór do wojska powinna obowiązkowy taki przywrócić?
10: No. Nie wiem, ja sam w wojsku nigdy nie byłem, bo byłem kategorii E.
2: E to jaka? To, że takie...
10: To już nie ma w ogóle, zlikwidowali ją. Z kobietami, z dziećmi. Ja byłem sparaliżowany, więc ja nie poszedłem do wojska, ale... Jeżeli mamy wygrać, jeżeli nas zaatakowali, no to wojsko potrzebne, jeżeli... Ale ogólnie to nie, raczej zwolennikiem wojska samego w sobie nie jestem.
2: No ale tak na przykład Finowie chwalą się tym, że wie pan tam większość Finów to wie jak się obsługuje różne tam sprzęty wojskowe i w razie co to mogą bronić, a tu w Polsce większość to tak jak pan tu, kategorii E co najwyżej.
10: No pewnie tak, ja nie wiem, nie znam się na tym, wojsko się nie interesowałem, natomiast no, ogólnie wojsko jest potrzebne, ale to są zawodowi, że no wojska niech idą ci, co potrafią walczyć i chcą walczyć. Bo sądzę, że osoby, które są słabo psychicznie, że pójdą do wojska tylko po to, żeby pójść w jaką miejsce armatnie, uważam, że jest to głupota. No, zawodowi żołnierzami niech oni walczą, bo to jest ich pas, ich życie.
2: No ale w razie czego, jak tu panu ktoś karabin da, to co, to pan będzie wiedział, jak to tam,
10: nie,
2: co
10: nie
2: tu
10: będzie.
2: Nacisnąć?
10: Ale ja nie będę się bawił w to. Jak coś, to pójdę jako mięso armatnie, w koniec. Znaczy, przede wszystkim uważam, że nie dojdzie do żadnej takiej wojny masowej jakby tutaj w Polsce, chociaż wiem, że słyszę, gadam i rozmawiam i czytam, ale wydaje mi się, że nie dojdzie. Natomiast mówię, no wojsko, niech idą ci, co rzeczywiście chcą.
2: Czy Polska powinna obowiązkową służbę wojskową przywrócić? Bo niektóre kraje już przywracają ten obowiązek. Litwa, Łotwa, Szwecja niedawno.
12: Okej, wiecie, trudno mi powiedzieć, ponieważ nie pochodzę z Polski, ogólnie jestem z Ukrainy, więc uważam, że nie byłoby to zbyt etycznie wtrącać się w pytania wewnętrzno-polityczne Polski. Ogólnie, jeżeli patrzymy na sytuację, która dzieje się w moim kraju, przymus uważam, że nie, dlatego, że widzimy teraz, jak dzieje się nawet wojsko w Ukrainie, że czasami jest brak motywacji wśród samych żołnierzy, które byli faktycznie tak na przymus mobilizowani do wojska. Natomiast można opracować jakieś bardziej motywacyjne różnego rodzaju rzeczy, które by wpływały na to, żeby większa ilość po prostu szła do wojska, jeżeli to jest tak potrzebne aktualnie i to wypływa z jakiejś statystyki.
2: No jako ochotnicy, prawda?
12: No tak, jasne.
2: Ale to zachęcić w jakiś sposób.
12: No dalej analizując, wracając trochę tak do mojego kraju, powiem, że na początku zachęcało dużo ludzi, dużo po prostu mężczyzn iść do wojska akurat to, że wysokie były wypłaty. No i nadal zostają w sumie tak naprawdę dość wysokie wypłaty. To też mógłby być jeden z takich momentów motywacyjnych dla tych ludzi.
1: Jestem bardzo dumny z tego powodu, że 80% Finów jest gotowych do obrony swojego kraju z bronią w ręku, mówi premier Finlandii. No i chwali się, że w razie gdyby, no to Finlandia mogłaby wystawić około 800 tysięcy żołnierzy. Jak to wygląda u nas? Minister obrony, ten jeszcze z poprzedniego rządu, przekonywał, że mamy około 170 tysięcy żołnierzy pod bronią, ale jak się tam to poskrobało, no to wyszło, że są to żołnierze zawodowi, studenci, całe Wojska Obrony Terytorialnej, kandydaci i ochotnicy. Do tego dochodzą jeszcze rezerwiści. W tym roku wielkie ćwiczenia rezerwistów, około 200 tysięcy żołnierzy rezerwy powołuje MON na ćwiczenia. Za mało jest tych rezerwistów, trzeba szkolić Polaków, mówią ci już przeszkoleni, i wymieniają liczne zalety obowiązkowej służby wojskowej.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Pobór do wojska, czy...
13: Oczywiście, jak najbardziej obowiązkowy.
2: A jak? Dlaczego?
13: Dlaczego? No bo ta młodzież teraz nic nie potrafi. Taka jest prawda.
2: Pan, że jakby...
13: No, ja byłem w wojsku i teraz patrzę na tę młodzież, no to naprawdę, no to jest nieudacznicy, nie? Wysoki inaczej wyglądali.
1: co taka armia daje?
13: Ja bardzo dobrze wspominam, jeszcze raz bym poszedł, jakby miał możliwość.
1: Pan jest takim fanem, można powiedzieć, militarnych tematów tutaj.
13: No możliwe, no taki bardziej patriota, nie?
1: A pan w razie co, to nadaje się teraz?
13: Ja
1: żeby...
13: oczywiście, ja za ojczyznę zawsze. Jestem patriotą, także.
1: W razie gdyby dostaje pan powołanie, karteczkę i...
13: Oczywiście, to idzie od razu.
1: No właśnie, jak pan myśli, tacy młodzi ludzie w Polsce, jakby coś się działo, to jak się będą zachowywać?
13: Będą uciekać. Taka jest prawda, no tak będą uciekać, no taka jest sytuacja teraz. No w Polsce to z tego, co rozmawiam z ludźmi, tak ze znajomymi, to każdy mówi, że będzie uciekał.
1: A czy Polska powinna obowiązkowy pobór?
3: Nie.
1: Dlaczego nie?
3: Bo... Do wojska brać, chłopaku. Proszę pana, 2 lata odwaliłem wojska.
1: No i co? I brać?
3: Oczywiście, że brać. Wojsko to daje chłopakowi taką, wie pan, powagę mężczyzny. No.
1: A teraz myśli pan, że to brakuje tego?
3: No brakuje, no wie pan, teraz to są tylko, wie pan, no, komputery i to wszystko.
1: Czy młodym ludziom? Ta. A jakby dać takiemu młodemu karabin, no to co pan myśli?
3: Będzie uciekał. Będzie uciekał, nie... Nie będzie potrafił się, wie pan, nim obsłużyć. No. Przeszkolenie musi być tam.
1: Powinien być taki obowiązkowy pobór.
14: Znaczy, wydaje mi się, że przynajmniej ten roczny powinien być. Takie szkolenie ogólne, żeby każdy jednak się z tym zapoznał, więc...
1: Na przykład w Finlandii to większość przeszkolona. W razie co, to są w stanie, wiedzą gdzie lufa, a gdzie kolba, a u nas to niekoniecznie.
14: No powinno, zwłaszcza patrząc na to, co się dzieje, więc...
1: Pan chętnie w kamasze jakby coś...
14: No jak nie trzeba, no to nie. Ale jak będzie trzeba, no to jak najbardziej, no pójdę. Zwłaszcza, że skończyłem szkołę wojskową też, więc...
1: A, no to co pan nic nie mówi, ja też. No. Ale coś, jakieś przeszkolenie pan miał, czy
14: znaczy,
1: nie?
14: No, liceum mundurowe, więc... A. Jakieś tam delikatne podstawy coś tam miałem, więc...
1: No pan już przeszkolony jakby coś.
14: Ja nie potrzebuję, można powiedzieć.
1: Czy obowiązkowy pobór do wojska Polska powinna wprowadzić, tak jak niektóre kraje teraz...
15: Koniecznie. Służyłem w takim wojsku i wtedy mieliśmy wszystkiego, proszę pana. Rezerwy wyszkolone były na 20 lat, a wszystko było w koszarach. Proszę bardzo, mobilizacyjne rozwinięcie, wszystko było. Kuchnia, nie kuchnia, zaopatrzenia teraz.
1: No co prawda. Ale że co, że pan się troszeczkę tak obawia o to, że mógłby być jakiś problem, gdyby...
15: Nic, proszę pana, ma być wprowadzona i koniec. Ja jestem żołnierzem zawodowym. Byłem żołnierzem zawodowym.
1: Ale teraz ministerstwo tłumaczy, że nie ma takiej potrzeby, bo tam ochotnicy...
15: Panie, niech mnie wezmą do telewizji, ja im powiem, albo do nich. Ja im powiem.
1: No to pan powie.
15: Proszę pana, na własnym doświadczeniu. Mhm. Jako dowódca pułku rozwijałem mobilizacyjnie pułk 4 razy. Mhm. Żadnych problemów. Mhm. Ja wybierałem sobie, miałem po 4 na każde stanowisko w czołgu. Po 4 w rezerwie. Przepraszam, bo się...
1: Ale myśli pan, że Polska rzeczywiście teraz miałaby problem jakiś ewentualnie, tak?
15: Nie ma żadnych problemów, panie, tylko trzeba rozumieć tę sprawę.
1: Czy obowiązkowy pobór do wojska Polska powinna przywrócić, pańskim zdaniem?
16: Ja byłem i wcale nie żałuję. Jako 25 lat to jest tak, też szkoła trochę takiego życia.
1: Myśli pan, że dzisiaj młodym ludziom brakuje tego?
16: No, to są entuzjaści, którzy by z chęcią poszli, ale inni to wolą siedzieć i liczyć bitcoiny albo co innego i oni uważają, że to jest strata czasu. No w ten sposób marnowanie pójść gdzieś tam do wojska, bo i po co? Czy za to nie płacą, a w razie czegoś to będzie tego myślał, gdzie spierdzielę, za przeproszeniem, a nie pójść jeszcze i nadstawiać głowy za kogoś. Zmieniły się czasy, podejrzewam, no, pojęcia patriotyzm i tak dalej, to jest chyba już odchodzi w niepamięć.
1: Ja się zapytam młodego człowieka, dziękuję bardzo.
17: Dobry panie Adamie, dzień dobry.
1: O,
17: wielki fan.
1: O, to bardzo dobrze się składa. Czy pobór obowiązkowy do wojska powinna Polska przywrócić?
17: Nie powinna, bo mamy wojsko zawodowe, jest opłacane i myślę, że to wystarczy. Też nie podoba mi się idea, która jest w badaniach to wychodzi, że na przykład bodajże 55% kobiet chce, żeby był pobór, ale tylko dla mężczyzn. Może kłamie z samymi procentami, ale rzeczywiście tak jest, że ludzie decydują o ciałach innych osób. A jak wiemy i pokazały ostatnie lata, decydowanie o ciałach innych osób nie jest do końca fajne. Nie uważam, że powinni wszyscy mieć to przeszkolenie wojskowe. Mhm. I tak większość osób będzie starała się uciec, co też pokazuje przykład naszych sąsiadów i dobrze robią, że uciekają od wojny, ci, którzy nie chcą walczyć. Też to szkolenie wojskowe jest dla mnie osobiście taką pewną formą więzienia. Generalnie im mniej przymusu, tym lepiej.
1: No, tam rzeczywiście wkradł się taki mały błąd z sondażu przeprowadzonego na zlecenie dziennika Gazety Prawnej. Wynika, że około 30% Polek chce przywrócenia obowiązkowego poboru do wojska tylko dla mężczyzn, a w krajach skandynawskich na przykład jest równouprawnienie, więc taki obowiązek służby wojskowej dla kobiet to jest normalna rzecz. W Norwegii na przykład obowiązkowe roczne szkolenie odbywa właśnie 20-letnia Ingrida Aleksandra Glutsksburg. A to jest nie kto inny jak norweska księżniczka we własnej osobie.
2: Dla kobiet pobór wojskowy obowiązkowy. Czy powinien zostać wprowadzony w Polsce? Bo niektóre kraje skandynawskie wprowadzają dla kobiet i dla mężczyzn.
11: Nie wiem, no powinno, wolny wybór niech będzie, no co, niech ten co chce to idzie, ten nie to nie, no.
2: Ale takie czasy niespokojne, wie pani, więc
11: no,
2: niektórzy...
11: No chłop idzie, nie? Nie wiem.
2: Ale równouprawnienie mamy przecież. Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być wprowadzony w Polsce również dla kobiet?
11: A to nie. Kobiety, nie. Niech się same tam...
2: Nie. A dlaczego nie? No bo na przykład w Szwecji, w Norwegii obowiązuje, niedługo w Danii również będzie, dla kobiet.
11: Czy
2: również.
11: Pan widzi, żeby te kobiety do wojska się wstawiły?
2: No bo nie wiem, no jeżeli byłby taki obowiązek, no to pewnie by się stawiły.
11: No tak, jeżeli obowiązek by był, no to tak, to wtedy by było trzeba. Mhm. Ale no nie jestem za tym, żeby był taki obowiązek.
2: A dla mężczyzn?
11: No tak, dla mnie tak, powinien być, dla mężczyzn.
2: A co to za różnica, przepraszam?
11: No bo mężczyźni jednak mają trochę, znaczy no, nie zawsze.
18: No mężczyzna jest tak lepiej usprawniony po prostu.
2: A pan opowiadałby się za obowiązkowym poborem dla mężczyzn?
18: Zależy, no to dla kogo?
2: Ale jeżeli już, to bardziej dla mężczyzn niż dla kobiet, jak
18: no
2: rozumiem.
18: Tak, to na pewno.
2: No kobiety, no mówi się, że to równouprawnienie, kraje skandynawskie wprowadzają, że nie ma różnicy.
11: No ale to no, w Polsce to by nie przeszło moim zdaniem.
19: Pewnie, że wszyscy by nie wrócili. Tylko nie po 2 lata, tak jak było, tylko 3 miesiące przeszkolenie. No jak to? Aha. Ruski stoją na granicy. A jak nie, to obywatelstwo zabierać na wschód albo na zachód. Zachód jeszcze gorszy jest jak wschód.
2: A kobiety również?
19: No, dlaczego kobieta się ma nie szkolić? Się umiała bronić.
2: Czy kobiety również obowiązkowo do wojska powinny iść?
11: Nie.
2: A dlaczego nie?
11: No, ze względu na to, że no, uważam, że nie powinny iść, bo nie mają ku temu, wie pan, zdolności jak mężczyźni.
2: No nie wiem, bo w Szwecji na przykład, w Norwegii i Dania już niebawem to będzie obowiązywało. Obowiązkowy pobór również dla kobiet, jak jest równouprawnienie, no to równouprawnienie, wie pani.
11: No to ma pan rację.
2: No.
11: No ale to co? Ma pan rację. Powinny kobiety też iść do wojska. Przepraszam, najmocniej mam bilece.
2: Ale pani tak chyba bez przekonania widzę.
11: Tak.
20: Ogólnie nie jestem za jakimiś przymusami, więc myślę, że to jest dobrowolne. Jeżeli ktoś... I coraz chyba się zwiększyła liczba osób, która teraz idzie do wojska, bo...
2: No tak ochotnicy idą rzeczywiście.
20: Tak, jest więcej mieszkań, znaczy dostają mieszkanie, wyżywienie.
2: Kraje skandynawskie właśnie tak w ramach równouprawnienia to decydują, że i kobiety, i mężczyźni no, na równi.
20: Możliwe.
2: Bronić właśnie ojczyzny, jakby coś. Pani nie bardzo?
20: Nie, ogólnie jestem chyba za tym, że większość rzeczy była dobrowolna i podatki również.
2: Podatki również dobrowolne.
19: No to się ciekawe bardzo.
20: To jest wolnościowy.
2: Czy pobór do wojska powinien wrócić obowiązkowy, bo to już niektóre kraje przywracają. Co pani myśli? Pani by się czuła bezpiecznie, gdyby Polacy byli przeszkoleni?
21: Tak. Myślę, że powinien wrócić.
2: Ale to tak właśnie na siłę młodych brać, to niektórzy tak nie są chętni, wie pani.
21: Po te lewaki takie. Nie, uważam, że powinien wrócić tak jak było kiedyś. Dziewczyny też są, wiem, że chętne na przykład, tak.
2: Ale tu nie chodzi chętne, niechętne, tylko żeby no, na siłę brać.
21: Tak, tylko że to facetów na siłę brali, tak, czy na siłę. Czy
2: ale niektóre
21: siłę.
2: Kraje, na przykład w Szwecji, w Norwegii, Dania niedługo, to również kobiety biorą obowiązkowo... Na równi, wie pani, równouprawnienie mamy teraz.
21: Myślę, że w tych czasach powinien być ten pobór taki. Jestem trochę za stara. Znaczy chciałabym umieć się bronić tak przede wszystkim. I żałuję, że w tych czasach to ja ten, no nie było jakiegoś takiej specjalnego nacisku na to.
2: Kobiety również brać i nauczyć. Jak się tam broń obsługuje.
21: Dziękuję bardzo.
2: Dobrze. Dzięki, wszystkiego dobrego. Obowiązkowy pobór do wojska, czy powinien wrócić w Polsce dla mężczyzn i dla kobiet również?
11: Tak.
2: Ale dla kobiet również?
11: Tak, jestem niedoszłą pielęgniarką, więc uważam, że powinno.
2: No właśnie, ale nie, że jako, wie pani, tam sanitariuszka czy coś, tylko normalnie karabin i...
11: Ale nie umiemy nic, więc musieliby nas przeszkolić.
2: No właśnie. No to właśnie dlatego stąd pytanie, czy powinien wrócić taki obowiązkowy pobór. Litwa przywróciła, Łotwa, Szwecja już kilka lat temu taki obowiązkowy pobór wprowadziła.
5: Znaczy ja jestem za. Ja chciałam być kiedyś policjantką, więc o. Dla mnie to jest walczenie i walka za swój kraj, to na pewno.
2: Czy pani chętnie by się poddała, gdyby...
5: Lubię takie tematy. Siedzę 8 godzin w biurze cały czas, więc fajnie by było pobiegać sobie.
2: Trochę ruchu, tak, ruchu. Nauczyć się.
5: No, nauczyć się przynajmniej czegoś, coś nowego.
2: Porzucać tam granatem zaczepnym.
5: Nie, przesady. Także dziękuję bardzo.
2: Chodzę, pytam, czy pobór do wojska obowiązkowy powinien być, przywrócić w Polsce?
9: Ogólnie tak. Uważam, że tak. Ponieważ uważam, że to jest po prostu dobra szkoła życia i tyle. No a patrząc na dzisiejszą młodzież, no to uważam, że jednak w większości taka szkoła życia by się przydała. Na pewno to kształtuje charakter i myślę, że po czymś takim jest w życiu jednak trochę łatwiej sobie radzić z pewnymi trudnymi, stresującymi sytuacjami. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że mój kraj, jako naprawdę mój kraj, a nie tam jakieś domniemania, będzie zagrożony, to na pewno zrobię wszystko, żeby mojego kraju bronić.
2: A jakby panu dać karabin, to pan będzie tam umiał się jakoś obsłużyć?
9: Na chwilę obecną oczywiście bym nie umiał. No musiałbym przejść odpowiednie szkolenia, na chwilę obecną bym nie umiał. No i właśnie między innymi też dlatego, wracając do pierwszego pytania, na pewno by się taka obowiązkowa służba wojskowa przydała.
2: Dla kobiet również?
9: Myślę, że tak, a dlaczego nie? No jeżeli już ma być równouprawnienie, to dlaczego nie?
2: W kamaszy i...
9: Oczywiście, oczywiście. No jak równouprawnienie, to równouprawnienie.
2: Pobór do wojska obowiązkowy również dla kobiet. Czy powinien być w Polsce?
20: Bardzo ciekawe pytanie. Czy obowiązkowy? No wydaje mi się, że... Nie wiem, zaskoczył mnie pan tym pytaniem.
2: No właśnie, widzę pani takie oczy.
20: Nie, obowiązkowy nie.
2: No ale, a dla mężczyzn?
20: Wydaje mi się, że też nie powinien być obowiązkowy. Myślę, że to zależy, jaki jest, jaka jest sytuacja, tak? Jak jest stan wyjątkowy, czy już no, wojna,
2: ale,
20: czy coś
2: tam. Ale jak będzie sytuacja, stan wyjątkowy, czy wojna, no to już będzie za późno na jakieś tam szkolenie, bo ludzie będą nieprzeszkoleni.
20: No to też ma pan rację.
2: A kiedy ojczyzna będzie być może w potrzebie.
20: Nie, to powinno być tak, jak było, czyli obowiązkowo dla mężczyzn i nie obowiązkowo dla kobiet.
2: A co z równouprawnieniem, proszę pani, bo to przecież...
20: No ale te kobiety, jeśli chcą, to mogą iść do wojska.
2: No ale to... No, a mężczyźni, czy chcą, czy nie chcą, to mają iść? Bo mężczyźni bardziej się nadają, pani
20: tak,
2: uważa.
20: Tak, chodzi bardziej o predyspozycje fizyczne, tylko o to.
2: Żeby tam pobiegać, porzucać, postrzelać, to bardziej dla mężczyzn to jest takie...
20: No jeśli chodzi o predyspozycje siłowe, to tak.
1: No właśnie. No i to tyle na dziś. W Co ludzie powiedzą? Adam Feder, słyszymy się za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder. Bam, bam.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Kolejne osoby zatrzymane, a śledczy zabezpieczają majątek na poczet odszkodowań. To w sprawie śledztwa w związku z aferą z giełdą Zonda Krypto. Jedną ze zatrzymanych osób jest inwestor giełdowy i były współpracownik Sylwestra Suszka. Śledczy badają nie tylko wątek oszustw na giełdzie, ale też sprawę zaginięcia Suszka. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratura połączyła śledztwa dotyczące oszustw związanych z Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka. Jak wynika z informacji resortu sprawiedliwości, śledczy przyjmują, że Suszek nie żyje i badają okoliczności jego zaginięcia. Właśnie w tym kontekście znaczenie mogą mieć trzy kolejne zatrzymania.
2: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody także na temat zaginięcia pana Suszka.
1: Mówi Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości podkreślił również, że śledczy zabezpieczyli gotówkę, biżuterię i luksusowe samochody, które mogą zostać wykorzystane w sprawie odzyskiwania pieniędzy przez osoby oszukane w sprawie Zonda Krypto.
0: To był nasz reporter Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Dodam jeszcze, że z najnowszych informacji przekazanych przez prokuraturę w Katowicach wiemy już, że dzisiejsze przesłuchania zostały zakończone, a trzy osoby usłyszały zarzuty. Ofiarę wybierał przypadkowo 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie-Koźlu. Miał dokonać napaści też w Opolu. Jakub L. usłyszał dwa zarzuty. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu. Mężczyzna przyznał się do winy, groźb mu dożywocie.
3: Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
0: Mówi Stanisław Barres, prokuratury okręgowej w Opolu i dodaje, że podejrzany obie ofiary wybrał przypadkowo.
3: Podejrzany po jego zatrzymaniu, zatrzymującym go funkcjonariuszom policji oświadczył, że to on stoi za incydentem, który miał miejsce w Opolu, gdzie zaatakował nieznaną mu osobę, uderzając ją młotkiem w głowę.
0: Do zabójstwa 49-letniej Diany R. doszło w piątek w lesie na przedmieściach Kędzierzyna-Koźla. Ofiara wyszła na spacer z psem. Przyczyną jej śmierci była najprawdopodobniej rozległa rana głowy. Zaatakowany w Opolu mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu i na razie nie może zostać przesłuchany. Prokuratura ma jeszcze wystąpić o areszt dla 19-latka, a ma to nastąpić jeszcze jutro. Nieumyślne spowodowanie katastrofy lądowej. Taki zarzut usłyszał sprawca wtorkowego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. Cztery osoby zginęły, a cztery kolejne zostały poważnie ranne. 32-latek przyznał się do winy, ale twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie, mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
4: Prokurator złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec Dominika D. tymczasowego aresztowania, gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
0: Wnioskiem w sprawie aresztu sąd ma się zająć w czwartek. 62 osoby wylegitymowane. To podczas interwencji służb, a dwie wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od poznańskiej policji po eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego. Protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu, mówi nam rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
5: Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte. W stosunku do tych wszystkich osób zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie, ponieważ utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
0: Rzecznik policji odpowiada też na zarzuty, jakoby mundurowi podczas interwencji byli agresywni. Jak mówi, wszyscy funkcjonariusze byli wyposażeni w kamery nasobne.
5: Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, że zostały zastosowane nieprawidłowe zachowania, można złożyć skargę. Nasze służby kontrolne wszystkie te nagrania przejrzą i stwierdzą, czy tutaj wszystko było w porządku.
0: Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. W tamtejszych domach mieszkało około 400 osób. Część z nich skorzystała z propozycji zarządcy terenu i wyprowadziła się do nowych mieszkań. Zarzut udziału w bójce usłyszał 17-latek podejrzany w sprawie brutalnego pobicia 36-letniego mężczyzny na osiedlu Willowem w Nowej Hucie w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi nam Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
6: Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do prokuratury. Tam przedstawiono mu zarzut udziału w pobiciu. I dzisiaj odbyło się posiedzenie sądu w tym przedmiocie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę na okres 3 miesięcy.
0: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za naszą południową granicę. 2 nadal czekają na przekazanie polskim służbom. Prokuratura zdecydowała o przedstawieniu im zarzutów udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. A przypomnijmy, do pobicia 36-letniego mężczyzny związanego z klubem Hutnik Kraków doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia na osiedlu Willowym. Mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Wcześniej w sprawie zatrzymano 19-latka, który również usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Wciąż nie wiadomo, co dalej z mieszkańcami kamienicy przy ulicy Chorzej w Szczecinie. Budynek pęka i grozi zawaleniem. Kwestia przyszłości kamienicy i jej lokatorów była tematem specjalnie zwołanej sesji Rady Miasta. Na niej pojawiły się również rodziny, które musiały w trybie pilnym opuścić mieszkania przy Chorzej. Opinia specjalisty jest jednoznaczna. Nikt nie może wejść do kamienicy, póki ta nie przejdzie gruntownego remontu, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Loch.
7: Jeżeli nastąpi odsunięcie ściany szczytowej, pociągnie w części ściany zewnętrzne, a w szczególności pociągnie za sobą konstrukcję dachu.
0: Pierwsze pęknięcia mieszkańcy zauważyli już 6 lat temu, mówi nam jedna z mieszkanek.
8: W mieszkaniu dosłownie rozchodzi się każda ściana i wtedy mój 6-letni syn coraz częściej pyta mnie: mamo, a czy ja naprawdę mogę tu zginąć? Co mam mu odpowiedzieć? Chciałabym powiedzieć, że nie.
0: Miasto zapewniło lokatorom mieszkania tymczasowe. Sprawa kamienicy kontynuowana będzie na kolejnej sesji Rady Miasta. Komendant miejski policji w Jeleniej Górze odwołany. To reakcja na wydarzenia na stacji paliw w Wałbrzychu. Wideo z tego incydentu obiegło internet. Na nagraniu widać szarpaninę mężczyzn, do których podchodzi kolejna osoba i uderza pałką teleskopową. Potwierdzono, że udział w tych wydarzeniach brało 3 funkcjonariuszy, a wśród nich był już były komendant miejski z Jeleniej Góry.
9: Decyzją komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
0: Mówi nam Łukasz Dudkowiak z policji we Wrocławiu. Służby podkreślają, że czynności wyjaśniające są nadal prowadzone, a ich celem jest pełne ustalenie przebiegu zdarzenia i ewentualnej odpowiedzialności uczestniczących w nim funkcjonariuszy. 156 tysięcy złotych przeznaczy Podkarpacki Urząd Marszałkowski na pomoc dla rodzin ofiar i osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Pieniądze z budżetu województwa trafią do 9 gmin, m.in. do Jasła, Strzyżowa, Dukli, Brzozowa, Czutca i Lubeni. Wsparciem objętych zostanie natomiast 29 gospodarstw domowych, mówi Adrianna Butelewicz-Pyrzyńska z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
10: Maksymalna kwota to jest 6 tysięcy złotych dla jednego gospodarstwa domowego, dla jednej rodziny, a właściwie dla jednej osoby poszkodowanej, i tutaj to największe wsparcie zostanie skierowane do Strzyżowa, Czutca i przede wszystkim do gminy Lubenia ze względu na to, że stamtąd pochodzi najwięcej uczestników tego wypadku.
0: O wysokości konkretnego zasiłku zdecydują gminy, które znają sytuację poszkodowanych. Samorząd województwa chce podpisać umowy z gminami w przyszłym tygodniu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pieniądze trafią do potrzebujących najpóźniej do końca września. A przypomnijmy, autokar z polskimi pielgrzymami wracającymi z Meczugorje wpadł do rowu na autostradzie na Węgrzech. Pojazdem jechało niemal 60 osób, 12 zginęło. Na swoim polu znalazło kilkaset niewybuchów. W wiadomościach teraz o niebezpiecznym znalezisku pod Płońskiem w Mazowieckiem. Podczas prac polowych rolnik natrafił na niewybuchy z II wojny światowej. Wezwał służby, a te zabezpieczyły ponad 700 niebezpiecznych przedmiotów, mówi nam Eliza Koźlicka z policji.
11: Staperzy zabezpieczali m.in. 271 sztuk amunicji strzeleckiej, 109 granatów ręcznych, 56 zapalników i 174 pociski do granatników. Łącznie zabezpieczono aż 710 niebezpiecznych przedmiotów, które zostały zabrane przez patrol saperski.
0: Powojenne niewybuchy znajdowały się w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych. Chwila nieuwagi i 5-latek wsiadł do tramwaju w Bydgoszczy. Sporo strachu najedli się jego rodzice, gdy zauważyli, że chłopca nie ma z nim w sklepie. Dziecko przejechało tramwajem kilka przystanków. Zauważyli je nastolatkowie, którzy skojarzyli je z komunikatem o poszukiwaniach 5-latka w żółtej koszulce. Mówi nam Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.
12: Sporo stresu przeżyli rodzice 5-letniego chłopca, który oddalił się nim niepostrzeżenie ze sklepu obuwniczego. Malec w mierzonych butach nagle zniknął między regałami, wykorzystując nieuwagę opiekunów i, jak się okazało, opuścił centrum handlowe, a następnie skierował swe kroki na przystanek tramwajowy, po czym wsiadł do tego środka lokomocji.
0: Motorniczy powiadomił policjantów, a na miejsce przyjechała też mama 5-latka. Po kilkudziesięciu minutach chłopiec był już pod opieką rodziców. Pierwszy zarejestrowany w Polsce samolot elektryczny zaprezentowano w Katowicach. Velis Electro przeznaczony jest do krótkich lotów szkoleniowych. W powietrzu może spędzić około 50 minut, a lecieć może z maksymalną prędkością do 180 km na godzinę. Uwagę zwraca też fakt, że to bardzo cichy samolot. Powoduje hałas na poziomie 60 dB, czyli mniej więcej tyle co odkurzacz. Maszyna należy do Technikum Lotniczego w Katowicach i ma służyć do szkolenia uczniów. Ruszył program dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. W Lubelskiem nawet szybciej. Na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września o godzinie 10 rano. Czy Kraina Tysiąca Jezior to dobry kierunek na odpoczynek? O to mieszkańców dopytywała nasza reporterka.
13: Mieszkając tutaj na Warmii i Mazurach, to w sumie my mieszkamy na wakacjach.
14: Ja jestem któryś raz, Wiktoria jest pierwszy raz. Jesteśmy tak naprawdę oczarowani. Jest ładnie.
15: Jedno z lepszych, jakie może być.
14: Zdecydowanie.
16: Jest pięknie, sielsko, także bardzo lubię takie klimaty.
14: Nie dość, że mamy najlepsze miejsce do odpoczynku, to mamy zarówno niedaleko, nad morze i nie najdalej w górę.
0: Czek turystyczny gwarantuje dopłatę w wysokości 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej dwa noclegi w obiekcie, który będzie uczestniczył w programie. Dodam jeszcze, że w Podkarpackiem program startuje 14 września. Kraków odlicza dni do wyborów na prezydenta miasta. Pierwsza debata z kandydatami na to stanowisko odbyła się w Superekspresie. Marek Balawajder przepytywał Łukasza Gibałę, Monikę Piątkowską, Darię Gosek-Popiołek, Michała Drewnickiego, Aleksandrę Owce i Bartosza Bocheńczaka. Jak odpowiadali na pytania, możecie zobaczyć na profilu Superekspresu na YouTubie. A przypomnijmy, że wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. No i zapraszamy też na czwartkową poranną rozmowę w ramach ósmej rundy. Minutę po godzinie ósmej na antenie Vox FM. Gośćmi naszego dziennikarza Mateusza Chłystuna będzie Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tematem rozmowy sprawa zonda krypto. A wcześniej już o 7.30 w ramach programu Poranny Ring rozmowa z Krzysztofem Mulawą z Konfederacji. Oba te spotkania do zobaczenia na Vox FM i na kanale Super Ring na YouTubie.

0: Obudziłam się w szpitalnym łóżku. Słońce delikatnie ogrzewało mi twarz i po raz pierwszy od bardzo długiego czasu było mi dobrze. Katarzyna Surmiak-Domańska, Żyletka.
1: Co mi dał szpital? Wszystko. Wszystko mi dał szpital, tylko myślę, że jest to efekt tego, że ja podeszłam do tego z otwartością. Zaufałam procesowi, zaufałam lekarzom.
0: Zaniechanie ma potężną siłę rażenia. Niezrobienie czegoś, co zrobić powinniśmy, odłożenie ważnej sprawy na później, może mieć katastrofalne konsekwencje, które nierzadko mogą decydować o życiu albo śmierci. Na szczęście w historii, którą pokażę Wam w tej edycji Polski na Ucho, wszystko odbyło się na czas i we właściwym momencie, a owoce tego są piękne. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Szpital psychiatryczny to miejsce, które większość Polek i Polaków przyprawia o gęsią skórkę. Bywa obiektem kpin, niewybrednych żartów i pogardy, a życie, które toczy się za jego murami, dla wielu stanowi temat tabu, niewygodny, przykry i obcy. Tymczasem biorąc pod uwagę statystyki związane z kondycją zdrowia psychicznego mieszkańców naszego kraju, rośnie szansa, że ktoś z naszego bezpośredniego otoczenia trafi pod opiekę takiej lecznicy. Możemy to też być my. Żaden wstyd. Szpitale psychiatryczne są po to, by pomóc, kiedy umysł szwankuje, a człowiek tonie w destrukcyjnych emocjach i samodzielnie nie jest w stanie wydostać się na powierzchnię. Tam się idzie po to, żeby móc znów normalnie żyć, a przynajmniej dać sobie na to szansę.
1: Wyszłam ze szpitala z planem, mimo tego, że wybuchła pandemia, znalazłam pracę, byłam w terapii, zaczęłam u podstaw szukać przyczyn pewnej rzeczy. Rozpracowałam sobie bardzo dużo rzeczy.
0: Surowe zasady panujące w szpitalach psychiatrycznych nie są po to, żeby pacjentom utrudniać życie, tylko po to, by zwiększyć ich bezpieczeństwo.
1: Nie możesz mieć właśnie maszynek, nie możesz mieć nic w szkle, nie możesz mieć, jak masz bluzę, to ci wyciągają paski z bluzy, nie możesz mieć butów sznurowanych, kabli do ładowania. Dlatego, że kablem też możesz komuś zrobić krzywdę lub sobie zrobić krzywdę.
0: Wariat albo świr to najłagodniejsze, stygmatyzujące epitety, które padają pod adresem pacjentów psychiatryków. Mam wrażenie, że społeczeństwo ma w sobie ciągle jeszcze zbyt mało empatii i współczucia dla kogoś, kogo dusza cierpi.
1: I nagle słyszymy taki wrzask, taki strzewi, w sensie ten wrzask to nie był krzyk, to był wrzask. I widzimy dziewczynę, która jest drobniejsza ode mnie. Trzech sanitariuszy ją wyprowadzało, bo ona była w takim amoku, dostała takiego ataku agresji. Gdzieś się w głowie pojawiło, że jest opętana przez szatana.
0: Podobne sceny to codzienność szpitali psychiatrycznych w Polsce. Czy to jednak oznacza, że trzeba się ich bać?
1: W ogóle się nie bałam. Właśnie to jest to, że właśnie wszyscy mówią, o, straszne miejsce. Nie, ja mówię, jest jedna rzecz, której ja się bałam najbardziej, jak poszłam do szpitala, że nigdy mi się już nie zachce żyć.
0: W przypadku bohaterki reportażu, do którego wysłuchania już za chwilę Was zaproszę, apetyt na życie został odzyskany.
1: Ja wróciłam do tego, co ja chcę w życiu robić. Ja chcę być tym światłem, które może dać ludziom nadzieję, że może być inaczej.
0: A pod adresem szpitala psychiatrycznego, w którym zdrowiała przez wiele tygodni, pojawiło się coś w rodzaju tęsknoty.
1: Ja czasami, no jak mam zły stan psychiczny, to sobie fantazuję, że ja bym tam wróciła.
0: Weronika, którą już zaraz poznacie, trafiła do szpitala psychiatrycznego 6 lat temu. 4 tygodnie była na tak zwanym ostrym oddziale, a potem kolejne tygodnie w terapii grupowej. Po zakończeniu leczenia i odzyskaniu kontroli nad ciałem i umysłem rozpoczęła projekt Wlepka na dziś. Tworzy hasła propagujące równość oraz dbanie o swój dobrostan psychiczny. Do posłuchania jej historii pełnej wzruszeń, cennych refleksji i zwrotów akcji. Zapraszam Was w imieniu naszej reporterki Oliwii Krettek.
1: Czułam, że wtedy byłam zawieszona między życiem a śmiercią. Nie byłam w stanie ani żyć, ani umrzeć. Ważyłam wtedy w wieku 27 lat 37 kg, plus nadużywałam szkodliwie substancji psychoaktywnej. Werka Szaciłowska w sieci działam jako wlepka na dziś. Więc tak sobie siedziałam na tej barykadzie i trochę nie wiedziałam, co dalej. Znalazłam jakieś tam zapiski sprzed 6 lat i tam były na przykład teksty, że idę spać, ale mam nadzieję, że się nie obudzę. Jak chodziłam do sklepu, to stawałam przed półką i zaczynałam płakać, bo widziałam wszędzie plastik. Ja w ogóle widziałam koniec świata. Czułam, że po prostu już nic jako ludzkości nas nie czeka. No i żyłam sobie w tym czarnym tunelu i było bardzo, bardzo źle. Bardzo źle. I akurat stanęła na mojej drodze terapeutka, która też szkoli terapeutów. Zobaczyła mój stan i powiedziała, że jadę do szpitala. Powiedziałam, okej, ale jutro. No i pojechałam na drugi dzień. I chciałam się pożegnać po prostu z ludźmi, którzy mnie otaczali. Dlatego też powiedziałam, że dopiero na drugi dzień chcę jechać, a nie, że nagle w tym momencie. Bo też nie było takiego nagłego ryzyka utraty życia czy zdrowia. W sensie byłam na etapie trzeciego stopnia wygłodzenia wagowo. Ale nie miałam myśli samobójczych, w sensie ja nie byłam typem samobójcy, nigdy nie miałam też takiej chęci realizacji, nawet jak się pojawiały, że chciałam to skończyć, to nie miałam chęci realizacji. Jednym z moich ulubionych filmów jest Lot nad Kukułczym Gniazdem. To jest klasyka, bardzo drastycznie pokazuje szpital psychiatryczny, tylko że to jest chyba jeszcze z czasów szpital dla obłąkania chorych. My już z tego wyszliśmy, zaczynamy w Europie, na Zachodzie, traktować ludzi chorujących psychicznie jako ludzi, a nie po prostu jakiś margines społeczeństwa, którym nie należy się przejmować. Ja też nie mam porównania dużego, bo ja byłam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii 2 razy. Instytut Psychiatrii i Neurologii przeszedł remont. W sensie te sale są czyste, białe, zadbane. Było okej. W sensie tak samo żywieniówka. To też mówi się o szpitale, tak źle sobie z tym jedzeniem radzą. W szpitalu psychiatrycznym w Warszawie jest catering. W sensie tam przyjeżdża zamawiana kuchnia i okej, to nie będzie najpyszniejszy obiad z restauracji, ale da się zjeść. I jest kaloryczny. Ja też miałam bardzo specyficzne żywienie, bo ja miałam 4,5 tysiąca kalorii. I miałam dokładnie dietę pudełkową, że dla mnie przychodziło osobno jedzenie, bo musieli po prostu bardzo pilnować, żebym jadła odpowiednią ilość kalorii i przytyła chociaż trochę, bo mi się zaczęły już kości z niedożywienia rozkładać. I zaczęły być, że tak powiem, budulcem jakimkolwiek, żebym przetrwała cokolwiek, w sensie to głodzenie. I też chciałabym powiedzieć, że to głodzenie nie wynikało z anoreksji. Ja nie mam anoreksji i nigdy nie miałam, bo można nie jeść też z innych powodów.
2: Dlaczego przestałaś jeść?
1: Mówi się, że są dwie grupy ludzi w kontekście stresu. Jedni się objadają, a drudzy przestają jeść. Ja jestem w tej drugiej grupie. Stres, lęk, bardzo podwyższony poziom kortyzolu, który miałam od zawsze, no bo żyłam w trochę niestabilnych warunkach jako dziecko i mi się wydaje, że to się już zaczęło dawno temu. Jako nastolatka już miałam te problemy, ja też całe życie bardzo mało ważyłam, ale takie już z zaburzeniami odżywiania, to myślę, że liceum, po koniec gimnazjum już tak srogo. Myślę, że to jest tak, że często się nie je, bo nie wierzę się, że się zasługuje na to jedzenie. Wiem, że to bardzo dziwnie brzmi, ale musisz polubić siebie, żeby pokonać zaburzenia odżywiania, moim zdaniem. Myślę, że też trochę o tym jest ruch body positive, że jedni mówią, że to jest promocja otyłości. Nie. To jest promocja tego, żeby zaakceptować siebie, żeby uwierzyć, że warto zainwestować w swoje zdrowie i w siebie. Czyli jeżeli mamy osobę otyłą, to ona wie, że jest otyła. Tylko ona musi polubić siebie, bo jeżeli nie będzie siebie lubić, to nigdy w życiu z tej otyłości nie wyjdzie. Więc u mnie to było chyba brak akceptacji samej siebie.
2: Nie lubiłaś siebie.
1: Myślę, że znowu to są dwa wilki we mnie. Z jednej strony zawsze byłam mocną osobowością i byłam pewna siebie, ale myślę, że to też było podszyte jakimś tam lękiem i pewną pozą.
2: Jesteś w ogóle w stanie określić taki moment, kiedy to się wszystko zaczęło sypać u ciebie, że w pewnym momencie tak było źle, że doprowadziło do tej sytuacji, kiedy ta znajoma ciebie zobaczyła i...
1: Myślę, że zaczęcie palenia jointów to był ten etap, który już mnie zaczął wprowadzać w dół całkowity. Ja całe życie żyłam względnie w trzeźwości. Nie za bardzo lubiłam alkohol. Czasem mi się zdarzyło, jak to na nastolatce, czy gdzieś na początku studiów. Ale gdzieś zawsze stroniłam. W sensie, ja bym naprawdę na palcach dwóch rąk bym obliczyła, ile razy byłam naprawdę pijana. No ale gdzieś te jointy się pojawiły i też to jest o tyle zabawne. Znaczy, nie wiem, czy zabawne. Ja zaczęłam palić, żeby jeść. Ja chciałam jeść. Ja przez lata wyszukiwałam w Google frazy, jak zacząć jeść, jak mieć apetyt, co zrobić. Ja kupowałam sobie syropy na apetyt, które kupuje się dla starszych osób lub dla dzieci, które nie chcą jeść. I nic nie działało. Jara nie działało. Początkowo było tak, że po prostu robiło takie gastro, że ja w końcu byłam w stanie jeść z przyjemnością. Ja miałam zaciśnięty przełyk. Ja jak próbowałam jeść, to wyglądało to tak, że robiłam sobie kanapkę, chleb, masło, wędlina. Bo też sensorycznie przez ADHD mam problem, że na przykład położyć pomidora na kanapce w życiu. Talerzyk z kanapką, obok stała herbata letnia, taka lekko słodka. Ja brałam kęs i każdy kęs popijałam, żeby mi się rozpuścił w buzi, żebym była w stanie to przełknąć. Więc ja próbowałam z tego wyjść, to też nie jest tak. Ale z drugiej strony, w trakcie terapii trochę wyszło, że często osoby chore, niezależnie czy mówią o zaburzeniach odżywiania, czy o nowotworze, różne rzeczy, nie chcą być zdrowe, bo nauczyły się tak funkcjonowania w swojej chorobie, że nie wiedzą, jak będzie wyglądać rzeczywistość, jak będą zdrowe, czy ludzie w ogóle będą się nimi przejmować. I że bardzo często wygodniej jest im chorować, tylko że mają zainteresowanie ludzi. I ja tak miałam trochę z zaburzeniami odżywiania, że musiałam się trochę pogodzić z myślą, że jeżeli zacznę jeść, to ludzie przestaną się interesować, czy je jem, więc ja przestanę mieć pewien rodzaj uwagi, który miałam przez całe życie, no bo każdy werka zjedz. Ja wiem, że to jest z jednej strony kijowe, ale dawało mi pewną uwagę i musiałam się trochę pogodzić z tym, że jej nie będzie. Ja nie wiedziałam w ogóle, że ja kwalifikuję się do szpitala. To jest pierwsza rzecz, którą chyba chciałabym, żeby ludzie usłyszeli, że wszystkim się wydaje, że nie wiem, próba samobójcza, psychoza, że to są jakieś takie rzeczy, które kwalifikują cię do szpitala. Nie. Ostra depresja cię kwalifikuje. Myśli samobójcze, nawet bez chęci realizacji cię kwalifikują. Zaburzenia odżywiania, czyli w momencie, kiedy jest zagrożenie życia, na przykład z niskiej wagi lub z wysokiej. Bezsenność. Jest bardzo dużo rzeczy, które mogą kwalifikować człowieka do szpitala psychiatrycznego. Nadużywanie substancji psychoaktywnej. No i było tak, że ta osoba, która mi pomogła na początku, ta superwizorka, w sensie to było ciąg przyczynowo-skutkowy, wyglądał tak, że znajomy się mnie zapytał, czy idę z nim na ściankę, powiedziałam, że mi się nie chce i on poczuł, że za rzadko wychodzę z domu i gdzieś się zaczynam coraz bardziej izolować i powiedział, przyjeżdżam dzisiaj do ciebie z Magdą, tak miała ta osoba na imię i ona na mnie popatrzyła, mówi, ty jedziesz do szpitala. I na drugi dzień, pamiętam, że ona przyszła, zapytałam się, była godzina, nie wiem, 21 chyba. Ona mówi, dobra, to się pakuj, w sensie tam sobie przygotowałam rzeczy, ona mi też trochę powiedziała, co mogę, czego nie mogę, bo też jest bardzo restrykcyjne to, co można wnieść na oddział. I pojechałyśmy najpierw na oddział na Nowowiejskiej, ale okazało się, że istnieje coś takiego w psychiatrii jak rejonizacja. Więc odesłali mnie, szczerze, na szczęście, do Instytutu Psychiatrii i Neurologii, który jest też instytutem badawczym, więc też trochę inny standard chyba jest w tym ośrodku, chociaż nie byłam na Nowowiejskiej, to co prawda bardziej obskurnie wyglądał ten szpital tak od zewnątrz. I po prostu przewieziona zostałam na szpitalny oddział ratunkowy psychiatryczny, bo istnieje coś takiego jak SOR psychiatryczny. I tak naprawdę mówiła za mnie Magda. Bo ja właśnie nie czułam, że ja się kwalifikuję do tej pomocy. Bo gdzie ja? Przecież ja nie wiem, nie próbowałam się zabić. Nie mam psychozy. Nie próbowałam komuś zrobić krzywdy. Ja przecież tylko nie chcę żyć. Ja tylko nadużywam jarania. Ja tylko nie jem. W sensie to nie są przecież rzeczy, które tak w pierwszej myśli ciebie kwalifikują do szpitala. No ale bez dwóch zdań od razu mnie przyjęli. Ja nie do końca pamiętam ten moment przyjęcia. Też przyznam szczerze, że byłam zjarana. W sensie ja pamiętam, że Magda do mnie przyjechała, zapytałam się, czy mogę zajarać. Powiedziała, że wolałaby, żeby nie. I moja przyjaciółka, która ze mną siedziała, popatrzyła, ale przecież ona od rana do wieczora jest zjarana. Bo ja żyłam już w takim trybie, że ja nie miałam momentu trzeźwości. Więc ja zapaliłam jeszcze ostatniego jointa. O 21.00. Na oddział F5 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii zostałam przyjęta przed 2 w nocy. Trochę się bałam, ale w sumie miałam trochę oswojony ten temat, bo z jednej strony mamy, nie wiem, przerwaną lekcję muzyki, mamy Lot nad kukułczym gniazdem, mamy bardzo dużo przebudzenia, bardzo dobry film też z Seanem Pennem. Dużo takich wizji tego psychiatryka właśnie obskurnych, których trzeba się bać. I okej, miałam taką dziwną sytuację, że ja przychodzę, staję przed tą dyżurką pielęgniarek i za mną nagle stoi człowiek. Ja myślałam, że on jest jakimś, nie wiem, sanitariuszem. Nie, on był jednym z pacjentów. I on tak sobie chodził po tym oddziale. Był taki bardzo duży. No i początkowo mnie położyli na sali z dozorem, czyli tam masz kamery. I jeżeli dobrze pamiętam, są szyby od gabinetu pielęgniarek, w sensie dyżurki. I one widzą dwie sale jednocześnie, czyli na przykład mają tam przez pierwsze, nie wiem, 3 doby pacjenta, żeby widzieć, jak on się zachowuje, czy można go przenieść do tych mniejszych pokoi, gdzie, to też jest bardzo taka rzecz, którą ludzie się zaskakują, w większości pokojów w psychiatryku są łazienki. Nie jest, znaczy wiadomo, jest jedna taka ogólnodostępna i właśnie dla tej dozorowanej sali, ale ja miałam normalnie łazienkę w pokoju.
2: I to były pojedyncze pokoje?
1: Nie, pięcioosobowe. I akurat miałam super turnus, bardzo dobrze wspominam osoby, z którymi byłam w pokoju. Ja nie trafiłam do pokoju z nikim chorym psychicznie, z takim stanem odrealnienia. Ja miałam osoby raczej nadużywającej leków, by jeden bardzo abstrakcyjny przypadek, ciąży urojonej, gdzie musiałam w ogóle wejść w tryb, kurde, to brzmi tak abstrakcyjnie, że mówię, ktoś to wymyślił. No i zaczęłam czytać sobie publikacje naukowe na ten temat, więc miałam taki przypadek. Miałam dziewczynę też po próbie samobójczej, 18-latkę. I tutaj też jest pewna wada moim zdaniem systemu, bo to nie do końca jest osoba nadająca się na oddział dla dorosłych osób, a nie łapie się już w dziecięcy. Ta osoba jeszcze nie ma obycia, nie wie, jakby bardzo źle znosiła ta dziewczyna pobyt. Co prawda te relacje bardzo rzadko są w stanie przetrwać. Bo myślę, że spotykamy się w bardzo trudnym momencie swojego życia i nie do końca chcemy czasem do niego wracać. W sensie, że osoby z psychiatryka przypominają nam o tych naprawdę bardzo złych momentach życia. Więc ja mam jedną przyjaciółkę ze szpitala, ale to dlatego, że zamieszkałyśmy razem. Więc trochę tak wyszło, że w pewnym momencie byłyśmy na siebie skazane, no ale znamy się już 6 lat i nadal jesteśmy nierozłączne, więc też się da. Tylko no nie jest to takie naturalne, że ludzie ze sobą utrzymują kontakt. W ogóle się nie bałam. Właśnie to jest to, że właśnie wszyscy mówią, o, śpisz straszne miejsce. Nie, ja mówię, jest jedna rzecz, której ja się bałam najbardziej, jak poszłam do szpitala. Że nigdy mi się już nie zachce żyć. Ja byłam już na takim etapie, to jest trochę tak, jak boli cię tak bardzo ząb, że cieszysz się na wizytę u dentysty. To jest chyba trochę ten etap, że już możesz się tego dentysty bać, ale tak cię boli, że mówisz, Boże, on mi da ulgę. Ja wierzę w naukę. Więc ja trochę podeszłam do tego, dobra, idę do tego szpitala, tam są lekarze, muszę im zaufać, bo ja nie mam tej wiedzy, zobaczymy, co będzie. I też u mnie jest taka dziwna historia, że spędziłam pierwsze 2 lata swojego życia w szpitalu, bo się urodziłam za wcześnie i leżałam sobie na Marszałkowskiej, na Litewskiej de facto w Warszawie. W szpitalu przez 2 lata miałam tylko przepustki do domu. Może gdzieś podświadomie byłam nauczona funkcjonowania, że są ludzie wokół mnie i że to się zmienia i tak dalej. Ja też mam w sobie gen opiekunki, więc widziałam, jak ktoś potrzebował pomocy, to gdzieś wchodziłam w jakiś taki tryb, że po prostu starałam się zaopiekować tymi osobami. Też bardzo łatwo mi idzie nawiązywanie relacji, więc ja szybko jakoś się tak oswoiłam z tymi osobami na oddziale. Paliłam też papierosy wtedy jeszcze, więc palarnia to super miejsce do po prostu interakcji społecznych. Po drugie, jak się ma szlugi, to już w ogóle się jest królem na oddziale psychiatrycznym. Więc małymi wagonami przywoziła po prostu i to jeszcze ukraińskie papierosy, bo nie pracowałam wtedy, no byłam w szpitalu, więc musiałam jakoś budżetowo do tego podejść, więc jakby ja byłam królem, bo mama mi kartonami to przywoziła. Więc nie bałam się. Naprawdę się nie bałam. Te pierwsze 3 noce... Myślę, że też miałam dość łaskawe traktowanie, bo wiadomo, wszystko jest chorobą psychiczną, o czym mówimy, ale są różne rodzaje choroby psychicznej. Są pacjenci, którzy w ogóle nie są świadomi. Jeżeli są w schizofrenii, w psychozie, oni nie ogarniają, co się wokół nich dzieje. Ja byłam pacjentką tak zwaną świadomą. Czyli ja widziałam, co się wokół mnie dzieje. Nie ma opcji maszynki do golenia. No bo ostrza. Jak ja akurat zostałam przyjęta do szpitala, to w ogólnej łazience nie było zasłon w prysznicach, bo dziewczyna się próbowała powiesić na prysznicu, więc musieli się tego pozbyć. Niestety była skuteczna próba samobójcza mężczyzny na tym oddziale. Niestety skuteczna, zrobił to w okresie, kiedy było wydawane posiłki i był największy rumor po prostu na oddziale.
2: W trakcie twojego pobytu to było?
1: Zaraz przed. Zaraz przed. I to też jest tak, że na tym ostrym oddziale nie ma widelcy i noży. Wszystko jesz łyżką. Wszystko. Każda rzecz jest jedzona łyżką, więc to też
2: czyli pokrojona jakoś wcześniej?
1: Nie, łyżką. Okay. Dostajesz kotleta, łyżką kojesz. A czyli łyżka jest moim zdaniem najbardziej uniwersalnym sztućcem. To inna sprawa. Ale tak, nie możesz mieć właśnie maszynek, nie możesz mieć nic w szkle, nie możesz mieć, jak masz bluzę, to ci wyciągają paski z bluzy. Nie możesz mieć butów sznurowanych. Jest sporo takich rzeczy, których nie można mieć na oddziale ostrym w psychiatryku. Kabli do ładowania. Dlatego, że kablem też możesz komuś zrobić krzywdę lub sobie zrobić krzywdę. Więc ja miałam specjalnie taki kabelek, który miał 5 cm maksymalnie długości i taki możesz mieć. A tak to masz telefon raz dziennie, możesz oddać do ładowania na godzinę i dostajesz. Więc też szczerze, nigdy w życiu nie odpoczęłam tak jak przez ten okres w szpitalu. Bo miałam wymówkę, nic nie mógł ode mnie chcieć. Mówiłam, nie wiem, nie działa telefon, zostawiałam gdzieś jakby... Ja naprawdę bardzo dobrze wspominam pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Tylko też mi mówili, że trochę trafiłam na taki grzeczny turnus, bo są różne. To jest też tak, że są osoby, których można się trochę bać. Ja myślę, że sobie racjonalizowałam pewne rzeczy. Ale pamiętam taką sytuację, jak o 21 jest przyjęcie leków. I my się ustawiamy

0: akurat dla mnie, w sensie z zaburzeniami odżywiania i tak dalej. I przychodzę na tę terapię i mówię, czy ze mną jest coś nie tak, że ja na to nie zareagowałam, że mnie to nie ruszyło? Pytanie, dlaczego? No bo wiedziałam, że zaraz przyjdzie lekarz i pomoże tej osobie. Czy pani zracjonalizowała? No tak. I mi jest dużo łatwiej mi było przechodzić pewne rzeczy. Akurat ta osoba urodziła za wcześnie trochę swoje jedno dziecko. To była jedna rzecz, która tam w ogóle spowodowała, że ona trafiła na ten oddział. Jeszcze okazało się, że ma dziecko w spektrum i czuła, że jest po prostu złą matką. I ta psychoza jej wjechała taka poporodowa, hardkorowa. Ale na drugi dzień już nie było tego problemu. W sensie ona dostała leki i jakby normalnie się już rozmawiało z dziewczyną. Więc to też jest tak, że jak się myśli o psychozie, to nie jest stan permanentny bardzo często. On trwa, dostaje się leki i on przestaje być taki intensywny na przykład. Jak już mnie przenieśli z tego ostrego oddziału na lżejszy, to chciałam odwiedzić koleżanki, już nie mogłam, bo trafił tam człowiek, który w nocy powybijał wszystkie szyby w izolatkach. I uważam, że wielkie szapoba, bo lekarze przychodzą na kontrolę, robią obchód. Szapoba dla pielęgniarek, które pracują na ostrych oddziałach psychiatrycznych i sanitariuszy, którzy tam są. Bo oni muszą być cały czas gotowi na stand-by, że coś się może wypierniczyć. Nigdy nie wiesz, jakiego człowieka dostaniesz, w jakiej psychozie. Był taki człowiek, który w ogóle standardowo już był, jest dużo recydywistów tak zwanych, czyli oni wracają często. I był taki człowiek, chyba pułkownik miał ksywę, ja była wtedy na tym oddziale, on w ogóle chodził po oddziale w środku nocy, zaglądał ludziom do szafek, ale był bardzo specyficzny. I na przykład jak dostawał jakiegoś ataku, to tak, bo też o to są pytania, tak, istnieje coś takiego jak pasy. W szpitalach psychiatrycznych stosuje się to dla pacjentów, którzy zaczynają stwarzać zagrożenie dla współpacjentów. Albo dla siebie, albo dla lekarzy, bo też tak może być. I na przykład ten pułkownik wylądował raz w pasach, krzycząc cały czas, że chce mu się sikać. No i w pewnym momencie już trzeci raz powiedział, one go odpięły i on już był odpięty, mógł iść do łazienki. Sikał się w łóżko, żeby im zrobić na złość. Był gość, który zaczął pluć na lekarkę. W sensie różne rzeczy się dzieją. Różni ludzie, no właśnie tak jak mówię, często ludzie są przywożeni przez policję, bo na przykład, nie wiem, wpadną w szał i zaczynają rozbijać wszystkie meble w mieszkaniu siekierą.
1: A jak wyglądał twój dzień? Miałaś jakieś zajęcia, jakąś terapię o stałych godzinach? No pewnie o stałych godzinach te posiłki, o których mówisz, które jadłaś łyżką.
0: Na tym ostrym oddziale nie ma sztywnego planu działań. Bo jakby jest taki rozpiska typu psychorysunek albo grupa wsparcia, terapia grupowa czy coś takiego, ale nie jest obowiązkowe uczestnictwo. No bo tak jak mówię, ostry oddział to jest ostry oddział przejściowy, diagnostyczny, więc tam trafiają wszyscy. Na przykład standardowo w nocy przywozili ludzi w kajdankach po jakiejś psychozie czy coś takiego. No rano już byli potulni, więc na grupę sobie szłaś, mogłaś z niej wyjść. No też osoby na przykład przychodziły, po 5 minutach wychodziły, bo nie były w stanie usiedzieć. Ale na tym ostrym oddziale, na F5, tego nie ma. To jakby jest taki luźny ten plan. Natomiast na F6, czyli oddziale już dla osób z zaburzeniami osobowości, ten plan zajęć jest. To też są rodzaje psychorysunek, terapia grupowa czy coś takiego, tylko są obowiązkowe, bo to jest oddział, który w przypadku moim akurat miał zadziałać tak, że miał mnie zaktywizować do wyjścia ze szpitala. Czyli ja byłam 4 tygodnie na tym ostrym oddziale, i po tych 4 tygodniach trafiłam na 2 tygodnie na ten lżejszy oddział, który jest otwarty. W sensie z niego możesz wyjść. Tam zajęcia były do godziny 14, bo to jest tak rano, tam o 8 chyba 30 śniadanie. Później te zajęcia były tam do 14, o 14 był chyba obiad. I od 14 po tym obiedzie już miałaś czas wolny. Tam o 21 była godzina policyjna, że drzwi się zamykały. Więc taki luz. W sensie jakby ja czasami, no jak mam zły stan psychiczny, to sobie fantazjuję, że ja bym tam wróciła. Przez pierwsze 2 tygodnie, to jest bardzo zabawne, mam w ogóle koszulkę na sobie Zeusa, to jest raper. Jest napisane na tej koszulce 1 milion i to jest o tym, żeby każdy człowiek pamiętał, że ma w sobie ten potencjał, który może wykorzystać. Zeus jest raperem. I Zeus 3 dni potem, jak trafiłam do szpitala, ja trafiłam 23 stycznia, wypuścił kawałek ze swoją żoną Justyną Kuśmierczyk, Brzeg. I to jest kawałek o tym, że jestem w tej otchłani i nie chcę z niej wychodzić, więc nawet nie podawaj mi sieci, ja nie chcę. Ja jestem w tej czarnej, przepraszam, nie powiem co. Nie chcę wychodzić na brzeg. Nie chcę. I przez pierwsze 2 tygodnie ja cały czas słuchałam tego kawałka, bo ja czułam, że jestem w tym miejscu, że ja w ogóle nie czułam przez pierwsze 2 tygodnie, że cokolwiek stanie mi jest pomóc, że ja nie czułam żadnej nadziei. Ja nie czułam... Myślę, że czułam bardzo duży smutek. Bezsilność, brak nadziei. I przez pierwsze 2 tygodnie cały czas czułam, że nic nie jest w stanie mi pomóc, bo ja też schodziłam

0: Mam z leków, nie byłam na lekach, brałam tylko leki nasenne, bo oni mi dawali, bo też w szpitalu dają po prostu te leki nasenne, bo różne rzeczy czasem ludzie krzyczą, więc żeby spać i tak dalej. Przez pierwsze 2 tygodnie czułam, że nic mi nie jest w stanie pomóc. I po 2 tygodniach zaczęłam widzieć jakieś takie światełko w tunelu, w sensie zaczęłam czuć, że mogę iść jeszcze w stronę światła. I po 2 tygodniach, to właśnie jest a propos Zeusa, jest kolejny kawałek, który wtedy wjechał na kolejne 2 tygodnie i to był kawałek hipotermia. Też jest o depresji i o takim złym stanie, ale na samym końcu mówi, że nie wychodzę z kina, póki trwa seans. Czyli, że jest ta nadzieja, że jeszcze mogę walczyć, że jeszcze gdzieś dojdę dalej, że jakby coś więcej jest. I po kolejnych 2 tygodniach ja już czułam, po pierwsze, że szpital stwarza w ogóle taki prowizoryczne życie społeczne. Więc masz dużo kontaktów z ludźmi. Ja się bardzo dobrze tam czułam. W sensie było dużo ludzi.
1: Czyli nudy nie było.
0: Nie, grałam sobie w Scrabble, w Tabu. Tam są gry planszowe, czasem jakiś film włączą. I po tych kolejnych 2 tygodniach wjechał inny kawałek. Siewca, też Zeusa. Jest o tym, że trzeba siać dobro. Ja wróciłam do tego, co ja chcę w życiu robić. Ja chcę być tym światłem, które może dać ludziom po prostu nadzieję, że może być inaczej. I to jest mój tryptyk depresyjny. Zaczynam od brzegu Zeusa, następnie wjeżdża hipotermia Zeusa i na samym końcu wyjeżdża siewca. Nawet siewce mam wydziaranego, w sensie mam kłosy zboża jako symbol tej piosenki. Jest to mój hymn życiowy po prostu. Bardzo polecam, gorąco polecam kawałki Zeusa. I po tych 6 tygodniach miałam nadzieję. I to jest zabawny moment i plot twist. 6 marca 2020, wychodzę ze szpitala, trafiam do domu. Wiem, że moja znajoma, wtedy jeszcze znajoma ze szpitala, za jakiś czas do mnie dołączy, jak wypiszą ją ze szpitala, ale już ostatnie dni w szpitalu żyliśmy tym, że pojawił się wirus z Chin. Jeszcze wtedy chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy ze skali, co będzie się działo. Ja wyszłam 6 marca, musiałam znaleźć jakąkolwiek pracę, bo nie miałam pracy. Musiałam w ogóle, jeszcze miałam plan właśnie, że wracam do tego szpitala, miałam w ogóle po 1,5 roku wrócić. 13 marca, ja zdałam w ogóle cudem, ja nie wiem, w ogóle wszechświat działa na moją korzyść, znalazłam pracę między 6 a 13 marca, na umowę o pracę. Tak, akcja, reakcja. I 13 marca ogłosili lockdown, a ja w wypisie miałam napisane, żeby wrócić do życia społecznego, bo ja w 2019 się bardzo wyizolowałam. Jak to mówił mem, wybrałem beznadziejny rok na ogarnianie swojego życia i to był ten rok. Później trafiłam do szpitala drugi raz i to była już hospitalizacja dzienna, czyli byłam od rana do popołudnia przez 3 miesiące na terapii grupowej.
1: Pomogło?
0: Myślę, że tak. Myślę, że niestety depresja, czy... No myślę, że głównie depresja, bo myślę, że u mnie to głównie jest to. Jeszcze nerwica lękowa raz na jakiś czas się bardziej uaktywnia. To jest coś, co wraca. Nie da się z tym całkowicie rozprawić raz o dobrze. Wraca. Ale człowiek wie, gdzie może szukać pomocy. To daje bardzo duże poczucie bezpieczeństwa w sumie. Bo teraz, gdyby było już bardzo źle, wiem, że mogę pojechać sobie na Sobieskiego do Instytutu Psychiatrii i Neurologii na SOR i powiedzieć, że jest jak jest. I że chyba potrzebuję turnusu w szpitalu. Jestem też w terapii indywidualnej teraz. Już od lat jestem na lekach i też jakby chciałabym normalizować to, że niektórzy są na lekach całe życie, antydepresyjnych na przykład. Ja jestem takim przypadkiem, bo próbowałam z tego zejść. Zawsze się to kończyło bardzo złym stanem psychicznym i pogodziłam się z tym, że tak jak cukrzyk musi brać insulinę, tak ja muszę brać leki antydepresyjne, przeciwlękowe. Leki na ADHD, a to też przez lata nie było diagnozowane ADHD, a niestety ADHD nieleczone. W sensie nie wiem, czy można mówić o leczeniu neuroróżnorodności, bo to nie jest choroba, to jest pewne zaburzenie. Ja bym bardziej mówiła to o nastrojeniu radia, bo można w ADHD dojść do etapu, że ADHD przestaje przeszkadzać. Ale niezdiagnozowane ADHD właśnie prowadzi do zaburzeń lękowych, do błędnie diagnozowanej depresji. Plus myślę, że bez diagnozy właściwej człowiek jest bardzo samotny, bo czuje, że coś jest nie tak, ale nikomu nie chce powiedzieć co. A co mi dał szpital? Wszystko. Wszystko mi dał szpital, tylko myślę, że jest to efekt tego, że ja podeszłam do tego z otwartością. Zaufałam procesowi, zaufałam lekarzom. Chciałam coś z tym zrobić. Wyszłam ze szpitala z planem, mimo tego, że wybuchła pandemia, znalazłam pracę, byłam w terapii i starałam się gdzieś to wyprostować. W sensie nie porzuciłam na tej hospitalizacji, raczej naklejałam plasterek i jedziemy. Nie, bo zaczęłam u podstaw szukać przyczyn pewnych rzeczy. Rozpracowałam sobie bardzo dużo rzeczy. No i mówię, wszystko. W sensie naprawdę szpital dał mi wszystko. Ja 23 stycznia co roku obchodzę swoje odrodziny, bo już naprawdę myślałam, że moje życie się skończyło i gdybym nie trafiła wtedy do szpitala, myślę, że już bym nie żyła. I co roku 23 stycznia robię sobie jakiś tatuaż. Tatuaże w ogóle są moimi talizmanami w życiu. Mam ich 36 i każdy ma swoje znaczenie. I na przykład mam wytatuowany tytuł piosenki, w sumie płyty Kwiaty jabłoni mogło być nic, bo ja też czuję, że ten tekst jest trochę o mnie, że mogło być nic, a jest wszystko. Siewce mam wytatuowanego. Mam rok 2020 wytatuowany, który dla wielu był bardzo traumatyczny. Dla mnie był naprawdę rokiem poukładania sobie przynajmniej jakichkolwiek fundamentów mojego życia obecnego. Nawiązania bardzo wartościowych relacji w tym czasie, więc szpital daje wszystko, tylko trzeba zaufać, trzeba, jakby to jest też to, że często ludzie w kryzysie się zniechęcają, w sensie odbijają się od ściany, już nie chcą. Ja przez lata szukałam dobrej terapeutki, znalazłam ją w wieku 27 lat dopiero i poukładała mi wszystko w głowie, więc mówię, jeżeli potrzebujecie, idźcie do szpitala, to naprawdę nie jest takie straszne miejsce. Ci lekarze naprawdę chcą pomóc, nie faszerują lekami ludzi, żeby ich ogłupić. I naprawdę to miejsce potrafi zmienić życie. Będąc w szpitalu psychiatrycznym, trzeba się pogodzić z tym, że niektórzy nie dotrwają. I był taki człowiek, który cały czas mi powtarzał, jakby to jest straszne, bo on cały czas mi mówił, że jeżeli nie będę miała planu po wyjściu ze szpitala, to tu wrócę. Więc ja sobie bardzo powziąłam te słowa do serca. Miesiąc później ten człowiek się zabił. Myślę, że go choroba afektywna dwubiegunowa przygniotła. Myślę, że to jest też tak, że ludziom się wydaje, że ci, którzy chcą już skończyć swoje życie, to są osoby, które po prostu chcą to zrobić. Nie, czują tak duży ból, nic nie jest w stanie go uśmierzyć, że czują, że to jest jedyna opcja. I tu nie chodzi nawet o to, że oni widzą nadzieję. Po prostu czują taki ból. I nic już do nich racjonalnie nie dochodzi. Nie są w stanie tego niczym zatrzymać. Dlatego też często ludzie sięgają po używki, po alkohol, po narkotyki, które to znieczulają. Ale to też jest zgubna droga bardzo, więc no są dobre historie i złe. Ta moja przyjaciółka, że tak powiem, no, pracuje ze mną teraz w jednej organizacji. Radzi sobie w życiu, też w terapii. Ale to też jest osoba, która chciała zmiany, bo to jest tak jak z uzależnieniem. Musisz chcieć zmiany. Jak jej nie chcesz, to nikt za ciebie świata nie zmieni, no, twojego. Najbardziej mnie chyba zaskoczyło to, że to miejsce naprawdę zwraca ludziom nadzieję. Ktoś mówił, że on nie widzi nadziei. To ja zawsze powtarzałam, daj im 2 tygodnie. I wtedy oceń, czy tej nadziei nie widzisz. Też mi później lekarz mówi, że te 2 tygodnie pierwsze są najtrudniejsze. I że po tych 2 tygodniach człowiek zaczyna czuć, że może się coś zmienić. I zawsze im powtarzam, 2 tygodnie. 2 tygodnie po prostu sobie dajcie. I bardzo dużo osób, wielu osobom w sumie to pomogło. Mam takiego kolegę, który w ogóle wyjechał do Stanów, a miał bardzo duże takie nerwicowe problemy OCD. Wyjechał do Stanów i tam się na reżysera szkoli. Ja bym chyba chciała może na podsumowanie znowu powiedzieć to samo. Co mi dał szpital? Wszystko. W sensie naprawdę dał mi wszystko. Dał mi możliwość odrodzenia. I naprawdę uważam, że to był jeden z największych kamieni milowych mojego życia. Nic tak bardzo nie zmieniło mojego życia jak 23 stycznia 2020 roku. Rok później, po wyjściu ze szpitala, z tego ostrego oddziału, uruchomiłam projekt Lepka na Dziś, który jest projektem, który z jednej strony ma promować równość, takie właśnie równościowe, feministyczne trochę przekazy, ale w bardzo dużej mierze opiera się o zdrowie psychiczne. Mam bardzo dużo wlepek w stylu nie martw się, to minie, też mam czasem zły dzień, to jest okej mieć zły dzień i mam wlepkę, chodzę na terapię, a ty? I staram się promować zdrowie psychiczne, w ogóle dbanie o siebie, żeby ludzie nie demonizowali zdrowia psychicznego i traktowali je tak jak zwykłe fizyczne zdrowie. No i tak, ale wszystko się zaczęło od wlepki rób dobro i ja w ogóle, to jest moja chyba dewiza życiowa i to mnie, bo ty pytałaś, co mnie doprowadziło do szpitala. Ja wiem, co mnie doprowadziło do szpitala, że przestałam mieć nadzieję i przestałam się chcieć robić dobro. Ja straciłam swój trzon. Jakby ja poczułam, że to już wszystko nie ma sensu. Jak wyszłam ze szpitala, to ponownie poczułam, że to dobro ma bardzo duże znaczenie w świecie i że ja chcę dawać ludziom to światło, o którym mówi Zeus w kawałku Siewca. I odzyskałam tę nadzieję. I chyba w ogóle uważam, że nadzieja to jest najważniejsza rzecz w życiu i nawet sobie wydzierałam ten napis i to w takim ważnym miejscu na szyi, także jest cały czas widoczny. Bo uważam, że nie ma nic ważniejszego w życiu niż nadzieja.
2: Dziękuję za wysłuchanie reportażu Oliwii. Sądzę, że dobrze pokazuje on, że z większości kryzysów związanych ze zdrowiem psychicznym da się wyjść, tylko trzeba pozwolić sobie pomóc, nie bać się tej pomocy przyjąć i zrobić to na czas. A statystyki dotyczące hospitalizacji psychiatrycznych w Polsce wskazują na rosnącą falę zaburzeń psychicznych, szczególnie wśród młodych ludzi. Ponad 25% Polek i Polaków, czyli ponad 8 milionów osób, cierpi w swoim życiu na różne zaburzenia psychiczne. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii. Jednocześnie tylko 16% osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało w ostatnich latach z pomocy psychiatrycznej albo psychologicznej. Oznacza to, że wiele osób pozostaje bez profesjonalnego leczenia, choć tego wymaga. Dostęp do leczenia psychiatrycznego w Polsce nie jest idealny, ale jest. A leczenie to jest na bardzo wysokim poziomie. Co z tego, skoro pacjentów tak często hamuje wstyd albo niedowierzanie w to, że fachowej pomocy medycznej pilnie potrzebują?
0: Ja nie wiedziałam w ogóle, że ja kwalifikuję się do szpitala. To jest pierwsza rzecz, którą chyba chciałabym, żeby ludzie usłyszeli, że wszystkim się wydaje, że nie wiem, próba samobójcza, psychoza, że to są jakieś takie rzeczy, które kwalifikują cię do szpitala. Nie.
2: Ukryta epidemia problemów psychicznych generuje ogromne koszty zdrowotne i społeczne. To przede wszystkim nieobecności w pracy, renty i obniżona jakość życia, jeśli pacjenci nie dostaną wsparcia na czas. W ostatnich latach ZUS masowo przyjmuje zwolnienia lekarskie od lekarzy psychiatrów. Depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości i reakcje na ciężki stres to główne przyczyny L4. Warto, żebym wspomniał o tym, że opieka psychiatryczna w Polsce zmaga się z poważnymi brakami kadrowymi, które są w zasadzie jednym z głównych problemów systemu ochrony zdrowia psychicznego w naszym kraju. Braki te dotyczą zarówno lekarzy psychiatrów, w tym szczególnie dziecięcych, jak i personelu pielęgniarskiego oraz terapeutów. Sytuacja ta prowadzi do zamykania oddziałów, zamykania psychiatrycznych izb przyjęć oraz wielomiesięcznych, a czasem nawet i wieloletnich kolejek do specjalistów. Personel szybko się starzeje, a kolejka następców jest bardzo, bardzo krótka. Praca w ochronie zdrowia psychicznego to wyjątkowo wymagający fragment medycznego frontu.
0: Szaboba dla pielęgniarek, które pracują na ostrych oddziałach psychiatrycznych i sanitariuszy, którzy tam są. Bo oni muszą być cały czas gotowi na stand-by, że coś się może wypierniczyć. Nigdy nie wiesz, jakiego człowieka dostaniesz, w jakiej psychozie.
2: Kryzys zdrowia psychicznego może dopaść każdego. Ja też mam taki epizod za sobą. Jednak w porę skorzystałem z fachowej pomocy i to, co najgorsze, minęło. Mam nadzieję, że bezpowrotnie. Nie bójcie się sobie i waszym najbliższym regularnie przyglądać pod tym właśnie kątem. I reagujcie, zanim będzie za późno. Dużo zdrowia i wszystkiego spokojnego. Michał Poklękowski, dziękuję. Do usłyszenia.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Kolejne osoby zatrzymane, a śledczy zabezpieczają majątek na poczet odszkodowań. To w sprawie śledztwa w związku z aferą z giełdą Zonda Krypto. Jedną ze zatrzymanych osób jest inwestor giełdowy i były współpracownik Sylwestra Suszka. Śledczy badają nie tylko wątek oszustw na giełdzie, ale też sprawę zaginięcia Suszka. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratura połączyła śledztwa dotyczące oszustw związanych z Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka. Jak wynika z informacji resortu sprawiedliwości, śledczy przyjmują, że Suszek nie żyje i badają okoliczności jego zaginięcia. Właśnie w tym kontekście znaczenie mogą mieć trzy kolejne zatrzymania.
2: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody także na temat zaginięcia pana Suszka.
1: Mówi Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości podkreślił również, że śledczy zabezpieczyli gotówkę, biżuterię i luksusowe samochody, które mogą zostać wykorzystane w sprawie odzyskiwania pieniędzy przez osoby oszukane w sprawie Zonda Krypto.
0: To był nasz reporter Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Dodam jeszcze, że z najnowszych informacji przekazanych przez prokuraturę w Katowicach wiemy już, że dzisiejsze przesłuchania zostały zakończone, a trzy osoby usłyszały zarzuty. Ofiarę wybierał przypadkowo 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie-Koźlu. Miał dokonać napaści też w Opolu. Jakub L. usłyszał dwa zarzuty. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu dożywocie.
3: Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
0: Mówi Stanisław Barres, prokuratury okręgowej w Opolu, i dodaje, że podejrzany obie ofiary wybrał przypadkowo.
3: Podejrzany po jego zatrzymaniu, zatrzymującym go funkcjonariuszom policji oświadczył, że to on stoi za incydentem, który miał miejsce w Opolu, gdzie zaatakował nieznaną mu osobę, uderzając ją młotkiem w głowę.
0: Do zabójstwa 49-letniej Diany R. doszło w piątek w lesie na przedmieściach Kędzierzyna-Koźla. Ofiara wyszła na spacer z psem. Przyczyną jej śmierci była najprawdopodobniej rozległa rana głowy. Zaatakowany w Opolu mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu i na razie nie może zostać przesłuchany. Prokuratura ma jeszcze wystąpić o areszt dla 19-latka, a ma to nastąpić jeszcze jutro. Nieumyślne spowodowanie katastrofy lądowej. Taki zarzut usłyszał sprawca wtorkowego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. Cztery osoby zginęły, a cztery kolejne zostały poważnie ranne. 32-latek przyznał się do winy, ale twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie, mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
4: Prokurator złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec Dominika D. tymczasowego aresztowania, gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
0: Wnioskiem w sprawie aresztu sąd ma się zająć w czwartek. 62 osoby wylegitymowane, to podczas interwencji służb, a dwie wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od poznańskiej policji po eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego. Protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu, mówi nam rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
5: Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte. W stosunku do tych wszystkich osób zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie, ponieważ utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczenie.
0: Rzecznik policji odpowiada też na zarzuty, jakoby mundurowi podczas interwencji byli agresywni. Jak mówi, wszyscy funkcjonariusze byli wyposażeni w kamery nasobne.
5: Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, że zostały zastosowane nieprawidłowe zachowania, można złożyć skargę. Nasze służby kontrolne wszystkie te nagrania przejrzą i stwierdzą, czy tutaj wszystko było w porządku.
0: Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. W tamtejszych domach mieszkało około 400 osób. Część z nich skorzystała z propozycji zarządcy terenu i wyprowadziła się do nowych mieszkań. Zarzut udziału w bójce usłyszał 17-latek podejrzany w sprawie brutalnego pobicia 36-letniego mężczyzny na osiedlu Willowem w Nowej Hucie w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi nam Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
6: Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do prokuratury. Tam przedstawiono mu zarzut udziału w pobiciu. I dzisiaj odbyło się posiedzenie sądu w tym przedmiocie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę na okres 3 miesięcy. miesięcy.
0: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za naszą południową granicę. 2 nadal czekają na przekazanie polskim służbom. Prokuratura zdecydowała o przedstawieniu im zarzutów udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. A przypomnijmy, do pobicia 36-letniego mężczyzny związanego z klubem Hutnik Kraków doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia na osiedlu Willowym. Mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Wcześniej w sprawie zatrzymano 19-latka, który również usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Wciąż nie wiadomo, co dalej z mieszkańcami kamienicy przy ulicy Chorzej w Szczecinie. Budynek pęka i grozi zawaleniem. Kwestia przyszłości kamienicy i jej lokatorów była tematem specjalnie zwołanej sesji Rady Miasta. Na niej pojawiły się również rodziny, które musiały w trybie pilnym opuścić mieszkania przy Chorzej. Opinia specjalisty jest jednoznaczna. Nikt nie może wejść do kamienicy, póki ta nie przejdzie gruntownego remontu, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Loch.
7: Jeżeli nastąpi obsunięcie ściany szczytowej, pociągnie w części ściany zewnętrzne, a w szczególności pociągnie za sobą konstrukcję dachu.
0: Pierwsze pęknięcia mieszkańcy zauważyli już 6 lat temu, mówi nam jedna z mieszkanek.
8: W mieszkaniu dosłownie rozchodzi się każda ściana i wtedy mój 6-letni syn coraz częściej pyta mnie: mamo, a czy ja naprawdę mogę tu zginąć? Co mam mu odpowiedzieć? Chciałabym powiedzieć, że nie.
0: Miasto zapewniło lokatorom mieszkania tymczasowe. Sprawa kamienicy kontynuowana będzie na kolejnej sesji Rady Miasta. Komendant miejski policji w Jeleniej Górze odwołany. To reakcja na wydarzenia na stacji paliw w Wałbrzychu. Wideo z tego incydentu obiegło internet. Na nagraniu widać szarpaninę mężczyzn, do których podchodzi kolejna osoba i uderza pałką teleskopową. Potwierdzono, że udział w tych wydarzeniach brało 3 funkcjonariuszy, a wśród nich był już były komendant miejski z Jeleniej Góry.
9: Decyzją komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
0: Mówi nam Łukasz Dudkowiak z policji we Wrocławiu. Służby podkreślają, że czynności wyjaśniające są nadal prowadzone, a ich celem jest pełne ustalenie przebiegu zdarzenia i ewentualnej odpowiedzialności uczestniczących w nim funkcjonariuszy. 156 tysięcy złotych przeznaczy Podkarpacki Urząd Marszałkowski na pomoc dla rodzin ofiar i osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Pieniądze z budżetu województwa trafią do 9 gmin, m.in. do Jasła, Strzyżowa, Dukli, Brzozowa, Czutca i Lubeni. Wsparciem objętych zostanie natomiast 29 gospodarstw domowych, mówi Adrianna Butelewicz-Pyrzyńska z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
10: Maksymalna kwota to jest 6 tysięcy złotych dla jednego gospodarstwa domowego, dla jednej rodziny, a właściwie dla jednej osoby poszkodowanej, i tutaj to największe wsparcie zostanie skierowane do Strzyżowa, Czutca i przede wszystkim do gminy Lubenia ze względu na to, że stamtąd pochodzi najwięcej uczestników tego wypadku.
0: O wysokości konkretnego zasiłku zdecydują gminy, które znają sytuację poszkodowanych. Samorząd województwa chce podpisać umowy z gminami w przyszłym tygodniu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pieniądze trafią do potrzebujących najpóźniej do końca września. A przypomnijmy, autokar z polskimi pielgrzymami wracającymi z Meczugorje wpadł do rowu na autostradzie na Węgrzech. Pojazdem jechało niemal 60 osób, 12 zginęło. Na swoim polu znalazło kilkaset niewybuchów. W wiadomościach teraz o niebezpiecznym znalezisku pod Płońskiem w Mazowieckiem. Podczas prac polowych rolnik natrafił na niewybuchy z II wojny światowej. Wezwał służby, a te zabezpieczyły ponad 700 niebezpiecznych przedmiotów, mówi nam Eliza Koźlicka z policji.
11: Saperzy zabezpieczali m.in. 271 sztuk amunicji strzeleckiej, 109 granatów ręcznych, 56 zapalników i 174 pociski do granatników. Łącznie zabezpieczono aż 710 niebezpiecznych przedmiotów, które zostały zabrane przez patrol saperski.
0: Powojenne niewybuchy znajdowały się w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych. Chwila nieuwagi i 5-latek wsiadł do tramwaju w Bydgoszczy. Sporo strachu najedli się jego rodzice, gdy zauważyli, że chłopca nie ma z nim w sklepie. Dziecko przejechało tramwajem kilka przystanków. Zauważyli je nastolatkowie, którzy skojarzyli je z komunikatem o poszukiwaniach 5-latka w żółtej koszulce. Mówi nam Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.
12: Sporo stresu przeżyli rodzice 5-letniego chłopca, który oddalił się niepostrzeżenie ze sklepu obuwniczego. Malec w mierzonych butach nagle zniknął między regałami, wykorzystując nieuwagę opiekunów i, jak się okazało, opuścił centrum handlowe, a następnie skierował swe kroki na przystanek tramwajowy, po czym wsiadł do tego środka lokomocji.
0: Motorniczy powiadomił policjantów, a na miejsce przyjechała też mama 5-latka. Po kilkudziesięciu minutach chłopiec był już pod opieką rodziców. Pierwszy zarejestrowany w Polsce samolot elektryczny zaprezentowano w Katowicach. Velis Electro przeznaczony jest do krótkich lotów szkoleniowych. W powietrzu może spędzić około 50 minut, a lecieć może z maksymalną prędkością do 180 km na godzinę. Uwagę zwraca też fakt, że to bardzo cichy samolot. Powoduje hałas na poziomie 60 decybeli, czyli mniej więcej tyle co odkurzacz. Maszyna należy do Technikum Lotniczego w Katowicach i ma służyć do szkolenia uczniów. Ruszył program dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. W Lubelskiem nawet szybciej. Na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września o godzinie 10 rano. Czy Kraina Tysiąca Jezior to dobry kierunek na odpoczynek? O to mieszkańców dopytywała nasza reporterka.
13: Mieszkając tutaj na Warmii i Mazurach, to w sumie my mieszkamy na wakacjach.
14: Ja jestem któryś raz, Wiktoria jest pierwszy raz. Jesteśmy tak naprawdę oczarowani. Jest ładnie.
15: Jedno z lepszych, jakie może być.
14: Zdecydowanie.
16: Jest pięknie, sielsko, także bardzo lubię takie klimaty.
14: Nie dość, że mamy najlepsze miejsce do odpoczynku, to mamy zarówno niedaleko, nad morze i nie najdalej w górę.
0: Czek turystyczny gwarantuje dopłatę w wysokości 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej dwa noclegi w obiekcie, który będzie uczestniczył w programie. Dodam jeszcze, że w Podkarpackiem program startuje 14 września. Kraków odlicza dni do wyborów na prezydenta miasta. Pierwsza debata z kandydatami na to stanowisko odbyła się w Superekspresie. Marek Balawajder przepytywał Łukasza Gibałę, Monikę Piątkowską, Darię Gosek-Popiołek, Michała Drewnickiego, Aleksandrę Owce i Bartosza Bocheńczaka. Jak odpowiadali na pytania, możecie zobaczyć na profilu Superekspresu na YouTubie. A przypomnijmy, że wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. No i zapraszamy też na czwartkową poranną rozmowę w ramach ósmej rundy. Minutę po godzinie ósmej na antenie Vox FM. Gośćmi naszego dziennikarza Mateusza Chłystuna będzie Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tematem rozmowy sprawa zonda krypto. A wcześniej już o 7.30 w ramach programu Poranny Ring rozmowa z Krzysztofem Mulawą z Konfederacji. Oba te spotkania do zobaczenia na Vox FM i na kanale Super Ring na YouTubie.

0: Albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Michale, Paweł Pawelec do ciebie.
1: A, dzień dobry, witam.
2: Napisałeś mi tu zgłoszenie, pytam, czy jest aktualne, czy chcesz dalej walczyć?
1: Tak, chcę walczyć, właśnie też jestem w trakcie rozmowy z psychologiem, ale pomimo wiem, że to do końca nie moja wina, chcę walczyć.
2: Piękne imię, Angelika.
1: Też bardzo mi się podoba.
2: Jak poznana?
1: Poznana zupełnie przypadkowo, w sklepie, od razu coś zaiskrzyło. No i zaczęła się znajomość, no ale ta znajomość zaczęła się troszkę burzyć.
2: Ta znajomość w sklepie, to ona coś kupowała? Była sprzedawczynią?
1: No troszkę można powiedzieć, że na nią wpadłem, ale to ja kupowałem u niej coś i tak zaczęła się ta znajomość. Było tak, że jakieś problemy życiowe i...
2: Jakieś to mnie nie interesują. Już moglibyśmy zakończyć rozmowę. Mnie interesuje konkret, bo ja do niej zadzwonię, nie znając jej, i więc muszę być obładowany totalnie wiedzą.
1: No ogólnie chodzi o to, że Angelika zarzuca mi, że ją za bardzo kontrolowałem, że za dużo chciałem wiedzieć, no ale to jest spowodowane tym, że byłem troszkę ukłamywany przez nią, stąd ten taki fundament mojej próby kontroli, bycia takim ojcem, za bardzo sprawdzania jej. Straciła troszkę u mnie zaufanie przez swoje kłamstwa, przez to, co robiła.
2: A co robiła? Jakie kłamstwa?
1: No oszukiwała mnie, że na przykład spotyka się z koleżanką, gdzie jej tam nie było.
2: A gdzie wtedy
1: czasami
2: była?
1: Tego nie wiem. Gdzieś tam mówiła, że wypiła jedno piwo, okazywało się, że było troszkę więcej. No i ja przez to straciłem do niej zaufanie, no i stałem się taką osobą kontrolującą.
2: Doszło do czego? Kłótni przez to?
1: No i doszło do tego, no tak, powiedziała, że oddaje pierścionek. Powiedziała, że między nami koniec, że ona zmienia swoje życie, że się wyprowadza, no i powiedziała, że nie będziemy już mieszkali razem i to jest między nami koniec. Próbowałem rozmawiać, ale nie daje rady jej przemówić do rozsądku.
2: A czy twoim zdaniem ona naprawdę spotykała się z kimś w celach, kto wie jakich?
1: Znaczy nie sądzę, że ona się spotykała tutaj z jakimś mężczyzną. Bardziej to były gdzieś takie po prostu spotkania, gdzie nie mówiła mi, że jest dokładnie w miejscu, w którym była.
2: A dlaczego to robiła? Jeśli to nie było istotne, dlaczego nie mogła powiedzieć?
1: Mówiła, że albo zapomniała, albo nie miała czasu. To było po prostu zupełnie z mojej troski do niej.
2: Nie rozumiem. To nie jest tak, że ty jej nie pozwalałeś, więc mogła pójść z koleżanką, z grupą znajomych, z kumplem gdzieś i nie miałeś nic przeciwko temu. Dlaczego musiała cię oszukiwać?
1: Chciała mnie oszukiwać, bo po prostu wstydziła się przyznać do tego, ile tych piw rzeczywiście było.
2: Nie chodziło pewnie tylko i wyłącznie o spotkania, czy towarzyskie, czy bycie w pubie.
1: Były takie sytuacje, w których rzeczy, które dla mnie są taką emocjonalną zdradą, czyli jakieś tam flirtowanie, rozmawianie o rzeczach, o których nie powinno się rozmawiać z kolegą, no to ona to robiła, a ja uważam, że no jednak w związku jak się jest, to takich rzeczy się nie powinno robić.
2: W tej kwestii ludzie się odpowiednio dobierają. Jeśli akceptujemy flirt niegroźny, który nie niszczy i nie rujnuje związku, to nie zwracamy na to uwagi, bagatelizujemy to, bo nie jest to istotne.
1: Ja chcąc, znaczy, tylko taką troskę mieć w kierunku niej, jak wyszła z pracy i był ten czas, kiedy już powinna być w domu, a była dłużej, i się zapytałem, no ale co się dzieje, dlaczego ciebie nie ma, coś się stało, no to miałem zarzucane, że ja ją kontroluję, że ją sprawdzam, że nawet nie może chwilę z koleżanką postać na przystanku, no bo ja już myślę, że ona nie wiadomo gdzie jest.
2: Czyli ona ci tylko i wyłącznie zarzucała nadmierną kontrolę, doszukiwanie się kłamstw. To z jakiego powodu się z tobą rozstała?
1: Z powodu tego, że twierdzi, że ja nie potrafię się przyznać do tego, że jestem osobą kontrolującą i toksyczną, i ona po prostu źle interpretuje to, co ja do niej mówię. Ja chcę się o nią troszczyć i dbać o jej bezpieczeństwo, a ona to traktuje jako atak na nią. Kiedyś chciała spotkać się z koleżanką. Ja powiedziałem, mówię, dobrze, okej, w porządku, mówię, spotkaj się, mówię, tylko no znów mówię, tam będziecie, mówię, piły sobie to winko, a ona mówi, aha, czyli już nawet zabraniasz mi się z koleżanką spotykać.
2: Ile ona ma lat?
1: 31.
2: Może nie trzeba się o nią martwić, co, jak jest pełnoletnia. Ceni sobie pewnego rodzaju wolność. Nie wiem, na co żeście się w tym związku umówili. Jak długo mieszkacie? Jak długo trwała ta znajomość?
1: No znajomość trwa 2,5 roku, a mieszkamy od niecałego roku razem. I umawialiśmy się na to, że no, będziemy sobie mówić, gdzie, z kim wychodzimy. W trakcie spotkania tak jakby sobie o tym nie przeszkadzamy, nie bombardujemy się SMS-ami, tylko jesteśmy na tym spotkaniu. Ale żeby wszystko było jasne, klarowne, żeby nikt nie miał nikomu nic do zarzucenia, no to mówimy, gdzie idziemy, z kim idziemy i mniej więcej, o której możemy być w domu.
2: Dziewczyna ucieka, bo czuła się w związku z tobą po 2,5 roku jak w więzieniu. Dobrze to zrozumiałem?
1: Metaforycznie dobrze.
2: A gdyby tak konkretnie?
1: No to nie w więzieniu, ona to bardziej określiła w klatce.
2: Zadzwonimy do Angeliki, zapytamy, o co tu kaman jej zdaniem. Angeliko, kochamy się w Michale, bądź definitywnie go rzucamy, żeby się chłopak nie męczył i zupełnie niepotrzebnie wydawał pieniądze na psychologa. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Ζουζάι. Άλβο Ζουζάι.
1: Halo, halo. Przepraszam, Angeliko, że ja tak naciskam strasznie, ale to tu i teraz muszę z tobą porozmawiać.
2: Ale ja nie mogę, bo jestem na szkoleniu.
1: Angela, ale nie możesz na chwilę wyjść?
2: Nie mogę, bo ja mam zasesjonowe HP.
1: W 3 minuty to załatwimy.
2: Nie, dziękuję.
1: Angela, proszę cię, znajdź dla Pawelca chwilę, 3 minuty i wracasz na szkolenie.
2: A ja znam ten numer, ja wiem,
1: ja wiem.
2: To
1: Angela, ja napisał,
2: wiem, o co chodzi,
1: napisał.
2: Ale teraz nie mogę, naprawdę.
1: No weź, wyjdź na chwilę, powiedz, zaraz wrócisz, że matka dzwoni. No.
2: Ja wiem, kto dzwoni. Ja
1: powiedz, że matka dzwoni. Powiedz, że dziecko, coś nie tak, nie wymyśl coś, no.
2: Nie mogę, bo ja muszę iść.
1: Angela, ale tu sprawa o być albo nie być, miłość, ktoś tu kocha, rozpacza, bo się mu rozwaliło.
2: Ja wiem.
1: Baby, wracaj do domu, bardzo cię proszę. Ja już mu tu tłumaczyłem, wlewałem mu olej do głowy, a w ogóle przeszkodziłem mu.
2: Ale ja jestem teraz na PHP.
1: Dobrze, a przeszkodziłem mu, bo jest u psychologa, tamten też go leczy.
2: No nie, to leczy, może to wyleczy.
1: Ja myślę, że jestem skuteczniejszy. Już wie, że musi ci dać luz.
2: I tak, to w radiu pewnie leci teraz.
1: Tak, on się strasznie boi o ciebie, rozumiesz? On się martwi, on tylko dlatego to robi. To nie jest jakaś chora zazdrość, tylko to się zamienia w natupiekuńczość, wiesz, bo on się martwi.
2: No jest, jak dziecko mnie traktuje, ja nie jestem jego córką, jestem osobą dorosłą.
1: Ty masz 31 lat, wróć.
2: No właśnie.
1: Wyglądasz na 22.
2: Na 19.
1: Jak mu oddałaś pierścionek zaręczynowy?
2: No tak, no bo nie, chyba dożywię, dlaczego?
1: Nie tulisz? No. Nie naciskasz na łóżko, no to co, przecież przerażony jest, nie?
2: Dobra, ja kończę, bo szybciej skończymy.
1: Kochasz?
2: I zobaczymy, bo pogadam.
1: Bo ja nie wiem, co ja mam zagrać, fanfary czy rozpacz.
2: Nic.
1: Kochamy?
2: Kochamy. Jeszcze? Kończę.
1: Dobra, Michał, szybko, Michał, szybko, zanim on odłoży. Teraz minuta. Michał.
3: Czekam na siebie w domu, mam nadzieję, że pogadamy, że uda nam się razem to skreślić. Za to, co zrobiłem, to przepraszam.
1: I że się
2: no,
1: to nie
2: zrobisz,
1: powtórzy.
2: Powtórzy się, powtórzy to nie raz. A jak się powtórzy, to już go zostawię.
1: No oczywiście, że tak. Chodzi o to, żeby on robotę w robocie zostawiał, nie?
2: No, o, dokładnie. Wiem. Bo ja robotę zostawiam w robocie, nikogo nie sprzedaję.

dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.
2: Odpowie za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym są zarzuty dla kierowcy z A1. Premier apeluje o przyjęcie ustawy, to w sprawie kryptowalut. Projekt blokuje prezydent. Można dostać pieniądze na odpoczynek na Podlasiu czy Mazurach. Ruszył program dopłat.
3: Jest czwartek, 3 dzień września, godzina 6. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Taki zarzut usłyszał sprawca wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Przypomnijmy, mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. 4 osoby zginęły, 4 zostały ranne. 32-latek przyznał się do winy, jednak twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie.
4: Prokurator złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec Dominika D. tymczasowego aresztowania, gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
2: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Wnioskiem w sprawie aresztu sąd zajmie się dzisiaj. Premier łączy regulację rynku kryptoaktywów z powstrzymaniem rosyjskich aktów sabotażu i apeluje o przyjęcie ustawy, którą zawetował prezydent. Jutro w Sejmie głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie pójdzie po myśli rządowej koalicji, a ustawy o rynku kryptoaktywów nadal nie będzie w polskim prawie. O czym więcej z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
5: Zdaniem Donalda Tuska ustawa o rynku kryptoaktywów bardzo utrudniłaby finansowanie działań terrorystycznych w Polsce i dlatego premier apeluje o przyjęcie ustawy.
6: Sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty. Brak ustawy powoduje, że na tym rynku można buszować zupełnie bezkarnie, bez żadnej kontroli.
5: W Sejmie w tym temacie nie ma zgody. Była za to awantura o odpowiedzialność za aferę Zonda Krypto.
7: Krypto, afera PiSu, rozwoju PiSu i Konfederacji.
8: Dlaczego nie ostrzegliście Polaków, których kral prawdopodobnie okradł na miliony złotych?
5: I wiadomo już, że w Sejmie politycznych cudów nie będzie. PiS, Rozwój Plus i Konfederacja nie zagłosują za odrzuceniem prezydenckiego weta, co oznacza, że nie będzie do tego wymagania. Największości.
2: Na wczoraj w sprawie Zonda Krypto zatrzymano kolejne 3 osoby. Jedną z nich jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Komendant miejski Policji w Jeleniej Górze odwołany. To reakcja na wydarzenia na stacji paliw w Wałbrzychu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet. Zarejestrowano szarpaniny mężczyzn, do których podchodzi kolejna osoba i uderza pałką teleskopową. Potwierdzono, że w bójce brało udział 3 funkcjonariuszy. Wśród nich były już komendant miejski z Jeleniej Góry.
9: Decyzją komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu został on odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
2: Informuje Łukasz Dudkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Postępowanie w tej sprawie trwa. Kranówka w Braniewie zanieczyszczona. W wodociągu wykryto bakterie grupy coli. Miejscowy sanepid wydał ważne zalecenia dla mieszkańców. Z wody można korzystać tylko po przygotowaniu. Na razie nie wiadomo, skąd niebezpieczne bakterie pojawiły się w wodzie. Ich obecność wykryto podczas rutynowej kontroli stacji uzdatniania wody w podbraniewskich Rogitach.
10: Stacja uzdatniania jest szczelna i my nic tam żeśmy ostatnio nie robili, także nic nie było otwierane, także no jest dziwne to dla nas.
2: Mówił prezes braniewskich wodociągów Bartłomiej Fita. Wodociąg, w którym wykryto obecność groźnych bakterii, zaopatruje nie tylko Braniewo, ale także kilka pobliskich miejscowości w gminie. Dzisiaj pobrane będą kolejne próbki do badań. Ruszył program dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. W Lubelskiem nawet szybciej. Na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września o godzinie 10. Czy Kraina Tysiąca Jezior to dobry kierunek na odpoczynek? Dopytywała nasza reporterka.
11: Mieszkając tutaj na Warmii i Mazurach, to w sumie my mieszkamy na wakacjach.
12: Ja jestem któryś raz, Wiktoria jest pierwszy raz. Jesteśmy tak naprawdę oczarowani. Jest ładnie.
13: Jedno z lepszych, jakie może być.
12: Zdecydowanie.
14: Jest pięknie, sielsko. Także bardzo lubię takie klimaty.
12: Nie dość, że mamy najlepsze miejsce do odpoczynku, to mamy zarówno niedaleko, nad morze i nie najdalej w góry.
2: Czek turystyczny gwarantuje dopłatę w wysokości 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej 2 noclegi w obiekcie, który będzie uczestniczył w programie.
3: Uwaga, ważna wiadomość, bo to się dzieje bardzo rzadko. Jaka była najcieplejsza miejscowość godzinę temu w Polsce?
14: Gdańsk.
3: No blisko, Hel.
14: O!
3: 16 stopni już o poranku o godzinie 5 rano. Czy to oznacza, że będą upały w ciągu dnia, moi drodzy? No nie, ale miło i tak.
14: 26 stopni, tyle może pojawić się na termometrach w Rzeszowie i na południu Polski. No, tam na Pomorzu to zaledwie 20.
3: Tak, do tego opady deszczu przelotne też na Pomorzu.
0: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Mają ponad 100 lat, bo oficjalnie powstały w 1921 roku, a nieoficjalnie już kilka lat wcześniej i są dziś jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie Poznania. To także jedno z pierwszych miejsc, jakie mogą zobaczyć turyści przyjeżdżający do miasta pociągiem, a jego historia jest zdecydowanie warta poznania. Na spacer po Międzynarodowych Targach Poznańskich wybrała się Natalia Krystek.
15: Jestem na Międzynarodowych Targach Poznańskich, ze mną jest Maciej Kaczmarek, przewodnik po targach. Cześć!
16: Cześć, witam Was.
15: Ile zazwyczaj zajmuje taka wycieczka, takie oprowadzanie po targach?
16: No, jeżeli ktoś ma troszeczkę czasu, dla mnie to są nawet 2 godziny.
15: Wow, no ja tyle nie mam, ale słuchaj, mam wygodne buty, mam chęci, mam szybkie nogi, więc dokąd możesz mnie zabrać? Bo może dodam, jesteśmy właśnie koło akwarium tego charakterystycznego. Podobno, jak pytasz, czy się podoba, to tak 50-50.
16: Zawsze, za każdym razem, jak się pytam mojej grupy, z którą chodzimy tutaj po targach, czy to akwarium, tak, ten nasz hol wschodni, czy się podoba, co o nim myślicie? I zawsze jest 50-50, zawsze się komuś podoba bardziej, komuś mniej, ale zawsze jest to porówno.
15: To może zabierz mnie do jakiegoś takiego miejsca wow, które się absolutnie każdemu podoba.
16: Myślę, że takim miejscem wow jest na pewno nasza iglica. Idziemy.
15: To po drodze porozmawiajmy sobie o tej iglicy, bo ona nie zawsze tu była.
16: Trochę była. W pewnym sensie była od początków tak naprawdę targów w Poznaniu, bo 1911 to była wieża górnośląska. Dosyć toporny, charakterystyczny budynek z cegły, który nam postawili Niemcy, a w połowie lat 50. stanęła właśnie tutaj iglica. Myślę, że nie każdy zdaje sobie sprawę, że iglica stoi już tutaj od ponad 70 lat. Budynek ten ma prawie 70 metrów wysokości, jest w nocy podświetlany, więc jeżeli ktoś tylko powie, że to jest taka sobie zwykła wieża i wygląda w sumie jak wieża radiowa, niech przyjdzie wieczorem, zobaczy, jak jest pięknie podświetlana.
15: Wchodzimy. O, bo tu skrzypią. Jesteśmy w środku iglicy. To było moje marzenie, żeby zobaczyć to miejsce od środka, bo jakkolwiek byłam wiele razy na targach, to akurat nigdy nie miałam okazji zwiedzić właśnie tej historycznej iglicy. To są oryginalne słupy wieży górnośląskiej, te stalowe konstrukcje w środku, tak?
16: Tak, zgadza się. Te stalowe konstrukcje można zobaczyć do dzisiaj. One w 2011 roku były zrekonstruowane, odświeżone, żeby można było je ze spokojem oglądać. Można tego oczywiście dotykać, to nie jest tutaj żaden eksponat muzealny. Mamy 3 kręgi, które składają się właśnie na oryginalną konstrukcję wieży górnośląskiej. Są to nitowane słupy, które podtrzymywały całą tę wieżę, od najszerszego okręgu po ten najwęższy, do samego środka. Jeżeli będziecie mieli okazję, cieszę się, że tutaj miałaś okazję ze mną na tym spacerze zobaczyć iglicę w środku. Jeżeli będziecie mieli okazję tutaj być, koniecznie podejdźcie do tego środkowego kręgu, na samym środku przy windzie i poszukajcie sprawnym okiem miejsc, w których można zobaczyć pozostałości po bombardowaniu z 1944 roku.
15: Właśnie, bo te wgniecenia w słupach, przy których właśnie stoimy, to nie jest przypadek i nikt nie kopnął tutaj ze złości, bo mu się wystawa nie podobała na przykład, tylko to są no, historyczne wgniecenia.
16: Tak, zgadza się, no to są pozostałości po właśnie tym no, niefortunnym tak nalocie alianckim na Wielkanoc, który nam zorganizowano, ale jednak jest to też takie świadectwo historii, te pofalowane konstrukcje, które mimo to stoją i są do dzisiaj tak naprawdę elementem w pewnym sensie nośnym. I jednak ma ten budynek, te konstrukcje mają już ponad 110 lat, a dalej stoją.
15: Przypomnijmy tylko, bombardowanie było związane z tym, że na terenie targów znajdowała się fabryka podzespołów samolotów niemieckich i alianci zbombardowali ją pod koniec wojny.
16: Tak, to bombardowanie miało właśnie związek z tym miejscem, z taką fabryką odlewnią właściwie tychże części. Był to bardzo twardy budynek, więc dla pewności zbombardowano w sumie całe targi. Natomiast wieża górnośląska no, nie przetrwała tego, poza tą nitowaną konstrukcją, poza tymi słupami, które stoją do dzisiaj, co pozwoliło na stworzenie iglicy. Ale trzeba pamiętać, będąc tutaj w środku, że wieża górnośląska kiedyś była nie tylko miejscem na wystawę, była też punktem orientacyjnym dla samolotów. Potężny reflektor znajdował się na dachu wieży Wybrzeży Górnośląskiej. Znajdowała się tutaj kawiarenka, a co więcej, ważne dla mieszkańców Jeżyc, znajdowała się tutaj wieża ciśnień, która miała pojemność 4000 metrów sześciennych wody. Niestety mieszkańcy Jeżyc odczuli brak tej wieży ciśnień po 45, kiedy woda na trzecie i czwarte piętra po prostu nie chciała docierać.
15: No właśnie, bo to były Jeżyce i Łazarz, prawda? Pierwsze dzielnice z bieżącą wodą dzięki tej wieży ciśnień.
16: Tak, no tutaj trzeba jednak oddać Niemcom co ich, to dzięki nim to ciśnienie było na tyle wysokie, że w tych wysokich kamienicach, które mają po 4 piętra, 4 kondygnacje, woda była pod naprawdę dobrym ciśnieniem i to właśnie tu z Targów Poznańskich ta woda płynęła. Oczywiście nie do każdego, ale jednak do części mieszkańców jak najbardziej.
15: To my płyniemy dalej z naszym spacerem. Wychodzimy z wieży Górnośląskiej, a właściwie z Iglicy. I dokąd teraz pójdziemy?
16: Teraz pójdziemy sobie do pawilonu numer 5. To jest nasz największy pawilon na terenie targowym. I po drodze mijamy w sumie w tym momencie pawilon numer 10. Jeszcze do niedawna było to centrum prasowe, czyli miejsce, w którym wydawano wejściówki dla mediów, dla prasy. Ale tak naprawdę był to budynek pierwszy zbudowany na stałe po II wojnie światowej, czyli w 1949 roku. Budynek modernistyczny, który w sumie do dzisiaj wygląda bardzo dobrze, pomimo tego, że ma już ponad 70 lat, broni się, jest nadal świeży, lekki w odbiorze. I twórca tego budynku, również Bolesław Schmidt, czyli ten sam, który był odpowiedzialny za Iglicę, miał taki zamysł, aby front tego budynku wyglądał troszeczkę jak radio albo jak telewizor. I myślę, że można to zobaczyć stojąc przed tym pawilonem.
15: Rzeczywiście. No, coś zdecydowanie elektronicznego.
16: A sam pawilon w latach 50. był pawilonem, który przejęła Chińska Republika Ludowa. I cały budynek został obudowany, czyli zrobiono stoisko nie w środku, tylko zrobiono stoisko na budynku. Budynek z zewnątrz przypominał właściwie do złudzenia cesarski chiński pałac. Jak mogli wpaść na taki genialny pomysł? Myślę, że nikt dalej nie wpadł na taki pomysł, nie widziałem przynajmniej, żeby ktoś wziął pawilon targowy i obudował go od zewnątrz. Postawił te swoje tradycyjne chińskie lwy, stworzył piękny ogródek przed wejściem. Co prawda w środku było dosyć surowo, jak na tamte czasy Chińska Republika Ludowa, co prawda dzisiaj, ale wtedy Mao Tse-tung rządził i w środku był jego wielki pomnik.
15: Jesteśmy w największej hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ile powierzchni?
16: Cały pawilon 5 razem ze swoim mniejszym bratem, pawilonem 5A, ma prawie 13,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni.
15: Wow.
16: Jest to jedna wielka wspólna przestrzeń, otwarta, bez żadnych kolumn pośrodku. Myślę, że mieszkańcy Poznania i nie tylko mogą kojarzyć ten pawilon z koncertów. Chociażby właśnie Dawida Podsiadło, czy jednego z członków zespołu One Direction.
15: Robi wrażenie. Myślałam, że będzie to większy pogłos, wiesz co? Mogę sprawdzić echo?
16: Bardzo proszę.
15: Echo! Jest.
16: Jest echo i co ciekawe, w trakcie koncertów tego echa nie ma. Jak wchodzi tutaj 11,5 tysiąca ludzi, echo po prostu znika. Z takich ciekawostek jest to, myślę, jeden z niewielu pawilonów nie tyle w Polsce, co chyba nawet w Europie, który jest cały podpiwniczony. Pod całym pawilonem jest ogromna piwnica.
15: Ale co tam jest? Słoiki z ogórkami?
16: Może pracownicy coś sobie trzymają, ale chyba na ten moment mamy tam bardzo duży magazyn rekwizytów używanych podczas targów.
15: Z piątki największej idziemy dokąd teraz?
16: Z Wielkiej Piątki pójdziemy teraz na plac Powszechnej Wystawy Krajowej.
15: To idąc, jeszcze zapytam, ile w sumie powierzchni mielibyśmy do przejścia, gdybyśmy chcieli przejść całe targi?
16: Gdybyśmy chcieli całe targi sobie obejść, to są prawie 24 hektary. To jest kawał drogi.
15: Kawał. I ile mamy tutaj pawilonów?
16: W tym momencie pawilonów mamy 8 użytkowych. Oczywiście jest ich troszeczkę więcej, jakbyśmy sobie policzyli te pawilony, które już nie spełniają funkcji wystawienniczych, ale tak na spokojnie można powiedzieć 8 pawilonów.
15: Są tutaj również bardzo stare pawilony, historyczne, prawda? Przechodzimy w tej chwili koło...
16: Teraz przechodzimy koło dwunastki. Dwunastka była kiedyś pałacem targowym. Pałac targowy właśnie widziany z Placu Powszechnej Wystawy Krajowej, czyli placu, na który może wejść każdy, ponieważ targi otworzyły się na miasto prawie 2 lata temu i po Placu Powszechnej Wystawy Krajowej można spacerować. Można też sobie usiąść na ławeczce i podziwiać nie tyle pawilony, co piękne drzewa, które tutaj od wielu lat już z nami są. Właśnie przechodzimy obok dwunastki, która obecnie służy jako nasz magazyn, ale czasami też jako muzeum. Mieliśmy tutaj muzeum motoryzacji w części właśnie tej otwartej od strony placu. Mamy tutaj też do dzisiaj miejsce, w którym spotykają się osoby, które ćwiczą judo. Także plac targowy nie jest tylko magazynem, jest też pawilonem, który w pewnym sensie jest troszeczkę jeszcze użytkowy.
15: W jakich latach mniej więcej powstał ten obiekt?
16: Pałac Targowy powstał w 1924 roku. Był projektem architekta, który specjalizował się jednak w świątyniach, po prostu w kościołach. Kilka jego kościołów do dzisiaj stoi w Poznaniu. Stąd też taki pompatyczny troszeczkę wygląd tego budynku, czyli te piękne cztery kolumny u wejścia, wielkie okna. No i stąd też nazwa, jaką nosił ten budynek, Pałac Targowy. I myślę, że jest to jeden z niewielu pałaców stojących prawie w samym centrum miasta. No, jak widzisz, stoimy teraz przed samym wejściem. Wyobraź sobie teraz, że jest rok 1925, czyli dokładnie 100 lat temu. Budynek jest nowiusieńki, śnieżno-biały, a nad wejściem jest piękna attyka z ogromnym herbem miasta Poznań.
15: Patrząc na te kolumny, śmiało można by tutaj czcić Afrodytę na przykład. Piękne drzwi, brama właściwie, ale w latach 20. ubiegłego wieku tej kamery tu chyba nie było jeszcze.
16: No faktycznie, no wtopiła się na szczęście, nie zwróciłem uwagi, ale jeżeli byśmy się odwrócili, co właśnie robimy, możemy spojrzeć na miasto, na nasz Poznań, kochany, widzimy dworzec zachodni, widzimy w oddali galerię i po prawej stronie widzimy dosyć pokaźny pawilon, jest to pawilon numer 2, pawilon, który stoi tutaj już prawie 100 lat, bo od 1929 roku jest to pawilon, który specjalnie powstał właśnie na powszechną wystawę krajową. Zaprojektował go Roger Sławski, bardzo znany i ceniony architekt w Poznaniu, ówczesny dyrektor architektury targowej podczas właśnie powszechnej wystawy krajowej. I był to pawilon, który był zbudowany dla przemysłu ciężkiego, żeby móc tam wystawiać maszyny i różnego rodzaju pojazdy. Specjalnie poprowadzono w uzgodnieniu z miastem bocznicę kolejową, która przejeżdżała przez ulicę Głogowską i wjeżdżała prosto do pawilonu.
15: To dużo ciężkich maszyn ten pawilon musiał widzieć, a w ostatnich latach koncerty gwiazd, prawda?
16: Dokładnie. Kiedy już przemysł ciężki troszeczkę się zmienił, targi dobudowały swoje nowe pawilony po II wojnie światowej, nie było już takiego zapotrzebowania, aby ten pawilon dalej miał bocznicę kolejową i faktycznie został on w latach 2000 muzycznym pawilonem, pawilonem numer 2, gdzie odbywają się koncerty, gdzie odbywa się festiwal roślin, gdzie odbywają się różnego rodzaju spektakle. Oczywiście wszystko można znaleźć na stronach różnych wydarzeń w mieście Poznań, do czego też Was zachęcam. Pawilon jest w prawie niezmienionej formie, stałym elementem targów poznańskich od niemal 100 lat. Stoimy przodem do dworca zachodniego i na lewo od pawilonu numer 2 stoi, no już może nie tak piękny jak niegdyś, budynek gmachu administracyjnego. Jest to bardzo ważny budynek dla targów, ponieważ oczywiście jest tam cała nasza administracja, księgowość, kadry, to tam się przychodzi, jak się sobie coś załatwić szybciutko, tutaj po koleżeńsku, ale jest to też budynek, który stoi równe 100 lat, 1925 rok, również ten sam architekt, który zajmował się projektowaniem Pałacu Targowego. I jest to ten budynek, w którym właśnie znajdowała się restauracja Belvedere. Piękna, ekskluzywna, naprawdę na tamte czasy wybitna restauracja z kawiarnią, z pięknymi stoliczkami, z marmurowymi blatami, z pięknymi drewnianymi krzesłami, rzeźbionymi, zaginanymi w finezyjne kształty. To właśnie tam spotykała się śmietanka towarzyska, nie tylko polska i poznańska, ale też zagraniczna podczas targów właśnie, które odbywały się na terenie miasta Poznań.
15: Zobaczyliśmy najstarsze budynki, a który jest najnowszy z nich?
16: Najnowszy zdecydowanie jest budynek Poznań Congress Center, ale to jest też podchwytliwe w sumie pytanie, ponieważ najnowsza to jest jego zewnętrzna elewacja, którą odnowiono w 2022 roku. Elewacja jest elewacją, która ma piękny telebim, dzięki któremu już nie trzeba drukować reklam, targów czy wydarzeń, tylko telebim wszystko nam tutaj ładnie przedstawia, jest interaktywny, zmienia się zgodnie z zapotrzebowaniem, a sama elewacja jest elewacją kinetyczną. Jeżeli przyjdziecie tutaj w taki troszeczkę wietrzny dzień, zobaczycie, że cała elewacja tańczy na wietrze i połyskuje na biało-srebrno. Jest to naprawdę powalający i zapierający dech w piersi widok, żeby budynek tańczył i mienił się kolorami. A jak przyjdziecie wieczorem, to zobaczycie, że elewacja Poznań Congress Center jest również podświetlana na dowolny kolor. Także cały budynek robi ogromne wrażenie, a wy, myślę, znacie ten budynek z naszej sali koncertowo-eventowej, czyli sali Ziemi.
15: I stoi sobie ten super nowoczesny obiekt wśród tych wszystkich zabytków. I tutaj właśnie, gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością, to myślę jest dobre miejsce, żeby zakończyć nasz spacer. Towarzyszył mi Maciej Kaczmarek, przewodnik po międzynarodowych targach poznańskich. Bardzo ci dziękuję.
16: Ja również dziękuję za ten spacer, było mi naprawdę miło.
0: A efektem tego spaceru oraz kilku innych bardzo ciekawych rozmów z poznaniakami, ludźmi targów, jest reportaż o MTP w ramach cyklu Polska na ucho. Możecie posłuchać go w całości w serwisach Mediateka i Spotify. Gorąco polecam. W samym tylko Poznaniu są patronami ulic, szkół czy mostów i choć dla wielu są symbolem ludów słowiańskich, to okazuje się, że Piastowie, bo o nich mowa, mogli pochodzić z zupełnie innych stron. Odkrycia dokonali naukowcy z Poznania.
17: Zespół był bardzo duży, to był taki naprawdę interdyscyplinarny grant, ponieważ w ramach naszego zespołu działali zarówno historycy, archeolodzy, biolodzy, antropolodzy, genetycy, bioinformatycy, bo to ilość danych, którą musieliśmy przeanalizować i porównać i zastanowić się nad tym wszystkim, no była naprawdę olbrzymia. Wystarczy sobie wyobrazić, że jeden genom człowieka to jest 3 miliardy nukleotydów, czyli 3 miliardy literek, a myśmy starali się badać te genomy, czyli te miliardy tych literek, porównywać ze sobą i porównywać z wszystkimi informacjami, jakie w historii i archeologii na temat dynastii Piastów zostały zapisane. Także suma summarum to nasze badania polegały na porównywaniu dwóch zestawów danych. Z jednej strony to był zestaw danych, które zbierali przez lata historycy, archeolodzy, które te dane mówią, że tu w tym miejscu urodził się taki i taki człowiek, to był Piast, że jego ojcem był taki człowiek, który urodził się kiedyś tam, zmarł kiedyś tam, a z drugiej strony mieliśmy dane, które myśmy byli w stanie zebrać, analizując te szczątki, żeby zobaczyć po pierwsze, kiedy ten człowiek umarł na podstawie analizy C14 węgla, tak, datowanie. W jakim wieku umarł, czyli ile miał lat, kiedy umierał, to znowu można po wyglądzie kości. A w końcu, jak z tych kości wyizolowaliśmy DNA, to mogliśmy sobie powiedzieć, jakie było to DNA. Na tej podstawie można z jakimś tam przybliżeniem powiedzieć, czy była to osoba, mówię, że z większym prawdopodobieństwem lub mniejszym, lokalna, czy też nie, ale też mogliśmy powiedzieć, jakie były relacje rodzinne pomiędzy poszczególnymi osobami analizowanymi.
0: Mówił kierujący projektem profesor Marek Figlerowicz z Polskiej Akademii Nauk. Co niezwykłe, to fakt, że udało się zbadać 13 pokoleń dynastii piastowskiej. To unikatowy w skali świata zbiór danych.
17: Możemy powiedzieć, że te dane, które dotychczas istniały, opisywały pojedyncze osoby reprezentujące tą dynastię. A jak na podstawie pojedynczej osoby ustalić, czy rzeczywiście to był ten Y, czy to nie jest tylko przypadek, że to była jakaś sytuacja niewierności małżeńskiej albo coś takiego i ten Y wcale nie jest taki, jak powinien być. No więc jeżeli ktoś chce zbadać na poważnie jakąś dynastię, to musi mieć co najmniej kilka następujących po sobie pokoleń i pokazać, że ten Y się tam utrzymuje, że te relacje rodzinne, czyli pokrewieństwa tam występują. No i nam się udało, to jest właśnie chyba takie największe osiągnięcie, że udało się zrobić to dla 13 pokoleń. Takiego porównywalnego zestawu danych nie ma obecnie na świecie. Porównywaliśmy, co się dało i stwierdziliśmy, że od pierwszego, akurat udało nam się dobre dane uzyskać dopiero od Konrada Mazowieckiego, aż po ostatnich Piastów mazowieckich, którzy pochowani są w Katedrze Warszawskiej. I teraz dla nich wszystkich pokazaliśmy, że ten chromosom Y należy do tej samej linii, ale tak jak należało się też spodziewać, co najmniej dwa przypadki znaleźliśmy takie, gdzie nie należy. Tak? Czyli, że pokazuje to, że nie zawsze ta wierność była dochowywana i że prócz tej głównej linii są jeszcze inne.
18: Czyli pewne książki historyczne trzeba będzie może poprawiać?
17: Jeśli chodzi o historię, to na pewno trzeba będzie zweryfikować pewne takie powtarzane legendy na temat tego, skąd byli Piastowie, jak to wszystko się zaczynało, prawda? Bo wydaje się, że te badania pokazały, że nasze dotychczasowe myślenie na temat Piastów było dalekie od prawdy. Losy były o wiele bardziej złożone i co jest ważne, to te nasze badania wydaje się z jednej strony pokazują, że ta wcześniejsza, ta mitologia wokół Piastów tworzona musi pójść już do lamusa.
0: Teraz przed naukowcami kolejne kilkuletnie badania okolic, gdzie pochowano kolejnych Piastów.

0: Pierwsza zmiana.
1: Reklama.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
13: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
14: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easywu.pl.
15: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
16: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
15: Polecam Michel Moron.
16: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
1: Reklama.
17: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
18: Rosja odpowiada na działania Berlina. Szef MSZ Siergiej Ławrow ogłosił zamknięcie niemieckiego Instytutu Goethego w trzech miastach: w Moskwie, Petersburgu oraz Jekaterynburgu. To reakcja na zapowiedziane przez Niemców zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Powodem miał być incydent na lotnisku w Lipsku. Przypomnijmy, w nocy z 4 na 5 sierpnia samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Samolot przekierowano do Hanoweru, gdzie stwierdzono jego niewielkie uszkodzenia. Krótko wcześniej lipskie lotnisko wstrzymało działalność z powodu znalezienia na płycie przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow drona z detonatorem oraz materiałów wybuchowych. Berlin odpowiedzialnością za incydent obarczył Moskwę. W środku były płaskie baterie. W wiadomościach najnowsze informacje po akcji służb w Warszawie znaleziono tam podejrzane pakunki. Wczoraj po południu ulica Żupnicza została wygrodzona przez policję, a ruch został wstrzymany. Służby sprawdzały znalezione pakunki i występowały utrudnienia w ruchu. Autobusy miejskie kierowane były na objazdem. Po kilku godzinach przekazano, że nie ma zagrożenia. Jest kolejny rekord na Wiśle. Na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary zanotowano stan wody na poziomie 98 cm. W całej Polsce łącznie obowiązuje około 100 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną.
19: Pierwsza zmiana. Od rana.
17: Kłaniamy się nisko.
20: 6.32, dzień dobry.

0: 23 minuty do godziny 7. To jest czas na przegląd prasy i internetów i ja mam szczerze już tego dosyć. Tej prasy.
1: Czego?
0: Bo taki artykuł jest w gazecie. Okradał sklep, w którym pracował. No. Jak dla mnie to jest tanie szukanie sensacji.
2: Tak, to prawda. Ach, oczywiście.
1: Też jaka wygoda. Co będzie chodził, zdzierał buty.
2: To nie jest okradanie, to jest przynoszenie z pracy. Paweł.
0: Załatwianie. Oczywiście, no tak można nazwać, tak. No, ale na
1: umówmy
0: pewno...
1: się.
2: A co kradł?
1: Nie kradnę mleka przecież, tak? Tylko sobie
0: muszę
1: biorę.
0: Przeczytać artykuł. Odzieży tak. Ze sklepu. Odzież.
2: No to testował jeszcze, sprawdzał. Dla klientów z dobrego serca zakładał to, sprawdzał, tak. Czy ten dres się nada.
0: A pewnie się też dzielił, czy z rodziną, ze znajomymi.
1: No, sprawdził, jak się zachowuje po praniu, czy nie wyciąga, czy nie gubi.
0: Tak, nie mówmy o tym. Dobra, a ważne informacje ze świata plotkarskiego. Ewa Chodakowska rozstała się z mężem.
1: Ewa Chodakowska. Okay. A tak, faktycznie.
2: No, przykro nam bardzo. Faktycznie, tymczasem w Rzeczpospolitej.
1: 18 lat jak psu.
2: Mhm. Słuchajcie, w Rzeczpospolitej znakomite informacje.
0: Tak.
1: No, dawaj.
2: Diamenty mocno tanieją.
0: Ojej, cudownie.
1: To chyba dobrze. To
0: z
1: ile
0: miliona na 900 tysięcy?
2: Jednokaratowy kamień jeszcze w 2020 roku kosztował 5,5 tysiąca dolarów, dekadę temu nawet 8 tysięcy, a dzisiaj już tylko 4 tysiące dolarów.
0: Ojej.
1: Widzisz? 4 razy 4, to jest 16 tysięcy złotych jeden karat. No.
0: Ale to jest taka powód, drobinka. Żeby zrobić dziś mężowi awanturę, że takie tanie diamenty...
2: Nie, tam jest napisane, że biżuteria drożeje. Ej.
3: Pierwsza
1: ale
3: zmiana.
1: Złota w górę.
3: Z Vox FM.
2: Spokój się.
0: No dobra. 21 minut i będzie 7.
2: Piękni młodzi w Vox FM już teraz.

0: obiadu.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
0: Budzi ludzi.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Przepraszam.
4: Kto tak umie?
3: Kto
4: tak umie?
3: Ja tylko pociągnął.
4: Zmiksował po prostu jedno z drugim, ale jak pięknie weszło się, połączyło.
3: Jakbyście nie wiedzieli, to pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: 14 minut do godziny 7 i dzisiaj będziemy dzwonić do Natalii, dzwonić i ją budzić. Taki jest przynajmniej plan.
3: Natalia jest operatorem podnośnika koszowego.
5: Podnośnik koszowy.
3: Bardzo nie lubię, kiedy musi jechać w porannych godzinach na usługę. W związku z tym, że są poranne godziny, 13 minut zostało do godziny 7, no to zadzwonimy do niej i ją wezmiemy na tę poranną usługę.
5: A to taka winda na samochodzie jakby, no, że tak się podnosi.
3: Jak kot na drzewie utknie, to wtedy takim podnośnikiem koszowym strażacy.
5: I co, nam utknął kot?
3: Nie!
5: Mamy
3: nie.
5: inną sprawę.
3: Zupełnie inna sprawa, słuchajcie, bo to...
4: To co?
3: Święta coraz bliżej.
6: Halo?
3: Halo, dzień dobry pani Natalio, kiedy pani będzie?
6: Jeszcze raz, a gdzie?
3: Michał Markowski, Urząd Miasta Gniezno. No miała pani być u nas na Chrobrego o godzinie 6.30.
6: Na Chrobrego? 6.30?
3: No, iluminacja świąteczna jest do powieszenia. Pani miała nam pomóc z podnośnikiem.
6: Jezu, co wy pierdolicie? Co,
3: przepraszam bardzo, ale jak... Takie słowo o poranku? Co to ma być?
5: Co to w ogóle znaczy?
3: No właśnie, ja pierwszy raz słyszę.
4: Miałbym kilka pomysłów.
3: Zatem, bo kiedy mam tę iluminację wiesz?
5: No już zaraz Wigilię.
3: No,
4: potem wystarczy zapalić.
3: Dzisiaj było ciemno, jak szedłem do pracy. Może przez chmury, ale wciąż ciemno.
7: Tu poczta głosowa pluca.
3: Myślisz, że damy jej spokój?
4: Wkurzy się i odbierze. Zobaczysz.
7: Tu poczta głosowa.
5: Ty jesteś brutalniejszy niż budzik. Już daj spokój. Niech śpi dziewczyna.
4: Rozłącz i dzwoń, bo tak to wiesz, nie?
7: Tu poczta głosowa pluca. Po usłyszeniu sygnału nagraj wiadomość.
3: No tak, bo my dzwoniliśmy z radia, to tak chcielibyśmy ci powiedzieć, że pierwsza zmiana budzi ludzi, no ale nie odbierasz, no to sorry, nie mamy dla ciebie 500 zł na prezent marzeń, ale za to skontaktowaliśmy się ze świętym Mikołajem i maruzgę dla ciebie na święta.
4: Za te słowa.
5: Właśnie. Bo...
3: No, przede wszystkim za to, że nie chciała pomóc nam wywiesić lampek świątecznych.
4: Chociaż jeśli to była propozycja, to bardzo prosimy odzwoń.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu

Uderzy mój dzwoneczek. Ej, idź wcześniej. No to uderzam. 8 minut pozostało, a może nawet mniej. Sprawdźcie, czy ja dobrze mówię. Myślę, że nawet 6 minut pozostało do godziny 7. Play.

0: Chcę wam powiedzieć, że dawno nikt nie sprawił, że za nie mówiłem w czasie Pierwsza Zmiana Budzi Ludzi.
1: A tej pani się udało, pani tak. Natalii
2: no,
1: dokładnie.
2: Ale ona miała dla ciebie propozycję, a ty nie zrozumiałeś.
3: Pierwsza Zmiana od rana z Vox FM.
0: Wiadomości za chwilę, 3 minuty do 7.
3: Reklama. Bo w media ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. W media ekspert wyprzedzaj.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Reklama.
18: Przesłuchanie zakończone, zatrzymano kolejne osoby zamieszane w aferę Zonda Krypto. Burza na osiedlu maltańskim w Poznaniu, trwa tam eksmisja mieszkańców. Po zmroku wędrować nie można, TPN przypomina o zasadach obowiązujących w górach.
19: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
18: Trzy kolejne osoby zatrzymane. Śledczy zabezpieczają majątek na poczet odszkodowań. To w sprawie śledztwa w związku z aferą z giełdą Zonda Krypto. Przesłuchania w katowickiej delegaturze prokuratury zostały już zakończone. Wiadomo, kim jest jedna z trzech osób zatrzymanych wczoraj przez służbę. To były współpracownik Sylwestra Suszka, inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Śledczy badają nie tylko wątek oszustw na giełdzie, ale także sprawę zaginięcia Suszka. Mateusz Gołębiewski.
20: Prokuratura połączyła śledztwa dotyczące oszustw związanych z Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka. Jak wynika z informacji resortu sprawiedliwości, śledczy przyjmują, że Suszek nie żyje i badają okoliczności jego zaginięcia. Właśnie w tym kontekście znaczenie mogą mieć trzy kolejne zatrzymania.
21: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody także na temat zaginięcia pana Suszka.
20: Mówi Waldemar Żurek. Minister sprawiedliwości podkreślił również, że śledczy zabezpieczyli gotówkę, biżuterię i luksusowe samochody, które mogą zostać wykorzystane w sprawie odzyskiwania pieniędzy przez osoby oszukane w sprawie Zonda Krypto.
18: Mateusz Gołębiowski, dziękujemy. Kolejna eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu to efekt sprzedaży działek należących do kurii deweloperowi. Wczoraj doszło do siłowego wejścia policji do domu pani Sandry. Z tym tematem Marii Habier.
10: Atmosfera była niezwykle napięta. Ponad 60 osób zabarykadowało działkę pani Sandry w ramach protestu. Komornik wraz z policją siłowo wszedł na posesję. Służby wyniosły najpierw protestujących, a potem mieszkanka opuściła swoją parcelę.
11: Parę osób zostało typowo podurbowanych. Kolega tutaj dostał na przykład cykatorem.
10: Mówiła jedna z protestujących. Zdaniem rzecznika wielkopolskiej policji Andrzeja Borowiaka wszystko przebiegło zgodnie z procedurami, choć byli poszkodowani.
17: Mam informację o dwóch osobach, którym karetka pogotowia, która przyjechała na miejsce, udzielała pomocy.
10: W sumie wylegitymowano 62 osoby, a finalnie eksmisja doszła do skutku.
18: Poznańska parafia sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów. W tamtejszych domach mieszkało około 400 osób. To była prawdziwa bitwa o Kraków. Za nami debata kandydatów na prezydenta tego miasta zorganizowana przez Super Express. W majowym referendum krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego, a w debacie wzięli udział bezpartyjny Łukasz Gibała, Monika Piątkowska popierana przez Koalicję i PSL, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Aleksandra Owca z Partii Razem, Michał Drewnicki z PiS i Bartosz Bochenczak z Konfederacji. Całość prowadził nasz dziennikarz Marek Balawajder. Niektóre pytania z quizu o Krakowie zaskoczyły kandydatów.
22: Jaką powierzchnię ma Kraków?
23: Liczby nie podam.
22: Jakie jest w przybliżeniu obwód krakowskich plant?
24: Około 20 kilometrów. No, obwód.
22: Tak.
25: To matura z matematyki.
22: 4 kilometry. W którym roku Kraków był europejską stolicą kultury?
23: Nie pamiętam.
18: Pierwsza tura wyborów 27 września. A za godzinę poranna ósma runda w Vox FM, gościem Mateusza Chłystuna. Minutę po ósmej będzie marszałek senior z PSL-u, były minister rolnictwa Marek Sawicki. A z nami w studiu gospodarz dzisiejszego programu. Mateuszu, jakie tematy pojawią się w rozmowie?
26: Mojego gościa zapytam m.in. o powrót wysokich cen paliw i o to, czy rząd ma plan, by w obliczu tych stawek ulżyć w jakiś sposób rolnikom. Marka Sawickiego jako przedstawiciela obecnego obozu rządzącego zamierzam też zapytać o to, czy obawia się rozliczeń, jakie zapowiedział wczoraj Przemysław Czarnek, pełen wiary, że jego partia odzyska władzę. Ósma runda i 8 pytań do naszego gościa. Zaczynamy chwilę po ósmej. Zapraszam.
18: A my zapraszamy w imieniu Mateusza Chłystuna. Wędrówki po zmroku to fatalny pomysł, mówi TPN i przypomina turystom, że poruszanie się nocą po górach jest zabronione, mimo że pogoda jeszcze dopisuje. Dzień staje się coraz krótszy i trzeba to wziąć pod uwagę przy planowaniu wycieczek, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
27: Jasno robi się przed godziną szóstą, tak realnie, natomiast ciemno około 19.30, tego dnia nam rzeczywiście ubyło. Jak chcemy wyjść na rysy, na Orloperć, no to oczywiście musimy wziąć to pod uwagę, warto spakować latarkę do plecaka.
18: Noc zarezerwowana jest dla tatrzańskich dzikich zwierząt, by mogły swobodnie przemieszczać się po parku, gdzie w ciągu dnia jest zwykle dużo ludzi.
28: A dzisiaj ta noc jakby taka trochę dłuższa, przez to duże zachmurzenie, trochę ciemniej było rano.
29: Słońca nie było.
30: Ja się przestraszyłam, nie wiem, co będzie jutro. Wczoraj było szaro, dziś już grafitowo, jutro może być czarno.
28: Ja nie wiem, o jakich ty kolorach do mnie mówisz, ja znam tylko czarny i biały. Jeżeli chodzi o to, co się będzie działo w ciągu dnia.
30: Może dzisiaj trochę popadać.
28: Ale przelotnie, spokojnie.
30: Ale wszędzie.
29: Maksymalnie ile?
30: Bez wykluczeń.
28: 24 stopnie w Rzeszowie i Krakowie.
29: Luzik w centrum chyba też.
28: Około 20.
30: Julia Chren,
28: Konrad Piwowarski
29: i Paweł Pawelec. Czekamy.
30: Dzień dobry.
29: Na upały czekamy, nie?
30: Czekaj, czekaj.
29: Optymiści.
31: Pierwsza zmiana.
32: Od rana.

0: śmiejecie się ze mnie, ale ja naprawdę nie wiem. Ale no to... Ile samochód ma koni?
1: To zależy od samochodu.
0: No ale tak
2: do małego
0: liczbowo, czy to jest na przykład 20 czy 1000? Nie, o to no, mi chodzi, że tak mniej więcej.
2: To już musi być duża ciężarówka, od razu ci mówię.
1: W dowodzie rejestracyjnym tam powinnaś mieć napisane jakby co sobie w domu zobaczyć.
0: Ale powiedzcie mi skalę.
1: Skalę, no na przykład no, taki Solaris, taki autobus przegubowy, ale, a zwykły... to ponad 300.
2: 300 koni ma. Koni, no, tak? Jak upchniesz to, no, no, jeden przy drugim, jeden przy drugim. Tak, tylko...
0: A może mieć trzy?
2: Wtedy siano się
1: trzy konie mechaniczne?
0: No, nie, po prostu
1: to taki
0: konie.
1: Maluch, który już ma milion kilometrów przebiegu, no może mieć trzy.
2: Tak.
1: Bo większość uciekła.
2: Pod górę zresztą.
0: Ale tu to konie się zmniejszają, jak jest przebieg większy?
2: Silnik słabnie. Wiesz, ja nie potrafię ci tego wyjaśnić, wiesz, bo to też ktoś wymyślił akurat, że dlaczego to są konie, nie krowy,
1: 12 minut
2: nie byki.
1: Po godzinie 7 to pierwsza zmiana.
0: No ja teraz... o konie pytam nie właśnie bez powodu, bo... ponieważ trzy takie konie biegły w kierunku trasy
1: S12.
0: No nie, zwykłe.
2: Koniki,
0: patataj,
2: biologiczne. Dawaj, żywe, żywe.
0: W miejscowości Młynki, to jest województwo mazowieckie, powiat siedlecki, biegły no, sobie wolno w kierunku trasy S12.
2: No,
0: czy tam
2: no biegną sobie. No, no co w tym dziwnego? Trzy konie.
0: No, jak to co w tym dziwnego? No. Pan od razu na służby zadzwonił, mówi biegną, co więcej, śledził te konie i na bieżąco informował służby, gdzie one się znajdują, no i złapali.
2: Czy się rozbiegły, czy nie rozbiegły?
1: Właścicielka z miejscowości Końskowola, no bo jakie inne?
2: A, pewnie jakiś samochód zgubił trzy konie.
1: Dostała mandat za to.
2: O, że... Tak.
0: Że zgubiła konia?
2: Że tak, uciekły.
0: Konie?
1: Ja myślę, że za to, że po prostu ludzie byli zazdrośni.
0: Myślisz?
1: Tak, tak, bo jest, takiego konia nie trzeba tankować.
3: Pierwsza zmiana.
2: No, i ma grzywę, nie tak jak ja.

0: Dobra, przyznaję, no pomyliłem się.
1: W czym?
0: Proszę mi już nie pisać. 18 osób napisało, że w dowodzie rejestracyjnym nie są konie mechaniczne, tylko KW.
1: KW.
2: A ja się cieszę, bo okazuje się, że nie tylko ja się nie
1: czyli
2: znam
1: nie
2: na autach.
1: Konie mechaniczne.
0: Kilowaty.
2: A 1 kilowat to 1,36 konia mechanicznego.
0: Czyli i teraz, 1,36. Drogie dzieci, w drodze do szkoły, proszę sobie policzyć, jak to się przelicza. Tak jak samochód ma 70 kilowatów, to ile to będzie koni mechanicznych? Nie, dobrze, nie róbcie tego.
1: 70 razy 1,36, tak?
2: Poza tym, od 8 są zajęcia.
0: Poza tym, nieważne to ile, czy tam jest KW, czy konie mechaniczne.
2: Trzeba jeździć wolno.
0: Nie, w ogóle nie jeździć.
2: A jak to nie jeździć?
1: Trzeba jeździć, tylko trzeba znaleźć kogoś, kto tankuje.
0: No właśnie. Ceny benzyny są takie, że...
1: Żona ma męża.
0: Tak, samochód trzeba zostawić. Dzisiaj w ogóle o tym będą poranne wyjce po godzinie 8. Zapraszamy serdecznie.
2: O cierpieniu młodych i starszych ludzi na stacjach benzynowych.
0: Dokładnie. Możecie już sobie zadzwonić do najbliższych. Wszyscy razem będziecie śpiewać.
2: Budzik też nastawić. Polecamy. 21 minut po godzinie 7. Od dzisiaj w ogóle wchodzą nowe zasady dla nowych kierowców.
0: A tylko dla nowych?
2: Tak. Spokojnie.
0: To bardzo dobrze.
1: To dobrze. Proszę.
2: Okres próbny 2 lata. No. Dopuszczalna w czasie tego okresu próbnego ilość promili to 0,0.
1: Uważam,
2: a do tego 12 punktów, punktów karnych będzie sprawiało, że trzeba iść na obowiązkowe szkolenie. A szkolenie jest oczywiście płatne.
1: Bardzo dobrze. Tak sobie podreperują ten budżet. Ale powiedz mi, tam nie ma nic na temat środków odurzających?
2: No nie, jak to nie ma, no nie można.
0: Paweł, ale jak jesteś kierowcą starym, to też nie możesz.
3: Pierwsza zmiana.
1: A kawa, czy to jest to?
0: Przepraszam, nie starym, tylko doświadczonym.
1: Dziękuję, trochę mnie to zabolało.

0: 7.27, z tego co widzę na zegarze i chyba się nie mylę. O tej godzinie mamy gościa specjalnego.
1: A no tak, myślałem, że już śpiewamy.
0: Ale nie.
2: Spokojnie, Paweł,
0: właśnie,
2: nie stresuj.
0: Na niego jeszcze poczekajmy.
2: Vox FM będą po godzinie 8.
1: Nie widziałem.
2: Teraz Rysiek Piwek z pytaniem. Co robi czajnik na komendzie?
1: Tam.
3: Masz ci los.
0: Na komendzie, czyli o policji.
1: Czymś gwizdkiem, coś z wodą, coś czy coś.
0: 6098 698 69, piszcie.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: A za chwilę wiadomości, Vox FM będą też informacje sportowe. Muzycznie za to czeka Ace of Base.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
7: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin, pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka wszystkie

0: patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta o, to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Reklama. 7:30 to czas na wiadomości Vox FM. W studiu jest już Marta Kiermasz.
4: Unia Europejska od dzisiaj zawiesza import brazylijskiego drobiu i wołowiny. Powodem są niewystarczające, zdaniem Brukseli, gwarancje Brazylii dotyczące przestrzegania unijnych wymogów sanitarnych, w szczególności zasady stosowania antybiotyków w hodowli. Szokujące odkrycie na polu w gminie Płońsk. Podczas prac rolnik znalazł ponad 700 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Amunicja strzelecka, granaty ręczne, pociski do granatników, zapalniki i inne przedmioty znajdowały się w ziemi około 20 metrów od zabudowań gospodarczych. Niebezpiecznym znaleziskiem zajęli się saperzy z jednostki wojskowej w Kazuniu. Czwartek jest ostatnim dniem, kiedy osoby deklarujące start w wyborach na prezydenta Krakowa mogą zbierać podpisy poparcia dla swojej kandydatury. Do godziny 16 mają czas na złożenie w Miejskiej Komisji Wyborczej co najmniej 3000 podpisów wraz z danymi takimi jak m.in. PESEL i adres. W wiadomościach zaproszenie na 8 rundę w Vox FM. Za pół godziny gościem Mateusza Chłystuna będzie marszałek senior z PSL-u Marek Sawicki. Tematem rozmowy będzie m.in. powrót do wyższych cen na stacjach paliw i reakcja rządu na te podwyżki. Początek 8 rundy przypomnę minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: 4 mecze i 4 porażki. Nieudany dzień dla polskich tenisistów podczas US Open. Kamil Majchrzek po zaciętym meczu przegrał w 4 setach z Valentinem Wascherotem. Wcześniej także w drugiej rundzie odpadł Hubert Hurkacz, który po 4 partiach i świetnym meczu przegrał z Benem Sheltonem. Z turniejem pożegnały się też Magda Linet i Magdalena Fręch. Piłkarski Puchar Polski zbiera żniwo wśród drużyn ekstraklasy. We wtorek już w pierwszej rundzie pożegnały się z rozgrywkami 3 zespoły z niej, czyli Wisła Kraków, Zagłębie Lubin i Legia Warszawa. Wczoraj do tego grona dołączyła Krakowia, która po karnych przegrała ze Zniczem Pruszków. Z kolei w starciu 2 zespołów najwyższej klasy Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1. Mileta Rajowicz opuszcza Legię. Napastnik został wypożyczony do końca sezonu do wicemistrza Danii FC Midtjylland. Umowa zawiera opcję wykupu piłkarza, który w barwach Legii rozegrał 50 spotkań, w których strzelił 10 bramek.

0: wiecie co, takie rzeczy o policji wypisywać, no moi kochani.
1: Ale to przez Rysia, nie zwalaj na słuchaczy. On takie pytania zadaje.
2: 20 minut zostało do godziny 8, słuchacie Vox FM, a Rysiu zadał dokładnie takie pytanie.
3: Co robi czajnik na komendzie?
4: Doprowadza policję do wrzenia.
2: Gwiżdżę na psy.
1: No naprawdę, no, ktoś tak napisał?
3: No ktoś tak napisał.
1: Nie, no to jest niedopuszczalne. Leje wodę, podgrzewa atmosferę. To są zdecydowanie ładniejsze
4: paruje
1: odpowiedzi.
4: Paruje podejrzanych.
2: Straszy komendanta granatnikiem. No nie, no ludzie kochani.
5: Suchary pana Ryśka.
3: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi czajnik na komendzie? Puszcza parę. Pozdrawiam wszystkich dobrych chłopaków.

0: Tak właśnie budzi Radio Vox FM. 13 minut zostało do godziny 8. No i moi drodzy, teraz jest wyjątkowy moment w historii polskiej radiofonii, ponieważ...
1: Jaki?
0: Jedyny radiowy teleturniej w Polsce.
1: Zawsze jest zaskoczenie. No właśnie.
0: Kto jest taki głupi jak nie my?
2: Za chwilę się dowiemy, jak macie na imię, bo oczywiście zgadniemy, zawsze nam się udaje.
1: Tak, czy od razu słychać, kto dzwoni, nie?
2: A zasady są takie, że na 6098698 już teraz możecie dzwonić, linia jest otwarta, pamiętajcie tylko, aby się nie przedstawiać.
1: I dowiedzieć się, że na przykład źle, żeście wybrali swoje imię.
0: Halo, halo, czy się słyszymy?
3: Siemanko, przeklinać nie można.
0: Nie można, zdecydowanie nie. A co, chciałeś coś o paliwie mówić?
3: Nie, chciałem o tej pani, co tym koszykiem podnosi.
2: Dobra, to ja w temacie. Co boli bardziej? Złamanie otwarte czy tankowanie auta?
3: Tankowanie auta.
2: No. Wiadomo, czyli to jest człowiek twardo stąpający po ziemi. Ja myślę, że jesteś Tomasz.
3: Nie Tomasz. Ale miałem mieć na drugie Tomek.
2: O. Czyli blisko, jesteśmy
1: Zbyszek.
2: Blisko.
1: Jesteś Zbychu.
3: Zbychu, nie Zbychu, też nie Zbychu.
0: No to co, ja klasyczny Zbychu. Pojadę, nie?
1: Tak.
0: Grzesiek.
3: Konrad nie wie.
0: Grzesiek.
3: A jak?
0: Grzegorz. Można się bawić
1: Grzegorz,
0: ładnie.
2: Ja z tobą nie gram, ty oszukujesz.
0: Halo, halo.
1: On wywołuje, wiesz, on wywołuje Grześków. To jest tak, że oni dzwonią.
2: Kto z nami?
0: Może tutaj?
1: Jesteśmy na antenie.
3: Halo.
1: Witamy.
2: Halo, cześć. Słuchaj, powiedz nam, jaki jest twój ulubiony kolor? To wiele mówi o człowieku.
1: Mężczyźnie.
4: Zielony. Kolor.
0: Zielony.
1: Zielony.
2: A jaki odcień?
0: No co?
1: Jaki
0: jesteś odcień?
3: Butelkowy.
2: Butelkowa zieleń.
1: Butelkowa to dobry jest. Adam. To jest Adam.
3: Nie.
2: Krzysiek.
1: O, szkoda.
3: Nie.
0: Facet, który lubi butelki. Paweł!
3: Nie.
1: Jak widzisz, masz na imię? Źle imię wybrałeś.
3: Artur.
2: Nie zgadliśmy. Artur.
0: Kolejna Artur. Osoba. Halo.
5: Halo.
0: Cześć,
1: no jesteś.
0: Kiedy ostatnio tankowałeś?
5: Wczoraj.
0: O, czyli bogaty człowiek jak wczoraj. Dziękuję,
1: ale człowiek bogaty. Nie wiesz o czym mówi. Także.
0: To w takim razie Paweł.
1: Polska języka.
0: Czy masz Paweł na imię?
1: Nie. Piotr. Blisko.
5: Jak?
0: Piotr?
1: Nie, Piotr też nie.
2: Może Marcin.
1: Może się zaciął.
5: Nie.
2: Też nie? To jak masz na imię?
1: Zaciął się, no. Nie.
2: Adam.
0: No tak, no przecież Adam. No Adam wczoraj tankował.
2: Ja właśnie to drugie było moje.
0: No tak, ja też, ja dokładnie. Halo, halo?
1: Halo, halo?
2: No same chłopy Londyn. Dzisiaj. Słuchaj, bez czego nie wyjdziesz z domu?
1: Bez czego, no?
0: Bez nóg.
5: Bez czego nie wyjdę? Bez telefonu.
1: Bez telefonu. Czyli bez portfela.
2: Czyli klasycznie. To dobra. Jakieś klasyczne imię, może... Kurczę, Piotr był, Paweł był.
1: Czekaj.
0: No. Sławomir.
1: Nie. Klasyczne to nie.
0: Mój tata był Sławomir.
2: Myślę, że jesteś Robert.
5: Nie.
1: Julian jesteś, Julek.
5: Nie.
1: Nie.
2: Jak masz na imię?
5: Jula we wcześniejszej odpowiedzi miała.
2: Rafał.
5: Moje, Marcin.
1: Marcin. Marcin, Michał, Maciej, to jest nie do odgadnięcia.
2: Jak nie do odgadnięcia? Wszystkie odgadliśmy, wystarczy manifestować rzeczywistość, tak?
1: Ale oni tak słabo podpowiadają w ogóle. Zła
0: Europe, już
1: zabawa.
0: Teraz w Vox FM. 9 minut zostało do godziny 8.

0: No dobrze, moi kochani, możemy wam zdradzić, że po godzinie 8 ta piosenka powróci, ale w naszym wykonaniu...
1: Będzie drogo!
0: Nieubłaganie, tak. Uzuchma się zbliża, bo 3 minuty zostały do niej. Kto będzie Zenka śpiewał?
1: Ja!
0: Tego się nie spodziewaliście.
2: Odważnie, bo może być konflikt.
1: No, Zenek mnie lubi.
2: Postaraj się.
1: Co innego jest Zen.
0: Ale wcześniej, wiadomości Vox FM, więc warto z nami zostać. Będzie też No Mercy, Where Do You Go?
2: No i oczywiście o pogodzie powiemy, bo to są rzeczy ważne.
1: Aha.
0: No i ważna informacja, też poinformujcie innych, że poranne wyjdzie w Radiu Vox FM.
1: Dzieci odsuńcie.
0: O 8. O paliwie będzie.

0: O, ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Reklama.
10: Może odpowiadać za więcej ataków. Są zarzuty dla Jakuba L., który w Kędzierzynie Koźlu brutalnie zamordował kobietę. Będzie można szybciej stracić prawo jazdy. W życie wchodzą nowe przepisy. Za chwilę 8 runda Vox FM. Gościem Marek Sawicki z PSL.
11: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
10: Ofiary wybierał przypadkowo 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie. Koźlu miał dokonać napaści także w Opolu. Jakub L. usłyszał dwa zarzuty: zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem kobiety w Kędzierzynie oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu. Grozi mu dożywocie.
12: Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
10: Mówił Stanisław Bar z prokuratury okręgowej w Opolu. Zaatakowany mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu. Od dziś młodzi kierowcy pod większą kontrolą wchodzą nowe zasady. Za poważne przewinienia będzie można szybciej stracić prawo jazdy. Po zdobyciu uprawnień 18-latek przez 2 lata będzie na okresie próbnym. W przypadku 17-latka potrwa on 3 lata. W tym czasie trzeba będzie szczególnie uważać na punkty karne. Po przekroczeniu 12 punktów kierowcę czeka dodatkowe szkolenie praktyczne.
13: 8. runda.
10: Gościem Mateusza Chłystuna dziś poseł PSL, marszałek senior Marek Sawicki. Dzień dobry.
14: Kłaniam się, panie marszałku. Od razu pytanie. Afera Zonda Krypto według pana jest aferą Tuska? Taki zarzut podnosi opozycja.
15: To jest afera prawicy i afera prokuratury.
14: Czesław Czarnek mówi o tym, że będą rozliczać was, jak dojdą do władzy. Obawia się pan tego?
15: Nie obawiam się absolutnie Przemysława Czarnka. On musi rozliczyć najpierw siebie.
14: A komisja zaufania Jarosława Kaczyńskiego w sprawie Zonda Krypto, tak czy nie?
15: Absolutnie nie, dlatego że i jedna, i druga komisja, którą proponują pisowcy i ci starzy, ci nowi, jest po to, żeby mieli wgląd do dokumentów śledztwa.
14: Czy rząd mógł inaczej przygotować ustawę w sprawie Zonda Krypto, w sprawie kryptowalut?
15: Oczywiście, że zawsze można inaczej.
14: No i co, wtedy prezydent nie zawetowałby jej?
15: Wtedy podejrzewam, że można byłoby się dogadać.
14: A teraz dogada się prezydent z premierem? Prezydent wysłucha tego apelu Donalda Tuska?
15: Po nieodrzuconym wecie w piątek pewnie będą musieli usiąść i porozmawiać.
14: Panie marszałku, program CPN zakończony z dużymi emocjami na stacjach benzynowych, co obserwowaliśmy. Kolejki w ostatnim dniu się ustawiały. Powinien być jakiś dodatkowy program, żeby ułatwić ludziom tańsze tankowanie?
15: Tak, powinien być, ale za pieniądze koncernów. Niestety pan prezydent to uniemożliwił swoim wetem czy przesłaniem tego projektu, tej ustawy przyjętej przez Sejm do nieistniejącego Trybunału Konstytucyjnego, więc jak nie ma pieniędzy, no to trudno kolejny raz drenować pieniądze wszystkich podatników po to, żeby ci, co jeżdżą samochodami, i to głównie prywatnymi, mieli z tego korzyścić.
14: Wyjdziecie państwo z jakąś inicjatywą w tym kierunku?
15: Zobaczymy. Myślę, że też warto przypomnieć, że obecnie mamy sytuację, gdzie ceny paliwa w porównaniu do średniej krajowej, czyli po płacy minimalnej z 2022 roku, są jeszcze o 30% niższe niż były.
14: minister klimatu i środowiska do natychmiastowej zmiany?
15: Zostawmy tutaj na dłuższą część rozmowy.
14: Dobrze, wrócimy do tego na pewno, bo mam tutaj kilka nawiązań do pańskich wywiadów jeszcze z wiosny. Wracając do krajowej polityki, współpraca z Mateuszem Morawieckim, z Rozwojem Plus i PSL-em jest możliwa?
15: Panie dyrektorze, w polityce nigdy nie mówi się nigdy, natomiast problem polega na tym, że dzisiaj Mateusz Morawiecki nie musi się obawiać koalicji rządzącej, on najbardziej się obawia swoich. Przecież 6 lat jako premier firmował tamten rząd, 2 lata wcześniej jako minister i wicepremier, a dziś udaje, że 8 lat nie rządził.
14: Panie marszałku, na koniec tej krótkiej naszej rozmowy jedno pytanie. Błąd Donalda Tuska, błąd obecnego rządu, który PSL mógłby wytknąć jako koalicjant?
15: O, panie redaktorze, powiem szczerze, od wytykania błędów jest opozycja. No ja czasami robię za takiego wytykającego błędy, ale powiem szczerze, że za dużo by ich było, żeby o nich mówić publicznie.
14: Dziękujemy słuchaczom Radia Vox FM. Naszą rozmowę będziemy kontynuować w internecie, na Super Ringu, na YouTubie i oczywiście na stronie Vox FM. Marek Sawicki naszym gościem. Państwu przed odbiornikami dziękujemy za uwagę. Przenosimy się do internetu. Panie marszałku,
10: to jest afera prawicy i prokuratury. Tak o sprawie zonda krypto mówił przed chwilą w 8 rundzie poseł PSL Marek Sawicki. Wczoraj, przypomnijmy, kolejne osoby zostały zatrzymane. A dalszą część rozmowy możecie śledzić na vox.fm.pl.
11: Dzisiaj deszcz będzie się pojawiał w Polsce przelotnie, ale może rzeczywiście popadać w całym kraju. Najwięcej tych opadów na południu i północy.
13: Z tego co widzę, na razie radar deszczowy pokazuje okolice Lublina, okolice Warszawy i Krakowa.
11: No i nad samym morzem też kilka kropelek tam spadnie na pewno. Jeżeli chodzi o temperatury, to całkiem przyjemne. Dokładnie.
16: Bardzo ładnie.
11: 24 dzisiaj w Rzeszowie, w Krakowie, 23 w Warszawie.
16: Nad morzem nieistotne.
11: 21, także to jest źle, Paweł. Naprawdę.
16: Szczecin 21, Gdańsk 22, faktycznie ładnie.
13: Julia Chlen.
11: Konrad Piwowarski.
16: Paweł Pawelent, z pewien nadziei, że będzie fałszował.
13: Dzień dobry.
11: Poranne wyjście już za chwilę, 5 po 8.
5: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: 12 minut po godzinie 8. To jest Radio Vox FM. Ja nie muszę tego mówić, bo jak za chwilę zaśpiewamy, to wszyscy się dowiedzą.
1: Poranny wyjdzie przed nami. Powiem szczerze, że nie wiem, czym się bardziej stresuję. No czy tym śpiewaniem, czy tym, że dzisiaj będę musiała zatankować samochód.
2: Zyskamy i stracimy dzisiaj, jak właśnie. W życiu. Wiemy o tym. No.
0: Moi drodzy, wakacje się skończyły i wszyscy wiemy, co się aktualnie na stacjach benzynowych dzieje. No nie jest tanio, mówiąc delikatnie.
1: A mówiąc mniej delikatnie, jest strasznie drogo.
2: Nie mam pałki teleskopowej, więc ja sobie nie poradzę.
0: Wielu słów nie możemy użyć na antenie, ale zrobimy, co możemy, żeby jakoś wam pomóc. Pamiętajcie, bo trzeba pozytywnie podchodzić do życia. Mhm. Bak jest do połowy pełny.
2: Tak jest, zawsze, to jest pozytywnie.
1: W pięknych, ładnych słowach spróbujemy wam opowiedzieć tę ludzką tragedię, która dzieje się na stacjach właśnie.
2: Jula ma dobrze, bo Jula kocha tych wykonawców, Jula uwielbia ten styl.
1: Wszyscy kochamy tych wykonawców. Tak, ale nie, więc będziemy śpiewać,
2: ty,
1: nie?
2: Ty pasjami, ty byś łyżkami
0: Skolim,
2: jadła go.
0: Ryder, Zenek, to w oryginale. A teraz czas na...
3: Poranne wyjce.
0: Jeżeli jesteście odważni, to zróbcie głośniej.

0: wrócił z wakacji, słodko dziś uśnie. Poleca Turcję, był też w Egipcie, bo za wszystko to ty zapłaciłeś.
1: To już nie jest tankowanie, to jest czysty napad. Zamiast perfum luksusowy, styl to ropy, zapach. Lejda pełna i dwa razy więcej wart jest Passat. Jeszcze chwila, ten mat jest droższy niż S-klasa.
0: Na myjni przecena.
2: No nie.
0: Bo wody im nie trzeba.
3: Serio?
0: Łzy

0: Pierwsza zmiana nie ponosi odpowiedzialności za krzywdy i uszczerbek na zdrowiu wyrządzone podczas wydobywania z siebie dziwnych odgłosów.
1: Jeżeli ktoś nas jeszcze słucha, to Radio Box FM.
2: 6098 6989. Jak wam się podoba?
1: Bić

0: lata. No wielkie, wielkie dzięki, że uprzyjemniacie mi drogę do pracy. Właśnie jadę w koreczku. No pięknie śpiewacie. Bez kłopotu do Sopotu byście się dostali.
1: Bez kłopotu do Sopotu to moje hasło od dzisiaj.
2: Znaczy stanęlibyśmy gdzieś obok mandaryny, którą pozdrawiamy. Ale wiemy
3: no,
2: o tym.
3: Brawo. Dziękuję wam. Teraz wydam jeszcze więcej na paliwo do psychologa.
2: To prawda, to prawda. Natomiast będziemy się bronić, ponieważ Kądziu nie dał poczytać tekstu. Jedyną, która dobrze zna linię melodyczną, to jest Jula.
3: Panie premierze, proszę natychmiast obniżyć ceny paliw, byle tylko już nie śpiewali w imieniu narodu. Proszę Piotr.
1: Przepraszam bardzo, ale jest więcej pozytywnych głosów.
3: Tak, to
2: o Jezu,
3: prawda.
2: Bo nas lubią, ale nie chcą nam sprawiać przykrości.
1: Być, tak? No,
3: wyszło super, tak. Ale nie wiem, czy przez przypadek jedna słuchawka mi nie trzasła. Tak Michał napisał.
2: Trzasła.
1: Matko Bosko, mega dziwne doświadczenie.
2: O Matko Bosko.
1: Ale podobało mi się.
4: Pierwsza zmiana.
1: Jeżeli chcielibyście tego jeszcze raz posłuchać,
2: nie!
1: To pojawi się dzisiaj na naszym TikToku i innych mediach społecznościowych.
2: Serio?
1: Więc warto nas obserwować. Tak.
2: Tylko muzy trochę więcej dołożymy, bo wiemy, żeśmy ją przykryli.
1: Wideo będzie więcej też.
2: Znaczy, wideo!

0: Słuchajcie, zostaliśmy influencerami.
1: Nie!
2: Tak. A dlaczego?
1: Jak?
2: A
1: to, co to znaczy?
0: Wyjdźcie, kochani, posłuchałem was. I zatankowałem za całą stówę.
1: No.
0: I dalej rezerwa świeci, to Andrzej napisał.
2: No właśnie, bo też
1: ale
2: piszecie,
1: musi mieć duży bak.
2: Piękna życiowa prawda w tej piosence, to jest naprawdę prawdziwy szacun. No i rzeczywiście, mamy nadzieję, że się utożsamiacie, chociaż mamy też nadzieję na obniżki cen paliw.
3: Pierwsza zmiana.
1: Panie premierze.
2: Nie śmiej się, nie śmiej się.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.
1: Tu też widać kobiecą rękę. 8.30, Marta Kiermasz. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
12: Co najmniej 17 osób, w tym troje dzieci, zostało rannych. To na Ukrainie. Rosjanie zaatakowali Odessę. Uszkodzony został budynek mieszkalny, a także samochody. Rosjanie uderzyli też w obwód charkowski. Celem było 10 miejscowości. A z kolei w obwodzie kijowskim celem były budynki magazynowe. W ostatnich godzinach w Ukrainę uderzyło ponad 160 dronów. W wiadomościach Wielkopolska mieszkańcy powiatu kolskiego dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Powiadomienia dotyczą ćwiczeń z wykorzystaniem syren. Odbędą się dziś w godzinach 9.14 na terenie miasta i gminy Koło. Służby zaapelowały o zachowanie spokoju. A dziś w Jastrzębiu-Zdroju obchody 46. rocznicy podpisania porozumienia jastrzębskiego. Umowa z 3 września 1980 roku była trzecim pogdańskim i szczecińskim dokumentem podpisanym po strajkach i negocjacjach między władzami PRL a robotnikami. W uroczystościach wezmą udział m.in. członkowie Solidarności, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: 28 minut pozostało do 9:00.

0: 23 minuty zostały do godziny 9, to Radio Vox FM. Dzień dobry jeszcze raz.
1: Dzień dobry, mi się wydaje, że już wszyscy wstali o tej godzinie, zwłaszcza, że jest czwartek, dzień pracujący, więc witamy wszystkich.
2: Przed chwileczką daliśmy wam fajny dźwięk na budzik, nie ma takiej możliwości, żeby was nie obudziło.
1: Pamiętajcie, że jeżeli macie trudności z obudzeniem się, to pierwsza zmiana budzi ludzi, voxfm.pl, tam można się zgłaszać, ale lepiej się za wcześnie nie budzić. W sensie, że za wcześnie...
0: A to już za późno.
2: Masz jakieś dowody
0: bo
2: naukowe?
0: Bo ja już za wcześnie się obudziłem. No, a co się dzieje?
1: Mam dowody naukowe, bo naukowcy powiedzieli, ile trzeba spać, żeby organizm starzał się wolniej.
2: Czekaj.
0: Po ptaka. No ale opowiadaj.
2: 7 godzin. To
1: może słuchają nas jakieś dzieci. 7 godzin będzie okej. Okay. Od 6,4 godziny do 7,8 godziny.
2: Nie spełniam tych minimalnych
0: Ty mi jeszcze matematykę do spania tutaj wrzucasz?
2: Czyli tak, powyżej 6 godzin.
0: Jak ja będę to wszystko liczył, to ja już w ogóle nic nie będę spał.
3: Pierwsza zmiana.
1: Ale przecież jest łatwiej, bo jak liczysz owce, to szybciej zaśnie.
2: Halo, można podsypiać w dzień?
1: Można chyba.
0: Ale nie teraz, Paweł!
2: Miałem plan, no.
0: 22 minuty do 9. Macie w rynach?

0: o polskich politykach.
1: Ale że co, zawsze coś im przeszkadza?
0: Zawsze coś im głupiego do głowy przyjdzie. Zawsze coś.
1: I jeszcze to w życie wprowadzają.
0: 16 minut zostało do godziny 9. Moi drodzy, w Krakowie niedługo wybory. Znowu prezydenta będą tam sobie wybierać.
2: A no tak, bo tam się oni denerwują, że wybierają takich, co nie bardzo wiedzą cokolwiek.
0: Od ostatniego odwołali sobie
2: Krakowie.
0: Po prostu. Tak, no tak, tak. I teraz, w związku z tym, że są chyba wybory, no to trzeba coś nam obiecać, nie?
2: No tak.
1: No cóż, szkodzi obiecać,
0: no, prawda? Dokładnie.
2: Jak ja ci obiecam, ty zobaczysz.
0: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłosił, że będzie przetarg na, uwaga, posadzenie drzew na rynku w Krakowie. No chyba każdy był tam na rynku. Tam jest wszędzie beton.
2: Tam jest beton.
1: Ale to zrobią dziury, to nie ma problemu.
2: Trzeba wydłubać, tak? Wydłubać, ładnie to jakoś tak okamieniować, dosypać ziemi, tak? Zrobić małe kopczyki i zasadzić.
1: Moim zdaniem
0: Więcej jest kopczyków w Krakowie. Nie, no.
2: Jest kopiec, jeden, to wiem.
1: W takich przypadkowych miejscach powinni to sadzić.
2: No
1: na przykład przy wejściu do Kościoła Mariackiego.
2: To się
1: przy głowie Adama Mickiewicza.
2: Koty się ucieszą.
1: Tylko jest jedno pytanie. Oni będą te drzewa sadzić na dworze czy na polu?
0: Pierwsza zmiana od rana. Ja nie odpowiem, bo nie chcę mieć konsekwencji. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: 5 minut zostało do godziny 9, moi kochani. Przed nami kochaj albo rzucaj po godzinie 9.
1: Mamy nadzieję, że będziemy się dzisiaj dobrze bawić i świętować sukces, tak. Pawle.
2: Proszę nie naciskać. Proszę zrozumieć, że ja nie mam wpływu do końca na to. Anna i Błażej, kochani. Razem z Błażejem byliśmy 3 lata.
1: Mamy... Czyli walczy Anna.
2: Tak, Anula walczy. Aha. Mamy nawet synka, którego oboje bardzo kochamy. Kiedy Błażej przychodzi, synek wkleja się pomiędzy nas, przytula, całuje raz mnie, raz Błażeja. No a tu prawda, muszę powiedzieć, że...
1: Ale Błażej nie całuje ani.
2: No niestety, przestał odpisywać, bo boi się o reakcję rodziny. Na powrót do mnie zostawił mnie. Tak, dokładnie. Jestem w stanie zawalczyć o naszą rodzinę, pisze Anna. Nie poddam się.
3: A dlaczego? Dlaczego się
2: no, czytam.
3: Jest tu jakieś coś nie ma, wiadomo, nie czy ma, tak po prostu nie ma, poszedł sobie
2: nie
3: i zostawił?
2: Nie poddam się, pomóżcie. Nie ma. Nie
3: no to
2: ma.
3: Będziemy się dowiadywać po godzinie 9, więc warto zostać z Radiem Voxowym.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Tym bardziej, że za chwilę wiadomości, a muzycznie między innymi kwestia 07 i toksyna. Wiemy, że lubicie.
4: Reklama.
5: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym 2 sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
16: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z Lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Reklama. Dzisiaj kolejne przesłuchanie to po zatrzymaniach w sprawie afery Zonda Krypto. Kierowcy, zróbcie głośniej, o poranku niebezpiecznie, na trasach sporo wypadków. Świat magii znów otworzy się na widzów. Zobaczyliśmy pierwszy zwiastun nowego Harry'ego Pottera.
7: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
6: Dziś kolejne przesłuchanie trzech osób zatrzymanych w sprawie Zonda Krypto. Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, wczoraj wszyscy usłyszeli zarzuty. Wśród zatrzymanych jest jeden z najbardziej znanych inwestorów giełdowych w Polsce, Rafał Z. Te czynności są związane ze sprawą Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, czyli giełdy BitBay. Tym tematem wiadomości o 9 otwiera Michał Rawa.
8: Wczorajsze przesłuchania trwały do późnego wieczora, dzisiaj będą kontynuowane, a śledczy przekażą informacje o treści zarzutów. Z doniesień medialnych wiadomo, że Rafał Z miał związki z Sylwestrem Suszkiem, który jest uznany za zaginionego od marca 2022 roku. Pozostali zatrzymani to Jaromira W. i Anna P., żona i współpracowniczka Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Suszka. Śledczy zakładają, że założyciel BitBaya nie żyje.
9: Prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
8: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który dodał, że po przesłuchaniach tych trzech osób będą znane dalsze kroki prokuratury.
6: Wcześniej przypomnijmy, zarzuty w tej sprawie usłyszał m.in. szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Z prokuraturą współpracuje prezes Zonda Krypto Przemysław Kral. Seria groźnych wypadków o poranku w kraju. Na autostradzie A2 w rejonie Pruszkowa, to niedaleko Warszawy, dechował samochód osobowy. Na miejscu pracują służby. Są utrudnienia w ruchu w obu kierunkach. Groźne zdarzenie też w Kujawsko-Pomorskim. Na drodze krajowej nr 91 na trasie Toruń, węzeł Świecie Zachód w miejscowości Kończewice. Pojazd ciężarowy przewożący zwierzęta przewrócił się na pobocze. W wypadku jedna osoba została ranna. W kierunku Gdańska obowiązuje ruch wahadłowy. 17-latek usłyszał zarzut udziału w bójce, to w sprawie brutalnego pobicia 36-letniego mężczyzny na osiedlu willowym w Nowej Hucie w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury w Krakowie.
10: Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do prokuratury. Tam przedstawiono mu zarzut udziału w pobiciu. I dzisiaj odbyło się posiedzenie sądu w tym przedmiocie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę na okres 3 miesięcy.
6: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za naszą południową granicę. 2 nadal czekają na przekazanie polskim służbom. Do akcji dołączyli żołnierze. Lubuskie służby ze specjalistycznym sprzętem 3 dzień szukały wczoraj w Lubniewicach zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Do akcji skierowano psy policyjne, śmigłowce i drony. Zaangażowano terytorialsów i ratowników na łodziach.
11: Sprawdzane będą kolejne sektory. Dotychczas sprawdziliśmy ponad 730 hektarów terenów leśnych oraz przybrzeżnych. Skontrolowane zostały również jeziora Lubiąż i Lubniewsko.
6: Mówiła Martyna Litka z policji w Sulęcinie. Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę 29 sierpnia w Lubniewicach. Zostawił auto w centrum miasteczka i poszedł ścieżką wokół jeziora. CBŚP zlikwidowało profesjonalną plantację konopi. To w Chełmnie w Kujawsko-Pomorskiem. Funkcjonariusze zabezpieczyli narkotyki warte 500 000 zł. Na miejscu zatrzymano 3 osoby, 2 Polaków oraz obywatela Wielkiej Brytanii. I jeszcze wiadomość dla fanów czarów i magii. Do sieci trafił pełny zwiastun serialu o Harrym Potterze. Jego premierę zaplanowano w grudniu, a na nowym wideo możemy zobaczyć nieznane dotąd zakątki szkoły magii i czarodziejstwa.
12: Potter, Harry.
13: Not Slytherin, not Slytherin.
12: Gryffindor!
6: Serial o Harrym Potterze trafi do streamingu w Boże Narodzenie.
14: Harry Potter? Będzie? Ale super! 4 minuty po godzinie 9:00. My o pogodzie i pada trochę dziś.
7: Przydałby się jakiś Harry Potter z różdżką, żeby wyczarował znowu upały. Tak jak sobie pomyślę, jak ciepło kiedyś było.
15: Ja wam mówię, że będzie.
7: Te kilka tygodni temu.
14: Daj spokój.
15: Mówili, że we wrześniu jeszcze będzie ciepło, że jeszcze wrócą
14: no, temperatury. No na przykład dzisiaj 26 stopni w Rzeszowie, to jest mało?
15: No to jest dziś. No to...
14: Proszę bardzo, jest ciepło. 20 na Pomorzu, tam najchłodniej.
7: Opady deszczu przelotne.
14: Julia Chren.
7: Harry Potter. Konrad Piwowarski.
15: I Paweł Pawelec. To, że tak chłodno nad morzem, to nie dziwi, nie?
7: Kochaj albo rzucaj, za chwilę.
16: Pierwsza zmiana.
15: Od razu.
7: A co za chwilę?
14: Kochaj albo rzucaj.
15: Kochaj.

0: 14 minut po godzinie 9. Wiem, że wszyscy czekają. Proszę dać radioodbiorniki głośniej, bo przed nami Kochaj albo Rzucaj.
1: Dziwna sytuacja, ponieważ nie ma powodu, przez który Błażej miałby...
2: Przez rower.
1: miałby czemu zostawić... Przez... Ani, rower Błażeja, taki żarcik.
2: Taki program kiedyś był.
1: Tak. Okay. Ja pamiętam.
0: Czyli bez powodu Błażej zostawił Anię i Ania teraz co, chce dowiedzieć się, jaki jest powód, czy chce wrócić?
1: No właśnie, czytam, byliśmy 3 lata razem, mamy 2-letniego synka, okej, w porządku, synek tęskni, no to jest ból, oczywiście, że tak. Przestał odpisywać, bo boi się o reakcję rodziny, czyli powiedział o niej pewnie bardzo złe rzeczy i ją zostawił.
2: Albo robiła złe rzeczy.
1: Być może. Chce, żeby był szczęśliwy, bo jest wspaniałym mężczyzną. Oj, Anka, no to jak chcesz, żeby był szczęśliwy...
2: Dobra, to chyba będziesz musiał się dopytać.
1: Nie wiadomo, dlaczego je nie jest.
0: Dzwoń do Ani.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wita bardzo serdecznie Annę. Cześć, Aniu.
4: Cześć, tam wszystkich słuchaczy.
1: Ile masz lat?
4: Mam 30 lat.
1: Ładny głosik.
4: Dziękuję.
1: Co się dzieje a propos Błażeja?
4: Błażej to miłość mojego życia. Trochę się posprzeczaliśmy, trochę było między nami niedomówień. Byłam bardzo, bardzo, bardzo zazdrosna o wszystko. Chciałam go zamknąć w klatce.
1: No dobra, a ta kuchnia posprzeczanie to kiedy?
4: To trwa od jakiegoś czasu. Mniej więcej od pół roku. No i kazałam mu opuścić moje mieszkanie. Kłóciliśmy się o taką jedną jego rzecz, którą myślałam, że jest nienaturalna. Potem wyszło, że to jest naturalne, że tak, się nie mogę tego powiedzieć właśnie. To jest nasza tajemnica.
1: To jest wasza tajemnica.
4: Ale chodzi o to, że ja wiem, że ja za bardzo chciałam go mieć tylko dla siebie, nie pozwalałam mu wychodzić do znajomych, chciałam go tak naprawdę, nie znałam innego życia. Myślałam, że właśnie na tym polega miłość, a jest niestety, no, żeby człowiek był szczęśliwy, trzeba dać mu wolność. I dopiero teraz to zrozumiałam. Mamy małego synka, który po prostu jak on przychodzi, to siada obok nas, całuje jego, mnie. Teraz stoję, aż trzęsą mi się nogi.
1: No wysyła wam komunikaty.
4: Tak, że on chce tej rodziny, tak, że kocha mamę.
1: A co Błażej mówi?
4: No już zawiódł się trochę na mnie, bo pozbawiłam go tak naprawdę domu przez to, że byłam bardzo zazdrosna, ale wiem, że na tym nie polega życie, żeby być zazdrosnym tak bardzo. Wiadomo, no trzeba kogoś kochać, tak, ale trzeba też mu dać wolność i jeśli oboje tego będziemy chcieć, a jeśli chociaż powie, że daję temu tak, to ja będę się starać cały czas. Nawet jakby to miało potrwać, nie wiem, rok,
1: ładnie mówisz, Aniu, ale nie ma w tym treści. Byłaś ostatnio z nim na randce, w kinie.
4: Tak,
1: jak to się stało?
4: Byliśmy. Przychodził po synka, dogadaliśmy się w sprawie kontaktów z dzieckiem. Po tej sprzedce zaprosił mnie do kina, no to poszliśmy sobie do tego kina, potem zabrał mnie w takie jakieś tam miejsce na film, gdzie to było po prostu gdzieś poza miasto i oglądaliśmy tam razem te gwiazdy. Było bardzo romantycznie.
1: To było romantyczne, czy to było tak, jakbyście się żegnali?
4: Nie, wydaje mi się, że to było romantyczne.
1: Czy on cię kiedykolwiek zdradził?
4: Może to nie było zdrada, ale to było coś takiego, że my się rozstaliśmy i on kogoś miał przez tam jakiś czas.
1: Od razu?
4: Nie, no to już to po jakimś tam czasie.
1: Czyli to nie jest pierwsze rozstanie.
4: Nie.
1: Anka, to jest kolejne rozstanie. Nie dogadywaliście się częściej.
4: Tak.
1: I on szybko próbował sobie jakieś życie ułożyć, wiedział, że...
4: Wiedział, że to się nie ułoży, dokładnie.
1: Mm-hmm. Wracał, bo ma z tobą dziecko.
4: Ja jestem 24 listopad, on jest 29 listopad. Strzelce, po prostu my jak mamy coś do siebie, to po prostu mamy, a tak to jest, tworzymy cudowną, zgodną parę i...
1: No słychać.
4: Wiem, że tym razem to ja to...
1: No tak, tylko że nie mówisz o rzeczy istotnej, czyli o powodzie, przez który żeście się rozstali, nie dogadywali jednocześnie.
4: O to zazdrość. No chciałam go zamknąć, nie pozwalałam mu wyjść z kolegami.
1: Nie mógł poświęcać się jakimś swoim hobby, nie wiem, chodzić na mecze sam, albo nie mógł, na siłownię
4: nie mógł,
1: chodzić. A po
4: nie
1: co
4: mógł
1: to robiłaś?
4: Z kolegami.
1: Nie wiedziałaś o tym, na czym polega związek chłopaka i dziewczyny?
4: No, chyba kochałam go aż tak za bardzo, aż taką miłością. Przez to mi się wydaje, że to się stało przez to, że on wtedy poszedł do tej jednej dziewczyny i od tamtej pory
1: zrobiłam
4: taka zła. No wiem.
1: No ratował się, no.
4: No wiem, no. Ja naprawdę tego chcę.
1: Błażej, kochamy się, bądź wyjaśniamy, dlaczego jest to niemożliwe. Dzwonię.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Dobra, mam trzy teorie. No. Jeżeli chodzi o tę tajemnicę, o której nie chcę ona mówić.
1: Dawaj.
2: Zatankował do pełna we wtorek. Wyrzucił do kosza butelkę z kaucją.
1: Okej. Okay.
2: Albo jeszcze coś gorszego. Miał kupić majonez i przyniósł ten z żółtą naklejką.
1: To masz, Silos, aż tak źle? Nie może być.
0: 6098 69 69, piszcie, co wymyślicie. Wiadomo, tajemnica jest najważniejsza.
1: I coś tu brzydko pachnie, powiem szczerze.

0: Słuchacze tutaj sugerują, że Błażej mógłby śpiewać tę piosenkę.
1: No właśnie, bo to jest pytanie, czy ta muzyczka to jest podpowiedź, jakaś sugestia, tak specjalnie, żeś dobrał?
2: Ale jak to tam Ania miała styl.
1: A Zuśka coś,
2: piosenki.
1: Co lubię.
0: Ania, wiemy jedno, ma tajemnicę. Pokłóciła się z Błażejem.
1: Tak, nie chcę powiedzieć o głównym powodzie.
0: Tak, powiedziała, że to tajemnica. Ludzie tutaj mają różne propozycje, wielu nie możemy zacytować.
1: Powiem, że mam żal, bo jak już piszecie do mnie, to jak macie tajemnicę, to pogadajcie sobie z koleżanką bądź z kolegą. Do mnie tak to nie.
2: Bez tajemnic. Ja, tak. Ale powiedziała o zazdrości ze swojej strony, że nie puszczała Błażeja na jakieś imprezy, wyjścia z kolegami. Chłopak ma rację, że odszedł, nie można nikomu bronić swobody i kontaktu ze znajomymi, to napisał do nas Karol.
1: Brawo, Karol, też tak uważam.
0: Czyli ale co, działa, nie dzwonisz do Błażeja?
1: Nie, no dzwonić, tylko działa to w dwie strony, także żebyście wiedzieli o tym, tak?
2: Ale jak to?
1: No, że też
2: on
1: kobieta.
2: On też ich zabraniał?
1: Kobieta też musi mieć wolność, może się spotkać z koleżankami, wyjechać nawet, jak gdyby chciała, z koleżankami na tydzień wakacji. Dlaczego nie?
0: Będziesz teraz rozmawiał z Błażejem i będziesz go jednak namawiał do tego, żeby z Anią się znowu spotkał.
1: Będę pytał, dlaczego?
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo.
1: Dzień dobry, do Błażeja. Czy dobrze się dodzwoniłem?
4: Tak, tak.
1: Błażeju, słuchasz radia Vox FM?
4: No, czasem.
1: Błażeju, Paweł Pawelec, prezenter tej stacji, do ciebie, by powalczyć o to, byś może wrócił do domu.
4: O, proszę.
1: Taka petarda. Razem 3 lata, tak mi napisał. No. Byłam o niego zazdrosna, chorobliwie zazdrosna. Myślałam,
4: o,
1: że
4: nie.
1: To dowód,
4: nie,
1: dowód
4: nie,
1: miłości.
4: Nie, nie, nie, nie, nie.
1: Ale to zaraz.
4: W kierunku
1: to,
4: idziemy.
1: To myślałeś, że to w sprawie idziemy. Innej?
4: Nie, w żadnej sprawie. Nie, serio. Proszę, jak wiem, ale co ty chcesz zrobić.
1: Chcę namówić cię na to, żebyś powalczył, powiedział, nie. Jakie są zasady i wrócił.
4: No Paweł, proszę cię, nie.
1: Definitywny koniec? Naprawdę uciekasz?
4: Nie, ja naprawdę. Ja nie chcę, nie. Nie będę tego... Zakończmy to, dobra?
1: Ale ja nie wiem dlaczego. Pamiętaj, że ludzie się uczą. Co takiego, no
4: ja
1: zrobiła,
4: uczą,
1: że facet...
4: słyszą. Nie, nie będziemy tego w ogóle rozsądzać.
1: A jutro będzie kolejna historia, Błażej. Co
4: nie,
1: tobie za...
4: no co
1: zapominają
4: ty, co
1: do
4: ty,
1: wieczora.
4: Paweł, no weź. Nie, nie no ale, Paweł, proszę cię.
1: Ale to co takiego ci zrobiła? Bo ona, wiesz,
4: nie,
1: ja tu nie widzę powodu.
4: Nie chcę rozsądzać, nie, proszę cię. Ja...
1: I co, ja mam jej powiedzieć, że by się nie starała, żeby dała ci spokój, będziesz dochodzący i nigdy nie będziecie razem. No
4: tak.
1: Chociaż wy mnie, że jak powiem, w tym temacie wykorzystaj. Powiem,
4: nie, ja
1: no...
4: cię nie chcę wykorzystać, nie.
1: Ja się dam.
4: Po prostu zakończmy to, proszę cię, Paweł. Wiesz, jak jest, czasem
1: nie
4: się
1: wiem.
4: Nie układa i tyle.
1: Nie wiem. Jej nie wierzyłem, bo powiedziała mi, że nie może mi powiedzieć o powodach, przez które rozwaliła ten związek. Mówiła tylko, że jest zazdrosna. I ja nie wierzę w takie rzeczy, bo facet tak po prostu, mając dziecko, nie wypisuje się z rodziny.
4: Nie.
1: Wiem, że musiało coś
4: proszę
1: mieć miejsce.
4: Cię.
1: Tak? Nie
4: ja
1: męczyć.
4: Ja mam dosyć tego tematu, no.
1: Czyli ona cię umęczyła tą miłością. Dobra.
4: Paweł, skończyło się po prostu, no.
1: Przestałeś kochać, masz dosyć.
4: Tak.
1: No to czemu ona tego nie rozumie, Błażej?
4: Zrozumiała za późno, więc...
1: A ostrzegałeś, mówiłeś, tłumaczyłeś.
4: Oczywiście.
1: Zrobiła z ciebie niewolnika, tak powiedziała.
4: O, no właśnie. Znaczy, tylko że nie wiem, o co chodzi tutaj bardziej w niewolnictwie, ale może aż tak to nie, ale po prostu zakończmy ten temat na tym stopniu i tyle, co nie, nie
1: okay.
4: Chcę...
1: Ona tam czeka, słyszy, no. Ale nic nie może powiedzieć, wiesz o tym?
4: No ja wiem, no. Ja na razie podziękuję. Ja mam wakacje teraz.
1: To nie jest już ważne.
4: Tak, tak.
1: Ja rozumiem.
4: Oczywiście.
3: No nie!
1: Aka, mówiłem ci, że jak petardy nie sprzedam, choćby najgorszej, to nic z tego nie będzie. Błażej chce od ciebie odpocząć na resztę życia.
5: Okej, no trudno. No, przyjmuję na klatę ten cios.
1: I wiesz, jak szybko ci zgasła miłość i raca?
5: Ale i tak go kocham. Nie poddam się, będę walczyć dalej.
1: Oj, to może być straszne. Lepiej zostaw w spokoju, poczekaj, aż Błażej zatęskni. Jeśli nie zatęsknij i nie zacznie się upominać o ciebie, to nie warto.
5: Okej.
1: bo nikt na siłę jeszcze nikogo nie zmusił do tego, żeby być razem. To było dawno
5: temu. Nie, no nie chcę go zmuszać, ale po prostu...
1: Wiesz, żebyś się w stalkerkę nie zamieniła.
5: Nie, no bez przesady.
1: Wypuściłaś mnie golutkiego na Błażeja. Nie mówiąc mi tak naprawdę, bo o tego nie mogę powiedzieć, tego nie mogę powiedzieć. No to co on słyszy? Słyszy gościa, który próbuje pogodzić dwie osoby, nie mając pojęcia, co miało miejsce. Bo oczywiście wszystko, co ludzkie, to jest na mówce. Ja już miałem tu takie historie, że łączyłem gości uzależnionych od pornografii, od innych rzeczy i jakoś się dogadywali, byli razem, a ty nie dałaś mi szansy.
5: Właśnie
1: powiedzieć...
5: tu o to chodzi, tylko że no to... nie chcę, żeby to...
1: Nie wiesz, co się dzieje? To się zakłada maskę przygodnie poznanej kobiecie, jakże interesującej na twarz i zaprasza się do sypialni, ma się trójkąt i się bawisz w rzeczy, które go kręcą.
4: Halo, przepraszam, no. Słyszy mnie ktoś. Możemy to w ogóle zakończyć? Przepraszam, Paweł.
1: Możemy
4: to już skończyć.
1: To jest próba, żebyś ty wrócił do niej. No bo ona jest w stanie zaakceptować wszystko. To ci chciałem powiedzieć, ale nie chcesz gadać ze mną, no.
4: Wszystko? No nie chcę, no bo powiem ci tak, no. Wszystko ma swój czas, no.
1: Anka, ty wiesz, że on jest delikatny i chce ci powiedzieć, że już cię nie kocha. Musisz to przyjąć.
5: Okej, no.
1: I teraz ty z tą miłością zostaniesz sama. Pocierpisz, ale sobie wszystko ułożysz. Dbajcie o dziecko.
4: Już
1: pozdrawiam.
4: Kończymy?
1: Tak, kończymy.
4: Siemanko.
1: To tyle, Ania.
3: Kochaj albo rzucaj. Box FM.
1: Jakby co, mam maskę.
2: Jaką maskę?
1: Nieważne.
0: A bo to, jakie ty zabawy lubisz...
2: To już
1: kolegom pożyczam
2: jutro,
1: w trudnych związkach.
2: Jutro, Paweł, jest już dla ciebie robota. Trzeba będzie pogodzić Konrada ze słuchaczami, którzy wolą inny majonez niż on zaproponował.
1: Żółtej naklejki.
0: A jeżeli jakieś inne macie problemy miłosne, to voxfm.pl, tam można się zgłaszać. No i oczywiście, kochaj albo rzucaj, praca jutro.

0: No i to jest właśnie to, to jest sięgnąć nieba.
1: Ja mam jedno pytanie. O? Czy komuś tu trzeba z naszych zgromadzonych szanownych zrobić dzień dobry?
0: A ja poproszę dla mnie.
1: Świetnie mi się składa, tak. W bardzo dobrym miejscu jesteś, Areczku. Tak się składa, że w Vox FM my tu robimy dzień dobry.
0: Dzień dobry, Klaudia Wasiluk.
1: I Arek Sikora, 23 minuty do godziny 10. Jesteście w jeszcze lepszym miejscu niż myślicie, bo my tutaj będziemy robić do godziny 14 wam dzień dobry.
0: Okej, okay, no właśnie tak będzie.
1: Razem z nami dzień dobry zrobi na przykład Kate Ryan.
0: A zrobi, pewnie, że tak. Mało tego, to program w rytmie hitów. Tych hitów na pewno nie zabraknie.
1: Dzień dobry.
0: Może jakieś niebieskie gadżety będzie okazja zgarnąć. Zobaczymy, co się wydarzy. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
5: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
4: To okna PCV z fabryki Bros?
5: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
9: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysogotowie.
12: Budoma Market, podłogi, drzwi.
13: Najnowsze, modowe, trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, J. Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce. Swadzim koło Poznania. Ulica Świętego Antoniego 10. Koło Leroy Merlin i Auchan. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
14: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi

0: piętra. Ponad 60 osób zabarykadowało działkę pani Sandry w ramach protestu. Komornik wraz z policją siłowo wszedł na posesję. Służby wyniosły najpierw protestujących, a potem mieszkanka opuściła swoją parcelę.
1: Parę osób zostało typowo podurbowanych. Kolega tutaj dostał na przykład sekatorem.
0: Mówiła jedna z protestujących. Zdaniem rzecznika wielkopolskiej policji Andrzeja Borowiaka wszystko przebiegło zgodnie z procedurami, choć byli poszkodowani.
2: Mam informacje o dwóch osobach, którym karetka pogotowia, która przyjechała na miejsce, udzielała pomocy.
0: W sumie wylegitymowano 62 osoby, a finalnie eksmisja doszła do skutku.
3: Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego za murami sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. W tamtejszych domach mieszkało około 400 osób. Część z nich skorzystała z propozycji zarządcy terenu i wyprowadziła się do nowych mieszkań. 6,5 tysiąca kasków dla dzieci z Wielkopolski otrzymali je czwartoklasiści, którzy zdali egzamin na kartę rowerową.
4: Też jeżdżę na rolkach, na skaterku i zawsze mam kaski i ochraniacze.
5: Oczywiście, że mam własne, ale mi się wydaje, że będę mogła obydwa nosić.
6: Nigdy w życiu nie jeździłam bez kasku.
3: Mówiły uczennice ze szkoły podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym. Obecnie ochrona na głowę jest obowiązkiem dla osób poniżej 16 roku życia. W przypadku zatrzymania mandat mogą otrzymać rodzice.
7: Musimy także wytworzyć taką kulturę i pamiętać o tym, że ten kask należy zakładać zawsze. Jak wprowadzano obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa, to też różnie z tym na początku bywało.
3: Tłumaczył Igor Bykowski, wielkopolski kurator oświaty. W całym kraju do dzieci trafiło 65 tysięcy kasków. Jeszcze coś dla miłośników motoryzacji sprzed lat. Te będzie można podziwiać już w najbliższy weekend pod Poznaniem. W sobotę 40 zabytkowych pojazdów z całej Polski przejedzie ulicami gminy Czerwonak. Rajd rozpocznie się w sobotę o 11 w Koziegłowach. Przejedzie przez Czerwonak i Owińska, by wrócić do Koziegłów. Będzie także konkurs elegancji, w którym ocenie podlegać ma uroda samego pojazdu, ale także wpisujący się w epokę jego pochodzenia strój załogi. Finał konkursu o 16 na parkingu przed Centrum Kultury i Rekreacji.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia Samotuły Sportowa 5.
3: Dzisiaj w Poznaniu maksymalnie 23 stopnie na termometrach. Dzień z tych pochmurnych, popołudnie i wieczór upłyną pod znakiem deszczu. Jeśli chodzi o ulicę Poznania, to pamiętajcie o utrudnieniach przedmeczowych. Około 17 zaczną zamykać się uliczki w okolicach stadionu, na którym o 20.30 Lech Poznań podejmie Jagiellonię Białystok.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, dystrybutor Milwaukee Heavy Duty Center, Szamotuły Sportowa 5.
9: 107,4 Poznań.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas, zyskujesz najwięcej.
3: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
4: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
8: No, i to jest...
9: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
10: Wracamy do szkoły tej!
11: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
10: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
11: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
12: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
13: I twoje też.
14: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
15: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
16: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
17: Play. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
18: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
19: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
20: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
0: Reklama.
21: 107
0: i 4.
21: Vox FM.
12: Vox FM.
21: Poznań.
22: Ładunki zapalające wyrzucone z samochodu to w Niemczech celem firma zbrojeniowa. Ratownicy uratowali turystę z urazem nogi, utknął w drodze na rysy. Caritas z pomocą dla Nepalu przekaże kilkaset tysięcy złotych.
23: Na zegarach 10:00 to czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
22: Zaczynamy od kolejnego groźnego incydentu w Niemczech, w monachijskiej dzielnicy Berg am Laim, gdzie znajdują się siedziby firm zbrojeniowych. Z samochodu wyrzucono ładunki zapalające. Doszło do nieudanej próby podpalenia, informuje Süddeutsche Zeitung. Policja zatrzymała dwoje podejrzanych, to obywatele Bułgarii. Niemieckie służby sprawdzają ewentualny motyw polityczny zdarzenia. Doniesienia o incydencie napłynęły po próbach sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. Nocna akcja w Tatrach. Ratownicy Topr sprowadzili turystę, który na szlaku na Rysy doznał urazu nogi. Utknął na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza. Akcja rozpoczęła się o 20.30, a zakończyła po 5 rano. Turysta wędrował w towarzystwie drugiej osoby, która wezwała pomoc, informują toprowcy. Ze względu na późną porę nie było możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników. Podczas akcji wykorzystano także drona, za pomocą którego dostarczono poszkodowanemu pakiet grzewczy. Topr przypomina, że mimo słonecznej pogody panującej w Tatrach, warunki w wyższych partiach gór mogą być wymagające, a dni są coraz krótsze.
1: Jasno robi się przed godziną 6, tak realnie, natomiast ciemno około 19.30, tego dnia nam rzeczywiście ubyło.
22: Mówił Tomasz Zając z TPN-u. W nocy temperatura na szczytach spada do zaledwie kilku stopni powyżej zera. Planując wycieczkę, należy odpowiednio dobrać trasę i godzinę wyjścia, aby wrócić przed zmrokiem. Rząd przywraca samorządom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Pozwala na to przyjęta autopoprawka do nowelizacji. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły uchwałą zakazać takiego najmu w swoich nieruchomościach. Mieszkańcy oraz zarządcy będą też mogli wnioskować o kontrolę obiektów w związku z naruszeniem porządku i bezpieczeństwa. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
2: Autopoprawka przywraca też samorządom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Rada gminy na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta będzie mogła ograniczyć lub zakazać najmu na określonym obszarze. Zakaz może dotyczyć całej strefy, konkretnych obiektów albo tylko wybranych okresów, na przykład dni szczególnie obciążonych ruchem turystycznym.
3: Od samego początku mówiliśmy, że jeszcze będziemy pracować nad tymi rozwiązaniami, żeby tam dołożyć takie przepisy, które są ważne z punktu widzenia obywateli, i ta autopoprawka jest dokładnie o tym.
2: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Nowe przepisy mają obowiązywać od początku 2028 roku.
22: Wcześniej jednak muszą przejść przez ścieżkę legislacyjną. Szkoła zamknięta i nauka zdalna dla ponad 160 uczniów. To efekt pęknięć w budynku placówki we Wrzesinie w województwie warmińsko-mazurskim. Nadzór budowlany zdecydował o wstrzymaniu użytkowania szkoły. Najbliższe 2 tygodnie uczniowie mają uczyć się zdalnie, informuje wójt gminy Jąkowo Jacek Jatkiewicz.
4: Nauka zdalna jest planowana od 4 września do 18, czyli 2 tygodnie, i już później nauka stacjonarna od 21 września.
22: Trwa także organizacja transportu dla dzieci, które po powrocie do nauki stacjonarnej będą uczęszczać do szkoły w Jąkowie. 400 tysięcy złotych Caritas Polska przekaże środki własne na pomoc poszkodowanym podczas powodzi w Nepalu. Jak mówi dyrektor organizacji ksiądz Janusz Majda, Caritas dostarczyła też niezbędne leki.
24: Wiemy, że w tej chwili potrzeby są ogromne, dlatego już dziś środki te zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby. Żywność, czystą wodę, artykuły higieniczne i medyczne, a także na zapewnienie bezpiecznego schronienia.
22: Cały czas trwa też zbiórka pieniężna, szczegóły na stronie Caritas Polska.
25: A propos pory dnia, ktoś napisał, pory na dzisiaj to dżinsy, bo nie jest zbyt ciepło.
26: I tutaj można by było polemizować, bo ja mam wrażenie, że gdyby nam przyszło oceniać pogodę tylko na podstawie ubioru ludzi spotkanych na ulicy, to naprawdę można by było się zdziwić. Można spotkać i w puchówkach,
25: ja w krociakach.
26: I w krociakach.
25: Ja proszę bardzo, dzisiaj łydka na wierzchu.
26: Dobrze, jeszcze korzystamy. Tak. Z ostatków lata.
25: Że dzięki temu biomet korzystny. Nie dziękujcie.
22: No, ale to pokaż, tak. Bo jeszcze nie widziałam i mam na razie niekorzystne.
25: Proszę bardzo.
26: A z drugiej strony?
25: Jeszcze trochę udziabana przez komary spod spodu. Tak.
26: Wiedzą, co dobre.
25: A, gryzą, się wgryzają w te uda.
26: 4,5 minuty po godzinie 10. Arek Sikora, jak już państwo słyszą. I jego łydki.
25: Klaudia Wasiluk też tu jest. I Marta Kiermasz wraca o 11.
22: A zapraszam.
26: My również.
25: Jakie szczęśliwe dziewczyny, zobaczcie.
26: Panowie, mało potrzeba, tak, co?
25: Jak coś, to wiecie już, jak uszczęśliwić kobietę w pracy. Co, gramy?
26: Gramy.

0: Zdarza się taki moment, że pada pytanie klucz, brzmi ono następująco.
1: Dzień dobry, czemu nie odbiera ta?
2: Dzień dobry, czemu nie odbiera ta?
0: A właśnie, że odbiera ta! 609-8669-69.
2: To jest numer prosto do studia, jeżeli chcielibyście.
0: Ale nie, że tak wszystkie telefony odbieramy. Odbieramy tylko telefony z zagranicy.
2: Wujek i ciocia z Ameryki.
0: Wujek i ciocia z Ameryki.
2: Dawno tego u nas
0: dokładnie
2: nie było.
0: Dokładnie. 609-8669-69. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć.
0: Kto na imię, jak ma?
3: Kacper.
0: Kacper, skąd dzwonisz?
3: Imię. Z Warszawy.
0: A, to gdzie to? Nie z Ameryki. Z zagranicy.
2: Trzeba Polska dzwonić. W Polsce.
0: Chociaż niektórzy mówią, że Warszawa to już za granicą.
2: Właśnie. Ale nie, nie, nie. My chcielibyśmy pogadać właśnie z wami. Na przykład
0: Kacperku, na 609-8669-69 SMS-kiem adres dokładny, to wyślemy paczuszkę niebieskich gadżetów, dobra?
3: Dobra, dzięki.
0: Pozdrawiamy. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, kto po drugiej stronie?
4: Marcin.
0: Marcin, skąd dzwonisz, powiedz?
4: Trójmiasto, Gdynia.
0: Gdzie, skąd?
4: Gdynia, Trójmiasto.
0: Gdynia, Trójmiasto. Też niektórzy mówią, że...
2: Ludzie!
0: Tak, że Trójmiasto to już za granicą. 609-8669-69, wyślij nam adres dokładny, wyślemy paczuszkę z gadżetami, ale zanim to zrobisz, powiedz, co ty tam w tym Trójmieście robisz?
4: Wróciłem niedawno z urlopu i teraz pracuję już.
0: Pracujesz już.
2: A czym się zajmujesz?
4: A jestem kierowcą zawodowym.
0: A, to pewnie w trasę za granicę jedziesz, co? Chociaż tak się uratuj, weź powiedz, że za granicę.
4: No nie, bardziej na południe Polski jedzę.
0: A, ciebie już myślałem, że na prom się ładujesz. No nic, no to szerokości życzymy. Pamiętaj, żeby wysłać adresik, no i, że tak powiem, miłego, coraz bliżej weekendu zbliżającego się. Pozdrawiamy.
2: A my robimy miejsce dla kolejnych osób, bo na przykład Darek z Niemiec pisze pod 609-8669-869. Jak no. Ja was kocham słuchać, jak niemiecki szef zepsuje mi dzień z rana, to wy go naprawiacie
0: poczekaj,
2: i od razu jest lepiej.
0: Plus 49 ktoś dzwoni. Halo?
2: O, halo, halo?
0: Dzień dobry. O, i już się rozłączył. No nic, ale tu ktoś, proszę bardzo, jeszcze dzwoni z komórkowego. Halo, dzień dobry.
5: Halo, dzień dobry. Damian z tej strony.
2: Cześć,
5: ja jestem z okolic... Ja jestem z okolic Krakowa, ale obecnie jestem w Sosnowcu, ale do Sosnowca to się jeździ właśnie z paszportem.
0: O! No! Trzymaj się tam na uchodźstwie, jak to się mówi, i podeślij adres, to wyślemy tobie paczuszkę z niebieskimi gadżetami. Pozdrawiamy, miłego!
5: Dzięki wielkie, pozdrawiam.
0: Halo, dzień dobry.
6: Halo, halo, cześć.
2: Cześć.
0: Któż po drugiej stronie?
6: Łukasz z tej strony.
0: Łukasz, to jest nasz Łukasz. Ja myślę, że to jest nasz Łukasz.
2: To nasz Łukasz?
0: Nasz Łukasz?
2: Nasz Łukasz, który już zgarnął wszystko, co mógł.
6: Nasz Łukasz.
0: No. Łukasz, jak tam u ciebie dzisiaj, opowiadaj, co robisz?
6: No w pracy siedzę i słucham was, no.
0: A, no to powiem ci tak.
6: Coś innego można robić.
0: Z tą pracą bym się zastanowił, ale drugiej części absolutnie nie zmieniaj, dobra?
6: Za granicę Śląska,
2: o. Super.
0: Pozdrawiamy, miłego czwartku.
2: Marta się kłania pod 609-8669-869. Ktoś pisze, i Rafał z Belgii, gracie u mnie w biurze u chłopaków na hali.
0: Świetnie. Plus 46, co już to za kierunkowy? Dzień dobry. Halo?
7: Dzień dobry.
0: Plus 46, jaki to kraj jest plus 46?
7: Szwecja.
2: Cześć, Szwecja.
0: I cóż, że ze Szwecji dzwoni? Kto dzwoni? Jak masz na imię?
7: Łukasz.
0: Łukasz, znowu Łukasz. Nasz Łukasz?
2: Łukasz, co tam robisz w Szwecji? Opowiadaj.
7: Może być.
0: Możesz być nasz. Co robisz w Szwecji?
7: Jestem kierowcą ciężarówki. Jadę ciężarówką.
0: A możesz nam zdradzić, co wieziesz?
2: Jak nie możesz, to będzie podejrzane.
7: Wiozę do magazynu.
0: Co takiego?
7: Chipsy!
0: Ha!
2: Podać adres? Poprosimy parę paczuszek.
0: To
2: dla kolegów również.
0: Zróbmy tak, ty nam wyślij swój adres, my wyślemy paczuszkę, a ty nam chipsy odsyłasz. Dobra?
7: Okej, nie ma sprawy.
0: Umówieni! Ściskamy was, kochani, wszystkich najmocniej, jak potrafimy.
2: Pamiętajcie, że gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie, czy to za granicą, czy w kraju, jesteśmy z wami i robimy wam dzień dobry.
0: Czy to tirem z zestawem, czy Geronimo Cadillaciem. Jesteśmy tam i gramy w rytmie hitów, no bo jakżeby inaczej.
2: 22 minuty po 10.
0: Tu Vox FM.

0: wiedział coś więcej niż gra. To jest coś, co mamy w DNA. O tym śpiewa, proszę bardzo, Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion i AI.
1: I David Guetta, tak, oczywiście.
0: David Guetta muzę tam robił.
1: Tak, no, jest. I 22 jest... minuty do godziny 11, a my za wszystkie pozdrowienia i z Holandii, i z Szwecji, i z Niemiec za wszystko oczywiście pięknie dziękujemy.
0: Tym wszystkim, czym częstujecie nas na 600-986-9869. O takość odwzajemniamy. I tym, że gramy w rytmie hitów, Andrea Bocelli, DNA, chciałem jeszcze powiedzieć na voxfm.pl, głosujcie w bestliście. To czwarte miejsce ostatniego notowania, a jutro najnowsze o 17.30 prezentuje Krzysiek Skrzypkowski.
1: Kropka.
0: Kropka.
2: Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Mamo! Gotujemy się na bitki?
8: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
9: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
12: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
11: To okna PCV z fabryki Bros?
12: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
13: Zakupy tylko w Społem. Nescafe Classic 200 gramów za 23,99, a Nescafe Crema za 25,99. Wybierz Społem.
14: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
15: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
16: Zobaczysz ją w salonach Toyota Ukleja, Suchy Las, Obornicka 132, Ujście, Pilska 45. Zapraszamy.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
21: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko złoty 99 za sztukę.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
24: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.

0: lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
2: W tym wydaniu wiadomości z Poznania w Vox FM ważne przedmeczowe informacje dla kibiców Lecha Poznań. Natalia Krystek zapraszam, ale najpierw o tym, że archidiecezja pozwała właścicieli działki na osiedlu maltańskim i ich nastoletnią córkę. Powodem wniosku do sądu było bezumowne zajęcie nieruchomości. Działki na osiedlu są tematem spornym między kurią, która je sprzedała, a mieszkańcami, którzy nie chcą opuszczać swoich domów. Adwokat Marcin Czachor, reprezentujący część mieszkańców osiedla, uważa, że objęcie pozwem 14-latki było niepotrzebne.
3: Druga strona nie musiała tego robić, ja to oceniam po prostu jako element presji psychologicznej.
2: Spółka Komandoria tłumaczy, że pozwała ponad 120 osób zamieszkujących parcelę i nie ma możliwości zweryfikowania wieku mieszkańców.
4: Pozywamy tych, którzy zamieszkują na danym terenie i obawiam się, że taka sytuacja jak z tą 14-latką się powtórzy, dlatego że nie jesteśmy i nie mamy żadnego instrumentu prawnego, żeby to weryfikować.
2: Mówi Jacek Masiota, pełnomocnik spółki Komandoria i dodaje, że sprawy są umarzane w momencie, gdy zawrze się porozumienie ze spółką. Chcą, by Poznań nie transkrybował aktów małżeństw osób jednopłciowych. Radni PiS złożyli w Radzie Miasta projekt stanowiska w tej sprawie. Powołują się na nieopublikowane jeszcze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. A 10 lat temu Poznań przyjął przepisy, według których miał respektować także takie orzeczenia. I jeszcze ważna informacja dla kierowców jeżdżących po ogrodach. Od dziś zamknięty jest miejski parking przed Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym przy ulicy Szamarzewskiego. Drogowcy przygotowują tam nową strefę płatnego parkowania. Prace potrwają 2 dni, a pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli. A na koniec tego wydania wiadomości z Poznania w Vox FM zaglądamy na piłkarską murawę. Bez kontuzjowanego w poprzednim meczu Antoniego Kozubala zagra dziś Lech Poznań przeciwko Jagiellonii Białystok. Za to z powracającymi Mikaelem Isakiem, Leo Bengtssonem i João Moutinho. Oni trenowali, mieliśmy zgodę, by pozwolić im trenować, ale bez uczestniczenia w meczach, więc powinni być w 100% gotowi. Zapewnia trener kolejorza Nils Frederiksen. Na boisku wciąż nie zobaczymy Daniela Hakansa i Alexa Douglasa. Pierwszy gwizdek przy bułgarskiej o 20:30, a w niedzielę także u siebie niebiesko-biali zmierzą się z kolejnym mocnym rywalem, Rakowem Częstochowa.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, Samotuły Sportowa 5.
2: O pogodzie na niedzielę będziemy jeszcze w Vox FM na pewno opowiadać. A dzisiaj 23 stopnie maksymalnie, to po południu i jeszcze trochę do tego wyniku nam zostało. W tej chwili mamy 20. Popołudnie i wieczór zapowiadają się deszczowo, wtedy też nasili się wiatr. Po południu od 17 utrudnienia w okolicach bułgarskiej, to w związku z meczem tradycyjnie, ale będzie też wzmocniona komunikacja publiczna. Z utrudnień stałych dalej mamy remont na Grunwaldzkiej w kierunku centrum. I tutaj jest zwężenie.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, dystrybutor Milwaukee Heavy Duty Center. Samotu-

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 16. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
4: Budoma Market, podłogi, drzwi.
5: Najnowsze, modowe, trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, J. Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce. Swadzim koło Poznania. Ulica Świętego Antoniego 10. Koło Leroy Merlin i Auchan. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: O czym ćwierkają ptaszki w Swadzimiu? O odświeżonym hipermarkecie Auchan.
8: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by rozwinąć skrzydła. Zostań orłem oszczędzania. Kupuj mięso na stoisku tradycyjnym i paczkowane ryby wędzone, a 40% wartości zakupów wróci na twoje konto Skarbonka. A jeśli nie masz jeszcze konta Skarbonka, nic straconego. Załóż je i odbierz 50 zł na start. Oferta do 9 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoGee z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
11: No, i to jest...
12: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
13: Reklama.
14: 107.4
13: Vox FM.
14: Poznań.
13: Poznań.
15: Ponad 80 osób nie żyje, to na łodzi na Atlantyku jednostką płynęli migranci. Jeszcze dziś sąd zdecyduje w sprawie aresztu. Kierowca ciężarówki odpowie za śmiertelny wypadek na A1. Nowa wystawa w Muzeum Historii Polski, czyli za czym kolejka ta stoi. PRL w muzycznym zwierciadle.
16: 11 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
15: Na początek tragedia na Atlantyku. Ponad 80 osób, w tym niemowlę, zmarło na łodzi, która 26 dni temu wyruszyła z Gambii na Wyspy Kanaryjskie. Hiszpańskie służby ratunkowe dotarły do jednostki dziś nad ranem. Na pokładzie pozostawało już tylko 45 ocalałych oraz 5 ciał. Jeszcze dziś sąd ma rozpatrzeć wniosek o areszt dla kierowcy ciężarówki. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1. Przypomnijmy, we wtorek kierowca wjechał w pracowników obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, a 4 trafiły do szpitala. O szczegółach Przemek Kopiejka.
17: Częstochowska prokuratura postawiła kierowcę zarzut nieumyślnego sprowadzania katastrofy i ukrywanie kart dwóch innych kierowców. Dominik D. przyznał się do tego pierwszego zarzutu i powiedział, że nie pamięta okoliczności tego zdarzenia. Podejrzanemu grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Jednym z badanych przez śledczych wątków jest też zabezpieczenie prac prowadzonych na autostradzie. Policja apeluje do kierowców, którzy posiadają nagrania konfiguracji ciągu pojazdów firm remontujących ten odcinek drogi, o niezwłoczny kontakt.
15: Informował Przemek Kopiejka. Dziękujemy. Maciej Berek o krok od Trybunału Konstytucyjnego. Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę na nowego sędziego Trybunału. Negatywną ocenę uzyskał zaś zgłoszony przez PiS Artur Kotowski. To właśnie posłowie PiSu podczas obrad komisji głośno krytykowali Macieja Berka, nazywając go prawą ręką Donalda Tuska.
18: Ta kandydatura potwierdza, że hipokryzja o odpolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego wybija poza skalę.
19: Mamy po raz pierwszy, proszę państwa, taką sytuację, że prosto z ław rządowych trafia prawa ręka premiera, polityk do Trybunału Konstytucyjnego.
15: Mówili Paweł Szrot i Marcin Warchoł z PiSu. Politycy rządowej koalicji odpowiadali, że to rząd PiSu umieścił w Trybunale byłych posłów, a sam Maciej Berek już po decyzji komisji dodawał.
20: Osoby, które stawiają zarzut, że zgodnie z ustawą, którą uchwalił ten Sejm, a która ta ustawa nie weszła w życie, bo nie zgodził się na nią prezydent Duda, powinna być 4-letnia karencja pomiędzy okresem pełnienia funkcji, takiej jak moja ministerialnej, a kandydowaniem do Trybunału. To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
15: O tym, czy Maciej Berek zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, Sejm zdecyduje jutro. Rosja zamyka oddziały niemieckiego Instytutu Goethego. To odpowiedź Moskwy na zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie oraz rosyjskiego konsulatu w Bonn. Niemieckie władze zdecydowały się na ten krok po ustaleniu, że za incydent dronowy na lotnisku w Lipsku odpowiadała właśnie Rosja. Szef kremlowskiego MSZ Siergiej Ławrow stwierdził, że w ten sposób Niemcy sami pozbawili się kulturalnej obecności w Rosji. Działają niemieckie oddziały Instytutu Goethego w Moskwie, Petersburgu i Jekaterynburgu. Oczywiście zostaną one zamknięte po tym, jak nasz ośrodek kultury zostanie stamtąd wyrzucony. W przeciwnym razie sami stracilibyśmy do siebie szacunek. Przypomnijmy, niemieckim śledczym udało się zidentyfikować dwóch sprawców próby ataku na ukraiński samolot transportowy Antonow na lotnisku w Lipsku. Obaj mężczyźni mają powiązania z Rosją. A jak przekazał przed chwilą szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, do siedziby MSZ-u został wezwany dziś ambasador Rosji. To w związku właśnie z aktami sabotażu. Do tego tematu szerzej wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. Tak brzmi tytuł nowej wystawy Warszawskiego Muzeum Historii Polski. To opowieść o czasach cenzury i propagandy, ale też o muzyce, kulturze i codzienności Polaków. Ekspozycja pokazuje ówczesne życie przez piosenki, które wtedy znała cała Polska.
21: Tych wystaw już przecież trochę w Polsce było, mnóstwo publikacji. Nie było, jak sprawdziłem, właśnie opowiedzianego o PRL-u poprzez piosenki.
15: Mówi pomysłodawca, jeden z kuratorów wystawy, Marek Stremecki, a można ją oglądać od dziś. A wcześniej, bo za godzinę kolejne wiadomości Vox FM, przygotuje je i przedstawi Dawid Osysko.
22: Zielona i Góra i Wrocław, tylko u was dzisiaj bez deszczu, poza tym cała Polska skąpana w deszczu.
23: O masz, rzeczywiście, no to, to prawda.
22: A na termometrach to tak od 18 stopni dzisiaj w Koszalinie, przez 23 stopnie w Białymstoku, 23 również wskażą termometry w Lublinie, maksymalnie to dzisiaj 25. Kraków i Rzeszów.
23: Jeżeli chodzi o opady deszczu, jutro ich troszeczkę mniej na południu kraju, bo północ cały czas deszczowa, temperatury bardzo podobne, od 18-17 do 25-26. Sobota już nieco chłodniejsza, bo tylko 23 maksymalnie na termometrach i deszcz cały czas obecny będzie. Tak.
22: No co zrobić?
23: Na przykład można zrobić kawę.
22: Albo wysłać słoneczko. Też jeszcze je mamy pod ręką, jakby...
23: O, cyk, pyk.
22: Jak coś macie do prognozy dźwięk pogody, to możemy sobie samą załatwić.
23: Super dźwięk jest taki... I poleciało.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
22: Na co jak na co, ale na słońce w głośnikach to możecie liczyć. Arek Sikora.
23: Klaudia Wasiluk. Dzień dobry.

0: Shadows of the Night. To Gigi D'Agostino.
1: I najpopularniejsze
0: Ale go nazwali, co takie imię Gigi?
1: No, Gigi, dobre. Gigi. Jakby mieli go nazwać w Polsce, to na bank nazywałby się Nikoś.
0: A skąd taki pomysł?
1: Słuchaj, jest tutaj najnowszy ranking. Aha. I okazuje się, że my Polacy najczęściej wybieraliśmy w tym roku Nikodemów. Antoni na drugim miejscu, Jan na trzecim. O dziewczynki zapytasz.
0: A dziewczynki jak nazywaliśmy? Przepraszam.
1: Maja miejsce trzecie.
0: Maja miejsce,
1: miejsce drugie, Zuzanna. No i pierwsze obstawię.
0: Czekaj, jak tu... Nikola, bo był Nikoś, to Nikola.
1: Nie, Zofia. Nie.
0: O, ładnie.
1: Zofia
0: ładnie,
1: to tak
0: Zofia.
1: Naprawdę, naprawdę bardzo
0: czyli
1: z wielką przewagą
0: jest
1: utrzymuje.
0: Jest Zosia, długo, długo nic i dopiero co na drugim przypomnij, bo
1: dopiero
0: już...
1: Zuzanna.
0: Zuzanna, no a to pewnie przez przypadek, bo tata chciał Zosia wpisać, a wpisał Zuzia.
1: Można się pomylić.
0: Można, ale dobrze, że nazywacie dzieci, bo jak nazywacie dzieci, to znaczy, że robicie dzieci. I jest nas więcej.
1: I tego
0: brawo!
1: Wam gratulujemy.
0: Tak jest.
1: 17 po 11.
0: A później Oops, I did it again. Britney musi śpiewać.

0: No ładnie tutaj pani zaśpiewała, to trzeba jej przyznać, Sick Bromance.
1: Czyli jednak się da.
0: Da się ładnie zaśpiewać.
1: A słuchałeś dzisiejszych porannych wyjców? No
0: właśnie, chciałem o tym powiedzieć. Właśnie. Oni jeszcze ładniej zaśpiewali, moim zdaniem.
2: Oni to zrobili tak, że...
1: Naprawdę się postarali, to trzeba przyznać.
0: No to co? Gotowi?
1: No,
0: mamy tutaj malutki fragment, posłuchajcie, jak to szło.
1: Na myjni przecena, bo wody im nie trzeba. Łzy klientów ze stacji wystarczy dziś.
0: No i poszło.
3: I znów drogie paliwo. Zalałem dziś za sto.
0: Jaka życiowa piosenka, jaki tekst po prostu.
1: Genialny.
3: Znów drogie paliwo. Zalałem dziś za sto. Leciało tak szybko, a w baku i tak jest pusto wciąż.
0: Chwyta za serce, ja się wzruszyłem.
1: Poranne wyjce, dzisiejsze, do zobaczenia również na naszych socialach, Instagram, Facebook, tam się polecamy. Poranek, piona, pięknie to zrobiliście.
0: Brawo.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Płatki śniadaniowe Pacyfik 250 gramów, Nesquik, Cini Mini lub Chocapic za 5,99. Wybierz z połem.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
2: Zobaczysz ją w salonach Toyota Ukleja. Suchy Las, Obornicka 132. Ujście, Pilska 45. Zapraszamy.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
7: No, i to jest...
8: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: Reklama.
14: To są już, drodzy Państwo, wiadomości z Poznania na antenie radia Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. 62 osoby wylegitymowane podczas interwencji służb. Dwie wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od poznańskiej policji po eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego. Protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu.
15: Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte. W stosunku do tych wszystkich osób zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie, ponieważ utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
14: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Odpowiada też na zarzuty, jakoby mundurowi podczas interwencji byli agresywni. Jak mówi, wszyscy funkcjonariusze byli wyposażeni w kamery nasobne.
15: Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, że zostały zastosowane nieprawidłowe zachowania, można złożyć skargę. Nasze służby kontrolne wszystkie te nagrania przejrzą i stwierdzą, czy tutaj wszystko było w porządku.
14: Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego za murami sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. W tamtejszych domach mieszkało około 400 osób. Część z nich skorzystała z propozycji zarządcy terenu i wyprowadziła się do nowych mieszkań. Uwaga kierowcy, dziś utrudnienia koło stadionu, to w związku z ligowym meczem Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok. Okoliczne uliczki będą stopniowo zamykane od 18. Na Bułgarską lepiej dojechać wzmocnioną komunikacją miejską. jeszcze smaczek dla miłośników dobrego jedzenia. Jeśli cenicie sobie zdrową kuchnię, najlepiej od lokalnych dostawców, może zainteresować Was kolejna edycja targów Smaki Regionów, która odbędzie się w ostatni weekend września na MTP. Znajdziecie tam ekologiczną, certyfikowaną żywność z całej Polski. Posmakujecie regionalnych potraw i produktów stanowiących dziedzictwo kulinarne, które są przygotowywane według dawnych receptur i filozofii slow. Ubiegłoroczne wydarzenie przyciągnęło blisko 31 tysięcy zwiedzających i 150 wystawców. Smaki Regionów odbywają się tradycyjnie tuż po Polakrze, czyli największych i najstarszych targach dla profesjonalistów branży spożywczo-gastronomicznej w Polsce.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, Samotuły Sportowa 5.
14: Co tam w pogodzie, zapytacie? No to proszę bardzo, już odpowiadam. 21 stopni na termometrach teraz, 23 w sumie dzisiaj. No nie będzie to słoneczna reszta dnia, wręcz przeciwnie. Chmury i jeszcze raz deszcz. A ten szczególnie pod wieczór. Z drogowcami sprawa ma się tak, że dziś spotkacie ich m.in. na Niegolewskich przy posesji numer 3, na Hetmańskiej, na Ściegiennego od skrzyżowania z Podchorążych do Promienistej, na Palacza i na Piastowskiej.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, dystrybutor Milwaukee Heavy Duty Center.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
4: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
10: No, i to jest...
11: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
12: Wracamy do szkoły tej!
13: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
12: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
13: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
14: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
15: I twoje też.
16: Zmieniliśmy się dla ciebie. Przyjdź i sprawdź. Super promocje czekają. Zauważysz zmianę od pierwszego wejrzenia. Intermarché. Ulica Umultowska 32, Poznań. Zapraszamy.
17: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
18: No.
17: A tamta to jest mega.
18: Mega, mega.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Reklama.
2: 107
1: i 4.
2: Vox FM.
1: Vox FM.
2: Poznań.
20: Ambasador Rosji wezwany do MSZ-u. W tle akty dywersji, podejrzenia prowadzą na Kreml. Niemieckie służby zatrzymały dwie osoby. Mogą mieć związek z zamachem na zakład zbrojeni w Monachium. Młodzi kierowcy pod większym nadzorem. W życie weszły nowe przepisy.
21: Na wiadomości Vox FM w samo południe zaprasza Dawid Osysko. Witamy w studiu.
20: Dzień dobry.
21: Zaczynamy.
20: Rosyjski ambasador wezwany do MSZ-u to w związku z ostatnimi incydentami w Niemczech. Chodzi m.in. o próbę dronowego ataku na ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku. Berlin oskarża o te działania Moskwę.
22: Polska też wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej. bo to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest problemem całego sojuszu.
20: Zaznacza szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Rosja Putina pozostaje jednym z najważniejszych zagrożeń i musimy temu przeciwdziałać, dodaje minister spraw zagranicznych.
22: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
20: Rosja odrzuca wszystkie oskarżenia w sprawie sabotażu w Lipsku. Władimir Putin nazwał to, tu cytat, kryzysem w polityce wewnętrznej Berlina. A w Niemczech kolejny groźny incydent. W Monachium doszło do próby podpalenia placu budowy przed siedzibą firmy technologicznej Rode & Schwarz. Ktoś rzucił tam kilka ładunków zapalających. Zdarzenie mogło mieć podłoże polityczne, twierdzą niemieckie służby. Policja zatrzymała dwie osoby, kobietę i mężczyznę. Oboje są obywatelami Bułgarii. Około północy świadek powiadomił służby, że na plac budowy mogły zostać wrzucone ładunki zapalające. Jeden z nich eksplodował, jednak funkcjonariusze, którzy szybko pojawili się na miejscu, natychmiast ugasili ogień. Kolejny ładunek znaleziono na miejscu, ale nie doszło do jego odpalenia. Tak mówił przedstawiciel niemieckich służb. Siedziba firmy nie została uszkodzona. Grupa Rode & Schwarz opracowuje i produkuje m.in. systemy radiowe i telekomunikacyjne dla agencji rządowych i służb bezpieczeństwa, a także dla niemieckich sił zbrojnych. Kryminalni w akcji na gdyńskiej plaży. O poranku policjanci dostali zgłoszenie o martwym mężczyźnie znalezionym w namiocie. Na miejsce ściągnięto mundurowych z grupy dochodzeniowo-śledczej i technik kryminalistyki.
0: Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz przeprowadzili niezbędne czynności procesowe. Ciało mężczyzny zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostaną przeprowadzone dalsze czynności, w tym badania mające pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu.
20: Mówi Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Utrata prawa jazdy za 20 punktów karnych i nawet 3 lata okresu próbnego dla najmłodszych kierowców. Weszły w życie przepisy, nowe przepisy. Co tym sądzą zainteresowani?
3: Ja uważam to za dobrą zmianę, jednak limit punktów niestety troszeczkę bym zwiększył. Wydaje mi się naprawdę rygorystycznie, bardzo teraz do tego podeszli. Jest dużo kierowców, którym nie do końca jeszcze wychodzi na drodze na początku, więc mam nadzieję, że potem coś się zmieni.
18: Ja uważam, że gorzej. No, każdy kierowca według mnie jest równy. Tak samo, nieważne czy młody, czy starszy, ponieważ spójrzmy nawet na drogę, często takie niebezpieczne sytuacje stworzają też dużo starsi kierowcy, więc uważam to za niepotrzebne.
20: Z młodymi kierowcami w Zielonej Górze rozmawiał Krystian Machalica. Na koniec o zawodach zapierających dech w piersiach. Ich uczestnicy będą chodzić po cienkiej linii zawieszonej wysoko pomiędzy górskimi szczytami. Wygra ten, kto trasę pokona najszybciej. To pierwszy w historii Polski Puchar Świata w Freestyle Highline.
23: Na tej długiej taśmie z Jaworzyny Krynickiej na Słotwinę zaznaczony jest fragment kilometrowy i będą zawodnicy przechodzić ten kilometrowy odcinek i na końcu mierzony jest oczywiście czas. Będzie bardzo widowiskowy. To są eliminacje, i finał będzie w sobotę. W zasadzie najważniejsi zawodnicy z całego świata do nas dojechali.
20: Mówi Daniel Lisak ze stacji Słotwina Arena, która zawody organizuje. Puchar Świata w Freestyle Highline w Krynicy Zdroju rozpocznie się jutro.
24: Wiadomości sportowe w Vox FM.
20: Kibice siatkówki czekają na godzinę 15. Wtedy polskie siatkarki rozpoczną bój o półfinał Mistrzostw Europy. Na ich drodze do najlepszej czwórki turnieju staną Holenderki. Rywalki są dobrze znane biało-czerwonym. Ostatnie obie reprezentacje mierzyły się ze sobą w Lidze Narodów, w której dwukrotnie lepsze były Polki.
25: Dla mnie osobiście znaczy to bardzo dużo, bo jest to też moja pierwsza docelowa impreza, więc bardzo się cieszę, że mogę tutaj z dziewczynami być i wierzę, że to jest ten turniej, w którym będziemy w stanie napisać nową historię i przywieziemy stąd medal.
20: Mówi rozgrywająca Alicja Grabka. Półfinałowymi rywalkami zwycięskiej drużyny będą Włoszki. W Nowym Jorku Iga Świątek powalczy awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. O 17:00 zaplanowano jej mecz z argentyńską tenisistką Nadią Podorowską. Świątek jest ostatnią Polką, która gra jeszcze w rywalizacji singlowej. A jutro w Berlinie początek Mistrzostw Świata w żeńskiej koszykówce. Polek na tej imprezie nie będzie, ale na parkietach pojawi się kilka zawodniczek znanych z polskich lig. Z polskiej ligi tytułu mistrzowskiego bronić będą zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych.
26: Zimno coś się zrobiło, co?
27: Zrobię zaraz cieplej w studiu.
26: Ile tam? 22 na termometrze w studiu.
27: To dużo chłodniej niż na przykład w Rzeszowie, bo tam 25 dzisiaj.
26: No właśnie, bo ja tam w Rzeszowie mam kolegę, wiesz, i tam zawsze tam jakoś cieplej.
27: Dzisiaj to dużo słońca, słuchajcie, dużo chmur i dużo deszczu. Taki plan na dziś. Ale deszcz na przykład ominie Szczecin, ominie również Gorzów Wielkopolski, ominie także Zieloną Górę
26: i Katowice. Jakaś taka kiepska pogoda się zrobiła. Ja przeklikałem sobie na wtorek w przyszłym tygodniu. Jest to wiele lepiej. Polecam. O, no naprawdę.
27: A co na wtorek
26: 28 stopni, pełno przyjemnie. Słońca, także jest super, nie? Czekamy do wtorku, a w środę 29-30 nawet, o. I co?
27: Upały wrócą, mimo tego, że wrzesień.
26: Pewnie,
27: dobra,
26: że tak.
27: Twoja prognoza pogody bardziej mi się podoba.
26: Prognozy mówią, że za 54 minuty Dawid Osysko wróci do studia.
4: I to jest dobry prognostyk.
26: No, właśnie tak. Może jakaś, nie wiem, dodatkowa fuszka gdzieś tam w meteo.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
27: Poleca się Arek Sikora.
26: I Klaudia Wasiluk, ona też daje radę. Naprawdę. Zaraz zobaczycie. Usłyszycie.

0: Gramy wam bardzo przyjemnie, ale i mówimy o bardzo przyjemnych tematach.
1: We found love za nami, no bo oni już znaleźli miłość. Ale księżyc okazuje się, że w tym tygodniu też sobie nieźle pozwoli.
0: Pozwoli sobie księżyc?
1: Pozwoli. 6 września księżyc spotka się z Marsem.
0: O!
1: Ale jakby tego było mało, 8 września...
0: Ale kontrowersyjnie tak zaczyna, zobacz, księżyc z Marsem, no.
1: Poczekaj.
0: Powiem tam.
1: Ale 8 września to już będzie bardzo blisko Jowisza.
0: Okej.
1: 9-10 września też coś mamy. 9-10 września to, słuchajcie, to będzie przyszła środa, przyszły czwartek. Maksimum roju meteorów.
0: Okej.
1: I epsilon Perseidów.
0: Czyli na niebie szykuje się naprawdę niezły pokaz.
1: No, miłości. 14 września, w poniedziałek, księżyc przejdzie bardzo blisko Wenus. Wtedy już tylko przejdzie.
0: Żeby życie miało smaczek, nie? Raz Mars, raz Wenus. Jowisz czasem też. No.
1: Przy okazji jeszcze mam parę innych ciekawostek, ale to już na koniec września. Neptun osiągnie najlepszą widoczność w roku, 26 września, jak już jesteśmy w temacie planet. I wtedy pełnia księżyca żniwiarze również. I księżyc spotka się z Saturnem. Kurczę,
0: o masz, to 26 września. No. Jak nie mieliście planów na wrześniowe wieczory, no to już macie. Zamiast to zerknijcie w niebo, a później droga mleczna.
1: To, że wy teraz nie widzicie tej miny.
0: Że twojej?
1: Czy twojej? W sumie jest na co popatrzeć, ale jeszcze bardziej to jest czego posłuchać. Eruption i One Way Ticket to już teraz u nas. I Majo Maj za moment.
0: I droga mleczna.
1: Gramy. Marek.

0: David Guetta, Alok i Run Run River, a my teraz z tematem, który podesłał nam nasz wydawca, więc nie możemy tego absolutnie, że tak powiem, zignorować. Nie, musimy o tym powiedzieć, to jest ważne, to jest ważne.
1: Z najlepszymi pozdrowieniami dla Marcina.
0: Dokładnie. Jest nowa wyspa na Bałtyku.
1: Mhm. Odkryli ją, słuchajcie, na plaży w Mikoszewie. Wyspa wygląda bardzo dowcipnie.
0: Tak.
1: Ja tutaj muszę zwrócić uwagę na słowo, które właśnie wypowiedziałam.
0: Dowcipnie.
1: Tak.
0: Kształt rozbudzający wyobraźnię.
1: Bardzo.
0: Patrzymy na nią z lotu ptaka i co widzimy? No, że to jest piękna wyspusia. Wyspusia.
1: Ktoś nawet mógłby rzec, że muszelka.
0: Albo tam może zbiera się muszelki. Może.
1: Pewnie tak.
0: Może tak. Tylko to mała wyspa. Bardziej taka pipidówka taka.
1: A tam pipidówka, gadasz. No. To jest łono ojczyzny. No tak. I teraz by się przydało. Badum!
0: Ja mam coś fajniejszego. To jest takie patrzę.
1: Co?
0: No nic, no ładne. Koniec.
2: Autopromocja. Przesłuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
3: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
4: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
5: A jak, w jaki sposób?
4: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
6: Wywaliłaś się na rowerze?
5: No wiesz co?
6: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
2: Kto?
6: Wiem.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
7: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
12: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
13: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
14: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
15: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
17: Marian, o czym myślisz?
18: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
17: O mega okazjach w Media Expert.
18: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
20: Najnowsze, modowe, trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce. Swadzim koło Poznania. Ulica Świętego Antoniego 10. Koło Leroy Merlin i Auchan. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
21: O czym ćwierkają ptaszki w Swadzimiu? O odświeżonym hipermarkecie Auchan.
22: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by rozwinąć skrzydła. Zostań orłem oszczędzania. Kupuj mięso na stoisku tradycyjnym i paczkowane ryby wędzone, a 40% wartości zakupów wróci na twoje konto Skarbonka. A jeśli nie masz jeszcze konta Skarbonka, nic straconego. Załóż je i odbierz 50 zł na start. Oferta do 9 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
23: No, i to jest...
24: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
25: 3, 17, 41.
26: Co tak liczysz?
25: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
26: O, ja też umiem liczyć.
27: 8, 11.
28: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
29: Reklama.
30: To jest kolejne już dzisiaj wydanie Wiadomości z Poznania na antenie radia Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Już po pierwszym dniu mów końcowych kolejne dwa w przyszłym tygodniu. 37 oskarżonych w sprawie przemytu narkotyków z Hiszpanii do Polski. Coraz bliżej wyroku w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Mieli wprowadzić na rynek ponad 3 tony marihuany za 80 milionów złotych. Wszyscy poza jednym odpowiadają za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Prawie 460 wypadków, 42 ofiary śmiertelne i ponad 500 rannych. To bilans tegorocznych wakacji na drogach w Wielkopolsce.
31: Policjanci odnotowali też 5398 kolizji. Tutaj dla porównania, w czasie wakacji w ubiegłym roku zginęło 38 osób. Oznacza to, że w tym roku liczba ofiar śmiertelnych wzrosła niestety o 4 osoby.
30: Mówi Małgorzata Michaś z Wielkopolskiej Drogówki. Są też dobre wiadomości. Wszystkich zdarzeń drogowych było w te wakacje o 500 mniej niż w poprzednie.
31: Dziękujemy wszystkim, którzy stosowali się do zasad bezpieczeństwa. Jednocześnie apelujemy, aby wraz z rozpoczęciem roku szkolnego nadal zachowywać ostrożność, szczególnie w rejonie szkół czy przejść dla pieszych.
30: Przyczyną ponad 1/4 zdarzeń drogowych jest nieustąpienie pierwszeństwa. Do 1/5 wypadków i kolizji dochodzi z powodu zbyt szybkiej jazdy, a w przypadku sytuacji z udziałem pieszych najczęściej są wynikiem wejścia na jezdnię bezpośrednio przed pojazdem. Ważnym czynnikiem jest też alkohol i środki odurzające. W lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to podstawa, przypominają eksperci z Wielkopolski.
32: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem, absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
30: Mówi nam Maria Wiśniewska, klasyfikator grzybów w sanepidzie w Kaliszu i dodaje, że jeśli nie jesteśmy pewni, jakie grzyby zebraliśmy, możemy skorzystać z pomocy specjalisty.
32: Trzeba przyjść z wszystkimi grzybami zebranymi. Nie może to być tak, że przynosimy jednego grzyba i mówimy, że każdy inny, który został w domu, jest identyczny. Grzyby przynosimy zawsze w całości, czyli musi być i kapelusz, i trzon grzyba.
30: Grzyby najlepiej przetworzyć w przeciągu 24 godzin. Wybierając się na grzybobranie, pamiętajmy też o odpowiednim ubiorze, żeby nie nazbierać kleszczy.
33: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, Samotuły Sportowa 5.
30: No dzisiaj wilgotność w Poznaniu i okolicach ma szansę się znacząco zwiększyć. To oznacza, że możemy liczyć na wysyp grzybów, no ale pod warunkiem, że te zapowiadane deszcze dzisiaj rzeczywiście się wydarzą, chociaż tak prawdę mówiąc to tak jakoś bardzo dużo raczej w mieście nie napada. Lepszy ryc niż nic, jak to właśnie grzybiarze mawiają. Dzisiaj w

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
6: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
7: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
16: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
18: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
19: No i to jest...
20: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
21: Wracamy do szkoły tej!
22: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
21: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
22: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
23: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
24: Twoje też!
25: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
26: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
27: O nie! Gdzie moja kasa?
26: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
28: Reklama 107.4
29: Vox FM Poznań.
30: Koalicja rządowa liczy szable, ale jest ich za mało, by odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Rosyjski generał postrzelony przed swoim domem, wojskowy w ciężkim stanie trafił do szpitala. Dron pomógł turystom w Tatrach, dostarczył im ekwipunek przed przybyciem ratowników.
31: Na zegarze 13. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
30: Apele premiera nie wystarczą. Rządowej większości brakuje w Sejmie głosów, by odrzucić prezydenckie weto. Około 17.30 posłowie będą debatować nad ustawą o kryptowalutach, a jutro zaplanowano głosowanie w tej sprawie. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. I o tym właśnie z Wiejskiej nasz reporter Michał Rawa.
0: Tak jest, dzień dobry. Jeśli rządowa koalicja liczyła na głosy posłów, którzy z PiS-u odeszli do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, to ta wypowiedź Marcina Horały nie pozostawia złudzeń.
1: To jest po prostu zła ustawa. Jest lepsza ustawa prezydencka, ją by należało przyjąć.
0: Także w samym PiS-ie będzie pełne poparcie dla prezydenckiego weta.
2: Będziemy w tej sprawie popierać prezydenta.
0: Zapewnia prezes partii Jarosław Kaczyński. To w praktyce oznacza, że weto Karola Nawrockiego nie zostanie w piątek odrzucone. By do tego doszło, konieczne jest uzyskanie większości kwalifikowanej, czyli 3/5 wszystkich głosów.
30: No to, aby Sejm także głosami opozycji odrzucił prezydenckie weto, apelował premier Donald Tusk. Jak stwierdził, z pomocą kryptowalut finansowani są na przykład rosyjscy sabotażyści działający w Polsce. W Rosji postrzelony został generał związany z rosyjskim lotnictwem strategicznym. Według mediów chodzi o Nikołaja Warpachowicza, to dowódca dywizji lotnictwa ciężkich bombowców. Nieznany mężczyzna podjechał motocyklem pod jego dom i otworzył ogień. Następnie uciekł i jest poszukiwany przez policję. Generał w ciężkim stanie trafił do szpitala. Dowodzona przez niego jednostka brała udział w atakach rakietowych na Ukrainę. 2-letnia dziewczynka i 3-letni chłopiec biegali nago przy trasie, ich rodzice byli pijani w domu. Policji o maluchach przy ruchliwej krajowej 78 w Zawierciu zaalarmowali świadkowie. Okazało się, że dzieci same wyszły z mieszkania, w którym spali nietrzeźwi rodzice.
3: Policjanci, którzy weszli do mieszkania, ujawnili 2 rodziców oraz 3 dziecko roczne. Niezwłocznie zostały poinformowane tutaj służby takie jak MOPS oraz PCPR. Na miejscu był również zespół ratownictwa medycznego.
30: Mówi Konrad Kluza z policji w Zawierciu. Matka dzieci miała prawie 0,5 promila, ojciec prawie 2. Zostali zatrzymani, grozi im 5 lat więzienia, a dziećmi zajęła się babcia. Całonocna wyczerpująca akcja toprowców. 11 ratowników przez całą noc sprowadzało 2 turystów. Utknęli na szlaku na Rysy w Tatrach Wysokich. Zanim ratownicy dotarli do potrzebujących, wykorzystali dron. Bezzałogowiec dostarczył turystom potrzebny ekwipunek. O szczegółach mówi Łukasz Stępek, ratownik dyżurny TOPR-u.
4: 2 osoby wzywały pomocy na grzęte Rysu, ponieważ jedna z nich doznała urazu kolana. I w związku z tym, że też nie mieli za dużo ciepłych ubrań, dron dostarczył im pakiety grzewcze. Dodatkowo też mieli słabe źródło światła, nie mieli czołówek, tylko zwykłe słabe latarki, więc dostarczyliśmy też źródło światła i łączność, żeby był kontakt.
30: Na szczęście okazało się, że turysta nie musiał być znoszony. Przy wsparciu ratowników zszedł o własnych siłach do schroniska nad Morskim Okiem. Stamtąd został przewieziony do Zakopanego samochodem TOPR-u. Cała akcja zakończyła się przed 6 rano. Przybywa miejsc, gdzie widać odsłonięte dno i plaże. Zalew Sulejowski w Łódzkiem kurczy się i wysycha w zastraszająco szybkim tempie. Żeglarze załamują ręce.
5: Proszę spojrzeć tylko tutaj na brzeg. To jest minimum takie 2 metry. To wszystko było pod wodą, to co tutaj widzimy.
6: Tej plaży nie było.
7: W tamtym roku jeszcze nie było?
6: Nie.
5: Wielu kolegów niestety w tym roku nawet wódek nie spuściło na wodę, widząc co się dzieje.
6: Przede wszystkim robią nam się tutaj takie łachy na wodzie. Dopóki nam się tu woda nie podniesie, to te warunki są coraz gorsze.
30: Z żeglarzami rozmawiał Rafał Różycki. Pomóc mogą tylko stabilne opady deszczu. Zalew Sulejowski to 2 co do wielkości zbiornik wodny w Łódzkiem.
8: Kraków, brawo. 22,5 stopnia już teraz. Brawo. Wygrała prognoza pogody.
9: Tak, brawo.
8: Ale maksymalnie dzisiaj, słuchajcie, 25 stopni zobaczymy w Rzeszowie i w Zakopanem i to dla nich będziemy bić brawo w ciągu dnia.
9: Dobrze, ale tak patrzę, bo Dawid mówił o regularnych opadach deszczu.
30: No i widzisz je w prognostyku.
9: Dzisiaj, jutro, pojutrze, w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek już nie. Ale do niedzieli ma padać.
8: Jakaś tam reguła w tym jest zachowana.
9: Być może będzie, tak. No to wszystko jest, że tak powiem, w prognozach, więc no, a prognozy stety i niestety lubią się zmieniać.
8: Lubią.
9: 4,5 minuty do 14. Potenana w prognozach od Bass Huntera.
8: Mik i Miód Malina również będzie.
9: I digi.
8: A to lubicie, jest w prognozie.
9: Tak jest. Klaudia Wasiluk.
8: Arek Sikora.
9: Dawid Osysko wraca o 14.
30: Zapraszam.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

0: Don't be shy, to jest Tiësto i Karol G.
1: I to wszystko na 18 minut po godzinie 13, a pod 6098698869 Holandia nas pozdrawia. Pochmurna. Pracujemy w sadzie, ktoś pisze pełnym jabłek i nawet na chwilkę wyjrzało słońce.
0: O proszę, pozdrawiamy Holandię, jak najbardziej. Słuchajcie, Holandia i wszyscy inni, chodźcie, zabierzemy was w jakieś piękne miejsce. Zlokalizujmy się. Jesteśmy na trasie Skrynek do Kruszynian. Jesteśmy tu,
1: jesteśmy
0: pod lasie.
1: W sadzie, tylko na polu.
0: Pole przy drodze, bo to tuż przy zjeździe na Treigle, dokładnie, stoi pierwszy w Polsce i prawdopodobnie też na świecie kartoflomat.
1: Cóż to takiego?
0: Kartoflomat nie...
1: Znaczy, że to jest na Podlasiu, że oni tam wymyślili, to mnie w ogóle nie dziwi, ale co to takiego?
0: Kartoflomat to jest taka budka z drewna postawiona na dwóch kołach od WS-ki. No naprawdę, taka budka z drewna na dwóch kołach od WS-ki, taki motor. A w środku są, tak, worki z ziemniakami, opisane jaka odmiana, w ogóle i tak dalej, cena podana i to kartoflomat działający, słuchajcie, bez technologii w ogóle.
1: I bez sprzedawcy.
0: I bez sprzedawcy, chociaż technologia blika tam jest, bo można blikiem za te kartofle, ziemniaki zapłacić, ale nikt nie weryfikuje tego absolutnie. Po prostu bierzesz worek, sprawdzasz ile kosztuje, albo wrzucasz pieniążek do skrzynki, albo płacisz blikiem. I to jest, słuchaj, to jest dzieło 17-latka.
1: Co ty mówisz?
0: Tak sobie wymyślił.
1: I on tak myśli, naprawdę wierzy w ludzi, że to tak na gębę się uda?
0: I podobno działa.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: W sumie na Podlasiu.
0: No właśnie, na Podlasiu. No, nie wiem jak tobie, ale dla mnie się to podoba.
1: Jako rodowita podlasianka nie mogę się nie zgodzić. Dla mnie podoba się jeszcze bardziej.
0: Wiesz, bo to jest kartoflomat, nie z ziemniakami.
1: No.
0: Na Podlasiu jeszcze kilka takich automatów z innymi środkami też by mogło powstać. To by się dopiero... To by dopiero się dla nich spodobało się.
1: O tym się nie mówi.
0: To niedobre jest.
1: 20 po 13.
0: To się spożywa, nie się o tym mówi.

0: A tu, przepraszam, kartoflomatę.
1: Tak, to pełny przypadek, ta pomyłka.
0: Ktoś wpadł na taki pomysł, na 609-8-8-6-9.
1: Tak, i na 609-8-6-9-8-6-9 ktoś jeszcze pisze, w niedoradzu też jest takie urządzenie lubuskie, tylko już raz ukradli.
0: A tam, no to przecież, no to...
1: No ziemniaki, no to się płaci za takie dobro narodowe, no ludzie, tak
0: ale
1: się
0: tylko,
1: nie robi.
0: Ale tylko raz ukradli, tylko raz.
1: Chcesz to wybaczyć?
0: No... Może frytki do tego.
2: Autopromocja.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Mamo! Gotujemy się na bitki?
6: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
7: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
12: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
12: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
14: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Tylko Tobie.
18: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
19: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
20: Świat.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frostę kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Reklama.
7: Czy to już czas? Tak, to czas na wiadomości z Poznania w radiu Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Od 8 września będą utrudnienia na skrzyżowaniu Alei Solidarności i Piątkowskiej. W przyszły wtorek rusza remont, na początek na Piątkowskiej, po stronie bliżej centrum, do wyjazdu z osiedla. Ten odcinek będzie wyłączony z ruchu. Wszystkie prace potrwają do pierwszej połowy października. Zaproś kominiarza, zanim przyjedzie strażak przed sezonem grzewczym. Wielkopolscy strażacy przypominają o kontroli kominów.
8: Przygotować się do sezonu zimowego poprzez konserwację wszystkich pieców na różne paliwa, czyli począwszy od pieców na paliwo stałe, gazowe, płynne. Trzeba zrobić konserwację tych urządzeń, sprawdzić przewody kominowe. No i oczywiście zgodnie z czasokresami robić przeglądy tych przewodów kominowych, tak jak przepisy to mówią.
7: Mówi szef strażaków w Ostrowie Wielkopolskim Łukasz Frontczak. Przed sezonem grzewczym warto zaopatrzyć się w czujniki dymu i czadu. Jeżeli już je mamy, pamiętajmy, by wymienić w nich baterie na nowe. Tysiące par okularów udało się zebrać Stowarzyszeniu Dla Świata. Trafią one do Republiki Środkowoafrykańskiej. Możliwe, że też do Kenii i na Madagaskar.
9: Okularów jest mnóstwo. Proszę zobaczyć, jakie wspaniałe.
10: Jakie różne.
9: Różne.
10: I tutaj na przykład przeciwsłoneczne, takie mniejsze.
9: Mniejsze przeciwsłoneczne, bo dzieci też są naszymi pacjentami.
7: Mówi prezes Stowarzyszenia Justyna Janiec-Palczewska. Okulary przeciwsłoneczne są potrzebne pacjentom po operacji zaćmy. Ich korekcyjne odpowiedniki są sprawdzane i czyszczone przez wolontariuszy stowarzyszenia. Każda para to osobna historia, twierdzi Rafał Bednarek, który zorganizował zbiórkę w swojej firmie.
11: Ktoś nam dał w oprawce wspaniały dziadek, no to już sobie wyobrażaliśmy, co za tym się może kryć. Czy koleżanka zadzwoniła i mówiła, że dzieli się okularami, które są ostatnią pamiątką po jej mamie.
7: Okulary można nadal oddawać do dobromatu przy ulicy Kramarskiej 30. Ponad 700 archeologów z 60 krajów na 5 kontynentach gości w Poznaniu. W Kolegium Historicum Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza na Morasku trwa Światowy Kongres Archeologii. Naukowcy analizują swoje badania i przełomowe odkrycia. Spotkania i wykłady potrwają do piątku.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, Samotuły Sportowa 5.
7: Może popadać dziś wieczorem w Poznaniu, to dobrze, będą grzyby, a jeszcze mocniej może popadać jutro. Jeśli chodzi o temperaturę, no to na upały nie liczmy, ale jest całkiem przyjemnie, 22-23 stopnie na termometrach. Pochmurno, no bo z czegoś właśnie padać musi. Na ulicach Poznania prace drogowe w niektórych miejscach, na przykład nadal na Grunwaldzkiej, poza tym na Niegolewskich, na Hetmańskiej, na Ściegiennego, na Palacza i na Piastowskiej, dodatkowo na Dolnej Wildzie i na Brzechwy działa patcher, to jest takie urządzenie do mniejszych napraw. No i przypominam, od 17 możecie spodziewać się utrudnień w okolicach stadionu, tam stopniowo będą zamykane ulice przed meczem Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, dystrybutor Milwaukee Heavy Duty Center. Szamotu

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
6: Tutaj się... Mamy go!
7: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
8: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
13: Już w najbliższą niedzielę hit kolejki przy Bułgarskiej. Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. Wielkie piłkarskie emocje, wuchta wiary i niepowtarzalna atmosfera, której nie da się zapomnieć. Wpadnij na Enea Stadion i wspólnie ponieśmy niebiesko-białych do zwycięstwa. Lech Raków. Niedziela, 6 września, godzina 17.30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Spotkajmy się na stadionie.
14: Wracamy do szkoły tej!
15: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
14: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
15: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
16: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
17: I twoje też!
18: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
19: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
18: Polecam Michel Moron.
19: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
20: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
21: Reklama.
22: 107.4.
21: Vox FM. Vox FM Poznań.
23: Prokuratura chce przesłuchać prezydenta, chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Rosja znów prowokuje, polski myśliwiec z nad Bałtykiem przechwycił rosyjskiego iła. Kleszczowe zapalenie mózgu coraz większym problemem, rośnie liczba chorych.
24: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 14. Przygotował i przedstawi już teraz Dawid Osysko.
23: Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego. Śledczy zwrócili się do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. Miałby odpowiedzieć jako świadek na pytania w postępowaniu dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
0: Sprawa musi zostać wyjaśniona do spodu, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Śledztwo dotyczy czterech sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania i którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania. Do tej pory w sprawie przesłuchano ponad 40 świadków. Jak pisze Waldemar Żurek, przesłuchanie prezydenta jest kolejnym niezbędnym krokiem.
23: Sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm 13 marca. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyło dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kolejna rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Doszło do niej 40 km na północ od Ustki. Nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20. Leciał z wyłączonym transponderem i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego, przekazał Władysław Kośniak-Kamysz. Jak dodał szef MON, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. 40-letnia matka z Kutna usłyszała zarzuty. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na pierwszym piętrze.
1: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
23: Mówi Daria Olczyk, rzecznik policji w Kutnie. Do zdarzenia doszło wczoraj. Policję wezwali zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służb dziecku nic się nie stało. Mieszkani mundurowi zostali nietrzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. W Polsce rośnie liczba zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu. W ubiegłym roku odnotowano 935 przypadków, a 62% z nich pochodziło z Podlasia, Mazowsza i Warmii. To groźna choroba, która może prowadzić do poważnych powikłań, mówi neurolog Jacek Zwiernik.
2: Może w około 15% przypadków pozostawiać trwałe deficyty neurologiczne, na przykład w postaci niedowładu kończyn, zaniku mięśni, zaburzenia równowagi, pamięci.
23: Do zakażenia dochodzi najczęściej po ukąszeniu przez zakażonego kleszcza. Najskuteczniejszą formą ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu jest szczepienie. Zmiany klimatu i migracje kleszczy mogą w przyszłości przyczyniać się do wzrostu liczby zachorowań. Gdy tylko znikną rusztowania, powróci trębacz. W Olsztynie kończy się remont balkonu ratusza. To z tego miejsca codziennie w południe rozbrzmiewał hymn miasta. O Warmio moja miła. Balkon, z którego płynęły te dźwięki, był nieszczelny. Każde opady powodowały zniszczenie budynku, tłumaczy Patryk Pulikowski z olsztyńskiego ratusza.
3: No oczywiście taras został uszczelniony i odtworzona została jego nawierzchnia. Celem tych prac było usunięcie przyczyn zalewania głównego wejścia, sieni i elewacji.
23: Rusztowania mają zniknąć już w przyszłym tygodniu. To oznacza, że w południe z ratusza znów popłynie pieśń grana przez niewidomego trębacza Daniela Rupińskiego.
22: Pogodowa. Już sprawdzamy, co tam dzisiaj dobrego mamy tego popołudnia. Z dobrych rzeczy będzie sporo słońca i to niemal w całym kraju. Mówię niemal, bo tym razem deszcz na północnym zachodzie zawita. W Szczecinie, w Koszalinie, w Gdańsku, w Gorzowie, w Zielonej Górze. Popada także we Wrocławiu, w Bydgoszczy, w Olsztynie oraz w Suwałkach. Na termometrach bardzo równe wartości 21-22 tego popołudnia. Max do 17, tyle pokażą termometry. W Gdańsku najbliższa noc deszczowa na północy, bardzo spokojna na południu. Temperaturowo nieźle. 15-16 stopni. O, panie kochany. Dawno nie było takich dobrych wartości. Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 14. Mam nadzieję, że czwartek pracujący mamy prawie z głowy. Kto tam musi coś dopracować, to proszę szybciuteńko dopracowywać i wychodzimy razem w dobrych nastrojach.
25: Dzień z Vox FM.
22: I robimy sobie dzień, proszę państwa. Czwartek, 3 września, na początek Lost Frequencies, czyli tak można powiedzieć troszkę romantycznie. Dziewczynki, lubicie to. Dzień dobry. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Tak właśnie brzmi puls miasta. Gdyby ktoś pytał, to jest Polo Vibes, 9 minut, mamy po 14, czwartkowe popołudnie. Czwartek mamy z głowy, jeszcze tylko piątek i weekend. W końcu! Jak człowiek czekał, od poniedziałku już się doczekać nie mógł, naprawdę, to dzisiaj jest coś niesamowitego. Dzisiaj jest Dzień Wieżowców, czyli taka okazja do tego, żeby jak ktoś w centrum miasta na sobie popodziwiał, oj tyle. I nie ma co więcej tutaj się zastanawiać. Co robicie, jak stoicie? Pytanie zawsze na czasie i zawsze w cenie. 609-869-869. Korki, koreczki, dajcie znać, co tam u was słychać dobrego albo niedobrego. Nie, to w ogóle może, wiecie, każda odpowiedź jest dobra. W programie To Jest Dzień nie ma złych odpowiedzi. Sami doskonale wiecie. To wy jedziecie albo stoicie, dajecie znać, a ja wam gram.
1: To jest Dzień z Vox FM.
0: Żeby albo szybciej się jechało, albo chociaż przyjemniej stało. Amber!

0: Liza od Weekend, a mówiłem, że to już prawie weekend? No to macie muzyczne dowody, już chyba więcej przekonywać się nie trzeba. 16 minut mamy po godzinie 14. Padło nierozważne z mojej strony pytanie, co robicie, jak stoicie? A ja stoję i cieszę się, że na horyzoncie nie tylko weekend, ale także 2 tygodnie urlopu. A ty niedobry, ty. A to dlatego stoisz w korku. A ja mam dzisiaj ostatni dzień pracy, od jutra urlop, a w sobotę z samego rana lecimy z narzeczoną na tydzień na Cypr. 30 stopni pokazują. Pozdrawiam, Wiktor. No też pozdrawiamy, ale tak niechętnie. Tak ozięble, tak bym powiedział. 609-2x8-69, a co robicie, jak stoicie, dajcie znać. Tymczasem w kosmosie daleko, panie, nad naszymi głowami jest niespodzianka. Wyobraźcie sobie, że ktoś odkrył za pomocą kosmicznego teleskopu Hubble'a, że wokół południowego bieguna na Saturnie, to jest kawałek od Polski, powstaje wielki wir. Wielki wir, taki gigantyczny, się wszystko kręci dookoła. To ja miałem coś takiego ostatnio w wannie i to prawda, to był kosmos?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Moją ulubioną kaczuszkę mi wciągnę. Sylwia Grzeszczak o chijach, Ellie Oaks, Lavinia Reasons. A propos kaczuszki i tych wirów w wannie, to dlatego hydraulicy są tacy drodzy.

0: czy ja mogę nie tłumaczyć tego tytułu? Tak jakby można było... To jest Shot a Friend i tak to tutaj zostawmy, dobra? Holy moly, 27,5 minuty po 14, za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To z kartą moje, Intermarché. Litrowe mleko wypasione. 1,79 zł przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89 zł.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Reklama.
0: Na zegarach 14:30, a Dawid Osysko ponownie w studiu. Już teraz zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości.
15: Policja poszukuje 16-letniej Julii Zielińskiej. Nastolatka po rozpoczęciu roku szkolnego nie wróciła do domu. Dziewczyna choruje na cukrzycę typu pierwszego, dlatego sprawa jest szczególnie pilna.
16: W momencie zaginięcia ubrana była w czarne spodnie, białą bluzkę, czarną marynarkę i sportowe buty. Miała ze sobą brązową torbę.
15: Mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Julia jest szczupła, ma 167 cm wzrostu i piwne oczy. Każdy, kto ma informację o miejscu jej pobytu, proszony jest o kontakt z numerem alarmowym 112. Dalsze wsparcie dla Ukrainy potwierdzili w Weimarze szefowie MSZ-u Polski, Niemiec i Francji. Kolejne spotkanie Trójkąta Weimarskiego odbędzie się na początku przyszłego roku w Polsce, poinformował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W Rosji coraz częściej dochodzi do przymusowego werbowania do armii. W ostatnich tygodniach obrońcy praw człowieka otrzymali skargi dotyczące takich praktyk z co najmniej 17 regionów kraju. Taką informację przekazał rosyjski niezależny portal Nowa Gazeta Europa. Przed nami ćwierćfinał siatkarskich mistrzostw Europy kobiet. W Stambule Polki zmierzą się z Holandią. Rywalki są dobrze znane biało-czerwonym. Ostatnio w Lidze Narodów dwukrotnie lepsze były Polki.
17: Wierzę, że to jest ten turniej, w którym będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy stąd medal.
15: Mówi rozgrywająca Alicja Grabka. Mecz rozpocznie się za pół godziny. W półfinale na zwycięską drużynę czekają już Włoszki.
0: Oczywiście będziemy oglądać. A Filatow i Karaś już teraz, czyli piosenka wędkarska, Tell It To My Heart, Andrea Bocelli, David Guetta, czyli coś dla tych, którzy tęsknią za piłkarskimi emocjami. Gramy.

0: Ja lubię jak Andrea Bocelli śpiewa po angielsku, bo lubię ten akcent taki włoski. More than a game. Andrea Bocelli, David Guetta. 22 minuty do godziny 15. Jak widzicie, trochę siadło, słońce dogrzało. 6.09, 2x8, 6.9. Co robicie, jak stoicie? A ja dzisiaj nie stoję w korku. I co? No i co? I co mi teraz zrobicie? Dzisiaj jadę sobie, nie mam pojęcia jak to się stało, ale za chwilę będę w domu, a nie powinnam. Zainteresowałaś mnie tym, nie powinnam, dopisz coś więcej, a ja zagram. Like Lee, I follow River.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: No, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Zakupy tylko w Społem. Nescafe Classic 200 gramów za 23,99, a Nescafe Crema za 25,99. Wybierz Społem.
7: Najnowsze, modowe, trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Yacht Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce. Swadzim koło Poznania. Ulica Świętego Antoniego 10. Koło Leroy Merlin i Auchan. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
9: Zobaczysz ją w salonach Toyota Ukleja. Suchy Las, Obornicka 132. Ujście, Pilska 45. Zapraszamy.
10: No, i to jest...
11: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
12: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
13: Reklama.
14: Teraz w Vox FM na 107.4 dosłownie 3 minutki na wiadomości z Poznania. Znajdziecie tyle? Natalia Krystek, zapraszam. Kolejna eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu to efekt sprzedaży działek należących do kurii, deweloperowi. Lokatorką, która nie chciała opuścić swojego domu, była pani Sandra. Wczoraj doszło do siłowego wejścia w asyście policji. Więcej na ten temat wie Ali Habir.
15: Atmosfera była niezwykle napięta. Ponad 60 osób zabarykadowało działkę pani Sandry w ramach protestu. Komornik wraz z policją siłowo wszedł na posesję. Służby wyniosły najpierw protestujących, a potem mieszkanka opuściła swoją parcelę.
16: Parę osób zostało typowo podurbowanych. Kolega tutaj dostał na przykład sekatorem.
15: Mówiła jedna z protestujących. Zdaniem rzecznika wielkopolskiej policji Andrzeja Borowiaka wszystko przebiegło zgodnie z procedurami, choć byli poszkodowani.
17: Mam informacje o dwóch osobach, którym karetka pogotowia, która przyjechała na miejsce, udzielała pomocy.
15: W sumie wylegitymowano 62 osoby, a finalnie eksmisja doszła do skutku.
14: Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego za murami sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów. Za przeszło 420 milionów złotych. W tamtejszych domach mieszkało około 400 osób. Część z nich skorzystała z propozycji zarządcy terenu i wyprowadziła się do nowych mieszkań. 6,5 tysiąca kasków dla dzieci z Wielkopolski otrzymali je czwartoklasiści, którzy zdali egzamin na kartę rowerową.
18: Też jeżdżę na rolkach, na skaterku i zawsze mam kask i ochraniacza.
19: Oczywiście, że mam własne, ale mi się wydaje, że będę mogła obydwa nosić.
20: Nigdy w życiu nie jeździłam bez kasku.
14: Mówiły uczennice ze szkoły podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym. Obecnie ochrona na głowę jest obowiązkiem dla osób poniżej 16 roku życia. W przypadku zatrzymania mandat mogą otrzymać rodzice.
21: Musimy także wytworzyć taką kulturę i pamiętać o tym, że ten kask należy zakładać zawsze. Jak wprowadzano obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa, to też różnie z tym na początku bywało.
14: Tłumaczył Igor Bykowski, wielkopolski kurator oświaty. W całym kraju do dzieci trafiło 65 tysięcy kasków. jeszcze coś dla miłośników motoryzacji sprzed lat. Te będzie można podziwiać już w najbliższy weekend pod Poznaniem. W sobotę 40 zabytkowych pojazdów z całej Polski przejedzie ulicami gminy Czerwonak. Rajd rozpocznie się w sobotę o 11 w Koziegłowach, przejedzie przez Czerwonak i Owińska, by wrócić do Koziegłów. Będzie także konkurs elegancji, w którym ocenie podlegać ma uroda samego pojazdu, ale także wpisujący się w epokę jego pochodzenia strój załogi. Finał konkursu o 16 na parkingu przed Centrum Kultury i Rekreacji.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, Samotuły Sportowa 5.
14: Dzisiaj w Poznaniu maksymalnie 23 stopnie na termometrach. Dzień z tych pochmurnych, popołudnie i wieczór upłyną pod znakiem deszczu. Jeśli chodzi o ulicę Poznania, to pamiętajcie o utrudnieniach przedmeczowych. Około 17 zaczną zamykać się uliczki w okolicach stadionu, na którym o 20.30 Lech Poznań podejmie Jagiellonię Białystok.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, dystrybutor Milwaukee Heavy Duty Center, Samotuły

0: Reklama. Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
1: Zmieniliśmy się dla ciebie. Przyjdź i sprawdź. Super promocje czekają. Zauważysz zmianę od pierwszego wejrzenia. Intermarché, ulica Umultowska 32, Poznań. Zapraszamy!
2: No, i to jest...
3: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
4: Wracamy do szkoły tej!
5: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
4: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
5: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
6: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
7: I twoje też!
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
15: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
14: To okna PCV z fabryki Bros?
15: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.
18: 107.4
0: Vox FM.
18: Poznań.
0: Poznań.
19: Sprawca był pod wpływem narkotyków. Są nowe informacje po tragicznym wypadku na A1. Po incydentach w Polsce i Niemczech usłyszy wyraźny sprzeciw ambasador Rosji wezwany do MSZ-u. Nauczyciele przejdą szkolenia z AI. Z kursem dla nich rusza właśnie Centrum Nauki Kopernik.
20: A my słuchamy wiadomości Vox FM o godzinie 15, na które zaprasza właśnie teraz Dawid Osysko.
19: W chwili zdarzenia był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. 31-letni kierowca usłyszał wczoraj zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Dziś nowe fakty w sprawie przynoszą wyniki badań toksykologicznych.
21: Był pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę, tak to w skrócie powiem.
22: A wiadomo, panie prokuratorze, jakie dokładne było stężenie tego klefedronu?
21: Nie, niestety nie mam. Alkohol czysto.
22: Czy ten kierowca powiedział, kiedy, w jakich okolicznościach zażył te psychoaktywne?
21: Z wyjaśnień jego w ogóle nie wynika, że zażywał. Nie ma jeszcze zmienionego zarzutu, no bo nie było po prostu możliwości fizycznych, żeby go przesłuchać. Ponownie, bo on już został przekazany do dyspozycji sądu.
19: Mówi Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem. Zatrzymany Dominik D. wczoraj przyznał się do spowodowania katastrofy, przekonywał jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia. Jeszcze dziś sąd ma wydać decyzję w sprawie jego tymczasowego aresztowania. Pojawi się w resorcie w związku z incydentami w Polsce i Niemczech. Usłyszy wyraźny sprzeciw. Rosyjski ambasador został pilnie wezwany do MSZ-u. Przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest Mateusz Chłystun. Mateuszu, czego Georgii Michno może spodziewać się po tym spotkaniu?
23: Rzecznik MSZ przekazał jedynie, że ambasador usłyszy wyraźny sprzeciw wobec działań Rosji na terenie Polski. Sam szef tego resortu nie doprecyzował jednak, jakie konkretnie kroki zostaną w tej sprawie podjęte.
24: Rzeczywistość jest taka, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji pewnie nawet nie wie o
1: rozkazach i działaniach, jakie otrzymuje i wykonuje GRU.
23: Mówił Radosław Sikorski. Wezwanie rosyjskiego dyplomaty ma być też wyrazem solidarności z Niemcami, których rząd po atakach na lotnisko w Lipsku czy elektrownię niedaleko Chocieburza oskarżył o nierosję i zamknął konsulat w Bonn. Na razie rosyjski dyplomata nie pojawił się jeszcze w MSZ. Przed budynkiem gromadzą się dziennikarze, obiektywy kamer skierowane są na niewielki parking, na który najprawdopodobniej przyjedzie samochód dyplomaty.
19: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Nauczyciele będą się uczyć, jak poskromić sztuczną inteligencję. Centrum Nauki Kopernik rusza z kursem AI dla dydaktyków. Szkolenie obejmuje m.in. naukę pisania promptów, ale też weryfikację informacji tworzonych przez sztuczną inteligencję oraz gotowe scenariusze lekcji.
2: To są narzędzia wspierające nauczycieli, by byli realnie tymi przewodnikami, by mieli wsparcie i by umieli zadawać dobrze przygotowane pytania. To nie są odpowiedzi. To jest przygotowanie do krytycznego myślenia, krytycznej analizy danych na bardzo wysokim poziomie. Bardzo też będzie interesujący ten komponent badawczy.
19: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Poleganie wyłącznie na sztucznej inteligencji może mieć negatywny wpływ na wyniki uczniów. Jak wynika z badań przeprowadzonych w Chinach, uczniowie wykorzystujący AI przy pracach domowych osiągali na egzaminach wyniki o 30% gorsze od rówieśników, którzy pracowali samodzielnie. W lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to podstawa. I o podstawowych zasadach przypomina Maria Wiśniewska z Kaliskiego Sanepidu.
9: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
19: A jeżeli nie jesteśmy pewni, czy grzyby nadają się do spożycia, powinniśmy skorzystać z pomocy pracowników sanepidu. Grzyby najlepiej przetworzyć w ciągu 24 godzin. Wybierając się na grzybobranie, pamiętajmy także o odpowiednim ubiorze.
20: To ostatnie to w sumie podstawa. 4 minuty po godzinie 15. Jeżeli chodzi o grzyby, to powinny być, bo i tak tego popołudnia popada troszeczkę na północnym zachodzie kraju, zwłaszcza, czyli Bydgoszcz, Olsztyn, Gdańsk, Koszalin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, ale także w okolicach Wrocławia i Zakopanego deszczyk się pojawi na termometrach 21-22 stopnie. Najbliższa noc całkiem ciepła, 15-16 stopni. Fajnie, tylko że deszczowa na północy i w centrum kraju popada, na południu święty spokój. Można sobie wyjść na nocny, wieczorny spacerek. Nawet nie trzeba się, jak widzicie, bardzo ciepło ubierać. Zapytacie pewnie, co jutro? Całkiem nieźle, nawet 27 stopni we Wrocławiu, ale jutro niestety burzowo i tak będzie przez cały weekend. Deszcze, burze, te sprawy? Ale co my się tym będziemy przejmować, jak mamy piękne czwartkowe popołudnie, a żeby było jeszcze piękniejsze, muzyka w rytmie hitów, M Brother. Gramy. Dzień dobry.

0: to jest mleczko od grupy Top Girls, to nie ma żartów. Jak się tej piosenki słucha i się widziało teledysk do Top Girls, ten wie. Wszyscy wiadomo, o co chodzi. 12 minut mamy po godzinie 15. Gramy o półfinał, a w zasadzie grają nasze siatkarki. Gramy z Holenderkami. I powiem wam tak szczerze, no czas coś z tym zrobić. Tutaj portale piszą, czas przerwać trwającą 7 lat niemoc. Jednym słowem chodzi o to, żeby dostać się do strefy medalowej Mistrzostw Europy. Co prawda, jeżeli chodzi o Holandię, to my jesteśmy faworytkami, w sensie nasze panie. Ale wiecie, jak to bywa z Holandią. Wychodzi taka Holandia i nigdy nie wiadomo do końca. Zaglądamy pierwszy set. 11-7, oczywiście na naszą korzyść, więc bardzo fajnie. Ja wam powiem tak. Jeżeli dzisiaj te Holenderki by jakimś cudem wygrały, co jest niemożliwe, ale gdyby wygrały, ja Edamskiego nie tknę.
1: To jest dzień
2: z Vox FM.
0: Nasz polski będę jadł. Jakie są polskie serie jakieś takie? Polski, biało-czerwony.

0: Każdy zna takiego blondaska, to jest Blondy i oczywiście Maria. 19 przepraszam, minut po godzinie 15. To jest ten czas w programie, to jest dzień, kiedy żarty się kończą, a zaczyna się... O, już. Marcin Chrzaniuk się zaczyna.
1: To znowu to.
0: Rozwija się wtedy i mówi o waszych horoskopach. Tak. Wczoraj była prośba, możecie prosić, co tam chcecie, horoskopy dla kogo, 609-2x869, ale wczoraj była prośba chyba od Marty, żeby był wodnik. I dzisiaj będą same zwierzęta i sprawdziliśmy, wodnik jest również zwierzęciem.
1: Zgadza się.
0: Tak, jak on się nazywał?
1: Wodnik pospolity? Coś takiego?
0: To ty czytaj wodnika, ja zaraz powiem.
1: Już czytać?
0: Tak.
1: Wodnik. Tak. Jeśli zauważysz coś, co cię niepokoi,
0: tak,
1: poradź się partnera i znajomych, a wszystko dobrze się skończy.
0: A, na pewno. Ja mam takich znajomych. Zjawa z szuwarów się nazywa wodnik. Taki ptak, zjawa z szuwarów.
1: Już pamiętam.
0: Dobra, lew, bo zwierzęta dzisiaj.
1: Lew. Wypoczynek najlepiej ci zrobi dziś.
0: To prawda. Nie jestem lwem, ale to prawda.
1: Jednak powinien być on aktywny.
0: O, fajnie było. I co jeszcze miało być?
1: Czekaj, ryby?
0: Nie, ryby, no.
1: Ryby.
0: Lubimy ryby.
1: Postaraj się bardziej zainteresować swoim zdrowiem. Poczytaj książki na ten temat, obejrzyj jakiś program w telewizji.
0: A podobno ryby głosu nie mają.
2: To jest dzień z Vox FM.
0: Bardzo dobrze ci poszło.
1: A jak zdiagnozować chorą rybę?
0: No jak to, jak kładziesz, jak się nie rusza, znaczy, że nie chora.

0: King of My Castle i Keanu Silva jest dużo próśb o pannę. I niestety Marcin bardzo nie chce zrobić panny. Z kilku powodów, prawda? Machasz głową na nie. Powiedział, że wyjdzie ze studia. Ja wam zrobię pannę, tylko bądźcie ze mną koniecznie. Za chwilę Marcina się pozbędę. Horoskopy będą, spokojnie, spokojnie. One są codziennie. W programie To Jest Dzień. Ale za 3 minuty będą... Poczekajcie, poczekaj. Ja teraz wróżę. Wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś to

0: Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
4: Mamo, gotujemy się na bitki?
5: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
6: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
0: Reklama.
12: Punktualnie 15.30 na zegarze i oczywiście Dawid Osysko w studiu, a to oznacza, że czas na wiadomości.
13: Prezydent zamierza porozmawiać z prokuraturą. Jak informowaliśmy w Vox FM, Karol Nawrocki miałby odpowiedzieć jako świadek na pytania w postępowaniu dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Myślę, że prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne urojenia ministra sprawiedliwości, powiedział Karol Nawrocki, ale zadeklarował, że odpowie na pytania prokuratury. To miał być rutynowy zabieg, kobieta zmarła. Radomska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 35-letniej pacjentki w miejskim szpitalu. Przed zabiegiem poinformowała, że jest uczulona na penicylinę. W trakcie leczenia doszło do silnej reakcji alergicznej na lek niebędący penicyliną. Kobieta zmarła. Zależy nam na wyjaśnieniu sprawy, zaznacza Wiktoria Kościelniak, rzecznik Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
14: Szpital przekazał całą dokumentację medyczną, a prokuratura podjęła odpowiednie czynności.
13: Śledczy powołali biegłych, którzy ocenią, co mogło spowodować tak silną reakcję alergiczną. Norwegia wprowadzi od jutra kontrolę na wewnętrznych granicach strefy Schengen. Ma to związek z pogrzebem króla Haralda V. Kontrole będą obowiązywać do 14 września.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
13: W Stambule polskie siatkarki walczą o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Zakończył się pierwszy set meczu z Holenderkami. Polki pokazały moc, wygrały 25-16. Półfinałowymi rywalkami zwycięskiej drużyny będą Włoszki. W Nowym Jorku Iga Świątek powalczy awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. O 17:00 zaplanowany jej mecz z argentyńską tenisistką Nadią Podorowską. Świątek jest ostatnią Polką, która gra jeszcze w rywalizacji singlowej. To będzie gratka dla kibiców lekkiej atletyki. Pięcioro Polaków wystąpi w piątek i sobotę w finałowym mityngu diamentowej ligi w Brukseli. Natalia Bukowiecka pobiegnie na 400 metrów, Klaudia Kaźmierska na 1500. Pia Skrzyszowska wystąpi w biegu na 100 metrów przez płotki. Dawid Wegner w rzucie oszczepem i Mateusz Kołodziejski w skoku wzwyż. W Brukseli wystąpią zawodnicy, którzy w poszczególnych konkurencjach zdobyli najwięcej punktów w poprzednich 14 mityngach.
12: A tymczasem proszę się nie przywiązywać do tytułów. Daria Paranoia.
15: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Ak słuchali Grosso More Than You Know, obiecałem wam pannę w horoskopach, ale chyba zostawimy sobie na jutro, bo dzisiaj tam naprawdę nie ma nic ciekawego, a boję się, że jedna panna z drugą panną mogą się obrazić. A co z baranem, pisze Patryk z Mokotowa, to też zwierzę. No, jak tak chcesz mówić o kolegach, proszę bardzo, ale wolałbym jednak mówić o nich po prostu ludzie. Pierwszy set wygrany, proszę państwa, polskie siatkarki biją się. Ale na szczęście tylko o półfinał Mistrzostw Europy 25-16. W drugim, no tak na razie wyrównane, 7-8 przegrywamy. Ale co to za przegrywanie, no błagam. Hunter X Golden.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Płatki śniadaniowe Pacific 250 gramów, Nesquik, Cini Mini lub Chocapic za 5,99. Wybierz z połem.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
2: Zobaczysz ją w salonach Toyota Ukleja, Suchy Las, Obornicka 132, Ujście, Pilska 45. Zapraszamy.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
4: W ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budome Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budome Market w Wysokotowie.
5: Budome Market, podłogi, drzwi.
6: No, i to jest...
7: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
8: Reklama. 107,4.
9: Vox FM Poznań.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: O czym ćwierkają ptaszki w Swadzimiu? O odświeżonym hipermarkecie Auchan.
3: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by rozwinąć skrzydła. Zostań orłem oszczędzania. Kupuj mięso na stoisku tradycyjnym i paczkowane ryby wędzone, a 40% wartości zakupów wróci.

0: 1 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: No i to jest...
3: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
4: Wracamy do szkoły tej!
5: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
4: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
5: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
6: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
7: I twoje też!
8: Zmieniliśmy się dla ciebie. Przejdź i sprawdź. Super promocje czekają. Zauważysz zmiany od pierwszego wejrzenia. Intermarché. Ulica Umultowska 32, Poznań. Zapraszamy!
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: 107
1: i 4.
2: Vox FM.
1: Vox FM.
2: Poznań.
3: Prokuratura chce przesłuchać prezydenta w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki złożył w tej sprawie deklarację. Samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem. Wypadek na przejeździe w Gdańsku-Lipcach. Wygrały pierwszego seta. Sprawdzimy, jak radzą sobie siatkarki w walce o najlepszą czwórkę mistrzostw Europy.
4: Słuchałem, co przygotował Dawid Osysko. Czas na wiadomości Vox FM punktualnie o godzinie 16.
3: Prezydent Karol Nawrocki reaguje na decyzję prokuratury, która chce przesłuchać go w charakterze świadka, a chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokuratura zwróciła się do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania. Jaka jest reakcja prezydenta? To wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który jest przed Pałacem Prezydenckim.
5: Tak, jestem, dzień dobry.
3: Mateuszu, czy prezydent przyjdzie na przesłuchanie?
5: Prezydent w rozmowie z dziennikarzami przed Pałacem Prezydenckim zapowiedział, że spotka się z prokuratorami. Jak podkreślił, nie zamierza unikać odpowiedzi na pytania śledczych. To kolejne przesłuchanie Karola Nawrockiego. W tym postępowaniu prokuratura przesłuchała dotąd ponad 40 świadków.
3: Dodajmy, że wcześniej prezydent był przesłuchiwany przez śledczych w charakterze świadka w sprawie korzystania z pokoi i apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jedna osoba w szpitalu po poważnym wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Samochód ciężarowy zderzył się tam z pociągiem. Siła uderzenia była tak duża, że uszkodzone zostały oba pojazdy, a ich elementy rozsypały się wzdłuż torów. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki. Pasażerom pociągu nic poważnego się nie stało.
6: Na szczęście nie stwierdziliśmy osób ciężko rannych. Kierowca tira samodzielnie opuścił kabinę. On oskarżał się na pewne dolegliwości i po przebadaniu przez PRM został przewieziony do szpitala. Spośród pasażerów kilka osób poszło drobne urazy, jak również kierownik pociągu, ale po przebadaniu te osoby wstępne reakcje zostały zakwalifikowane do przewozu do szpitala.
3: Mówi Jacek Jakubczyk z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Na miejscu pracuje 6 zastępów Straży Pożarnej, które zabezpieczają rejon zdarzenia. To już pewne. Mieszkańcy Częstochowy pójdą do urn. W niedzielę 25 października w mieście odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do Urzędu Miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Aleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
7: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisywali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy Częstochowian i Częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
8: On za dużo ma swoich kumpli. Żeby nie kumpli, to już by dawno.
9: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
10: Tak.
11: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
12: Co z tego miasta jest? Jak pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
3: Mówili w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Brąboszem mieszkańcy Częstochowy. Referendum odwoławcze w tym mieście będzie ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Tak źle jeszcze nie było. Stan Wisły w Warszawie rekordowo niski. Jak wynika z danych IMGW, na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary w środę, czyli wczoraj, poziom wody spadł poniżej metra.
13: Aktualnie notujemy stan wody 98 cm. Jest to rekordowo niski stan wody.
3: Mówi Dariusz Witkowski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotychczasowy najniższy zarejestrowany poziom rzeki na stacji Warszawa Bulwary wynosił metr i został osiągnięty pod koniec ubiegłego tygodnia. Polskie siatkarki w Stambule walczą o awans do najlepszej czwórki mistrzostw Europy w siatkówce. Polki gładko wygrały pierwszego seta do 16, ale uwaga, przegrały drugiego seta do 20. Zatem walka trwa dalej i o kolejnych wynikach naszej reprezentacji powiemy w kolejnych wiadomościach.
4: A te już za pół godziny. Dawidowi bardzo dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia jutro.
3: Bardzo dziękuję, zapraszam w imieniu Małgosi Łukowskiej.
4: 4 minuty mamy po godzinie 16 albo 4 po 4, żeby były tak zwane imieniny godziny. Ciepła noc przed nami, 15-16, nawet stopni, nawet 17, widzę, pokażą termometry, zwłaszcza na północy naszego kraju, ale uwaga, bo tam będzie padało i tylko tam, na południu raczej spokojnie. Jutro deszczem skąpana dosłownie cała Polska, oprócz Katowic, Krakowa i Rzeszowa, gdzie raczej sucho, na termometrach zróżnicowane wartości, bo we Wrocławiu nawet 27, podobnie w Katowicach, w Krakowie oraz w Opolu, ale nad samym morzem, w Koszalinie... Znaczy, no prawie nad samym morzem, no 17. 17. Jak wakacje, po prostu jak wakacje. 4,5 minutki mamy już po godzinie 16. W tej godzinie wielkie sprawdzanie, czy czwartek na tak, czy na nie. I oczywiście nasze siatkary, trzymamy mocno kciuki. Oby to były takie, wiecie, taki mały wypadek. Ten drugi set przy bardzo dobrej pracy, a już na pewno nie dobre złego początki. Aleksandra Stan już grał, Weekend Halo tu Londyn za chwilę. Ja się nazywam Kamil Rutkowski. Zapraszam.

0: Grupa Weekend, halo, halo, tu Londyn, a nie ma takiego miasta Londyn, jest Lądek, Lądek Zdrój. Wiadomo, jest Stambuł, w Stambule nasze siatkarki walczą. Drugiego seta przegraliśmy, ale spokojnie, bo w trzecim już prowadzimy 3-0 i bardzo dobrze. I bardzo dobrze tak tym Holenderkom. Gramy, miłe panie, bo my tu bardzo mocno trzymamy kciuki, żeby nie było niejasności. Jak dzisiaj przegracie, to ja nie pójdę na żadnego kebaba przez najbliższych 12 lat. Proszę państwa, co my tam mamy dzisiaj dobrego? Najważniejsza dobra wiadomość jest taka, że mamy czwartek, że to już jest prawie koniec tygodnia, że jeszcze tylko piątek i będziemy mieli wolne i bardzo, bardzo dobrze. Przypominam tylko, że od 1 września dzieci w szkołach i uwaga, od 1 września w podstawówkach jest zakaz używania telefonów komórkowych także na przerwach. Widać już podobno efekty. Nasi dziennikarze posprawdzali w kilku placówkach w całym kraju. No i okazuje się, że to jest szok. Dzieci znów zaczęły ze sobą, uwaga, rozmawiać. Nie wiadomo, o czym rozmawiają, bo aż tak daleko jeszcze te badania nie dotarły. Nie mamy takiej technologii. Ale ja tylko mogę się domyślać, jak mogą wyglądać takie rozmowy. Takie, wiecie, z doświadczenia, z podsłuchania. Dasz przepisać?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Ty, uważaj, facetka patrzy.

0: der Hunger.
1: Uno, do i tak dalej. To Pitbull, I Know You Want Me, 19 minut po 16. A się chętnie dowiem.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: To jest dzień.
0: Na tak, na nie.
1: A chętnie się dowiem, co tam u was dobrego w czwartek. Na tak czy na nie, to jest dzień na tak czy na nie. 609-869-869, pod tym numerem jestem. To jest numer prosto, który prowadzi prosto na antenę, także proszę używać go bardzo rozsądnie. Czwartek na tak, czwartek na nie. 609-869-869. Numer prosto do studia. Zapraszam, żeby dzwonić, opowiadać, mówić, nie mówić. Co wam tylko tam w duszy gra i co wam przyjdzie do głowy. 609-869-869. Pytanie tylko jedno. Czwartek na tak czy na nie. Kogo witam? Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, Monika z okolic Płocka z tej strony. Witaj po dłuższej przerwie.
1: A witam, Monika, jak ja czekałem. Monia, czwartek tak czy nie u ciebie?
4: Czwartek na tak, jutro piątek, weekend się zaczyna. Słonko świeci, ciepło jest, trzeba się cieszyć z tego, co mamy wokół siebie.
1: Właśnie dlatego mówili, że Monika to dziewczyna ratownika i piosenki o nich robili, bo to już bardziej pozytywnie się nie da. Zdrówka, życzymy wszystkiego dobrego. A kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Jarek,
1: cześć. Cześć, kochany. Czwartek tak czy nie u ciebie?
5: No, wracamy z zakupów z żoną.
1: Z zakupów z żoną. To były krótkie zakupy, czy takie troszkę, wiesz, dłuższe? Potrzebujesz pomocy, mrugnij dwa razy?
5: No, na rano. Na razie trochę sobie się robi, bo właśnie oddania domu do użytku, a teraz właśnie wracamy z zakupu takim.
1: Dobra, to najważniejsze, że wracacie, to ja wiem, że dlatego dzień jest na tak, bo gdybyście dopiero jechali, to podejrzewam, że byłoby trochę inaczej. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Cześć, Ewka z tej strony.
1: Cześć, i co teraz?
6: No i co teraz? Na razie dzień jest spoko, ale nie wiem, jak się skończy, bo idę na zebranie i jak zbankrutuję na tym zebraniu, to wtedy dzień będzie na nie.
1: Poczekaj, czy ty idziesz na zebranie, na którym będzie wybierana trójka klasowa? To jest moje podstawowe pytanie.
6: Zgadza się.
1: Masz, jak rozumiem, głębokie postanowienie, żeby nie wejść do tej trójki klasowej, tak?
6: Oczywiście, że tak.
1: Proszę państwa, właśnie państwo słyszeli nową przewodniczącą trójki klasowej. Ona wie, co mówi, ale teraz się śmieje, ale po zebraniu myślę, że będzie trochę gorzej. Która klasa?
6: Trzecia technikum.
1: Słuchaj, o pani, to przed wami najlepsze imprezy typu studniówki i tak dalej. Chyba nie w tym roku, tylko w kolejnym, tak? Dobrze myślę?
6: Zgadza się.
1: Dobra, ale to musisz, wiesz co, ja ci daję 500 na prezent marzeń. Gdyby cię wybrali, to przynajmniej będziesz miała coś na otarcie łez, dobra?
6: Ojej, dzięki Hitler!
3: To jest dzień.
0: To jest dzień. No tak?
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: 10 do 7 w trzecim secie Polska-Holandia. Trzymamy kciuki oczywiście za polskie siatkarki. Szczegóły już za chwilę, za 8 minut w wiadomościach, a tymczasem Words.

0: Żeby to było takie proste, zdobyć świata szczyt, czyli co? 14:00 do 9:00 Polska-Holandia, czy to o to chodziło? Bo jeśli tak, to wygląda to całkiem obiecująco. 2,5 minuty i wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak? W jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz co?
5: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: Kto?
5: Wiem.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6:00.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Szkoła, ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
8: Stokrotka.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
10: Reklama.
11: To już 16.30 na zegarze, a swój dyżur w czwartek rozpoczyna Małgorzata Łukowska.
12: Dzień dobry.
11: I zaprasza na wiadomości.
12: Już dziś zapraszam śledczych. Prezydent Karol Nawrocki odpowiada na decyzję prokuratury, która chce przesłuchać go w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokuratura zwróciła się do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania i już wiadomo, że do przesłuchania dojdzie.
13: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuje osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania.
12: Mówił prezydent podczas spotkania z dziennikarzami przed Pałacem Prezydenckim. Sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm 13 marca. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyło dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jest areszt dla kierowcy ciężarówki podejrzanego o spowodowanie wypadku na A1. Dominik D. w chwili zdarzenia był pod wpływem klefedronu. Potwierdziły to badania toksykologiczne. Dziś Sąd Okręgowy w Częstochowie podjął decyzję, że 31-latek w areszcie zostanie przynajmniej do końca listopada. A przypomnijmy, kierujący ciężarówką z nieustalonych przyczyn wjechał w ciąg pojazdów ekipy remontującej jezdnię. 4 osoby zginęły na miejscu, 4 kolejne w ciężkim stanie trafiły do szpitala. Oferta wynajmu lokum brytyjskiego premiera na Downing Street i spotkanie z jego słynnym lokatorem Kotem Larem. Takie ogłoszenie pojawiło się w serwisie Booking.com. To miała być prowokacja brytyjskich dziennikarzy. Ich zdaniem popularna platforma rezerwacyjna nie chroni klientów przed oszustami. Booking odpiera jednak zarzuty i twierdzi, że każde zgłoszenie jest skrupulatnie weryfikowane, a podejrzane treści są usuwane w ciągu 24 godzin. To konkretne ogłoszenie było aktywne zbyt krótko, by mechanizmy wykrywające oszustwa mogły skutecznie zadziałać.
11: A czy ty wiesz, że Polska-Holandia w trzecim secie 17-13?
12: Bardzo ci dziękuję, że to powiedziałeś. To wygramy?
11: 10 zł.
12: Dziękuję.

wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Jedyneczka z ostatniego notowania bez listy. Jutro może to się wszystko pozmieniać. Dzień na tak, bo grają nasze siatkarki, pisze Bartuś. A jak grają, to zawsze mam dzień na tak. Ja też, 22 do 17 w trzecim secie, to grają o półfinał Mistrzostw Europy. Także nie w kij dmuchał. Śledzimy to na bieżąco, ale zagramy na ukojenie nerwów. DJ Bobo i Mig już za chwilę.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Zakupy tylko w SPOEM. Red Bull. Napój energetyczny 250 ml. Energy Drink, biała brzoskwinia lub Red Bull Zero za 5,59. Wybierz SPOEM.
5: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
7: Zobaczysz ją w salonach Toyota Ukleja. Suchy Las, Obornicka 132. Ujście, Pilska 45. Zapraszamy.
8: Najnowsze, modowe, trendy tej jesieni. Tylko w Niko to najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, J. Majoral i wiele innych. Niko, największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce. Swadzim koło Poznania, ulica Świętego Antoniego 10, koło Leroy Merlin i Auchan. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
9: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
10: No, i to jest...
11: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
1: Reklama.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: goście! Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: W ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
5: Budoma Market, podłogi, drzwi.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: No, i to jest...
8: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
9: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: Reklama.
11: 107.
10: 4.
11: Fox FM.
10: Poznań.
12: Debata nad ustawą o kryptowalutach już za pół godziny zacznie się w Sejmie. Trwa czwarta doba poszukiwań operatora filmowego Witolda Płóciennika, a na koniec rozczarowujący debiut karty turysty w Zakopanem.
13: Jest godzina 17, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
12: Już za pół godziny w Sejmie ruszy debata na temat ustawy o kryptowalutach. To po tym, jak nie, powiedział Karol Nawrocki. Teraz prezydenckie weto chce odrzucić rządowa koalicja. Prawdopodobnie nie pozwoli jednak na to sejmowa arytmetyka, bo rządzący nie mają wystarczającej liczby posłów, by ustawa ostatecznie weszła w życie. Wiadomo, że za utrzymaniem weta będą posłowie Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości, a także Rozwoju Plus.
14: To jest po prostu zła ustawa. Jest lepsza ustawa prezydencka, ją by należało przyjąć. Zresztą ta ustawa akurat z kwestią zonda krypto ma niewiele wspólnego, poza tym, że i to dotyczy kryptowalut. To znaczy, gdyby ta ustawa była na przykład tam, nie wiem, półtora roku temu przyjęta, cała afera zonda krypto przy tej bierności państwa, służb, prokuratury, jaka była, wydarzyłaby się tak samo.
12: Mówi Marcin Horała z Rozwoju Plus. Zupełnie inne zdanie mają za to rządowe koalicje. Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
15: Ja przypomnę, rozmawiamy o przestępczości zorganizowanej. Rozmawiamy o potencjalnym morderstwie. Rozmawiamy o grubych pieniądzach, o łapówach. W związku z tym, jeżeli to weto zostanie po raz kolejny nieodrzucone, to moim zdaniem pan prezydent Nawrocki naprawdę będzie musiał się zacząć z tego wszystkiego tłumaczyć.
12: Prezydenckie weto można odrzucić głosami 3/5 posłów. Głosowanie już jutro rano. Liczba zgłoszeń poszkodowanych w aferze zonda krypto może być znacznie większa niż zarejestrowane do tej pory 3,5 tysiąca. Śledczy z Katowic pracujący nad tą sprawą i weryfikują wciąż spływające do nich zawiadomienia. Mówi naszemu reporterowi Mateuszowi Chłustunowi rzecznik prokuratora generalnego Anna Damiak.
16: Ta liczba ona jest taka wciąż niepełna, ponieważ nawet wczoraj uzyskałam informację od naczelnika Śląskiego Wydziału Zamiejscowego, że jest kilka kartonów zawiadomień osób pokrzywdzonych, które trzeba rozpakować, przejrzeć, zarejestrować.
12: Śledczy traktują te sprawy jako bardzo poważne zdarzenie o charakterze kryminalnym. Przypomnijmy, w sprawie afery w zonda krypto zatrzymano do tej pory 4 osoby. Wszystkie usłyszały zarzuty. Wśród zatrzymanych szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz i jeden z najbardziej znanych inwestorów giełdowych w Polsce Rafał Z. Duża grupa leśników włączyła się do poszukiwań operatora filmowego. To już czwarta doba akcji prowadzonej przez służby w Lubieniewicach. Mundurowi ratownicy oraz mieszkańcy szukają Witolda Płóciennika. Pomocą służą też leśnicy, mówi Martyna Litka z policji w Sulęcinie.
17: Są to ludzie, którzy znają dobrze, zwłaszcza te tereny leśne. Dzisiaj zmobilizowali się oni w 100%. Coraz więcej mamy też zainteresowanych ochotników, którzy chcą pomagać.
12: W działaniach wykorzystywane są m.in. drony, kłady i psy tropiące. W poszukiwaniach bierze udział kilkaset osób, a przypomnijmy, 56-latek ostatni raz był widziany w sobotę przy jeziorze Lubiąż. Od tamtej pory słuch po nim zaginął. Słabe zainteresowanie kartą turysty w Zakopanem. Po wakacjach okazuje się, że skorzystało z niej mniej niż 7 tysięcy osób. To niewiele, jak na setki tysięcy gości. Władze miasta i przedsiębiorcy oceniają jednak, że jak na początek funkcjonowania karty, wynik ten jest przyzwoity, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebek-Dulak.
18: Karta turysty na dzień dzisiejszy ma 6687 użytkowników. Uważam, że nie można powiedzieć, że karta nie zadziałała, bo za krótki czas na jej podsumowanie.
19: Karol Wagner, członek zarządu Taczańskiej Izby Gospodarczej.
20: Bezwzględnie karta turysty się przyjęła, natomiast ze wskazaniem, że wśród tych osób, które o niej wiedzą, jeszcze nie jest tak idealnie, że wybierają obiekt przez to, że obiekt ma kartę albo nie, ale docierając do obiektu, pierwsze co po zakwaterowaniu pytają o kartę.
18: Jest tendencja, by rejestrować swoje obiekty, co też skutkuje znacznie większymi wpływami z opłaty miejscowej, bo na dzień dzisiejszy już osiągnęliśmy 70% planu.
12: Karta turysty powiązana jest z opłatą miejscową. Mogą ją wydawać gościom jedynie legalnie działające obiekty, które pobierają od turystów opłatę miejscową. W ten sposób miasto chce zniwelować szarą strefę wynajmu pokoi.
13: Pogoda. Jaka dzisiaj jest pogoda, to chyba każdy widzi. Ale gdyby ktoś wybierał się z północy na południe, no to chciałby wiedzieć, co tam może zastać. I tak w całej Polsce dzisiaj przelotne opady deszczu mogą się pojawiać z naciskiem na mogą, bo nie muszą. Najcieplej jest na południu kraju, tam okolice 25-26 stopni, a najchłodniej na północy, tam miejscami nawet zaledwie 18, więc no ta różnica dosyć spora. 5 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Ja mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka, i zapraszam.
21: Na pełnej z Vox FM.
22: Oh, mamma mia, oh. Here's the sound.

Halo, halo, halo, przepraszam bardzo. Czy mamy tutaj jakiś wielce wysokich dżentelmenów? Albo wielce wysokie panie? Bo dzisiaj mamy Dzień Wieżowców i tak sobie pomyślałem, no budynek budynkiem, ale umówmy się, no jak ktoś jest naprawdę wysoki, to też można powiedzieć, nie? Że jest wysoki jak wieżowiec na przykład. No bo jak powiemy, że jak żyrafa, to może się ktoś obrazić. A wieżowiec, no to tak brzmi to w moim odczuciu trochę lepiej. Pozdrawiamy zatem wszystkie wysokie osoby. No i pytanie, wysoka osoba to od ilu centymetrów to się tam powinno zaczynać? Właśnie te centymetry, one zawsze niby nie ma znaczenia, a się okazuje później, że jednak ma.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: O, i to już czwartkowa zagadka. Co dzisiaj przygotowała dla nas ciocia Madzia? Proszę bardzo, sprawdzamy.
2: Dzień dobry, z tej strony ciocia Madzia. Czas na nową zagadkę. Uwaga! Co możesz trzymać w prawej ręce, ale nigdy w lewej?
1: Co możesz trzymać w prawej ręce, ale nigdy w lewej? Nie mam pojęcia, ale być może wy macie pojęcie i znacie odpowiedź na dzisiejszą zagadkę. Jeśli tak, no to śmiało 609-8698-69. Pod ten numer można słać swoje odpowiedzi, również w postaci swoich głosówek.
0: Zagadka

Thomas Gray w Vox FM. W rytmie hitów gramy i grać będziemy za kilka chwil. 17:30 na naszych radiowych zegarach, czyli czas na najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. No a po wiadomościach wrócimy do naszej dzisiejszej zagadki cioci Madzi. Ale jak się okazuje, chyba znacie odpowiedź. To znaczy tak mi się wydaje, bo skoro wiadomości napływają, no to chyba są to właściwe odpowiedzi.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
0: Reklama.
11: Minęła 17.30, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
12: Na początek szokujące doniesienia z Dolnego Śląska. Na SOR-ze szpitala w Głogowie miało dojść do usiłowania zgwałcenia 86-latki przez jednego z pacjentów placówki. Ruszyło dochodzenie w tej sprawie, mówi nam Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy.
13: Śledztwo wszczęte wyjaśni okoliczności tego zdarzenia. Prokurator na obecnym etapie wystąpił do sądu o przesłuchanie pokrzywdzonej zgodnie z procedurami obowiązującymi w tym przypadku.
12: Sprawca na razie nie usłyszał zarzutów. Wcześniej trzeba przesłuchać poszkodowaną seniorkę. Najpierw jednak musi na to pozwolić jej stan zdrowia. 55 kg kokainy przechwycili gdyńscy policjanci. Narkotyki były ukryte w kontenerach wypełnionych złomem. Towar przepłynął do Polski z Brazylii. Wartość rynkowa narkotyków to blisko 20 milionów złotych. Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Gdańsku. A w Norwegii może zabraknąć róż, twierdzą tamtejsi floryści. To po śmierci króla Haralda V. Kwieciarnie w sąsiedztwie Pałacu Królewskiego w Oslo mają po kilkuset klientów dziennie więcej niż przed tygodniem. Największą popularnością cieszą się białe i czerwone róże, które Oslo eksportuje z Kenii. Problem w tym, że pracownicy lotniska w Nairobi od kilku tygodni strajkują, a dostawy świeżych kwiatów są wyraźnie ograniczone. Przypomnę jeszcze, że pogrzeb Haralda V odbędzie się 9 września. Monarcha zostanie pochowany w mauzoleum królewskim w centrum Oslo.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Polskie siatkarki w półfinale Mistrzostw Europy. Przed chwilą pokonały Holenderki 3-1. W półfinale 5 października zmierzą się z drużyną z Włoch. Tymczasem Iga Świątek walczy właśnie o awans w drugiej rundzie turnieju US Open i rywalką Argentynka Nadia Podorowska, a w tym momencie mamy jeszcze 0-0. A w weekend młodzi żeglarze staną w szranki po raz ostatni. To w ramach tegorocznych regat w danych kategoriach, mówi Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej.
14: Dla zawodników klas Optimist A i B, Ilka 4, Ilka 6 oraz 420.
12: Pierwsze wyścigi zaczną się w sobotę przed godziną 11.
15: Co możesz trzymać w prawej ręce, ale nigdy w lewej?

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Już czwartkowa, to tak swoją drogą, no to może przypomnijmy ją, proszę bardzo.
2: Co możesz trzymać w prawej ręce, ale nigdy w lewej?
1: I według waszych odpowiedzi są to między innymi drążek, zmiany biegów, ktoś napisał nożyczki, specjalny przyrząd do, wielokropek, nie wiem do czego, kierownicę, a drugą ręką nie można kierownicy trzymać. No, ale też jasno tutaj wskazujecie, że jest to ręka prawa, czasami nawet lewa, lewy łokieć, prawy łokieć. No dobra, to zatem sprawdźmy, jaka jest prawidłowa odpowiedź na dzisiejszą zagadkę.
2: Poprawna odpowiedź to lewy łokieć.
1: Lewy łokieć. No faktycznie, nie da się tego zrobić, chyba że ktoś jest tak giętki i ma taką umiejętność, że dotknie. W moim przypadku byłoby to tylko raz, później już bym nie wyprostował ręki.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
3: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
4: Budoma Market, podłogi, drzwi.
5: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
6: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: No, i to jest...
9: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
0: Reklama. 107,4.
10: Fox FM Poznań.

0: FM.
1: Reklama.
0: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zakupy tylko w Społem. Red Bull. Napój energetyczny 250 ml. Energy Drink, biała brzoskwinia lub Red Bull Zero za 5,59. Wybierz Społem.
3: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
4: Wracamy do szkoły tej!

0: Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
1: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
0: Przyjdź do Avenidy tej. Szczegóły na avenidapoznań.com.
2: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
3: I twoje też.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
6: Zobaczysz ją w salonach Toyota Ukleja. Suchy Las, Obornicka 132. Ujście, Pilska 45. Zapraszamy.
2: Reklama.
7: 107
2: i 4.
7: Vox FM.
2: Vox FM.
7: Poznań.
8: Po zatrzymaniach i zarzutach wnioski o areszt to w sprawie zamieszanych w aferę Zonda Krypto. Jest areszt dla kierowcy ciężarówki, który śmiertelnie potrącił pracowników drogowych. Walczą o odwołanie dyrektor placówki. O aferze w sanockim szpitalu powiem już za chwilę.
9: 18 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
8: Są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych wczoraj w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromira W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Suszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Damiak.
10: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
8: Podejrzanym może grozić w zależności od zarzutu od 8 do 10 lat więzienia. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. Jak się okazuje, w chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem środków odurzających. O szczegółach nasz reporter Dariusz Brombosz.
11: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 niedaleko Częstochowy. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
12: Był pod wpływem klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
11: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
8: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Związkowcy z sanockiego szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej wprowadzanie chaosu i brak doświadczenia w ochronie zdrowia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo. A pacjenci nie ukrywają obaw, mówi nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn.
13: Niestety my jako mieszkańcy, jako osoby żywo zainteresowane tym, jak będzie wyglądało nasze leczenie, chcemy znać odpowiedzi na pytania odnośnie planu naprawczego, odnośnie sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.
8: Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od starostwa, jakie działania planują podjąć w związku z postulatami pracowników. A przypomnijmy, szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia, a są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Ponad 200 roślin, kolorowe ławki i ścieżka zmysłów. To czeka na małych pacjentów ze Szpitala Uniwersyteckiego w krakowskim Prokocimiu, w nowo otwartym ogrodzie sensorycznym. Powstał na dziedzińcu oddziału onkologii i hematologii. O wrażenia najmłodszych pacjentów pytał nasz reporter Jakub Solarz.
14: Podoba ci się ogródek tutaj?
15: Tak.
14: A podobają ci się kwiatki?
15: Tak. Ja siadzę, mamą.
14: I co jeszcze tutaj robisz?
15: Kopalą kopię.
14: Podoba ci się tutaj w ogrodzie?
15: Tak.
14: A co najbardziej?
16: Ta ścieżka.
14: Co tam się znajduje na tej ścieżce?
16: Ścieżki, kamyki, sztuczna klawa.
17: To jest pewna forma wsparcia leczenia. Przede wszystkim to nie chodzi o to, żeby zastępować leczenie medyczne, natomiast jest to forma wsparcia taka terapeutyczna. I tutaj w planach też mamy uruchomienie cyklu takich warsztatów dla dzieci.
8: Dodaje prezes Fundacji Urtika Dzieciom Anna Marusia. A podczas tych warsztatów dzieci dowiedzą się więcej o roślinach oraz sposobach ich sadzenia.
9: Dzisiaj deszcz może się pojawić w całym kraju, więc jeżeli u was jeszcze nie padało, to jesteście szczęśliwymi ludźmi pewnie. No ale niewykluczone, że jeszcze popada. Jaka będzie noc? Noc, no właśnie, deszczowa. Też niby deszcz ma być w całym kraju, a kto wie, pożyjemy, zobaczymy. Mało tego, na północnym zachodzie może się pojawić nawet burza. A jutro, z racji tego, że piątek, no to będzie deszcz, wiadomo. Za to sobota. No właśnie, jaka będzie sobota, to mnie interesuje. Deszczowa, dobra, to niedziela może... Nie, też nie. Z Vox FM. Czyli weekend generalnie deszczowy. Super, świetnie. Jak na pierwszy weekend powakacyjny, to ekstra. Lepiej nie mogliśmy trafić, naprawdę. 5 minut po 18:00, Michał Trawka. Dzień dobry, zapraszam.

Joro, Vox FM, 14 minut po godzinie 18 na zegarach. Dzisiaj mamy czwartek, trzeci dzień września, jutro piątek i to uwaga, jutro rozpoczniemy pierwszy powakacyjny weekend. Jaki to będzie weekend? Zakładam, że po prostu dobry. Jednym słowem, chciałbym go tak określić, ale jakie wy macie plany na ten weekend? Chciałbym je też poznać, bo te wasze plany będę nagradzał. Mam do rozdania tutaj wejściówki do Energylandii i one mogą być wasze. Wystarczy tylko właśnie napisać. Co będziecie robić? Jak zamierzacie spędzić najbliższy pierwszy powakacyjny weekend? 609-8698-69. Tutaj można słać swoje wiadomości i swoje głosówki. A ja czekam na tę najbardziej kreatywną, najbardziej szaloną wiadomość.

0: Criss Cross Amsterdam. Vox FM My Oh My, czyli pierwsza dziesiątka naszej bestlisty. Dokładnie jest to numer 9. I w ostatnim notowaniu zaliczył delikatny spadek, więc wszystko w waszych rękach, żeby ta sytuacja się trochę poprawiła. Pamiętajcie, voxfm.pl, zakładka bestlista, tam wchodzicie i tam głosujecie. A propos bestlisty, to za chwilę propozycja. Propozycja, na którą też można głosować. Sonny Fodera, Becky Hill i Say Something. Bardzo, bardzo przyjemnie się tego słucha. Zresztą sami ocencie.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Nie mniej jak 6, nie więcej jak 8. Tyle godzin dziennie powinniśmy spać, jeśli zależy nam na długowieczności. Tak twierdzą naukowcy. Okej, dobra. 6 do 8 godzin. A jeżeli ktoś śpi 9, to co? To już nie będzie długowieczny, tak? A co mają powiedzieć nastolatkowie, którzy śpią po 12 albo 15 godzin? Skąd ja to wiem? No bo ja też kiedyś byłem nastolatkiem, ja tyle spałem. Teraz już śpię nieco mniej. No, mieszczę się powiedzmy w tych widełkach. Ale czy to jest klucz do długowieczności? Ktoś to musi przetestować, słuchajcie. Najlepiej od zaraz. Oczywiście na umowie, o dzieło. No ale na wynagrodzenie to bym raczej nie liczył.
1: Na pełnej z BoxFM. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Podcaście. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Commerce, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecommerce.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Najnowsze, modowe, trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce. Swadzim koło Poznania. Ulica Świętego Antoniego 10. Koło Leroy Merlin i Auchan. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: O czym ćwierkają ptaszki w Swadzimiu? O odświeżonym hipermarkecie Auchan.
5: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by rozwinąć skrzydła. Zostań orłem oszczędzania. Kupuj mięso na stoisku tradycyjnym i paczkowane ryby wędzone, a 40% wartości zakupów wróci na twoje konto Skarbonka. A jeśli nie masz jeszcze konta Skarbonka, nic straconego. Załóż je i odbierz 50 zł na start. Oferta do 9 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?

0: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
3: 107.4
2: Vox FM.
3: Poznań.
4: W Sejmie trwa zacięta debata nad ustawą o kryptowalutach. Są duże utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku, a w Krakowie trwa weryfikacja kandydatów na fotel prezydenta miasta.
5: 19 na naszych radiowych zegarach. To najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
4: Wiadomości zaczynamy jednak od karambolu na A4 niedaleko Wrocławia. 6 osobówek i 1 dostawczak zderzyły się pomiędzy węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. 2 osoby są ranne. Śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego zostały przetransportowane do szpitali. Obecnie ruch w stronę Wrocławia odbywa się jednym pasem, a korek w tym miejscu nadal jest ogromny i sięga nawet kilkunastu kilometrów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Sejm debatuje nad ustawą o kryptowalutach. Jutro kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm także głosami opozycji prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
6: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? 3 razy ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
7: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
4: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Do późnych godzin wieczornych mogą potrwać utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym Gdańsk-Lipce. Ciężarówka wjechała tam na przejazd, a chwilę później w naczepę pojazdu uderzył pociąg PKP Intercity relacji Gdynia-Zielona Góra, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP.
8: Co szczególnie istotne, znajdujący się w pobliżu świadkowie mieli sygnalizować kierowcy, aby w sytuacji zagrożenia wyłamał rogatkę i opuścił przejazd. Kierowca nie podjął takiej próby, narażając podróżnych na ogromne niebezpieczeństwo.
4: Na miejscu pracują służby, a pasażerowie muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami.
8: W związku z wypadkiem wstrzymano ruch pociągów na odcinku Pruszcz Gdański - Gdańsk Południowy. Pociągi kierowane są trasą zmienioną przez Gdańsk Olszynkę. Uszkodzenie uległ także tor numer 1, który wymaga naprawy, a utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godziny 21.
4: Do szpitala z obrażeniami trafił maszynista pociągu. Pasażerom, a także kierowcy ciężarówki nic się nie stało. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
9: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
4: Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września. A debatę z kandydatami na ten urząd zobaczycie na YouTube'owym profilu Super Ekspresu.
5: Jeśli gdzieś jeszcze nie pada, to bardzo dobrze, bo padać dzisiaj może. W nocy w całym kraju. A na północnym zachodzie to mogą się pojawić nawet burze. Jutrzejszy dzień też przyniesie nam deszcz, ale jakoś nie będzie specjalnie zimno, bo na termometrach okolice 24-25, a miejscami nawet 26 stopni. Weekend, czyli sobota, niedziela, deszczowa. Deszczowa, ale dalej ciepła, 23-22 stopnie na termometrach Celsjusza, rzecz jasna. No właśnie, jak człowiek chce się pośpieszyć, to widzicie, co się dzieje. 4 minuty po godzinie 19 na naszych radiowych zegarach. Dobry wieczór, Michał Trawka, kłaniam się.
3: Na pełnej! Vox FM. Vox
5: FM. Czy ja już mówiłem, że mam wejściówki do Energylandii? Jak nie mówiłem, to mówię, ale chyba mówiłem. To przypominam. Mam. I mogą być wasze. Wystarczy tylko napisać, jakie macie plany na ten pierwszy, nadchodzący powakacyjny weekend. Co takiego będziecie robić? Jak będziecie go spędzać? 609-869-869. Tutaj czekam na wasze wiadomości i na wasze głosówki.

0: Fate, Alan Walker, Ava Max, Vox FM. 12 minut po 19 na naszych radiowych zegarach. Jak zamierzacie spędzić pierwszy powakacyjny weekend? To było pytanie do Was, pytanie, które oczywiście nagradzam. Nagradzam nie byle czym, bo wejściówkami do Energylandii. A więc, panie Michale, weekend zapowiada się tak. W piątek rusza weekend w Świątyni Prędkości na torze Monza, w Mediolanie, w których startują nasi rodacy F2 i F3. I oczywiście kibicujemy. W niedzielę przedłużamy lato i zawita do nas dawno niewidziana kuzynka z rodziną, także po wyścigu grill, podgrzewany basen i gorące jacuzzi. Pozdrawiam serdecznie, Krzysiek. O chłopie, na bogatości tutaj. O, to się dobrze bawicie, fajnie, fajnie, no super, aż no, pozazdrościć, ale mamy też głosówkę, halo, halo.
1: No cześć, mój szalony weekend zapowiada się fascynująco, muszę zawieźć moją kochaną teściową do Kołobrzegu, do sanatorium, także żona mnie uszczęśliwiła, że muszę moją mamusię zawieźć jutro rano, także trzymajcie za mnie kciuki, mam nadzieję, że przeżyjemy oboje. Z tej strony Piotr.
0: Słyszycie... Słyszycie, jak on się cieszy? Jaki jest zadowolony? Jak mu żona zorganizowała weekend, żeby się chłopaczyna nie nudził? Super, super sprawa. A że ty się tak świetnie z teściową dogadujesz, to naprawdę chapeau bas. Ja to nagrodzę, wiesz? 4 wejściówki do Energylandii są twoje, chłopie.

0: tak narzekamy na tych naszych polityków, a wiecie, co się dzieje w Niemczech? Dajcie spokój. Powiem wam, no co wam mam nie powiedzieć? Powiem. Jedna z tamtejszych posłanek postanowiła założyć konto na platformie dla dorosłych. No nie po to, żeby oglądać, tylko po to, żeby sprzedawać swoje zdjęcia i filmy. Domyślacie się, jaka to jest twórczość, prawda? Ktoś zapyta, dlaczego? No jak tłumaczy, dlatego, bo wciąż spłaca swój zaległy kredyt studencki. Cena? $20. Dolarów, nie euro. To jest istotne. I ja tak sobie myślę, że to jest doskonały przykład, że historia zatoczyła koło. Bo kiedyś ojciec miał pochowane takie niemieckie kasety gdzieś tam w szufladzie przed matką. A dzisiaj ja mogę mieć.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Tylko ja nie wiem, czy ja chcę to oglądać. To jest jednak Niemka.

0: Cyril Moonlight w Vox FM, 27 minut do 20. Taką głosówkę dostałem, proszę bardzo.
1: Ale dzień dobry, Wiesław z tej strony. Ja bym chciał bardzo poprosić, żebyście na swojej stacji Vox FM, którą bardzo uwielbiam, pozdrowili moją żonę Beatkę. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.
0: Żona Beatka, dobrze, to z tego miejsca ja bardzo serdecznie pozdrawiam żonę Beatkę.
2: Na pełnej z Vox FM.
0: Żeby była jasność, twoją żonę.
2: Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewne auto.pl.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
8: Zmieniliśmy się dla ciebie. Przejdź i sprawdź. Super promocje czekają. Zauważysz zmianę od pierwszego wejrzenia. Intermarché, ulica Umultowska 32, Poznań. Zapraszamy!
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
11: Zobaczysz ją w salonach Toyota Ukleja, Suchy Las, Obornicka 132, Ujście, Pilska 45. Zapraszamy.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
15: Zakupy tylko w stołem. Daftona. Musy owocowe 100 gramów. Truskawka jabłko, banan marchew lub jabłko ananas za złoty 89. Wybierz stołem.
2: Reklama. 107,4.
3: Vox FM Poznań.

0: Reklama.
1: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
2: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
3: Zakupy tylko w Społem. Daftona. Musy owocowe 100 gramów. Truskawka jabłko, banan marchew lub jabłko ananas za złote 89. Wybierz Społem.
4: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
6: Zobaczysz ją w salonach Toyota Ukleja, Suchy Las, Obornicka 132, Ujście, Pilska 45. Zapraszamy.
7: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budome Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budome Market w Wysogotowie.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Reklama.
2: 107 i 4.
3: Vox FM.
1: Vox FM.
3: Poznań. Poznań.
4: Ambasador Rosji po rozmowie w polskim MSZ-cie, o szczegółach już za chwilę. Są zarzuty dla pijanej matki trzylatki, która o mało nie wypadła z okna. Będzie protest górników i hutników, to już jutro w Katowicach.
5: 20 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
4: Polska protestuje.

0: Protestuje przeciwko rosyjskim operacjom hybrydowym. Moskwa odrzuca odpowiedzialność. Polska przekazała ambasadorowi Rosji kategoryczny protest przeciwko eskalacji rosyjskich operacji hybrydowych. Dyplomata został dziś wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w geście solidarności z Niemcami. A o szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Rosyjski ambasador został wezwany do polskiego MSZ, gdzie usłyszał kategoryczny protest. Jednak Moskwa wypiera się odpowiedzialności.
2: Nie przedstawiono nam żadnych dowodów. Strona rosyjska stanowczo odrzuca całkowicie bezpodstawne oskarżenie.
1: Mówi Georgij Michno, ambasador Rosji w Warszawie. Polska sprzeciwia się rosyjskiemu terroryzmowi państwowemu, eskalacji operacji hybrydowych i prowokacjom w pobliżu polskiej granicy powietrznej, mówił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
3: Nie ma zgody na podpalenia, morderstwa i inne prowokacje.
1: Wezwanie ambasadora to reakcja m.in. na ustalenia niemieckiego śledztwa dotyczącego incydentu w pobliżu lotniska w Lipsku. Niemcy uznały, że odpowiada za niego Rosja.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Wrze w górnictwie i hutnictwie. Jutro przed Ministerstwem Energii i budynkiem Zarządu Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach pojawią się górnicy i hutnicy. Demonstracja startuje o 10 rano. To ma być przypomnienie o nierozwiązanych gigantycznych problemach, m.in. w branży górniczej.
4: Chciałbym zaprosić wszystkich, którym leży dobro górnictwa i dobro kopalń, do udziału w tej manifestacji. Musi to ministerstwo usłyszeć, gdzie te pieniądze idą, jak to wygląda, a potem się górnikom i górnictwu zarzuca, że jest nierentowne. No bo jak ma być rentowne, skoro parę firm czy parę kolesi chce jakieś geszefty czy jakieś interesy na boku robić, żeby jeszcze ciągnąć te pieniądze na boku, tak?
5: To może być gorący piątek.
4: Gorący to jest mało powiedziane. Ja przypuszczam, że to może być taka temperatura i atmosfera jak najbardziej gorący dzień tego lata. Ministerstwo już samo powinno dać ministra Motykę do rozmów, bo to się nie skończy dobrze.
0: Z Piotrem Kupiszem z sierpnia 80 rozmawiał nasz reporter Dariusz Brąbasz. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na pierwszym piętrze. Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna, mówi rzecznik policji Daria Olczyk.
6: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
0: Policję wezwali wczoraj zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służb dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu Mądrowi zastali nietrzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Zaproś kominiarza, zanim przyjdzie strażak. Przed sezonem grzewczym strażacy przypominają o kontroli kominów.
7: Przygotować się do sezonu zimowego poprzez konserwację wszystkich pieców na różne paliwa, czyli począwszy od pieców na paliwo stałe, gazowe, płynne. Trzeba zrobić konserwację tych urządzeń, sprawdzić przewody kominowe. No i oczywiście zgodnie z czasokresami robić przeglądy tych przewodów kominowych, tak jak przepisy to mówią.
0: Mówi nam szef strażaków w Ostrowie Wielkopolskim Łukasz Frontczak. A przed sezonem grzewczym warto zaopatrzyć się w czujniki dymu i czadu. Jeżeli już je mamy, to pamiętajmy, by wymienić w nich baterie na nowe.
8: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy US Open. Polka pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-3, 6-2. Kolejną rywalką Igi będzie albo Czeszka Marii Buskowa, albo Brytyjka Harriet Dart. W półfinale Mistrzostw Europy zameldowały się polskie siatkarki. Po południu pokonały Holenderki 3-1. Ich kolejnymi rywalkami będą Włoszki, z którymi zmierzą się 5 października. A srebrna medalistka olimpijska w kajakarstwie górskim Klaudia Zwolińska zajęła 3 miejsce w swojej koronnej konkurencji slalomie K1 w zawodach Pucharu Świata. Wśród mężczyzn Mateusz Polaczek był 8. Przed nami jeszcze eliminacje i finały w slalomie C1, to już jutro, a w sobotę na zakończenie zawodów zaplanowano cross.
9: Zawody w slalomie to mogą być co weekend czasami. Ale nie o takim sporcie teraz mowa, a o pogodzie. Jeżeli chodzi o pogodę dzisiaj, no to noc może być deszczowa, a na północnym zachodzie nawet burzowa. Jutrzejszy dzień również może przynieść nam deszcz, ale za to będzie ciepło, okolice 24-25 stopni. Ktoś zapyta, ale jaki będzie weekend? Odpowiem, deszczowy. Deszczowy, ale ciepły. Ciepły, no bo 25-24 stopnie Celsjusza, umówmy się, to dobre wartości, zważywszy na to, że mamy początek września. 5 minut po 20 na zegarach.
8: Na pełnej z Vox FM.
9: Michał Trawka, dobry wieczór. Ace of Base, Beautiful Life, piękne życie. No, z Vox FM nie może być inaczej. Na początek tej godziny można zrobić głośniej, proszę bardzo.

0: ta piosenka coś w sobie ma i ona się moim skromnym zdaniem wpisuje taki vibe nocny, vibe jazdy samochodem po mieście na przykład. Że to by się tak trochę powozić, pobujać, zimny łokieć, chociaż teraz tego nie proponuję, bo za ciepło nie jest, no i miejscami może padać deszcz. Niemniej jest to piosenka, która walczy o wasze głosy w propozycjach do bestlisty i warto być może na nią zagłosować, szczególnie, że w piątek, czyli jutro po 17:00 najświeższe notowanie. Jest moment, jest chwila, żeby wejść, żeby głosować, żeby później nie było płaczu, że wasz ulubieniec albo faworyt z tej bestlisty chociażby wyleciał. Więc zachęcam. Voxfm.pl, zakładka bestlista, tam wchodzicie i tam głosujecie.
1: Na pełnej z Vox FM.

Jest światełko w tunelu i szansa na to, że niedługo my, kibice polskiej reprezentacji, będziemy mogli spać spokojnie, bo na horyzoncie jest zawodnik, który być może zastąpi Roberta Lewandowskiego. Kiedyś mieliśmy Olise Debę, takiego ciemniejszego Słowianina, no to teraz też znowu będziemy mieć, tylko że Elisa Simonsa, który póki co ma brytyjski paszport i występuje na boiskach angielskiej ekstraklasy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przyjeżdżał na polskie zgrupowania, bo jego babcia była Polką, a on sam mówi, że jak będzie trzeba i jak się dogadamy, no to dla Polski może zagrać. Wiecie, jak to wygląda? Generalnie chodzi o to, że chłop raczej na angielską kadrę liczyć nie może, no bo jest za słaby. To dadzą go do nas, to znaczy on chce grać u nas. Statystyki ma takie mocno średnie, ale zobaczymy. Na pełnej z Vox FM. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Fast Boy, Music Sounds w Vox FM. 25 minut dzieli nas od godziny 21, ale zanim 21 i zanim najświeższe wiadomości, to pozwólcie, że powiem, co jeszcze przed nami. Przed nami między innymi Ina, Yay Love, będzie też Labusz, Sweet Dreams. No dla tych, którzy już powoli jednak zasypiają.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś z tego

0: po 9:00.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
7: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
5: Były minister może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Kontrowersji wokół Macieja Berka powiem już za chwilę. Prokuratura w Łodzi chce aresztu dla matki, która znęcała się nad dzieckiem. Titanic stanął w Katowicach. Od dziś można oglądać wyjątkową wystawę. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie zdobyć wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już jutro może zostać wybrany na nowego sędzię Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. W Sejmie jest nasz reporter Michał Rawa. Powiedz, jakie wątpliwości mają koalicjanci?
6: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału. Choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
7: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
6: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.

0: Ale
1: to jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
2: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie, jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
3: Wybór nowego członka Trybunału Konstytucyjnego już jutro. Wcześniej sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość Artura Kotowskiego. Łódzka prokuratura nie składa broni w sprawie maltretowanego dziecka. Śledcze złożyli zażalenie na decyzję sądu o braku aresztu dla 31-letniej matki. Kobieta jest podejrzana o znęcanie się nad swoim 5-miesięcznym synem. Dziecko doznało m.in. złamania kości ręki i kości udowej. Śledcze przekonują, że bez aresztu istnieje realne ryzyko wpływania na świadków, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
4: W zgromadzonym materiale dowodowym znajdują się zresztą informacje potwierdzające, że podejrzana już podjęła konkretne próby oddziaływania na samą osobę zawiadamiającą. Po drugie, czyn zarzucany 31-latce zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 10. Perspektywa wymierzenia tak surowej kary naturalnie potęguje obawę ucieczki lub ukrycia się podejrzanej.
3: Kobieta pozostaje pod policyjnym dozorem. Zażalanie rozpatrzy sąd. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie Zbadaj, które ma na celu przygotować się dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. A więcej o tym nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
5: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
6: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa i jak podejść do sztucznej inteligencji, do uczniów.
5: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń. W każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
3: Zapisy na pierwszą turę potrwają do 13 września. A w Katowicach można wejść na pokład Titanica. Wszystko za sprawą wystawy w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia, mówi ambasador wystawy Krzysztof Mędrala.
7: Najpierw widzimy model wraku i przedmioty wydobyte z niego. Jest ich około 200. Jest tutaj wiele przedmiotów osobistych pasażerów. Możemy zobaczyć spodnie, buty, okulary, perfumy.
8: Tutaj za sprawą nowej technologii można wsiąść na pokład Titanica.
7: Faktycznie, ponieważ bardzo ciekawym dodatkiem do wystawy jest sekcja wirtualnej rzeczywistości i sali imersyjnej.
9: A to wrażenie, które powoduje ciarki, to jest to, że widzimy rzeczy bardzo osobiste. Pochodzą z olbrzymiej tragedii, która wynikła z uwierzenia, że my już panujemy nad światem, a się okazało, że tak nie do końca.
3: Wystawa otwiera się jutro i będzie można ją oglądać aż do końca grudnia. Cała Polska dziś w opadach deszczu. No dobrze, jest takie jedno miejsce, właściwie dwa, gdzie dziś opadów nie będzie. To Małopolska i Śląsk. No i pojawią się też burze, to akurat tylko i wyłącznie w zachodniopomorskim. Na termometrach w nocy od 13 stopni na Podlasiu, 15 będzie w centralnej Polsce, aż do 17 na zachodzie. Jutro znowu deszcz i to jeszcze większy niż dziś w nocy, a na termometrach od 17 stopni na Pomorzu do aż 25 na południu kraju.
10: Co dalej z osiedlem maltańskim? Emocje po wczorajszej eksmisji jeszcze nie opadły. Kiedy komornik znowu pojawi się na terenach, które kościół sprzedał deweloperowi? Postaramy się odpowiedzieć. Będzie też o kaskach, które trafiły do uczniów z Wielkopolski. Dzięki nim podróże na rowerach czy hulajnogach elektrycznych mają być bezpieczniejsze. A na koniec będzie słodko. Powiemy o ciastkach, które mogą stać się nową tradycją Poznania. W Vox FM Poznań na 107.4 czas na podsumowanie czwartku, na które serdecznie zapraszam. Dominik Rutkowski. Echa wczorajszej eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu jeszcze nie umilkły, ale czy czekają nas kolejne takie sytuacje? Na to pytanie spróbuje odpowiedzieć Ari Habir.
11: Osiedle maltańskie jest podzielone na około 280 parceli, z czego wobec 200 spółka Komandoria podpisała już porozumienia. Oznacza to, że mieszkańcy otrzymali albo czekają na nowe lokum. Wobec 80 posesji nie ma jeszcze podpisanych porozumień.
12: Często są to parcele będące działkami, często są to parcele, gdzie są lokale podnajmowane.
0: zainteresowane na przykład rodzinom ukraińskim, ale często są to też parcele zamieszkałe przez mieszkańców od kilku pokoleń.
11: Mówi Jacek Masiota, pełnomocnik spółki Komandoria. Przypomnijmy, grunty pod ogrodami działkowymi należały do Kuli, która sprzedała teren deweloperowi za 420 milionów złotych. Teraz chce tam wybudować osiedle, na co pozwala plan miejscowy.
10: To była relacja przygotowana przez Ari Habir. Dziękuję Ci za wszystkie te informacje. Chcą, by Poznań nie transkrybował aktów małżeństw osób jednopłciowych. Radni PiSu złożyli w Radzie Miasta projekt stanowiska. Powołują się na nieopublikowane jeszcze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, a 10 lat temu Poznań przyjął przepisy, według których miał respektować także takie orzeczenia. Pierwszy dzień mów końcowych za nami, kolejne dwa w przyszłym tygodniu. W Sądzie Okręgowym w Poznaniu do finału zbliża się sprawa, w której oskarżonych jest 37 osób. Chodzi o przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. Oskarżeni mieli wprowadzić na rynek ponad 3 tony marihuany za 80 milionów złotych. Wszyscy, poza jednym, odpowiadają za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jest problem ze ściąganiem pieniędzy od obcokrajowców, którzy nie zapłacili za parkowanie. W ubiegłym roku 5%, czyli około 5 tysięcy wezwań do zapłaty, dotyczyło aut zarejestrowanych poza Polską. Robimy co w naszej mocy. Kierowcy nie mogą czuć się bezkarni, mówi Agata Kaniewska z ZDM-u.
12: Nie jest to proste. Korzystamy z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Korzystamy też z numerów PESEL, jeżeli taki uda nam się zdobyć. To potem w tej całej procedurze już windykacyjnej Urząd Skarbowy może po paru latach wejść na konto.
10: To problem, który nie dotyczy tylko Poznania, dodają urzędnicy, a wszystko przez przepisy i brak dostępu do ewidencji pojazdów z innych krajów.
12: W przypadku takich pojazdów my musimy dojść do tego, kto jest właścicielem pojazdu, tak żeby na jego nazwisko, na jego adres wysłać zawiadomienie o opłacie dodatkowej, czyli musimy oprócz imienia i nazwiska zdobyć też informacje, gdzie taka osoba przebywa, gdzie mieszka.
10: W sumie w ubiegłym roku ZDM wystawił ponad 100 tysięcy wezwań do zapłaty. Niemal 160 nośników reklamowych usunięto z ulicy Półwiejskiej. To efekt wspólnej akcji miejskich urzędników i strażników. Tylko w pierwszej połowie roku w całym mieście nałożono kary za niezgodności z uchwałą krajobrazową na kwotę blisko 1,5 miliona złotych. O wizytach kominiarzy przypominają strażacy z Wielkopolski. Przed sezonem grzewczym warto, by specjaliści skontrolowali nasze kominy.
13: Przygotować się do sezonu zimowego poprzez konserwację wszystkich pieców na różne paliwa, czyli począwszy od pieca na paliwo stałe, gazowe, płynne. Trzeba zrobić konserwację tych urządzeń, sprawdzić przewody kominowe. No i oczywiście zgodnie z czasokresami robić przeglądy tych przewodów kominowych, tak jak przepisy to mówią.
10: Powiedział nam Łukasz Frontczak ze Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Przed sezonem grzewczym warto zaopatrzyć się w czujniki dymu i czadu. Jeżeli już je mamy, pamiętajmy, by wymienić w nich baterie na nowe. 6,5 tysiąca kasków trafiło do dzieci z Wielkopolski. Otrzymali je czwartoklasiści, którzy zdali egzamin na kartę rowerową.
14: Inauguracja roku szkolnego jest dobrą okazją do tego, żeby rozmawiać o bezpieczeństwie, zwłaszcza najmłodszych. Przygotowanie i wręczenie kasków ochronnych dla dzieci jeżdżących na rowerach, na hulajnogach, to jest zwrócenie uwagi także na te nowe przepisy, które od niedawna obowiązują, a które nakładają obowiązek już w tej chwili noszenie kasków na głowach podczas jazdy rowerem czy to hulajnogą wszystkim osobom, które nie mają skończonych 16 lat.
10: Powiedział nam Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. O nakazie jazdy w kasku przypomina także wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski.
15: Po pierwsze mamy obowiązek w tej chwili jazdy z kaskiem, w związku z czym musimy także wytworzyć taką kulturę i pamiętać o tym, że ten kask należy zakładać zawsze. Pamiętajmy o tym, że jak wprowadzano obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa, to też różnie z tym na początku bywało, a dzisiaj praktycznie wszyscy jeżdżą, czy 90% jeździ z zapiętymi pasami bezpieczeństwa, także do drugim rzędzie siedzeń w samochodzie. Więc pewnie do tego będziemy zmierzać. Ja sobie myślę, że bardzo ważna jest też taka profilaktyka i wskazywanie na to, jak ważny jest ten kask, bo on czasami ratuje życie.
10: W sprawie kasków głos zabrali także sami zainteresowani.
16: Kask też może dobrze wyglądać na człowieku i no jest po prostu bezpieczniejszą opcją niż jeżdżenie bez kasku. Ja też jeżdżę na rolkach, na skateparku i zawsze mam kaski i ochraniacze.
17: Oczywiście, że mam własne, ale mi się wydaje, że będę mogła obydwa nosić.
18: Tak. Nigdy w życiu nie jeździłam bez kasku, bo po pierwsze chroni ci to głowę, zapobiega wszelkim wypadkom, które mogą się stać. Po prostu, jeżeli się wywrócisz na głowę, to kask cię chroni. On się złamie najwyżej,
17: a nie twoja głowa. A jeżeli głowa ci się rozwali, to może być bardzo źle.
11: A jakbyście przekonały swoich kolegów, koleżanki, że warto jeździć w kasku?
17: O, jakbyśmy ich przekonały. Po prostu wytłumaczyłybyśmy im, że jeżeli by im się coś stało, nie wiem, jakikolwiek
19: wypadek. To jest
17: wypadek,
19: w ogóle dla bezpieczeństwa po prostu.
17: Tak, po prostu to jest dla ich bezpieczeństwa. Jeżeli im coś się stanie, to kask ich ochroni, jeżeli, nie wiem, w cokolwiek, nie wiem, uderzą, wywrócą się, no po prostu zapewni im to bezpieczeństwo stuprocentowe.
10: Przypomnijmy, za jazdę osoby do 16 roku życia bez kasku rodzice mogą dostać mandat w wysokości 100 zł. Poznański rynek pracy jest pełen kontrastów, choć firmy wciąż szukają rąk do pracy. Liczba młodych bezrobotnych w Poznaniu i powiecie wzrosła do ponad 1500 osób. Raport Powiatowego Urzędu Pracy pokazuje, że wchodzące na rynek pokolenie Z wywraca dotychczasowe zasady do góry nogami.
20: Oni po prostu nie traktują pracy tak jak wcześniejsze pokolenia. Praca jako sens życia, jako misja, lojalność pracodawcy, poszukiwanie stabilnego, bardzo długotrwałego zatrudnienia w jednej firmie. Wszystkie doskonale wiedzą, że będą zmieniać firmy i to zmieniać będą często.
10: Mówi Agnieszka Kownacka z Powiatowego Urzędu Pracy. Średni czas poszukiwania zatrudnienia to około 5,5 miesiąca. Wchodzący na rynek często nie rozumieją obecnych pracodawców.
21: Tak naprawdę na każdej rozmowie pełno kandydatów, duża rywalizacja. Trudno w dzisiejszych czasach szukać jakiejś nowej ścieżki kariery.
22: Pracodawcy bardziej zwracają uwagę na doświadczenie, niekoniecznie na wykształcenie.
10: Obecnie w Wielkopolsce pracy poszukuje około 50 tysięcy osób. Prawie 15 tysięcy to osoby do 30 roku życia. Lato się kończy i bociany odlatują. Według ornitologa profesora Piotra Tryjanowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gro z nich już poleciało w stronę ciepłych krajów.
23: Myślę, że już około 90% naszych ptaków poleciało. Mówię polskich, bo z naszej powierzchni już wszystkie poleciały. Pierwsze nasze ptaki, młode ptaki przynajmniej, są już w Afryce. Przeleciały Egipt, są już w Sudanie.
10: Badacze obserwują także ptaki na południu Polski i od zeszłego roku montują im kamery. Obecnie około 20 bodźków dźwiga małe plecaczki z urządzeniem, które ma także nadajnik GPS.
23: Jeden obraz czasami wart tysiąca słów, no i rzeczywiście te przesyłane fotografie, no mnóstwo nas uczą o samych bocianach. Potwierdzają też to, co wiedzieliśmy, że bociany coraz chętniej wybierają zamiast pastwisk i zamiast pól ornych, wybierają śmietniska, takie wielkie składowiska odpadów.
10: Dzięki kamerom ustalono, że bociany nie są samotnikami. Często lecą z innymi gatunkami ptaków, takimi jak kruki czy czaple. Z boćkami badaczy zaprzyjaźnił się nawet napotkany przez nie pies. Tylko do 15 września można zgłaszać swoje propozycje do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. Miasto chce w ten sposób wyróżnić wyjątkowe kobiety oraz organizacje, które zmieniają nasze otoczenie na lepsze. Na 5 laureatek czekają nagrody w wysokości 7 tysięcy złotych. Formularz znajdziecie na stronie miasta. Wybrano ciastka, które mogą stać się nową tradycją Poznania. Marianki, stworzone ku pamięci cukiernika Mariana Webera, będą wypiekane co roku przed 15 sierpnia, dniem jego śmierci. O tym, z czego się składają, mówi Renata Konopelska, współautorka zwycięskiego przepisu.
24: Ciastka były z myślą o tym, żeby ująć jak najwięcej produktów, które daje nam Matka Ziemia w tym sezonie. Teraz jest okres żniwny, więc zawierają mąkę orkiszową, kukurydzianą, pszenną, jest tam jeżurawina. I sezam, jest dodana mięta.
10: Jury przekonało połączenie ciastek owsianych z miętą i żurawiną, co daje orzeźwiający efekt, a Marian Weber był autorem przepisu m.in. na babkę poznańską. Wojciech Wiśniewski, jeden z jurorów konkursu, uczył się pod okiem mistrza. Zapytaliśmy, czy Marianki przypominają mu postać pana Webera.
25: Bo są moim zdaniem świeżością, no i jest, dla mnie one są po prostu kruchutkie. Mi tak przypomina szefa.
10: A recepturę ciastek Marianek przekazano kilku poznańskim cukierniom.

W latach 70. królowała ABBA, w latach 80. Roxette, w 90. Ace of Base, a początek nowego milenium należał do kolejnych Szwedów. Podbili listy przebojów wieloma hitami, m.in. w Polsce mieli status prawdziwych gwiazd. Przed wami September, Velvet, Dany i Måns Zelmerlöw. Jak przebiegały ich kariery, co robią teraz, jak wyglądają? Przekonajcie się sami. Na początek pani o pseudonimie Wrzesień. Właściwie to Petra Marklund. Urodziła się 12 września 1984 roku niedaleko Sztokholmu. Kiedy była mała, rodzice zaczęli nazywać ją wrześniowym dzieckiem, skąd pseudonim artystyczny. Zaczęła nagrywać mając zaledwie 12 lat. W 1998 roku odkrył ją producent i autor piosenek Hans Edler. Nagrała z nim swój pierwszy album, Teen Queen, który ponoć sprzedał się słabo i dostał złe recenzje. Później śpiewała w zespole rockowym. W wieku 17 lat podpisała kontrakt płytowy i tak w 2003 roku wydała swój pierwszy album zatytułowany po prostu September, który zawierał takie hity jak La La La, Never Give It Up, We Can Do It czy September All Over. Przełom w karierze nastąpił w 2005 roku. Wtedy September wydała kawałek Satellites, zapowiadający drugi album. Piosenka odniosła tak ogromny sukces, że ukazała się w innych krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojawiła się m.in. na liście Billboardu.

październiku tego roku wydała album In Orbit, za który zgarnęła szwedzki odpowiednik nagrody Grammy. Album został wydany w ponad 50 krajach na całym świecie, poza Europą, w USA, Australii, Chinach, Japonii oraz Afryce. Bardzo duży sukces odniosła w Polsce. Nie tylko zyskał status złotej płyty, ale również doczekał się reedycji z remiksami i dodatkiem DVD. Pochodziły z niego kolejne mega single jak Looking for Love, It Doesn't Matter czy Cry for You. Ten ostatni numer również zawojował listę Billboardu w USA. You'll never...

W związku z dużym sukcesem płyty In Orbit artystka wiele razy występowała w Polsce. W 2007 roku pojawiła się również na festiwalu w Sopocie. Kawałkiem Cry For You walczyła o bursztynowego słowika. Ostatecznie zajęła trzecie miejsce. W tym samym roku wydała trzeci album Dancing Shoes z takimi hitami jak Can't Get Over, Until I Die czy Because I Love You. Ten album to również ogromny sukces w Polsce i kolejne imprezy w naszym kraju z jej udziałem.

W 2008 roku September wydaje składankę z największymi przebojami Gold, a w Stanach, Kanadzie i Australii debiutancki album September. Podpisała również kontrakt z jedną z brytyjskich wytwórni, która wydała nową wersję piosenki Cry For You. Zremiksowany kawałek poza Europą ukazał się też m.in. w Rosji, Australii i Nowej Zelandii. Do tego w Stanach i Kanadzie. W wielu krajach dostała za niego złote i srebrne płyty. W samych Stanach sprzedała 500 000 kopii singla i została pierwszą od ponad 10 lat artystką ze Szwecji, która zdobyła tam złotą płytę. Wcześniej udało się to grupie Ace of Base za piosenkę Cruel Summer w 1998 roku.

Od razu zadebiutował na pierwszym miejscu szwedzkiej listy przebojów i nie schodził z niego przez 11 tygodni, a w sumie bawił tam ponad 40 tygodni. Za ten utwór artystka dostała aż 8-krotną platynę. W roku 2011 September wydała swój czwarty album Love CPR z piosenkami Resuscitate Me, Party in My Head oraz angielską wersją Microphone Code Me and My Microphone. Album pokrył się podwójną platyną. Era September kończy się w 2012 roku. We wrześniu Petra oznajmiła, że rezygnuje z pseudonimu i będzie nagrywać pod swoim nazwiskiem. Wtedy też ukazała się płyta Inferno, pierwsza nagrana w całości w języku szwedzkim. Z założenia miała być mroczna i osobista, a promował ją ten kawałek.

Wystarczył tydzień, by płyta pokryła się złotem. Od razu wskoczyła na pierwsze miejsce szwedzkiej listy przebojów, a utrzymywała się tam prawie 40 tygodni. Jakby tego było mało, album sprzedał się w 100 tysiącach egzemplarzy i dostał platynę. Kolejny album ukazuje się w 2015 roku. To Ensam inte stark, również w całości nagrany w języku szwedzkim. Promowała go piosenka Som du badar.

poza muzyką, Petra działa też w telewizji. W latach 2014-2015 prowadziła m.in. program o nazwie Wspólne śpiewanie w Skansenie. To coroczne widowisko muzyczne odbywające się latem w Skansenie w Sztokholmie. I jeszcze życie prywatne. Mieszka w Londynie ze swoim partnerem, ma dwoje dzieci. Pierwsze urodziła w 2016, drugie w 2018 roku. Śmiało mogę powiedzieć, że September nieźle namieszała na listach przebojów. Co piosenka, to hit. A czy wróci jeszcze do rytmów, za jakie ją pokochaliśmy? Czas pokaże. Na razie skupia się na innym rodzaju muzyki, co również jej nieźle wychodzi. A po piętach, jak dobrze pamiętacie, deptała jej zawsze wokalistka o kolejnym ciekawym pseudonimie Velvet. Właściwie Jenny Marielle Petersson urodziła się 5 listopada 1975 roku. Kiedy miała 18 lat, przeprowadziła się do Sztokholmu, aby studiować balet. W międzyczasie uczyła się śpiewu. Występując w kabarecie, zdała sobie sprawę, że w życiu chce postawić na muzykę. Przez kilka lat pracowała jako chórzystka i tancerka u innych artystów. Występowała też w chórze, który towarzyszył szwedzkim artystom na festiwalach Eurowizji, dzięki czemu podróżowała z nimi po całej Europie. Pierwszy kontrakt płytowy podpisała w 2005 roku i przyjęła pseudonim Velvet. Zaraz potem wydała swój pierwszy singiel Rock Down 2 Electric Avenue, w którym wykorzystano refren z piosenki z lat 80. Jej wersja przez ponad 20 tygodni była numerem 1 na listach przebojów.

2006 roku Velvet spróbowała swoich sił w Melodii Festivalen, czyli szwedzkich preselekcjach do konkursu piosenki Eurowizji. Zaśpiewała piosenkę Mi Amore, która niestety odpadła tuż przed finałem, ale co ważne, spodobała się również poza Szwecją. Hulała na listach przebojów w całej Europie, od Polski przez Bułgarię, Grecję, po Węgry i Rosję. Piosenkarka wydała też swój debiutancki album pod tytułem Finally, z takimi hitami jak Don't Stop Movin', Fix Me, który odniósł sukces również w Stanach Zjednoczonych, oraz Chemistry.

2008 roku Velvet ponownie próbuje swoich sił na Melody Festivalen. Tym razem wybrała piosenkę Deja Vu. Niestety nie udało jej się dotrzeć do finału konkursu. Mimo to utwór stał się wielkim hitem w Szwecji. W tym samym roku Velvet wydaje swój drugi album z singlami Take My Body Close, tytułowym The Queen oraz Come Into The Night. Melody Festivalen po raz trzeci. W 2009 roku Velvet znów spróbowała swoich sił podczas konkursu, tym razem z tytułową piosenką z drugiego albumu. Tu również nie miała szczęścia, odpadła w swoim półfinale. Kolejne lata to już tylko kolejne single, bez większego sukcesu komercyjnego. W 2016 roku Velvet zaprezentowała nową wersję przeboju Fix Me, z kolei rok później razem z inną szwedzką wokalistką Therese nagrała kawałek pod tytułem Don't Stop. Choć Velvet już dawno nie wydała albumu, to cały czas koncertuje nie tylko w Szwecji, ale i po Europie. Zajmuje się również organizacją imprez i koncertów. To piękne i utalentowane panie, czas na panów. W dekadzie 2001-2010 kilku z nich zawojowało europejski rynek muzyczny, co nie dziwi, mając na uwadze piosenki, jakie nagrywali i co robili na scenie. Jednym z nich jest Dany, wokalista, autor tekstów, tancerz. Mało tego, Szwed z polskimi korzeniami. Przypomnijmy sobie. Właściwie Daniel Gabriel Alessandro Saucedo Grzechowski. Urodził się 25 lutego w 1986 roku w Sztokholmie. Jego mama, Patrycja Saucedo, pochodzi z Boliwii. Z kolei ojciec Piotr Grzechowski jest Polakiem. W wieku 14 lat po raz pierwszy wystąpił na wielkiej scenie. Zagrał na gitarze u boku Wyclefa Jeana z grupy Fugees. W 2006 roku ruszył na przesłuchania do trzeciej edycji szwedzkiego Idola i przeszedł do kolejnego etapu programu. Do finału jednak nie dotarł, ale zaśpiewany przez niego utwór w jednym z odcinków znalazł się na składance z najlepszymi wykonaniami uczestników tego talent show, a nawet wskoczył na listę przebojów. Dzięki programowi Dany zyskał wielką popularność. Jego debiutanckim numerem był Opna Din Door, który wskoczył na listę przebojów. Opna Din Door. Walentynki 2007 roku wydał singiel Tokio, który promował debiutancki album Heartbeats. Zarówno piosenka, jak i płyta od razu wskoczyły na sam szczyt szwedzkiej listy przebojów. Po tym sukcesie przyszły kolejne piosenki Play It For The Girls, Hey oraz If Only You, nagrane w duecie ze szwedzką piosenkarką Therese. Wszystkie odniosły międzynarodowy sukces. W Polsce grane są przez stacje radiowe i telewizyjne. Do dziś.

W tym samym roku Dane wraz z kolegami z Idola założył zespół EMD. Nazwa pochodzi od pierwszych liter ich imion: Eric, Matthias i Dane. Chłopaki wydali swoją wersję hitu Briana Adamsa, Roda Stewarta i Stinga All for Love. Kawałek przez kilka tygodni nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów. Kolejny numer grupy, Jenny Let Me Love You, został przebojem roku 2008 według publiczności szwedzkiego odpowiednika nagrody Grammy, a promuje album Estate of Mind. Popularność Danego rośnie. W 2008 roku przyjmuje zaproszenie do tanecznego show Let's Dance i choć ze swoją partnerką uważani byli za faworytów, to w rezultacie zajęli czwarte miejsce. Później przyjeżdża również do Polski, gdzie z piosenką Tokio walczy o bursztynowego słowika podczas festiwalu w Sopocie. W rezultacie zajmuje czwarte miejsce. W tym samym roku Dane wydaje kawałek Radio, a na sklepowe półki trafia drugi solowy album artysty Set Your Body Free. Na polskiej wersji znalazła się piosenka Emily, nagrana w duecie z polską wokalistką Saszą Strunin z duetu The Jet Set.

Rok 2009 to kolejne działania z grupą EMD. Wśród nich udział w Melody Festivalen. To szwedzkie preselekcje do konkursu piosenki Eurowizji. Chłopaki wykonali utwór Baby Goodbye. W finale zajęli trzecie miejsce. Baby,

kilka miesięcy później przylatują na muzyczny festiwal do Sopotu, by powalczyć o bursztynowego słowika wspomnianym przebojem Jenny Let Me Love You. Polskę opuścili jednak bez statuetki. Za to wydali reedycję debiutanckiego albumu. Sam Dane zostaje uznany przez czytelników czasopisma Bravo wokalistą roku zarówno w 2009, jak i 2010 i znów pojawia się na kilku występach w Polsce. Grupa EMD z kolei kończy oficjalnie swoją działalność. Nowa dekada to nowe przeboje i nowy album In The Club. Z tytułowym kawałkiem Dane ponownie pojawia się na Melody Festivalen. W rezultacie w finale zajmuje drugie miejsce. Zarazem ten, jak i kolejne single Catch Me If You Can czy In Your Eyes skakują na listy przebojów.

Mimo sukcesów piosenek anglojęzycznych w całej Europie w 2015 roku Dany stawia na swój ojczysty język i nagrywa płytę po szwedzku. Odnosi ona spektakularny sukces. Zarówno album, jak i wszystkie single, które go promowały, pokrywają się wielokrotną platyną. Rok później Dany kolejnym albumem nagranym w języku szwedzkim znów odnosi ogromny sukces. Ponownie pokrywa się platyną. Z ciekawostek, Dany użyczył głosu bohaterom filmów animowanych Disco Robaczki i Żółwik Sami. Był jednym z trenerów szwedzkiego odpowiednika talent show The Voice, poprowadził też Melody Festivalen 2013. 5 lat wcześniej wystąpił w tanecznej Eurowizji, którą wtedy wygrała para Edyta Herbuś i Marcin Mroczek. Zagrał też w filmie Zło z 2003 roku. Mówi w kilku językach, trochę po polsku. Czas na kolejnego utalentowanego gościa ze Szwecji, Måns Zelmerlöw. Nie dość, że śpiewa, to komponuje, pisze teksty, tańczy i jeszcze gra w musicalach. Na koncie kilka płyt, masa hitów i zwycięstwo w konkursie piosenki Eurowizji. Takiej kariery zazdrości mu zapewne nie jeden artysta. Ale od początku. Urodził się 13 czerwca 1986 roku w Lund na południu Szwecji. Od najmłodszych lat interesował się muzyką. Chodził na lekcje tańca, uczył się gry na fortepianie oraz na gitarze. I już w 7 klasie odniósł swój pierwszy sukces. Wygrał konkurs młodych talentów. W szkole średniej grywał w musicalach i spektaklach teatralnych. W 2005 roku stawił się na castingu do szwedzkiego idola. Wykonał piosenkę Enrique Iglesiasa i przeszedł dalej. W rezultacie zajął 5 miejsce. Później dostał zaproszenie do programu Let's Dance. To szwedzka wersja Dancing with the Stars, choć podobno 3 razy odmawiał producentom, ale się opłacało, bo w końcu wygrał. Swój pierwszy kontrakt płytowy Måns podpisał w 2006 roku i już w kolejnym roku z piosenką Cara Mia wystąpił podczas szwedzkich preselekcji do konkursu piosenki Eurowizji Melody Festivalen. W rezultacie w finale zajął 3 miejsce, a sam utwór od razu stał się hitem.

Piosenka była zapowiedzią debiutanckiego albumu Stand By Four, który ukazał się w maju 2007 roku. Od razu trafił na pierwsze miejsce listy sprzedaży w Szwecji i dostał platynę. Również kolejny kawałek, Brother or Brother, stał się europejskim hitem.

0: Mons zyskał dużą popularność. Został zaproszony m.in. na koncert z okazji urodzin księżniczki Wiktorii. Współprowadził finał konkursu piosenki Eurowizji dla dzieci. Zagrał główną rolę w musicalu Footloose, a magazyn QX ze środowiska LGBT uznał go najseksowniejszym Szwedem. Przyznał mu również nagrodę dla najlepszego artysty i za najlepszy utwór, którym został Cara Mia. Później Mons pojawił się również kilka razy w Polsce. Zagrał tu koncerty, udzielił wielu wywiadów, a w Sopocie walczył o bursztynowego słowika. Zajął 5. miejsce. Rok 2009 to kolejna próba na Melody Festivalen, tym razem z utworem Hope and Glory. Zajął jednak dopiero 4. miejsce. Zaraz potem Mons wydał piosenkę Rewind, będącą zapowiedzią drugiego albumu MZW, który ukazał się w marcu. Co ciekawe, już na tydzień przed premierą dostał status złotej płyty, a Mons ruszył w trasę koncertową. Rok 2010 to już album ze świątecznymi piosenkami Christmas with Friends. Promował go m.in. kawałek December. Kolejny album Mons wydał w 2014 roku, to Barcelona Sessions. I choć Mons nieźle radzi sobie na scenie, to przyszedł czas na kolejny przełom w jego karierze. To rok 2015. Wygrał eliminację do 60. konkursu piosenki Eurowizji i został reprezentantem Szwecji. W finale w Wiedniu nie miał sobie równych. Kilkanaście krajów przyznało mu najwyższe noty i wygrał. Po tym sukcesie przyszedł czas na kolejne albumy Perfectly Damaged z 2015 roku oraz Chameleon z 2016. W ramach trasy koncertowej Mans przyjeżdża również do Polski. W 2018 roku występuje też podczas naszych narodowych eliminacji do Eurowizji. Poza muzyką Mons sprawdza się również jako prezenter. Współprowadził finał Melody Festivalen 2010, w latach 2011-2013 prowadził program Wspólne Śpiewanie w Skansenie, w 2016 roku współprowadził Eurowizję w Sztokholmie, a w 2018 i 2019 koncerty Eurovision You Decide. To brytyjskie eliminacje eurowizyjne. September, Velvet, Dany i Mons. Piękni, młodzi, utalentowani, z mega przebojami na koncie i fanami na całym świecie. Pamiętajmy jednak, że za tymi gwiazdami estrady stoją najlepsi producenci muzyczni, a Szwedzi należą do światowej czołówki. Z takim połączeniem sukces nie dziwi, a my liczymy na więcej.
1: Fox FM Poznań.

królowe lat 2000, których hity rozgrzewały nas do czerwoności. Do dziś bardzo popularne w radiu, telewizji i na różnego rodzaju imprezach. Każda inna, a każda wyjątkowa. Przed Wami Sarah Connor, Kate Ryan oraz Ingrid. Let's Get Back to Bad Boy from Sarah With Love czy Skin on Skin. Kto z nas nie zna tych przebojów? Wszystkie zdobyły szczyty list przebojów w całej Europie. Nie schodziły z imprezowych parkietów, a i pewnie rozgrzewały niejedną sypialnię. Przed Wami fenomen niemieckiej sceny muzycznej Sarah Connor, artystka, która ostatnio postawiła na karierę na rodzimym rynku i idzie jej fenomenalnie. Właściwie to Sarah Live urodziła się w Hamburgu. Ma 4 siostry i 3 braci, w tym 2 przyrodnich i to bliźniaków. Miłość do muzyki zaszczepił w niej dziadek pochodzący z Nowego Orleanu. Dzięki niemu zakochała się w soulu. Już jako 6-latka śpiewała w kościelnym chórze, uczyła się gry na fortepianie, a na lekcje śpiewu podczas nauki w szkole muzycznej zarabiała jako modelka i kelnerka. Pierwszy raz na dużej scenie pojawiła się jako 16-latka w chórku podczas koncertu swojego idola Michaela Jacksona. Rok później nagrała pierwsze demo i rozesłała je do wytwórni muzycznej, ale jako Sarah Gray. I choć dostała wiele propozycji współpracy, to je odrzuciła. Jak mówiła, nie gwarantowały jej samorealizacji. Udało się kilka lat później. Sarah podpisała kontrakt z firmą, która chciała pokazać Ameryce, że Niemcy również potrafią tworzyć soul na światowym poziomie. I tak w 2001 roku wydała pierwszy album, Niebieskooki Soul, a piosenki go promujące od razu stały się międzynarodowymi przebojami. Wśród nich Let's Get Back to Bad Boy, nagrany z raperem TQ, który, dodajmy, zdecydował o zaśpiewaniu z nieznaną nikomu wokalistką po wysłuchaniu zaledwie kilku jej piosenek.

Kolejne single z płyty to French Kissing oraz przełomowa ballada From Sarah with Love. Ta ostatnia okazała się największym przebojem 2002 roku, który pokrył się złotem i wielokrotną platyną. Artystka dostała za niego wiele nagród muzycznych. Do dziś jest to najpopularniejsza piosenka Sary.

Sara poszła za ciosem i już w tym samym roku wydała drugi album. Wystarczyły dwa dni, aby tylko w Niemczech pokrył się złotem. Podobnie jak w przypadku debiutanckiego krążka, ten również zawierał piosenki, które zawojowały listy przebojów w całej Europie. Wśród nich One Night Stand, nagrany w duecie z Wyclefem Jeanem, Skin on Skin czy Bounce. Ten ostatni został wydany również w Kanadzie, USA, Japonii, Australii i Nowej Zelandii.

Na kolejny album artystka nie kazała nam długo czekać. Ten jednak był bardziej stonowany, spokojny i najbardziej osobisty. Zawierał m.in. przebój Just One Last Dance, nagrany z zespołem Natural, w którym występował jej partner Mark Terenzi.

tym samym czasie Sara zaszła z nim w ciążę, a w USA ukazał się pierwszy album ze wszystkimi dotychczasowymi przebojami Sary. Zatytułowany po prostu Sarah Connor, zadebiutował jednak dopiero na 106 miejscu. Po urodzeniu dziecka Sara wróciła na scenę i w 2004 roku wydała balladę Living to Love You, a później piosenkę From Zero to Hero, która promowała animację roboty. I w teledysku do tego numeru Sara zaprezentowała zupełnie nowy wizerunek. Oba kawałki znalazły się na kolejnym albumie Naughty But Nice, czyli Niegrzeczna, ale Miła, który zadebiutował na pierwszym miejscu sprzedaży w Niemczech.

Dotychczasowy sukces i zainteresowanie mediów spowodowały, że Sara z mężem wystąpili w reality show Sara and Mark in Love. Program zakończył się ślubem w Hiszpanii, a wokalistka pod koniec 2005 roku wydała album świąteczny zawierający mieszankę tradycyjnych, ale współczesnych standardów. Następnie zrobiła sobie kolejną przerwę z powodu drugiej ciąży. Po urodzeniu dziecka Sara wróciła do studia i już w 2007 roku wydała kolejną płytę, głównie z coverami z lat 70. Rok później kolejną i ogłosiła separację z Markiem. Rozwiedli się w 2010 roku. W tym samym czasie na rynku pojawił się album Real Love. Wszystkie odniosły już jednak dużo mniejszy sukces niż pierwsze krążki, a pochodziły z nich takie numery.

2009 roku Sara nagrała duet z Enrique Iglesiasem, który pojawił się na składance z największymi przebojami, ale został wydany tylko w kilku krajach. Na świecie oficjalnie został wydany z inną wokalistką, Ciarą.

Od 2010 roku Sara jest w związku ze swoim menadżerem Florianem Fischerem. Rok później na świat przyszła ich pierwsza córka. W tym samym czasie wokalistka skupiła się na telewizji. Została jurorką niemieckiej edycji programu X Factor. Wzięła udział w 3 jego edycjach. Po muzycznej przerwie w 2015 roku Sara wróciła na scenę i postawiła na język niemiecki. Wydała album pod tytułem Muttersprache, co znaczy język ojczysty. Tylko w pierwszym tygodniu sprzedało się 100 tysięcy egzemplarzy, a promujący go singiel stał się jednym z najwyżej notowanych singli Sary od 10 lat.

Płyta odniosła sukces nie tylko w Niemczech, ale i w Szwajcarii oraz Austrii. Pokryła się wielokrotną platyną, doczekała się reedycji i wersji koncertowej. Sara, promując album, wyruszyła w trasę obejmującą największe areny, a w styczniu 2017 roku urodziła syna. Na kolejną dawkę muzyki czekaliśmy 4 lata. Pod koniec maja 2019 roku Sara wydała drugi niemieckojęzyczny album, który już na 2 miesiące przed premierą zdobył szczyt listy sprzedaży, a promowała go piosenka Vincent.

ciekawostek, Sara na koncie ma wiele tras koncertowych i wiele nagród muzycznych. Koncertowy album DVD, nagrany z orkiestrą symfoniczną, miała drugą edycję swojego reality show z Markiem i występ w niemieckiej edycji show The Best Singers. Połowa jej rodziny mieszka w Ameryce, a co do pseudonimu, w jednym z wywiadów powiedziała, że Connor wydało jej się silnym i najbardziej pasującym nazwiskiem. Czas na kolejną królową, tym razem popu i nurtu Eurodance, Kate Ryan. Co przebój, to hit. Wśród nich Desechanté, Voyage Voyage czy Ella Ella. Sprzedała kilka milionów płyt i choć albumu dawno nie wydała, to co jakiś czas wypuszcza nową piosenkę i powoli zmienia styl. Na liście 100 najpopularniejszych twarzy Belgii zajmuje 5. miejsce. Właściwie to Katrin Werbeck urodziła się w Belgii. Już jako dziecko uczyła się gry na fortepianie i gitarze. Później uczyła się muzyki w konserwatorium swojej ciotki. Studiowała w szkole artystycznej, specjalizując się w projektowaniu biżuterii. Pierwsze kroki na scenie postawiła mając 16 lat. Występowała w kawiarni swoich rodziców i z lokalną grupą Melt. W 98 roku nagrała swój pierwszy album, ale nie został on wydany. Wszystko zmieniło się 2 lata później, kiedy zauważyli ją profesjonalni producenci. I tak w 2001 roku wydali takie numery jak You're My Love i Scream For More.

Te piosenki zagwarantowały jej sukces w Belgii i zmobilizowały do rozpoczęcia kariery międzynarodowej, a tę zapewniły jej hity Desechanté i Libertine z repertuaru francuskiej gwiazdy Mylène Farmer. Piosenki królowały na listach przebojów i tanecznych parkietach całej Europy.

tylko Desechanté znalazła się na szczycie list w ponad 30 krajach. Oba te numery znalazły się na debiutanckiej płycie Kate zatytułowanej Different, a wydanej w 2002 roku. Sprzedała się w milionowym nakładzie, tylko w Polsce zyskując status platyny, a Kate ruszyła w trasę koncertową. Artystka zachęcona ogromnym sukcesem debiutanckiej płyty rok później wydała kolejną, już bardziej popową niż taneczną. Promowały ją utwory Only If I, La Promesse oraz Goodbye. W 2005 roku album pojawił się również na rynku amerykańskim. W 2006 roku Kate wystąpiła w belgijskich eliminacjach do konkursu piosenki Eurowizji i wygrała. Wykonała piosenkę J'adore, która szybko pokryła się złotem. Mimo popularności, jaką artystka zdobyła w Europie, podczas jednego z półfinałów zajęła dopiero 12 miejsce i nie przeszła do finału. Co ciekawe, została za to wybrana najlepiej ubraną piosenkarką przez jeden z eurowizyjnych portali. Strój o wartości 14 tysięcy euro, który miała na sobie, został później sprzedany, a pieniądze trafiły na cele charytatywne.

Niezniechęcona brakiem sukcesu na Eurowizji, Kate wydała kolejny album. Płyta nie odniosła jednak takiego sukcesu jak jej poprzedniczki. Przy okazji dwóch ostatnich albumów wielu krytyków zarzucało jej, że skupia się tylko na coverowaniu innych artystów, a dzięki temu chce zdobyć sławę i pieniądze.

strzałem w dziesiątkę były kolejne numery, które Kate wzięła na warsztat. W 2007 roku wypuściła covery Voyage Voyage oraz Ella Ella. Oba szybko stały się hitami i do dziś chętnie grane są przez stacje radiowe i telewizyjne. Oba hity znalazły się na kolejnym albumie zatytułowanym Free. Dołączył do nich też przebój Like I Love You.

W 2008 i 2009 roku fani dostali od artystki kompilację jej największych przebojów Essential oraz French Connection, a później Kate zrobiła sobie przerwę od muzyki.

Na rynek muzyczny Kate wróciła w 2011 roku. Wydała piosenki Love Life Broken czy Robots, które znalazły się na płycie Electroshock. I przy okazji jej wydania w 2012 roku Kate zapowiedziała, że to jej ostatni krążek. Od teraz zamierza skupić się tylko na wydawaniu singli, bo jak mówiła, przemysł muzyczny się zmienia i prawie nikt nie kupuje pełnych albumów. Ale nie mówi nie.

I tak w kolejnych latach Kate wydała takie numery jak Light in the Dark, Heartflow czy Not Alone. W 2015 roku Kate zapowiedziała zmianę wykonywanej muzyki. Chce skupić się na latach 80. i skoverowała takie piosenki jak Runaway czy Wonderful Life.

kolejne lata to kolejne kawałki, w tym m.in. w 2019 roku Gold, nagrany z holenderskim DJ-em Samem Feltem, który na kilka dni od premiery miał już kilka milionów odsłuchań w serwisach streamingowych.

Kate Ryan cały czas koncertuje w całej Europie, bardzo często odwiedza Polskę. Z ciekawostek, na koncie ma wiele muzycznych nagród, wśród nich m.in. World Music Award w kategorii najlepiej sprzedający się artysta Beneluxu. Otrzymała również nagrodę Multi Platinum z Hiszpanii za sprzedaż ponad 300 tysięcy cyfrowych piosenek. Wystąpiła też w wielu programach telewizyjnych i koncertowała w Azji. Teraz przenosimy się do Włoch, a tam królowa numer 3. Ingrid, śpiewająca przede wszystkim po francusku. Na koncie takie hity jak Tu e Futu, In Tango czy Mamma Mia zaczęła od występów w niewielkich pianobarach. Ktoś ją tam odkrył i voilà! Artystka ruszyła na podbicie list przebojów całej Europy, a zaczęła od Polski. Jej głos określany jest jako jeden z najseksowniejszych na rynku muzycznym. Właściwie to Ingrid Alberini urodziła się w miejscowości Guastalla, położonej niedaleko Parmy. Imię dostała na cześć szwedzkiej aktorki Ingrid Bergman. Jej rodzice prowadzili kino i rozważali, by nadać córce imię Merlin po Marilyn Monroe albo Audrey po Audrey Hepburn. Jednak jej tata stwierdził, że tych imion nikt nie będzie umiał wymówić i została Ingrid. Jako dziecko często oglądała mnóstwo filmów i przyznała, że to właśnie film miał ogromny wpływ na to, że zajęła się muzyką, bo rozpalał jej wyobraźnię i pobudzał jej ambicje, by wyrażać uczucia przed największą publicznością. W sumie w kinie spędziła 20 lat, robiła tam wszystko. Przedzierała bilety przy wejściu, robiła kawę, popcorn i odprowadzała widzów na miejsca. W międzyczasie uczyła się śpiewu, aktorstwa, a nawet malarstwa. Występowała w małych barach, musicalach i lokalnych zespołach jazzowych. Zyskała popularność w swoim regionie. Pewnego wieczoru odkrył ją przyjaciel profesjonalnego producenta muzycznego. Ten zaprosił ją do studia i się zaczęło. Postawili na piosenkę francuską. W jednym z wywiadów Ingrid powiedziała: mam podobno typowy głos francuski, wibrację wokalną typową dla śpiewających piosenkę francuską. Jej pierwszym numerem był Tu e Futu, wydany w 2002 roku, a który okazał się międzynarodowym hitem.

Później Ingrid wydała kolejne piosenki, które królowały na listach przebojów i parkietach. To Intango i Szok. Wszystkie znalazły się na debiutanckim krążku zatytułowanym Rendezvous, który ukazał się w 2003 roku. Ciekawostką jest to, że album miał światową premierę w Polsce i tu dostała za niego platynę, a artystka ruszyła w trasę koncertową po całym świecie. Rok później Ingrid wydała drugi album zatytułowany La Vie en Rose. Tym razem artystka postawiła na największe przeboje muzyki francuskiej. Wśród promujących kawałków znalazły się Oui czy Milord, który, jak mówi Ingrid, to jej podstawowa oręż.

Ingrid poszła za ciosem. Po trasie koncertowej na fali popularności wypuściła trzeci album Voila. Nieco odbiegający od poprzednich dokonań, bo bardziej popowy niż taneczny, ale nadal pełen energii i radosny. W tym przypadku oprócz francuskojęzycznych znajdziemy też piosenki nagrane w języku angielskim, a największym hitem promującym tę płytę był Mamma Mia.

0: kolejne lata to kolejne single. W 2007 roku Ingrid nagrała kawałek I Love w duecie ze Stachurskim.
1: Nie zapomnę ciebie już.
2: Kochani, razem z nami chcielibyśmy was teraz usłyszeć. I Love.

0: Rok 2010 to kolejny album Passion, który stylistycznie odbiegał od swoich poprzedników. Ostatnia płyta Ingrid, Lounge Music, ukazała się w 2011 roku. Różniła się od poprzednich. Artystka taneczny pop zamieniła na chillout. W ostatnich latach Ingrid skupiła się na produkcji muzyki i nagrywaniu z innymi artystami. Dziesiątki razy występowała w Polsce na festiwalach, koncertach i w kilku programach telewizyjnych. Pierwszą złotą płytę dostała w Grecji, kolejne m.in. w Australii i Meksyku. A wracając do początku, czyli do kina, pierwszy film, jaki widziała, to prywatka z Sophie Marceau.
1: Każda piękna, każda utalentowana i każda z wielkimi sukcesami na koncie. I co prawda swoje 5 minut mają za sobą, to mam nadzieję, że jeszcze nie raz nas zaskoczą. Może w zupełnie innym wydaniu niż do tej pory.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać prezydenta? O tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
2: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
1: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
3: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
1: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. W piątek kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm, także głosami opozycji, prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
4: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
5: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
0: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek

0: podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Tymczasem są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Słuszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
1: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
0: Podejrzanym może grozić w zależności od zarzutu od 8 do 10 lat więzienia. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie być wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już w piątek może zostać wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
2: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału, choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
3: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
2: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
4: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
2: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie, jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
0: Wybór nowego członka Trybunału Konstytucyjnego już w piątek. Wcześniej sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Artura Kotowskiego. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. Jak się okazuje, w chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem środków odurzających. O szczegółach nasz reporter Dariusz Brąbosz.
5: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 niedaleko Częstochowy. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
6: Był pod wpływem klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
5: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
0: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
7: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
0: Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września, a debatę z kandydatami na ten urząd zobaczycie na YouTube'owym profilu Super Ekspresu. Do urn pójdą też mieszkańcy Częstochowy. W niedzielę 25 października w mieście odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do urzędu miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Arleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
8: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisują zapisywali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy Częstochowian i Częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
9: On za dużo ma swoich kumpli. Żeby nie kumpli, to już by dawno.
5: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
10: Tak.
11: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
12: Co z tego miasta jest, jak pan mi powie? Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
0: Dodawali mieszkańcy Częstochowy. Referendum odwoławcze będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na pierwszym piętrze. Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna, mówi rzecznik policji Daria Olczyk.
13: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
0: Policję wezwali wczoraj zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służb dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu mundurowi zastali nietrzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Związkowcy z Sanockiego Szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej wprowadzenie chaosu i brak doświadczenia w ochronie zdrowia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo. A pacjenci nie ukrywają obaw, mówi nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn.
14: Niestety my jako mieszkańcy, jako osoby żywo zainteresowane tym, jak będzie wyglądało nasze leczenie, chcemy znać odpowiedzi na pytania odnośnie planu naprawczego, odnośnie sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.
0: Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od starostwa, jakie działania planują podjąć w związku z postulatami pracowników. A przypomnijmy, szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Słabe zainteresowanie kartą turysty w Zakopanem. Po wakacjach okazuje się, że skorzystało z niej mniej niż 7 tysięcy osób. To niewiele, jak na setki tysięcy gości. Władze miasta i przedsiębiorcy oceniają jednak, że jak na początek funkcjonowania karty, wynik ten jest przyzwoity, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
15: Karta turysty na dzień dzisiejszy ma 6687 użytkowników. Uważam, że nie można powiedzieć, że karta nie zadziałała, bo za krótki czas na jej podsumowanie.
16: Karol Wagner, członek zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
17: Bezwzględnie karta turysty się przyjęła, natomiast ze wskazaniem, że wśród tych osób, które o niej wiedzą, jeszcze nie jest tak idealnie, że wybierają obiekt przez to, że obiekt ma kartę albo nie, ale docierając do obiektu, pierwsze co po zakwaterowaniu pytają o kartę.
15: Jest tendencja, by rejestrować swoje obiekty, co też skutkuje znacznie większymi wpływami z opłaty miejscowej, bo na dzień dzisiejszy już osiągnęliśmy 70% planu.
0: Karta turysty powiązana jest z opłatą miejscową. Mogą ją wydawać gościom jedynie legalnie działające obiekty, które pobierają od turystów opłatę miejscową, a w ten sposób miasto chce zniwelować szarą strefę wynajmu pokoi. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie ZBAD AI, które ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Więcej o tym wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
18: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
19: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa i jak podejść do sztucznej inteligencji, do uczniów.
18: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń. W każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
0: Zapisy na pierwszą turę potrwają do 13 września. A w lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to jednak podstawa. O podstawowych zasadach przypomina Maria Wiśniewska z Kaliskiego Sanepidu.
20: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
0: Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze zbiory nadają się do spożycia, to powinniśmy skorzystać z pomocy pracowników sanepidu, a grzyby najlepiej przetworzyć w przeciągu 24 godzin. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. W piątek gośćmi Jana Wróbla będą o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie publicysta tygodnika Do Rzeczy Piotr Semka. A pół godziny później, czyli minutę po ósmej, ósma runda na antenie Vox FM, gdzie Jan Wróbel z posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Wosiem będą rozmawiać o działaniach prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Zapraszamy.
10: Visita här i väntan och spela lite Dota.
21: I feel you man.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Reklama.

0: Sofia.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.

0: słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, ty kochasz.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać prezydenta? O tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
2: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
1: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
3: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
1: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. W piątek kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery z Onda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm, także głosami opozycji, prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
4: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
5: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
0: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Tymczasem są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery z Onda Krypto. Chodzi o Annę P., Jeromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jeromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Słuszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Słuszek był po raz ostatni widziany.
0: Podejrzanym może grozić w zależności od zarzutu od 8 do 10 lat więzienia. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie być wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już w piątek może zostać wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
6: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału, choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
7: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
6: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
8: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
6: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję.

0: Ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiS-u do Trybunału trafiali byli posłowie, jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
1: Wybór nowego członka Trybunału Konstytucyjnego już w piątek. Wcześniej Sejmowa Komisja negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Artura Kotowskiego. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. Jak się okazuje, w chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem środków odurzających. O szczegółach nasz reporter Dariusz Brombosz.
2: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 daleko Częstochowy. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
3: Był pod wpływem klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
2: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
1: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
4: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
1: Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września, a debatę z kandydatami na ten urząd zobaczycie na YouTube'owym profilu SuperEkspresu. Do urn pójdą też mieszkańcy Częstochowy. W niedzielę 25 października w mieście odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do Urzędu Miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Arleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
5: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisywali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy częstochowian i częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
6: On za dużo ma swoich kumpli. Żeby nie kumpli, to już by dawno.
2: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
7: Tak.
8: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
9: Co z tego miasta jest? Jak pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
1: Dodawali mieszkańcy Częstochowy. Referendum odwoławcze będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na 1. piętrze. Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna, mówi rzecznik policji Daria Olczek.
10: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
1: Policję wezwali wczoraj zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służby dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu mundurowi zastali nietrzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Związkowcy z Sanockiego Szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej wprowadzenie chaosu i brak doświadczenia w ochronie zdrowia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo. A pacjenci nie ukrywają obaw, mówi nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn.
11: Niestety my jako mieszkańcy, jako osoby żywo zainteresowane tym, jak będzie wyglądało nasze leczenie, chcemy znać odpowiedzi na pytania odnośnie planu naprawczego, odnośnie sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.
1: Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od starostwa, jakie działania planują podjąć w związku z postulatami pracowników. A przypomnijmy, szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Słabe zainteresowanie kartą turysty w Zakopanem. Po wakacjach okazuje się, że skorzystało z niej mniej niż 7 tysięcy osób. To niewiele, jak na setki tysięcy gości. Władze miasta i przedsiębiorcy oceniają jednak, że jak na początek funkcjonowania karty, wynik ten jest przyzwoity, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
7: Karta turysty na dzień dzisiejszy ma 6687 użytkowników. Uważam, że nie można powiedzieć, że karta nie zadziałała, bo za krótki czas na jej podsumowanie.
12: Karol Wagner, członek Zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Bezwzględnie karta turysty się przyjęła, natomiast ze wskazaniem, że wśród tych osób, które o niej wiedzą, jeszcze nie jest tak idealnie, że wybierają obiekt przez to, że obiekt ma kartę albo nie, ale docierając do obiektu, pierwsze co po zakwaterowaniu pytają o kartę.
7: Jest tendencja, by rejestrować swoje obiekty, co też skutkuje znacznie większymi wpływami z opłaty miejscowej, bo na dzień dzisiejszy już osiągnęliśmy 70% planu.
1: Karta turysty powiązana jest z opłatą miejscową. Mogą ją wydawać gościom jedynie legalnie działające obiekty, które pobierają od turystów opłatę miejscową, a w ten sposób miasto chce zniwelować szarą strefę wynajmu pokoi. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie ZBAD AI, które ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Więcej o tym wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
13: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
14: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa i jak podejść do sztucznej inteligencji, do uczniów.
13: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń. W każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
1: Zapisy na pierwszą turę potrwają do 13 września. A w lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to jednak podstawa. A o podstawowych zasadach przypomina Maria Wiśniewska z Kaliskiego Sanepidu.
15: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
1: Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze zbiory nadają się do spożycia, to powinniśmy skorzystać z pomocy pracowników sanepidu, a grzyby najlepiej przetworzyć w przeciągu 24 godzin. I jeszcze zaproszenie na poronne rozmowy polityczne. W piątek gośćmi Jana Wróbla będą o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie publicysta tygodnika Do Rzeczy Piotr Semka. A pół godziny później, czyli minutę po 8, ósma runda na antenie Vox FM, gdzie Jan Wróbel z posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Wosiem będą rozmawiać o działaniach prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Zapraszamy.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż, lecz trochę łatwiej gdy będzie.

0: To jest afera prawicy i afera prokuratury.
1: Czesław Czarnek mówi o tym, że będą rozliczać was, jak dojdą do władzy. Obawia się pan tego?
0: Nie obawiam się absolutnie Przemysława Czarnka. On musi rozliczyć najpierw siebie.
1: A komisja zaufania Jarosława Kaczyńskiego w sprawie zonda krypto, tak czy nie?
0: Absolutnie nie, dlatego że jedna i druga komisja, którą proponują pisowcy i ci starzy, ci nowi, jest po to, żeby mieli wgląd do dokumentów śledztwa.
1: Czy rząd mógł inaczej przygotować ustawę w sprawie zonda krypto, w sprawie kryptowalut?
0: Oczywiście, że zawsze można inaczej.
1: No i co, wtedy prezydent nie zawetowałby jej?
0: Wtedy podejrzewam, że można byłoby się dogadać.
1: A teraz dogada się prezydent z premierem? Prezydent wysłucha tego apelu Donalda Tuska?
0: Po nieodrzuconym wecie w piątek pewnie będą musieli usiąść i porozmawiać.
1: Panie marszałku, program CPN zakończony z dużymi emocjami na stacjach benzynowych, co obserwowaliśmy. Kolejki w ostatnim dniu się ustawiały. Powinien być jakiś dodatkowy program, żeby ułatwić ludziom tańsze tankowanie?
0: Tak, powinien być, ale za pieniądze koncernów. Niestety pan prezydent to uniemożliwił swoim wetem czy przesłaniem tego projektu, tej ustawy przyjętej przez Sejm do nieistniejącego Trybunału Konstytucyjnego, więc jak nie ma pieniędzy, no to trudno kolejny raz drenować pieniądze wszystkich podatników po to, żeby ci, co jeżdżą samochodami, i to głównie prywatnymi, mieli z tego korzyści.
1: Wyjdziecie państwo z jakąś inicjatywą w tym kierunku?
0: Zobaczymy. Myślę, że też warto przypomnieć, że obecnie mamy sytuację, gdzie ceny paliwa w porównaniu do średniej krajowej, czyli płacy minimalnej z 2022 roku, są jeszcze o 30% niższe niż były.
1: Minister klimatu i środowiska, do natychmiastowej zmiany?
0: Zostawmy już na dłuższą część rozmowy.
1: Dobrze, wrócimy do tego na pewno, bo mam tutaj kilka nawiązań do pańskich wywiadów jeszcze z wiosny. Wracając do krajowej polityki, współpraca z Mateuszem Morawieckim, z Rozwojem Plus i PSL-em jest możliwa?
0: Panie rektorze, w polityce nigdy nie mówi się nigdy. Natomiast problem polega na tym, że dzisiaj Mateusz Morawiecki nie musi się obawiać koalicji rządzącej. On najbardziej się obawia swoich. Przecież 6 lat jako premier firmował tamten rząd, 2 lata wcześniej jako minister i wicepremier, a dziś udaje, że 8 lat nie rządził.
1: Błąd Donalda Tuska, błąd obecnego rządu, który PSL mógłby wytknąć jako koalicjant?
0: O, panie redaktorze, powiem szczerze, od wytykania błędów jest opozycja. No ja czasami robię za takiego wytykającego błędy, ale powiem szczerze, że za dużo by ich było, żeby o nich mówić publicznie.
1: Marek Sawicki, marszałek senior z PSL-u, dziś gościem 8 rundy i porannego ringu. Kłaniamy się widzom, którzy oglądają nas i słuchają w internecie. Panie marszałku, poruszyliśmy kwestię w naszej krótkiej rozmowie ministry klimatu i środowiska. Powiedział pan, że to jest na tyle długi wątek.
0: Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko ważniejsza jest kwestia zonda krypto, dlatego że w mojej ocenie o tej sprawie mówimy od tyłu.
1: Wrócimy do zondy krypto, tak, oczywiście, tylko zakończmy ten jeden wątek, bo tutaj naprawdę dużo emocji było wcześniej. Jest do natychmiastowej zmiany Paulina Henning-Kloska?
0: Uważam, że tak, nadal powinna być odwołana. Kwestia nierozwiązana ministra Dorożały, jednego z większych szkodników w tym rządzie w zakresie i leśnictwa, i ochrony środowiska, i łowiectwa. To jest to, co panią minister Henning-Kloskę niestety dyskredytuje. I albo pani Henning-Kloska pozbędzie się pana Dorożały, albo po prostu niech sama złoży dymisję.
1: To teraz wracamy, panie marszałku, do tego podwórka krajowego, politycznego, które najbardziej teraz emocjonalnie polityków, wyborców, odbiorców, czyli właśnie zonda krypto, afera związana z kryptowalutami. Sam pan chciał ten wątek przed sekundą poruszyć. No więc właśnie, pytanie. Ja pytałem o to pana wcześniej. Co rząd mógł zrobić, jak przygotować mógł tę ustawę, którą ostatecznie zawetował prezydent, żeby tego weta nie było? Pan mówi, że zawsze można było coś innego zrobić, więc no właśnie, pytanie.
0: Zawsze można lepiej, natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że jeśli chodzi o całą sprawę zonda krypto, to nie jest to sprawa nowa. Bo jeśli już w 2008 roku KNF sygnalizował i także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że tam mamy do czynienia z nieprawidłowościami i prokuratura kilka postępowań umarzała, a sprawy toczą się, przypomnę, 2018, mamy 2026, czyli prokuratura zajmowała się tą sprawą co najmniej 8 lat. 3 prokuratorów generalnych, w tym pierwszy z nich na swoją fundację od tej firmy, od tej piramidy dostaje pieniądze. Drugi, Bodnar, niewiele

0: tej sprawie robi, bo prokuratorzy prowadzący śledztwo, jak dzisiaj informuje nas minister Żurek, praktycznie nie robili nic.
1: A to nie było tak.
0: Niejako chronili tę firmę. I teraz mamy sytuację, kiedy wchodzi Roman Giertych i wszyscy, że tak powiem, spuszczają na niego psy, a być może właśnie to jego wejście spowodowało, że Kral, zdając sobie sprawę, że kończy się parasol ochronny prokuratury, zaczyna bronić własnego majątku i własnej pozycji.
1: Bo pan mówi, od 2008 roku to się działo, to nie było
0: 18.
1: tak, że... 18. Nie było tak, że władza miała związane ręce, bo o tym mówił poprzedni nasz gość dzisiaj, że przecież kapitał cały tych firm był osadzony w Estonii, prawda? Poza polskim prawem.
0: I tutaj mój kolega z okręgu Mulawa kłamie, bo w 2014 roku, kiedy ta firma powstawała, Bidway, była w Polsce. To dopiero później, jak zaczęła jej prokuratura dreptać po piętach, przeniosła się gdzieś, w dziwny sposób zaginął. I do tej pory prokuratura nie potrafiła to wyjaśnić. Założyciel Bidbeja, pan Suszko. I następnie mamy sytuację, w której pan Kral, jego mecenas, przejmuje cały biznes i przenosi do Estonii, żeby polskie służby nie zajmowały się dalszym sprawdzaniem, co się dzieje z pieniędzmi inwestorów.
1: A pan Suszek znika bez śladu.
0: A pan Suszek znika bez śladu i niech pan zwróci uwagę, że przez 8 lat sprawą zajmuje się prokuratura i niczego nie wyjaśnia. Od kilku lat nie ma pana Suszka i ta prokuratura jest bezczynna. Mało tego, można zapytać, czy ta prokuratura nie chroniła.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że pan zmierza do tego, że państwa poprzednicy, czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości, jakiś parasol ochronny roztoczył nad tą
0: ekipą? Ale to nie poprzednicy, panie redaktorze, to nie tylko kwestia poprzedników, bo również kwestia poprzedniego prokuratora, no pokazuje, że nie miał wpływu na działania prokuratorów niższego szczebla. Prokurator generalny był bezwolny, a oni robili, co chcieli. Dopiero upór Żurka sprawia, że łączą dwa śledztwa, przenoszą do prokuratury zamiejscowej do Katowic i coś zaczyna się dziać. I teraz co ja chcę wiedzieć w tej całej aferze? Ilu polityków, nie pytam jakiej opcji, ilu polityków inwestowało na giełdzie Zonda Krypto? I ilu polityków, i też chciałbym wiedzieć, jakie kwoty wycofało, podobnie tak jak zrobił pan Piesiewicz, przed upadkiem tej giełdy? Ilu polityków uratowało swoje pieniądze? I ta lista tych polityków powinna być listą jawną.
1: No, śledczy pewnie powiedzą panu, że to jest tajemnica postępowania i koniec.
0: Tajemnica postępowania na etapie, kiedy to postępowanie się toczy, ale kiedy będą już akty oskarżenia i sprawa trafi do sądu, to ta tajemniczość może być zniesiona.
1: I co, ta lista, myśli pan, pogrzebałaby opozycję, a może...
0: Ja nie wiem, czy opozycję, czy koalicję, bo... Patrząc na to, jak sprytnie działał pan Kral, to on dokładnie lokował swoje pieniądze i wsparcie w różnych miejscach. No jeśli Juventus finansował, jeśli PKO w takim wielkim zakresie finansował, po co mu to było? To było mu potrzebne po to, żeby świadomie przygotowaną piramidę uwiarygadniać instytucjami i postaciami, naprawdę mającymi autorytet publiczny. Stąd też zwykły inwestor, gdzieś tam powiedzmy 50, 60, 100 tysięcy złotych, no jak widział, że mamy PKO, Zonda Krypto imię Jana Pawła II, to dla niego to są symbole święte. Jeśli Juventus finansuje, no to jednak to jest klub o renomie światowej. Jeśli inwestuje w polskie kluby sportowe i w polskie związki sportowe, no to chyba jakieś służby są, które sprawdzają, czy to są pieniądze czyste, czy to są pieniądze udawane. Więc naprawdę
1: Panie marszałku,
0: jest wiele pytań i powiem szczerze, że jak do tej pory miałem krytyczną ocenę ministra Żurka, bo patrzę na tych ministrów sprawiedliwości przez ostatnie 10 lat co najmniej, czy 12, to w tej chwili zaczynam nabierać szacunku, bo niezależnie od tego, jakich metod użyję, ale jeśli odkryje cały mechanizm budowania tej piramidy, bo trzy piramidy
1: połączył
0: w Polsce,
1: dwa śledztwa, to już pan mówił.
0: Trzy piramidy w Polsce, panie redaktorze, mają wspólny mianownik. Trzy piramidy finansowe. Począwszy od skoków i skoków Wołomin, gdzie w tej chwili są już pierwsze wyroki sądów.
1: Amber
0: poprzez,
1: Gold?
0: Poprzez... Nie, Amber Gold to jest pryszcz. Tam było 800 czy tam 900 milionów. Getin Bank, 3,5 miliarda. Ludzie stracili. I teraz mamy zonda krypto, tam nie jest 300 milionów, bo z tych prawie 40 tysięcy inwestorów, tylko 3,5 na tę kwotę 300 milionów zgłosiło swoje roszczenia.
1: No tak, na razie prokuratura mówi o 3,5 tysiąca poszkodowanych.
0: Czyli to jest 10%, panie redaktorze.
1: Panie marszałku, opozycja...
0: Czyli tam może być znów czym i co je łączy wszystkie? To,
1: wrócimy
0: że...
1: do tego za chwilę, bo słuchajmy teraz ważnej wypowiedzi.
0: Ale jedna rzecz.
1: Opozycja grzmi...
0: PiS uporczywie chronił te instytucje, te piramidy finansowe przed nadzorem KNF-u. Dlaczego?
1: Ale... Opozycja odbija piłkę. Pan wywołał na tapetę Prawo i Sprawiedliwość i do tej wypowiedzi wczorajszej Przemysława Czarnka, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera, chce się właśnie odwołać, bo Przemysław Czarnek mówi, rozliczymy
0: jakiego
1: was.
0: Kandydata? Słuchajmy. Jakiego kandydata?
2: Szanowni Państwo, drogi rządzie, tych wakacji Polacy wam nie zapomną. Nie dość, że złupiliście ich na stacjach benzynowych, kazaliście płacić najdroższe ceny paliwa w historii. Nie dość, że oszukaliście rolników, kazaliście im tankować najdroższą w historii ropę, olej napędowy. Nie dość, że ich oszukaliście, że próbujecie zwiększyć dopłaty z akcyzy ze złotych 48 do 2 złotych. Nie dość, że dalej wyrzucaliście ludzi z kolejek w szpitalach i zamykaliście oddziały, a Kacprzyk dalej nie jest przesłuchany. To próbowaliście to wszystko jeszcze przykryć jakąś skręconą waszą aferą. Tylko, że skompromitowała się ta afera szybciej niż myśleliście. Oto najpierw dwie redakcje zaczęły się kłócić między sobą, która bardziej blefuje, czyli fałszuje, a później jeden gość z Platformy broni, drugi gość z Platformy oskarża i mówią, że to nasza afera. My was rozliczymy. Dlaczego nie ostrzegliście Polaków, których kral prawdopodobnie okradł na milion złotych? Żądamy komisji zaufania publicznego.
1: No i jak, panie marszałku, jak pan uważa, będzie się rozliczeni?
0: Powiem szczerze, że pan Czarnek mówi o kompromitacji, ale własnej. Pan Czarnek z każdym swoim wystąpieniem kompromituje się jako profesor codziennie. I powiem, od samego początku mówiłem, nie jest to żaden kandydat na premiera, jest to zderzak, który zostanie bardzo szybko wymieniony, kiedy przyjdzie prawdziwa kampania. Potencjalnymi kandydatami na premiera, gdyby zmienił się układ sił politycznych, nie jest żaden Czarnek, nie jest żaden Morawiecki, jest pan Bogucki, a kandydatem na ministra spraw zagranicznych jest pan Przydacz. Cała kampania polityczna ostatniego roku pana prezydenta jest skierowana przez tych dwóch panów i to nie prezydent zarządza swoim pałacem i podejmuje decyzje. To oni przygotowują panu prezydentowi decyzje pod układ przyszłego rządu.
1: Ale pan mówi o Przemysławie Czarnku, zderzak, który zostanie wymieniony na ostatniej prostej kampanii.
0: Dlatego, że zbyt
1: ale o Karolu Nawrockim też tak mówiono przed wyborami prezydenckimi.
0: Zbyt często się kompromituje pan profesor i wiele jego wypowiedzi nie przystoi dla profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jeśli ta nienawiść, która płynie z jego wystąpień, to gloryfikowanie brunatnienia Polski będzie dalej kontynuowane, to powiem szczerze, że tak naprawdę Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powinien się tym zająć.
1: Ale co do jednego chyba się pan zgodzi. Kacprzyk ze Szpitala Południowego w Warszawie nie został jeszcze przesłuchany.
0: Ale panie redaktorze, w odróżnieniu do PiS-u, tam toczy się postępowanie prokuratorskie i ja jestem przekonany, że na końcu tego postępowania pan Kacprzyk także zostanie przesłuchany. Jeśli ruszamy kwestię Szpitala Południowego, to kamyczek do ogródka także mojej koalicji. To, co zaproponowała pani minister Gręda Sobierajska z panem premierem Tuskiem w zakresie naprawy służby zdrowia, niczego nie zmienia.
1: A co PSL zrobiłby inaczej?
0: To doprowadzi do zawału szpitali powiatowych na przełomie marca, kwietnia przyszłego roku. W Sejmie jest po pierwszym czytaniu projekt ustawy naprawczej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeśli my dzisiaj nie zaplanujemy usług szpitalnych dla struktury demograficznej społeczeństwa polskiego 30-paromilionowej, a nie 45, jak była planowana 20 lat temu, bo na tej strukturze się opieramy, to żadne pieniądze i żadne zwiększanie składek i żadne dofinansowanie dodatkowe 16-18 miliardów z budżetu państwa nie załata tej dziury. Trzeba najpierw usuwać przyczyny. Nie może być tak, że w regionie, gdzie jest 6-8 szpitali w dawnym województwie, szpitale są oddalone od siebie o 15-30 kilometrów i w każdym z tych szpitali jest po 8, 10, 15 oddziałów. 50 tysięcy mieszkańców, 300 łóżek.
1: I myśli pan, że to jest jedyny problem, który
0: to jest najważniejszy
1: denerwuje pacjentów?
0: To jest najważniejszy punkt startu. Trzeba ustalić w regionie usługi medyczne pod potrzeby pacjentów ich struktury i potrzeb, a nie pod potrzeby personelu szpitali i starostów.
1: Ale to, panie
0: jeśli tego się nie zorganizuje na bazie albo szpitala wojewódzkiego dawnego, czyli tych 49 województw, a może 50. Te szpitale wiodące, które się ukształtowały w ostatnich 20 latach, mogą być właśnie szpitalami wiodącymi, prowadzącymi gospodarkę, że tak powiem, projektową w zakresie usług medycznych dla 60 szpitali.
1: Mam wrażenie, panie marszałku, że tę listę potrzeb pacjentów to moglibyśmy tutaj opracować teraz, jak we dwóch siedzimy.
0: Ale
1: i przede wszystkim na pierwszym miejscu będzie zmniejszenie kolejek do badań, do diagnostyki.
0: Ale nie zmniejszy pan kolejek, kiedy ma pan lekarzy rozrzuconych po kilka godzin w różnych szpitalach i spędzających więcej czasu w samochodach, przejeżdżając z dyżuru na dyżur w określonych różnych miejscach, bo lepiej ukształtować te miejsca na wysokim poziomie. Tak jak mówię, jeśli są trzy szpitale w odległości 30 km, to jeden powinien mieć jeden oddział wyspecjalizowany, drugi, trzeci. I wtedy ci specjaliści nie jeżdżą, nie krążą z walizkami i ze swoimi przyrządami medycznymi, tylko pracują w danym miejscu. No przecież my dzisiaj mamy najlepiej wyposażone w sprzęt techniczny szpitale powiatowe, tylko że ten sprzęt zamiast pracować 24 godziny na dobę i świadczyć usługi pacjentom i badać ich, to ten sprzęt stoi, bo nie ma komu go obsługiwać. Często nie rozpakowany w magazynie.
1: Czyli tak, pytałem o minister klimatu i środowiska, tu już stanowisko znamy, do zmiany zarząd resortu zdrowia?
0: No,
1: retorycznie właściwie pytam.
0: Powiem szczerze, mieliśmy na tym posiedzeniu rozpatrywać ustawę naprawczą pani Sobierajskiej-Grendy, którą bardzo mocno wspierał pan premier. Nie ma jej, bo znów środowiska medyczne w konsultacjach społecznych zarzuciły panią minister taką ilością uwag, że nie jest w stanie ich przepracować. Nie wiem, czy we wrześniu je przepracuje. Miała ze mną konsultacje jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. Nawet przychylnie spojrzała na ten nasz projekt. Pierwsze czytanie się odbyło. Czekam, będę dzisiaj pytał na klubie, bo o 12 ten klub mamy ponownie. Będę pytał, co robi Komisja Zdrowia w sprawie naszego projektu.
1: No właśnie, jak pan uważa, PSL jest dalej takim pełnoprawnym koalicjantem koalicji rządzącej? Czy pan o tym też mówił niedawno w jednym wywiadzie, że pan apelował do premiera Tuska, żeby tak nie dojeżdżał, to jest cytat, ale mniejszych koalicjantów?
0: Ja chcę panu powiedzieć, że ja mam wrażenie, że nie jest pełnoprawnym, jest pierwszoprawnym partnerem, bo...
1: Ale państwa projekt został odłożony do szuflady.
0: Bo akurat nie jest z obszaru, że tak powiem, działania naszych ministrów. Pan premier ma coś takiego, że akceptuje projekty własnego autorstwa, własnego środowiska politycznego. Natomiast jeśli są dobre projekty środowisk koalicyjnych, to muszą, tak powiem, dojrzeć i przekonać pana premiera. Ale jest inna rzecz. My odpowiadamy za najważniejsze resorty w tym rządzie. Obrona narodowa, infrastruktura, energetyka, rolnictwo. To są naprawdę cztery najważniejsze resorty i powiem szczerze, że jestem dumny ze swoich ministrów, bo oni rzeczywiście wiele rzeczy robią, trochę mniej umieją je sprzedać.
1: Panie marszałku, wobec tego porozmawiajmy chwilę o bezpieczeństwie narodowym, bo pan mówi, że jeden z tych głównych resortów siłowych, czyli MON, w państwa rękach, Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu może niekoniecznie MON ma, że tak powiem, główne narzędzie, ale bardziej resort spraw wewnętrznych. Chodzi mi o służby, o wykrywanie śladów aktów dywersji, o których mówił pan premier, że te tropy prowadzą za wschodnią granicę. Pytałem o to naszego poprzedniego gościa, zapytam też pana. Co jeśli potwierdzi się, jeżeli służby udowodnią, że to rzeczywiście działania inspirowane z Moskwy, jak powinna zareagować dyplomacja?
0: Ale mówi pan o sprawie Zonda Krypto?
1: Nie, mówię o aktach dywersji, mówię o Skarżysku Kamiennej, Lublinie.
0: Ale akty dywersji to nie jest żadna nowa rzecz i jeśli pan Mulawa zastanawia się, skąd one są inspirowane, to powiem szczerze, że niech nie idzie to drogą, bo na pewno nie są inspirowane ze strony Niemiec, bo Niemcy też zostały dotknięte w ostatnich dwóch tygodniach wieloma aktami dywersji.
1: I Niemcy poszły o krok dalej, zamknęły konsulat w Bonn.
0: My też żeśmy zamknęli dwa konsulaty w Rosji już dużo wcześniej niż Niemcy, więc oni idą naszymi śladami.
1: Rosjanie natomiast odpowiedzieli zamknięciem Instytutu Goethego.
0: Natomiast, panie redaktorze, to, co jest potrzebne, to rzeczywiście służba wywiadu musi, że tak powiem, zintensyfikować swoje działania, ale też policja, no bo pewne rzeczy można uprzedzać. i to, co jest dzisiaj najistotniejsze, o czym mówił także minister spraw wewnętrznych, no dzisiaj musi być jednak skoordynowany z Ministerstwem Obrony Narodowej system nie tylko ochrony infrastruktury krytycznej, o czym także wielokrotnie mówił minister Klimczak, ale także ochrona zakładów wytwórczych, które dostały duże kontrakty z sejfu z Ministerstwa Obrony Narodowej na wykonywanie sprzętu dla wojska. To nie może być tak, że nagle jakaś partia sprzętu zostanie zbudowana, czy jest na etapie zaawansowanym i przychodzi jakiś gościu z plecakiem, przeskakuje przez płot i podpala to, czy wysadza w powietrze. No, takie rzeczy zdarzać się nie mogły i dlatego, jeśli są kontrakty z firmami prywatnymi, to parasol ochronny nad tymi firmami musi sprawować także wywiad.
1: Panie marszałku, a widział pan tę wypowiedź niedawną w telewizji Polsat jednego z generałów, który powiedział, że szczerze, nie ma ochrony przeciwlotniczej.
0: Powiem panu szczerze, ja to nawet oglądałem i trochę mnie martwi, że mamy czas, kiedy generałowie przez 2,5 roku nic nie mówią, przygotowują sejf i przygotowują cały system zakupów dla wojska, a teraz nagle, jak czują, że zbliża się koniec kadencji, pozycjonują się i zaczynają narzekać. No tak zawsze było w wojsku, tak zawsze było we wszystkich instytucjach podporządkowanych państwu, że jak dochodziliśmy do wyborów, to różni tak zwani mędrcy pojawiali się i mówili, że mają prawdy objawione. Więc jak generał to widział, to pytam, ile meldunków w tej sprawie złożył? Ile razy odezwał się do sztabu generalnego, że to wymaga poprawy? Jeśli takie meldunki składał, to szapoba, panie generale, ale jeśli pan tego nie składał, a wychodził pan do mediów i pan mówi, że coś się panu nie podoba, to niech pan najpierw powie to swoim
1: przyjaciółom. Panie marszałku, ale doskonale pan wie, że przecież w armii jest ten szczebel bardzo, że tak powiem, zaawansowany, w związku z czym, jeżeli taki człowiek nie składa bezpośrednio meldunku, to być może nie robi tego, bo jeszcze ma nad sobą kogoś, kto kontaktuje się ze szczeblem politycznym, który ostatecznie i tak
0: ma obowiązek zgłoszenia tego. Jeśli nie zostaje po tym śladu, to znaczy, że tego nie było. Ma obowiązek, bo inaczej, no, doskonale wiemy, jak w każdej firmie, jak w każdym zakładzie. Ja byłem przecież też 6 lat wójtem. No jak ci radni nie przyniosą informacji czy urzędnicy, to nie wszystko jesteś w stanie sam zobaczyć. W związku z tym po to są te różne poziomy i różne szczeble decyzyjne zarządzania i informowania, żeby ta informacja przepływała, żeby... A jeśli się ten generał boi, no to niech się zwolni z wojska. Generał nie może się bać wyrażać swojego poglądu swoim przełożonym.
1: Zostawmy te kwestie, panie marszałku.
0: Nie mówimy to o poruczniku, nie mówimy to o chorążym, mówimy to o generale.
1: I może dlatego pozwolił się na taką szczerość w telewizji na żywo.
0: Zdarzył się.
1: Panie marszałku, wróćmy jeszcze na chwilę do paliw. Rolnictwo, pana podwórko, pan był niegdyś szefem resortu rolnictwa, więc wrócę do tego pytania o CPN, o ceny paliw pod kątem rolników. Olej napędowy, o tym też mówił Przemysław Czarnek w tej wypowiedzi, którą cytowaliśmy, mogą dobić osoby, które pracują w polu. Prace jesienne po żniwach już ruszyły na dobre. Pan mówi, że rozważacie jakieś scenariusze, jest opcja jakiejś pomocy. Co to może być?
0: Otóż, panie redaktorze, powiedzmy jasno, że jeśli chodzi o rolnictwo, to rzeczywiście w stosunku do wartości produktów przednich sprzedawanych w tej chwili jest sytuacja jeszcze słaba, zła. Ale ceny zboża, ceny kukurydzy, ceny już także wieprzowiny, mleka zaczynają rosnąć. Więc mam nadzieję, że z końcem roku, na przełomie roku, te dochody rolników zdecydowanie poprawią się. Natomiast rolnicy też niech nie zapominają. My też jako rolnicy nie możemy ciągle upominać się o kolejne daniny od państwa, bo mamy zwrot akcyzy za paliwo, za olej napędowy złoty 48. Ci, co są na rozliczeniu VAT, mają zwrot VAT-u. Więc to paliwo, ten olej napędowy nie jest po 8 zł dla rolnika, tylko gdzieś w granicach 5 zł. Więc to jest nie, przecież zwykły kierowca jeżdżący, czy powiedzmy ktokolwiek inny, no, z takich przywilejów nie korzysta. Więc to nie jest tak, że rolnicy nie mają pomocy. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiedział, że zwrot akcyzy będzie nie złote 48, a 2 zł. No więc, więc znowu kolejne ponad 50 groszy mamy w kieszeni rolników. Będą zwroty nawozów. Mówił o tym także wczoraj na rozpoczęciu obrad Stefan Krajewski. No, ceny nawozów w 2022 roku były o ponad 30% wyższe niż w tej chwili. Ceny paliwa w stosunku do średniej krajowej czy minimalnej płacy były znów też co najmniej 30% wyższe. I wtedy jakoś PiS nie reagował. Wtedy się nie troszczył rolników, wtedy nie płakał. Jak otwierał wpływ niekontrolowany ukraińskiego zboża i produktów spożywczych na rynek polski, to też nie widział przeszkód, a wchodził Kowalczyk i tłumaczył, że to będzie tylko tranzyt i polskiemu rolnictwu nie zaszkodzi. Mało namawiał do niesprzedawania pszenicy, bo pójdzie w górę, co było totalną nieprawdą.
1: Gdyby na jego miejscu był Marek Sawicki, zamknąłby ten korytarz.
0: I jest zamknięty. I teraz, kiedy Unia Europejska chciała ten korytarz ponownie otworzyć, to Stefan Krajewski w ramach konsultacji z rządem i z Brukselą powiedział, nie, nie ma takiej przestrzeni. Bałkany, Rumunia, Bułgaria otworzyły korytarze transportowe dla Ukrainy, Polska nie.
1: Panie marszałku, na koniec jeszcze kwestia ważna z krajowego podwórka, z krajowej sceny politycznej. Liczba wicemarszałków w Sejmie. Do tej kwestii odnosił się wczoraj marszałek Włodzimierz Czarzasty. Posłuchajmy.
3: Sobie powiem szczerze, nie wyobrażam prezydium Sejmu, które będzie się zmieniało jego liczebność w zależności od tego, czy jakaś partia się pokłóci ze sobą, czy jakaś partia się nie pokłóci, bez względu na to, czy to jest Prawo i Sprawiedliwość, czy inne struktury. Po prostu taka jest sytuacja. Gdzieś musi być stabilność. Takie mam stanowisko.
1: Panie marszałku, mamy wysyp marszałków? W jaką stronę powinno to iść?
0: Nie mamy i nie będziemy mieli. Tradycja uświęcona w Sejmie. Liczba marszałków kształtuje się po wyborach parlamentarnych i to kształtują wyborcy. I kluby parlamentarne, które rozpoczynają swoją działalność w dniu rozpoczęcia obrad Sejmu, pierwszych obrad Sejmu, mają prawo do wicemarszałka. Nam tylko raz PiS odmówił tego, mimo że mieliśmy klub 16-osobowy. PSL został pozbawiony wicemarszałka. PiS już jakby o tym nie pamięta. Natomiast w tej chwili to jest sprawa między PiS-em a Rozwojem Plus.
1: No właśnie, bo Marcin Horała będzie kandydatem i teraz to jest cios dla Jarosława Kaczyńskiego.
0: To jest sprawa między nimi, ale mało tego, niech oni także rozmawiają z koalicją. Bo ja nie wiem, jak się posłowie koalicji zachowają w sprawie tego wyboru, bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie jest konflikt tylko wicemarszałków. To jest zmiana także członków komisji poszczególnych. No i mamy sytuację, w której jest wielki spór między PiS-em a Rozwojem Plus, którzy posłowie, gdzie mają się poprzesuwać, no bo w niektórym jest nadmiar ludzi z PiS-u, w niektórych komisjach z parytetu matematycznego jest nadmiar ludzi z Rozwoju Plus, więc to tu muszą sobie to uregulować, muszą sobie to poukładać. I teraz ja jasno zwróciłem uwagę nawet na konwencie seniorów panu marszałkowi Czarzastemu, że jeśli jedna czy druga strona nie zwolni nadmiarowych miejsc, to nie ma potrzeby, żebyśmy zmieniali skład osobowy komisji. Niech oni między sobą się dogadają. Skoro zdecydowali się na ten wewnętrzny konflikt, pytanie, czy udawany, czy nieudawany, na to odpowiedzi nie znam, no to niech sobie ten problem rozwiązują między sobą i niech nie włączają w to dzisiaj większości parlamentarnej.
1: Marek Sawicki był państwa i moim gościem, marszałek senior, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję panu.
0: Miłego dnia.
1: Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać prezydenta? O tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratorzy nie chcą